0: No to jakbyśmy się wczuli, gdybyśmy mieli jednej nocy 350 wybudzeń?
1: No nie za dobrze.
0: No tak. Właśnie, czyli 8 godzin przeżyliśmy w łóżku, ale nasza jakość no jest zwyczajnie w świecie zła.
1: A jak często problemy z oddychaniem są takim problemem właśnie związanym z jakością snu?
0: 20% populacji osób dorosłych, 10% populacji dziecięcej, pediatrycznej.
1: To dużo.
0: Tak, to znaczy, że tak biorąc czteroosobową rodzinę, to na pewno ktoś z nich ma jeden problem niezdiagnozowany lub zdiagnozowany pod postacią zaburzeń oddychania w trakcie snu.
1: No to jest dużo. A w ogóle mówi się, że coraz więcej osób cierpi na problemy ze snem. Zna pan jakieś rozwiązanie tego? Dlaczego tak się dzieje?
0: To ja bym powiedział tak. Z jednej strony więcej...
1: Mówi się o epidemii XXI wieku.
0: Tak.
1: To jest epidemia?
0: Zacznijmy może od początku. Bo początek jest też taki, że przede wszystkim coraz więcej mówi się o śnie w mediach. Coraz więcej pisze się. Coraz więcej influencerów w social mediach również zwraca uwagę na sen jako no, ten element, który ma ogromny wpływ do naszego ogólnego samopoczucia, zdrowia, tak?
1: No jasne.
0: Więc super, że o śnie zaczyna się mówić coraz więcej i super, że zaczyna się mówić o nim zarówno w kontekście tego, jak funkcjonujemy dobrze, tak, że sen jest potrzebny do regeneracji, ale również w kontekście tym negatywnym, że sen odpowiada za bardzo wiele problemów zdrowotnych, które często są niedodiagnozowane albo w ogóle niediagnozowane. Więc to jest jeden problem. Drugi problem, mamy rosnącą zapadalność, zachorowalność na zaburzenia snu pod postacią zaburzeń oddychania w trakcie snu, pod postacią bezsenności, no bo to wynika no, również z tego, jak zmienia się i kształtuje na przestrzeni ostatnich lat 30 czy 40 nasz styl życia. No bo jeżeli spojrzymy na epidemię otyłości, a otyłość ma bezpośredni związek z zaburzeniami oddychania w trakcie snu, no to myślę, że nie muszę ani pani, ani państwa przekonywać do tego, że otyłość jest epidemią XXI wieku.
1: Tak.
0: Drugi aspekt to zatrucie światłem niebieskim. W latach 80. no nasza sypialnia nie dysponowała takim zasobem światła niebieskiego jak dzisiaj, no bo przecież w co drugiej sypialni znajdziemy ciekłokrystaliczny telewizor na ścianie. Każdy z nas idzie do łóżka z smartfonem, który kładziemy na szafce obok. Diody, które są w pokoju od telefonu, od alarmu, czy od wielu, wielu innych rzeczy. Nagle się okazuje, że ilość światła niebieskiego, która jest w naszej sypialni, no jest nieproporcjonalnie większa do tego, co było w latach 80. czy 90. I nagle problem dotyczący bezsenności, tak? No to jest logicznym ciągiem zdarzeń, logiczną konsekwencją.
1: No i styl życia pewnie też. Mówi się o tym przebodźcowaniu, prawda? O tym jakimś takim permanentnym stresie, ciągłej jakiejś presji.
0: Tak, ale tutaj znowu należałoby wspomnieć o grupie dzieci pediatrycznej. No przecież coraz więcej mówi się o tym, że dziecko w szkole, tak, to jest dziecko, które jest przykute do smartfona albo do tableta. Edukacja, która poszła w kierunku redukcji ilości książek na rzecz ilości, no właśnie, rozwiązań technologicznych. Kolejna rzecz, to jest rosnący nie tylko poziom stresu, ale również takich chorób o podłożu, nazwijmy go ogólnie neuroregulacji, tak? Czyli problem związany na przykład z nadpobudliwością, problem związany z depresją, zaburzeniami lękowymi. No, również obserwujemy, w szczególności w populacji pediatrycznej, bardzo duży wzrost. A jeżeli spojrzymy z kolei na dostępność do na przykład lekarzy psychiatrii dziecięcej, czy do wsparcia psychologicznego, czy psychoterapeutycznego dzieci, no to tutaj znowu jakbyśmy otworzyli kolejną puszkę Pandory. No tych problemów jest gigantycznie dużo.
1: Porozmawiajmy o higienie snu. Bo myślę, że ta higiena snu, to tak ładnie brzmi hasłowo, ale być może niewielu z nas umie taką higienę wprowadzić w życie.
0: Tak. Pani dr Klaudia Tabała, psycholog, z którą mam okazję współpracować, zajmująca się terapią bezsenności i właśnie higieną snu, podczas jednego z wykładów użyła takiego porównania, że higiena snu to można porównać do higieny jamy ustnej. To jest dokładnie to samo, co każdy z nas robi zarówno rano, jak i wieczorem, a przed pójściem spać i kojarzy to z tym, że trzeba pójść do łazienki, wziąć szczoteczkę do zębów, nałożyć pastę, wyszczotkować trochę dół, trochę górę. Jeszcze niektórzy mają timery po 30 sekund. Dopiero wówczas można zacząć robić kolejne czynności wieczorne. I teraz jeżeli spojrzymy na tą z perspektywy higieny jamy ustnej versus higieny snu, no to z mojej perspektywy mógłbym postawić tylko i wyłącznie znak równa się. Jest to pewien nawyk, którego zwyczajnie w świecie musimy się nauczyć. Dobrze byłoby to robić w okresie właśnie dziecięcym i młodzieńczym, żeby już wówczas zwracać uwagę na to, jak ważny jest sen i no właśnie higiena snu z tym bezpośrednio związana, aby te później wykształcone już odruchy swego rodzaju bezwarunkowe, no były naturalną konsekwencją działań, które każdy człowiek przed snem wykonuje.
1: No ale jakieś składowe na tą higienę snu będą się składać.
0: Jest tych punktów dość dużo. Zacznijmy od najprostszych.
1: No, czyli będzie to bardziej skomplikowane niż ta higiena jamy ustnej.
0: Tak, jednak. Jak państwo słyszycie, mam tendencję do mówienia dużo. Zacznijmy od tych najprostszych. Każdy z nas lubi pójść spać w pomieszczeniu, które jest prawidłowo wywentylowane, które nie jest duszne, w którym temperatura otoczenia jest również dostosowana do naszych potrzeb, gdzie nie potrzebujemy zawijać się, chyba że ktoś lubi, pod nie jedną, a dwie pierzyny i to jeszcze z grubego pierza, a z drugiej strony, kiedy no, nie mamy problemu i dyskomfortu związanego z tym, że w pomieszczeniu jest plus 30 i my zastanawiamy się, jak tutaj funkcjonować w ogóle, więc dostosowanie temperatury, wilgotności, odpowiednia wentylacja pomieszczenia ma tutaj kluczowe znaczenie.
1: Ja się uśmiecham, bo influencerzy ostatnio amerykańscy chyba odkryli, że można wietrzyć mieszkania i to taki jest hit.
0: No niesamowite.
1: Niesamowite,
0: ja pamiętam
1: prawda?
0: Z lat dziecięca, jak byłem małym dzieckiem, kiedy zawsze mi powtarzano, że w sypialni to powinno być dużo roślin, bo one wtedy dużo tlenu dostarczają, tak? I na pewno w tej sypialni, w której stoją 3 czy 4 rośliny, będzie więcej tlenu niż tej, której nie ma żadnej. No, jak otworzymy okno, to oczywiście no,
1: to się
0: mieszanka gazów nagle zniknie. Kolejny taki aspekt, tak, oprócz temperatury i wilgotności, powinniśmy zwrócić uwagę na to, żeby nasza sypialnia była prawidłowo wyciemniona. No znowu, mówiąc o zatruciu światłem niebieskim. Kiedy państwo ostatnio mieliście okazję zobaczyć w Łodzi rozgwieżdżone niebo?
1: To zależy pewnie, gdzie kto mieszka jeszcze.
0: Mieszkając w centrum jest to praktycznie niemożliwe, no bo ilość światła, która jest w mieście, powoduje, że zwyczajnie w świecie zobaczenie rozgwieżdżonego nieba praktycznie graniczy z cudem. I teraz, jeżeli spojrzymy na naszą perspektywę naszej sypialni, gdzie za oknem mamy na przykład billboardy reklam albo lampy uliczne, które zwyczajnie w świecie dają jasną poświatę w naszym mieszkaniu, no to gdzie tu mówić o prawidłowym wyciemnieniu tej sypialni? Możemy pójść dalej, jeżeli spojrzymy na perspektywę czerwca.
1: Ale co możemy zrobić, panie doktorze, jak my mamy latarnie i świecące billboardy?
0: A czy to inwestycja nawet jeśli, w formie zasłon?
1: No zasłony też być może jeszcze nie rozwiążą, bo jeśli to są na przykład ruszające się reklamy, to i tak będzie się to światło przedostawać.
0: Oczywiście.
1: Ono i tak nas będzie rozpraszać.
0: To też tutaj odwołałem się do koleżanki, z którą mieliśmy okazję współpracować. Nie, dzisiaj zaczyna się coraz więcej uwagi zwracać między innymi na neuroarchitekturę. Czyli to, że na etapie na przykład projektowania mieszkań czy domów powinniśmy zwrócić uwagę, gdzie na przykład ta sypialnia faktycznie się znajduje, albo gdzie znajduje się łóżko w kontekście na przykład okna. I teraz jeżeli znowu spojrzymy na naszą perspektywę miesiąca, w którym się znajdujemy, czerwiec, zaraz będziemy mieli noc świętego Jana i najkrótszą noc w ciągu roku. Proszę zobaczyć, że dzisiaj koło godziny 4 już zaczyna się robić stosunkowo widno. Więc nie jest,
1: dzisiaj myślę, akurat deszczowo było, ale ogólnie rzecz biorąc to tak, ja nawet powiedziałabym, że po trzeciej już zaczyna
0: dokładnie.
1: Być
0: no to
1: jasne.
0: Teraz jeżeli spojrzymy na perspektywę osób, które na przykład są bardziej wrażliwe na światło niebieskie, no to nie jest również zaskoczeniem, że mogą mieć bezsenność pod postacią zbyt wczesnych przebudzeń o poranku z trudnością, z wznowieniem snu, tylko i wyłącznie dlatego, że jest widno za oknem, bo ilość światła niebieskiego już pochodzenia naturalnego jest na tyle duża, że zwyczajnie w świecie pobudza nasz ośrodek regulacji snu i czuwania na tyle mocno, że już tego snu nie jesteśmy w stanie kontynuować. A mówiąc o tym wyciemnieniu pokoju, no myślę, że spośród wszystkich rzeczy, na które na co dzień wydajemy pieniądze, to zainwestowanie w zasłonę to jest akurat najmniejszy wydatek, a może by się okazać jedną z najskuteczniejszych inwestycji.
1: Nie, no jasne, ja się po prostu zastanawiałam, na ile będzie wystarczający.
0: Każdy z nas jest wrażliwy na inne czynniki. Kolejnym czynnikiem, o którym by należało powiedzieć, to jest hałas. Tak, czyli hałas, który jest bezpośrednio w naszej sypialni. No bo jeżeli ktoś mieszka przy na przykład ruchliwej ulicy, gdzie otworzenie okna wieczorową porą, w szczególności kiedy jest ciepło,
1: spowoduje, że będzie głośniej, a nie ciszej.
0: Dokładnie. Kolejny aspekt to są nasi sąsiedzi, czy na przykład uroki mieszkania w starym budownictwie, które w ogóle rządzi się swoimi prawami. No ale tutaj też nie można znowu zwalić wszystkiego na kark tego, gdzie i jak mieszkamy, bo przecież znowu można zainwestować na przykład w profesjonalne stopery do uszu, które zwyczajnie w świecie będą tłumiły hałasy zewnętrzne i będą powodowały znacznie poprawę komfortu, tak? Kwestia najadania się czy spożywania płynów przed snem. Jeżeli zjemy sobie obfitującą w tłuszcze i węglowodany wysokokaloryczną kolację o godzinie 21 bądź 22 i z tym pełnym bębenkiem pójdziemy do łóżka, mając trudność z przewróceniem się z boku na bok, no to jak tu mówić o wygodnym i komfortowym śnie, tak?
1: No ale z drugiej strony, jak pójdziemy głodni spać, to też możemy nie móc zasnąć.
0: A no właśnie, tutaj bardzo celna uwaga, dlatego że do łóżka nie powinniśmy chodzić ani głodni, ani przejedzeni. Kolejna rzecz to jest ograniczenie spożywania płynów po godzinie 18. No myślę, że jeżeli ktoś oszczędzał cały dzień na wypiciu wody czy herbaty i dopiero o godzinie 18 po powrocie z pracy przypomina sobie, że trzeba te 2 litry
1: napodnić
0: płynu
1: się,
0: wypić i
1: tak
0: się nawodnić, tak? I później dziwimy się, że 3-krotnie wstajemy w nocy do toalety oddać mocz, no to znowu nie powinniśmy być zaskoczeni tym, że naszym problemem jest bezsenność pod postacią częstych przebudzeń związanych z koniecznością oddawania moczu.
1: Ale to nie jest tylko to, o czym pan doktor mówi, to nie jest tylko higiena przed snem. To jest właściwie higiena całego dnia. Że my sobie właściwie cały dzień pracujemy na to, jak się wyśpimy. No bo jeśli ja przez cały dzień nie mam czasu się pozastanawiać nad tym, czy ja wypiłam wystarczająco dużo płynów, albo czy zjadłam właściwy posiłek we właściwych proporcjach, a zacznę sobie analizować to, że ja jestem głodna przed snem, to już jest musztarda po obiedzie, bo jestem głodna i tak muszę zjeść.
0: Sen powinien stanowić 30% doby, a doba stanowi 100%. No to jeżeli tak, to powinniśmy nasze zasoby to rozdysponować w sposób proporcjonalny na te 100% czasu, a nie tylko i wyłącznie skupiać się na pewnym wykorzystaniu i optymalizacji wszystkich procesów na te 3% tuż przed zaśnięciem albo tuż przed przebudzeniem, tak? Czy po przebudzeniu.
1: Na pewno jakość snu spada z wiekiem, tak się mówi. Musi spadać, czy nie musi?
0: Tu się nie do końca zgodzę. Powiedziałbym,
1: czyli nie,
0: że
1: na pewno.
0: Nie, że sen zmienia się z wiekiem. To nie jest równoznaczne z tym, że zmienia się jakość snu. No bo jakość, niezależnie od tego, czy mówimy o noworodku, niemowlaku, małym dziecku, osobie dorosłej, czy osobie w wieku podeszłym, jakość snu powinna być adekwatna do wieku i potrzeb danej osoby. Zmienia się charakter snu osób w wieku starszym czy w wieku podeszłym. Bo na przykład rzeczą charakterystyczną jest zmiana chronotypu, czyli tej naszej takiej naturalnej tendencji do tego, żebyśmy na przykład byli bardziej aktywni wieczorową porą, w związku z tym odsypiali bardziej o poranku. Tak? Mówię o na przykład chronotypie wieczornym. Rzeczą charakterystyczną osób w wieku starszym bądź podeszłym jest przesunięcie chronotypu. Czyli mamy taką tendencję do tego, żeby chodzić spać wcześniej. Koło godziny na przykład 20-21, ale też konsekwencją jest zdecydowanie wcześniejsze wstawanie o poranku, na przykład koło godziny 4:35 rano. I są pacjenci, to w szczególności dotyczy pacjentek, które zgłaszają się do gabinetu z takim perspektywą bezsenności pod postacią zbyt wczesnych przebudzeń o poranku, no bo pojawia się wówczas frustracja i irytacja, że oto o godzinie 4:30 obudziliśmy się i nie możemy dalej zasnąć. Jest widno za oknem, no ale okazuje się, że problem zaczyna się dużo wcześniej. No bo na przykład sen zaczął się o godzinie 20:30-21. Czyli należałoby się zastanowić, czy w zwyczajnym świecie ilość i jakość snu, którą mamy, nie jest wystarczająca i proporcjonalna do na przykład naszego wieku, czy tego, czy naszej ogólnego stanu zdrowia, tak? Tylko czy po prostu to przesunięcie cyklu dobowego nie jest tutaj swego rodzaju problemem, który możemy zwyczajnie w świecie skutecznie regulować.
1: Jasne, ale pojawiają się też na przykład drzemki w ciągu dnia.
0: Drzemki. To temat rzeka. No myślę, że pół godziny nie starczyłoby nam na to, żebyśmy
1: ale
0: na samych drzemkach porozmawiali.
1: Ale drzemki są w ogóle dobre, czy nie są dobre? Dobre dla organizmu, czy niedobre? No nie, no tak najprościej. Akademicko na przykład, a później w praktyce.
0: To jeżeli mówimy o drzemce w kontekście power napu, kiedy mamy faktycznie krótką potrzebę zrobienia krótkiej drzemki regenerującej odpoczynku, powiem, jest to dobre. Ale jeżeli już mamy regularną potrzebę odsypiania w ciągu dnia, nawet tych 30 minut, to zaczynamy mierzyć się z problemem nadmiernej senności w ciągu dnia, która jest objawem chorób. I wtedy, jeżeli już mamy taką nadmierną senność w ciągu dnia, bo mamy konieczność odsypiania i regenerowania się w formie drzemek, albo zasypiamy wieczorową porą przed telewizorem, podsypiamy w fotelu, w którym usiedliśmy z założeniem poczytania gazety, to nie jest normalne. To stanowi objaw choroby, czy to zaburzeń oddychania w trakcie snu, tak, czy innych zaburzeń snu, bo nadmierna senność w ciągu dnia jest patologiczna. Ale to dopiero
1: lata... Ale niektórzy lata, się przyzwyczajają.
0: Ano i do tego zmierzam. Lata bagatelizowania problemu i przymykania oka na to, że mamy konieczność zrobienia drzemki w ciągu dnia powoduje, że zwyczajnie w świecie nagle przestajemy zwracać uwagę. I to znowu odniósłbym się do takiego typowego pacjenta, który przychodzi do gabinetu lekarza zajmującego się problematyką snu. Taki stereotypowy pacjent zawsze przychodzi ze swoim lekarzem prowadzącym, czyli najczęściej jest to żona bądź partnerka, która zaczyna referować wywiad. Dlatego, że z reguły tutaj nie chciałbym generalizować, ale trochę dla przykładu muszę. Panowie w średnim wieku uważają, że nie mają absolutnie żadnych chorób. Nie leczą się, nie mają żadnych problemów. Ich sen jest absolutnie wspaniały. Po czym jak zaczynamy rozmawiać z tym wspomnianym lekarzem prowadzącym, zwanym potocznie żoną, to się okazuje, że tak. Mamy głośne chrapanie, przerwy w oddychaniu, mamy problem związany z na przykład częstym wstawaniem do toalety z koniecznością oddawania moczu. W ciągu dnia jest ten pan bardzo senny, ma absolutnie konieczność zrobienia 30-minutowej drzemki zawsze jak wróci z pracy. Jak zje obfity posiłek, to nieraz zdarza mu się tracić wątek w trakcie rozmowy przy na przykład posiłku. Jak zasiądzie wieczorową porą przed telewizorem, włączy na przykład mecz. Zwracam uwagę, panowie, w chwili obecnej zaczyna się mundial, więc można prosty test diagnostyczny, kto nie zaśnie do drugiej połowy, tak?
1: I nagle się okazuje, przy tych meczach, które się będą o trzeciej zaczynać.
0: Dokładnie, a teraz spojrzymy na to, że 45 minut przed telewizorem już mamy zaśnięcie przed telewizorem, no to proszę zobaczyć, że to jest nic innego jak seria objawów chorobowych, tak? Które pacjent zwyczajnie w świecie
1: bagatelizuje.
0: Przez lata
1: bo przyjmuje jako normę.
0: I bagatelizuje, dlatego że dla takiego pacjenta to wręcz swego rodzaju abstrakcją byłoby myślenie o tym, że może spędzić cały dzień bez nadmiernej senności, bez konieczności wykonania drzemki, bez podsypiania wieczorową porą przed telewizorem, będąc wypoczętym i zregenerowanym. Pacjenci, u których rozpoznajemy zespół obturacyjnego bezdechu sennego w stopniu ciężkim, którzy mierzą się właśnie ze wspomnianymi objawami, takimi jak chrapanie, przerwy w oddychaniu, częste przebudzenia w nocy, czy senność w ciągu dnia. W momencie, w którym rozpoczynają terapię wspomagania oddychania w trakcie snu, potrafią zadzwonić do lekarza po 2-3 dniach terapii i powiedzieć, że mają wrażenie, jakby się pierwszy raz od 20 albo 30 lat wyspali.
1: Czy jak ktoś pije dużo kawy, to nie będzie mógł spać? Kawa jest problemem?
0: I tak, i nie. Dlatego, że też należy się odnieść trochę do naszej wrażliwości indywidualnej. Są osoby, które wypicie jednej dwóch kaw powoduje na tyle duże pobudzenie, wysycenie receptorów, że zwyczajnie w świecie nawet po jednej czy dwóch kawach mają problemy z zaśnięciem wieczorową porą. Z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na przykład basen Morza Śródziemnego...
1: Na Włochów, którzy idą na kolację i zawsze kończą kolację kawą.
0: Którzy spożywają nawet 10 kaw w ciągu dnia. Tylko proszę zobaczyć, że jest dość znamienna różnica. Mianowicie taka, że przede wszystkim Włosi piją zasadniczo jeden typ kawy, czyli espresso, które nie jest w objętości 70-100 ml, jak jest dostępne w polskich kawiarniach, tylko to jest 40-50 ml, czyli jest to bardzo mała objętość kawy, która faktycznie jest spożywana zdecydowanie częściej.
1: I później.
0: I później, dlatego że na przykład typowo Włosi spożywają małe espresso na zakończenie na przykład kolacji. Tyle, że mała objętość kofeiny dostarczona po obfitym posiłku wspomaga trawienie. Czyli jest to pewne remedium na tą obfitą kolację, a nie na zasadzie pobudzenia, które ma nam uniemożliwić zaśnięcie. Druga kwestia, Włosi praktycznie nie łączą kawy z mlekiem, bo jeżeli piją to espresso macchiato, czyli tylko i wyłącznie z pianką mleka, a nie z mlekiem samym. My mamy tendencję do picia cappuccino czy latte w dużej objętości mleka. I trzeci aspekt, na który bym zwrócił uwagę, pijmy kawę, a nie energetyki.
1: Aha. Pić kawę też trzeba umieć.
0: Tak.
1: I tego uczył nas dr Wojciech Kuczyński, specjalista od zaburzeń snu. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na kolejne.
0: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
1: Do usłyszenia. Iza Berkowska, ja też dziękuję.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem o poranku na koniec tygodnia. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami współprzewodnicząca partii Zieloni oraz łódzka radna Magdalena Gałkiewicz, wiceprzewodnicząca Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora, witam Państwa.
1: Zaczynamy od wyników konsultacji społecznych w sprawie alkoholowej ciszy nocnej w całej Łodzi. Radio Łódź dotarło do wstępnych danych dotyczących tych ankiet internetowych, których przedmiotem było wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w całym mieście, bo dzisiaj takie rozwiązanie obowiązuje w Łodzi od 22 do 6, ale na terenie 7 osiedli od kilku miesięcy. Radni rozważają rozszerzenie prohibicji, ale najpierw chcieli poznać zdanie mieszkańców. Według naszych ustaleń za takim ograniczeniem opowiedziało się około 2/3 ankietowanych. Pytanie jest o frekwencję, bo tutaj podobno ona była mniejsza. Będzie nocna prohibicja w całej Łodzi, a nie tylko na 7 osiedlach?
2: Ja myślę, że ta nocna prohibicja powinna zostać rozszerzona. Zresztą mieszkańcy wypowiedzieli się w tej sprawie już przy pierwszym badaniu, przy pierwszych konsultacjach. Ja przypomnę, że w tamtym badaniu było też pytanie właśnie o wprowadzenie takiego rozwiązania na terenie całego miasta i również to 2/3 mniej więcej odpowiedzi w ramach tamtego badania, tamtych konsultacji wskazywało na to, że tak takie rozwiązanie powinno być wprowadzone na terenie całej Łodzi. Nie dziwią mnie te wyniki, raczej takich się spodziewałam i myślę, że no oczywiście my jeszcze zaczekamy do przygotowania całego raportu z tych konsultacji. Ten raport jeszcze się nie pojawił, te dane są teraz opracowywane. Po otrzymaniu tego raportu będziemy podejmować jako Rada Miejska decyzję, natomiast ja osobiście uważam, że takie rozwiązanie powinno zostać wprowadzone na terenie całego miasta. Też dzisiaj mamy trochę taką sytuację rzeczywiście, że te granice są dość sztucznie
1: ale wyznaczone. Być może tego problemu na osiedlach nie ma. Może ten problem dotyczył wyłącznie centrum. Skłaniałbym się ku temu, żeby zostawić obecną sytuację tak, jak to wygląda dzisiaj, mówi w rozmowie z Radiem Łódź przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej Tomasz Kacprzak. Z kolei wiceprezydent Adam Wieczorek, także z KO, dodaje, że granica, która jest wytyczona w postaci centrum i poszczególnych ulic, jest w pewien sposób sztuczna i widać efekty prohibicji chociażby poprzez spadek liczby przyjęć do izb wytrzeźwień.
2: No właśnie i chyba to jest najważniejszy argument, którym powinniśmy się kierować, poza oczywiście opinią mieszkańców, która jest niezwykle istotna, czyli kwestie bezpieczeństwa. Te dane, które mamy od wprowadzenia tej ciszy alkoholowej na 7 osiedlach pokazują, że jest bezpiecznie, jest ciszej, jest mniej interwencji, jest mniej właśnie przyjęć na izby, więc to działa. Zresztą dlaczego miałoby nie działać, skoro dokładnie takie same mamy statystyki we wszystkich miastach, które takie rozwiązania wdrożyły. Kraków, gdzie po roku wdrożenia takiego rozwiązania i liczba interwencji spadła o połowę.
1: To Wrocław. Po wakacjach czy przed wakacjami się jeszcze tym zajmiecie?
2: Ja podejrzewam, że chyba raczej po wakacjach. Teraz czekamy na ten raport. Pewnie jeszcze chwilę zajmie, zanim go dostaniemy. Przed nami ostatnie dwie sesje przed wakacjami i to takie sesje w bardzo krótkim okresie czasu, czyli w przyszłym tygodniu i potem w kolejnym tygodniu na początku lipca, więc pewnie przed wakacjami nie zdążymy się tym zająć, ale myślę, że na jednej z pierwszych sesji po wakacjach ten temat powinien stanąć na Radzie
1: Czyli
2: Miasta.
1: Od października może wejść w życie alkoholowa cisza nocna w całej Łodzi, jeżeli będzie zgoda większości radnych, bo to może być ładna cezura też, bo przypomnijmy, że w październiku 25 zaczęła obowiązywać ta alkoholowa cisza nocna na terenie 7 osiedli.
2: Trudno mi, nie chciałabym teraz spekulować, na pewno będzie jakieś vacatio legis też wejścia takiej uchwały w życie. Będziemy pewnie o tym dyskutować, jak już będziemy mieć te wyniki raportu. Czy to będzie październik, czy to będzie listopad, trudno mi powiedzieć. No, na pewno jakiś okres przejściowy musimy dać przedsiębiorcom też, żeby się do tego przygotowali.
1: A będzie zgoda na to w samej nawet koalicji obywatelskiej, która ma najwięcej głosów, najwięcej szabel w Radzie Miejskiej? Bo już słyszymy, że jest rozdźwięk.
2: No tak, no mamy tutaj rzeczywiście różne głosy. Ja nawet nie wiedziałam, że przewodniczący klubu jest odmiennego zdania. Natomiast tak jak ja rozmawiam z kolegami z klubu, to raczej większość skłania się ku temu, żeby te regulacje wprowadzić na terenie całej Łodzi. No będziemy też na tym, trudno mi teraz jest powiedzieć, ale raczej wydaje mi się, że większość się znajdzie, żeby takie zmiany poprzeć.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest współprzewodnicząca Partii Zieloni Magdalena Gałkiewicz. Na środowej sesji mieliśmy gorącą dyskusję dotyczącą przyszłości Lasu Łagiewnickiego. Przypomnijmy, to jest największy kompleks leśny w Europie w granicach miasta. Ma tam powstać nowa infrastruktura, ale ma też zostać zmodernizowana ta już istniejąca. Magistrat chce uatrakcyjnić ten teren poprzez stworzenie atrakcji takich jak ścieżka w Koronie. koronach drzew, wieża widokowa, ale nie na terenie Łagiewnik, tylko niedaleko, na Górce Rogowskiej. Ma pojawić się więcej wiat, ławek, stojaków rowerowych, ścieżek edukacyjnych, ścieżka rowerowa w śladzie ulicy Wycieczkowej. Wiceprezydent Tomasz Piotrowski zapewniał, że nie będzie betonowania, nie będzie wycinania drzew. Pani jest spokojniejsza po tej środowej dyskusji?
2: Powiem tak, bo ja się bardzo cieszę, że ten punkt stanął ostatecznie na ostatniej sesji, bo pewne wątpliwości zostały rozwiane. To nie znaczy, że zostały rozwiane wszystkie i to nie znaczy, że zostały uspokojone niepokoje i wśród mieszkańców, ale również wśród radnych. Rzeczywiście jest tak, że część założeń tego projektu wydaje się być bardzo dobra. To znaczy ja osobiście się niezwykle cieszę z tego, na przykład, że będzie zamknięty ruch na ulicy Wycieczkowej, ten samochodowy. Będzie tam pozostawiony ruch rowerowy i pieszy oraz wjazdy docelowe i autobus. Czyli wracamy trochę do tej sytuacji, która była wcześniej. Ma być wyremontowana nawierzchnia, ale nie bez poszerzania drogi, bo to też była jedna z obaw. Ta obawa została zdementowane te pogłoski, że będzie poszerzana ulica Wycieczkowa, więc dobrze, że będzie tylko remont nawierzchni, że ten ruch będzie zatrzymany. No, ta wieża widokowa również, o której pan redaktor wspomniał, to jest zaległe zadanie z budżetu obywatelskiego, więc fajnie, że w ramach tego projektu będzie ono zrealizowane. Rzeczywiście część projektów z budżetu jest odtwarzanych co roku. Koszty realizacji tych projektów rosną, więc myślę, że dobrze, że projekt, który wygrał w ramach głosowania, będzie realizowany.
1: Ale chyba nie udało się uspokoić w pełni tych emocji społecznych, dlatego że dostaliśmy maila od Zielonego Serca Botanika na sobotnią pikietę przy głównym moście w Arturówku. Cytuję: celem zgromadzenia jest wyrażenie sprzeciwu wobec projektów zakładających rozwój infrastruktury turystycznej i komercyjnej na terenach leśnych, w tym m.in. budowy ścieżek w koronach drzew, przekształcenia leśnych duktów, lokalizacji kamperów czy innych atrakcji.
2: No właśnie. No i teraz przechodzimy do tych elementów projektu, które budzą niepokój. Przede wszystkim ta ścieżka w koronach drzew. Mnie osobiście ten pomysł się po prostu nie podoba, ja się go boję. Oczywiście dostaliśmy na sesji zapewnienia, że będzie to wykonane taką technologią, żeby było bez uszczerbku dla samych drzew w lesie. Natomiast no, prawda jest taka, że nie da się tego zrobić bez jakiegokolwiek uszczerbku. To znaczy na pewno są zagrożone korzenie drzew. Nawet jeśli to byłaby taka technika najmniej inwazyjna, czyli byłyby stawione jakieś takie słupy obok tych drzew i na tym byłaby umieszczona ta ścieżka edukacyjna, to ciągle mamy ingerencję i potencjalną możliwość uszkodzenia korzeni. No i oczywiście również kwestia poszenia samych ptaków, jeżeli już ta ścieżka będzie. Więc tam jest bardzo wiele znaków zapytania i na pewno ten element projektu będzie budził niepokoje społeczne i ja sama też nie jestem tutaj uspokojona. Jeżeli chodzi o te ścieżki, to rzeczywiście z tego co wiem, to sami leśnicy tutaj wnioskowali o to, żeby te ścieżki już istniejące po prostu poprawić. To jest też kwestia bezpieczeństwa przeciwpożarowego, więc pewnie jest to potrzebne, tylko znowu, no pytanie, kto będzie te prace realizował. Jeżeli będzie to firma, która ma doświadczenie w pracach leśnych i będzie to robiła z odpowiednim poszanowaniem tego miejsca i będziemy rzeczywiście mówić, takie padło zapewnienie, więc ja zakładam, że tak będzie rzeczywiście. Będzie to dotyczyło tylko tych ścieżek, które już są utwardzane i po prostu wymagają pewnego utrzymania, no to będzie okej. Natomiast jeżeli wejdzie tam ciężki sprzęt i firma budowlana, bo na przykład przetarg na realizację tego projektu będzie zlecony jednej firmie, a nie będzie na przykład podzielony na prace takie typowo drogowe i prace leśne, no to ja mam wtedy bardzo dużo obawy, jak to będzie zrealizowane.
1: Ale projekt został, tak jak pani powiedziała, część tych propozycji pochodzi od leśników. Wiemy też, że zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 17 milionów złotych z Urzędu Marszałkowskiego, więc wydaje się, że założenia projektowe są spójne z tym tematem bioróżnorodności, który też tam jest podnoszony.
2: Tak, no poza tą ścieżką w koronach drzew, która jest naprawdę no, takim elementem powiedziałabym kontrowersyjnym mocno, to założenia tego projektu są w porządku i wydaje się, że tutaj, jeżeli nie będzie jakiś problemów na etapie realizacji tego projektu, że po prostu będzie to wszystko realizowane z należytą starannością i dbałością też o miejsce, o którym mówimy, które jest miejscem szczególnym, jest bardzo ważne dla mieszkańców naszego miasta, to powinien ten projekt przynieść korzyści. Natomiast no, właśnie tak jak zawsze, no tutaj diabeł tkwi w szczegółach i pytanie, jak to będzie zrealizowane.
1: Problem z dzikami narasta. W Łodzi przy jednym z bloków na Widzewie stanęła specjalna odłownia, co skutkuje między innymi tym, że mieszkańcy mają mają zakaz od spółdzielni korzystania z przyblokowych ogródków, to reakcja na coraz częstsze pojawianie się tych dzikich zwierząt w pobliżu zabudowań. Łódź od miesięcy szuka sposobu na ograniczenie problemu, bo dziki coraz częściej wchodzą na tereny zamieszkałe. Według pani to rozwiązanie dobre, konieczne, potrzebne, niezbędne, niepotrzebne skreślić, czy można załatwić to jednak inaczej?
2: Znaczy ja bym w ogóle zaczęła od tego, że generalnie problem dzików to nie jest problem tylko Łodzi, tylko to jest w ogóle problem polityki krajowej. Też miasto jakby nie jest oderwane od tego, co dzieje się w całym kraju i od jakby też pierwszy problem, który tutaj się pojawia, to jest kwestia wywożenia tych dzików do lasu. Co wynika też z kolei z zarządzania Komisji Europejskiej i później przełożenia tego na prawo krajowe, które moim zdaniem jest trochę na wyrost. To znaczy brakuje na przykład możliwości takiego rozwiązania, żeby te zwierzęta po odłowieniu przewieźć na przykład na kwarantannę i później odwieźć do lasu po stwierdzeniu braku ASF. Dlatego, że też musimy sobie powiedzieć jasno, że my na terenie Łodzi nie mieliśmy żadnego przypadku ASF-u, a w samym województwie był jeden tylko przypadek w Pabianicach, a przez lata ta polityka, która jest prowadzona, no jakby jest prowadzona tak, jakby rzeczywiście ta choroba była. Ja osobiście nie popieram i nie jestem zwolenniczką takiego rozwiązania właśnie jak odłowienie z uśmiercaniem, co się dzieje, bo też musimy sobie jasno powiedzieć, że te zwierzęta, które są odławiane do odłowni, no są poddawane eutanazji i one nie są wywożone do lasu. Też warto, żeby mieszkańcy o tym wiedzieli.
1: Tylko też pytanie, jak inaczej ten problem rozwiązać?
2: No tutaj
1: bo
2: na pewno...
1: Bo ludzie się realnie tych dzików
2: tak,
1: w mieście
2: absolutnie
1: boją.
2: Ja to rozumiem. No, to jest oczywiste, tak, że duże, dzikie zwierzę budzi lęk i każdy ma się prawo bać. To jest też zupełnie normalne, że się takich zwierząt boimy. No ale też musimy sobie powiedzieć jasno, czy samo zobaczenie dzika to jest już stworzenie zagrożenia. No nie, no jakby z pewnym poziomem obecności dzikich zwierząt my się musimy w mieście pogodzić. Rzeczywiście, jeżeli są sytuacje takie niebezpieczne, bo mogą się zdarzyć osobniki, które są w jakiś sposób agresywne, no to tutaj można myśleć o takich interwencyjnych działaniach.
1: Znaczy, najgorsze, co można zrobić, to wejść między lochę a warchlaki, a nie zawsze te mniejsze stworzenia widzimy, kiedy znajdujemy się w tej linii, bo to naprawdę stanowi zagrożenie dla już nie tylko zdrowia, ale też dla całego życia.
2: Powiem tak, generalnie mając też świadomość tego, że te zwierzęta są w mieście, my też musimy po prostu z większą ostrożnością się po tym mieście poruszać i na przykład jeśli wychodzimy na spacer z psami gdzieś na obrzeżach miasta i wiemy, że tam pojawiają się dziki, to po prostu te zwierzęta zapnijmy na smycz. Miasto też przygotowało i już rozpoczęło taką kampanię edukacyjną. Ja uważam, że to jest krok w dobrą stronę, czyli po prostu też, żebyśmy zamykali śmietniki, właśnie uważali, nie podchodzili do tych zwierząt, nie dokarmiali, ponieważ mamy bardzo często też sytuację, że mieszkańcy dokarmiają dziki, robią sobie z nimi zdjęcia, przyzwyczajają je do swojej obecności, na przykład w przypadku, kiedy są te dziki młode, a potem się dziwimy, że te zwierzęta się nas nie boją, że podchodzą, no i właśnie boimy się ich i zgłaszamy je na służby. Oczywiście ten problem jest bardzo złożony i te działania, które miasto musi podejmować, muszą być w długiej skali kompleksowe, bo to jest i edukacja, i właśnie ograniczenie tej bazy pokarmowej dla tych zwierząt, ale też odpowiednie kształtowanie terenu. Nad tym pracuje zespół i tutaj rezultaty pewnie będą za dłuższy okres czasu.
1: Natomiast... To pani radna, już na koniec. Mm-hmm. Łódzcy radni za bezpłatną komunikacją na Łódź Summer Festival. Przypomnę, to ostatni weekend lipca, największy w Polsce bezpłatny festiwal, na którym można zobaczyć i usłyszeć gwiazdy z całego kraju, ale też ze świata. W Łodzi przez kilka lat z powodu remontów bilety 20-minutowe były ważne przez 40 minut, 40-minutowe przez godzinę i takie rozwiązanie w rozmowach z Radiem Łódź proponowali od poniedziałku właśnie radni, także z Koalicji Obywatelskiej, ale też z Prawa i Sprawiedliwości, że to jest rozwiązanie, które powinno wrócić, bo zostało zlikwidowane. Powinno tak się stać?
2: Uważam, że tak. Uważam, że decyzja o skróceniu czasu, a w zasadzie powrotu do tego czasu takiego, który jest zapisany na biletach, była przedwczesna. Rzeczywiście mamy bardzo wiele remontów, mamy otwierają się kolejne remonty również tramwajowe. Myślę, że takie wydłużenie czasu powinno wrócić do przynajmniej momentu rzeczywiście zakończenia tych wszystkich remontów.
1: A jest w koalicji zgoda co do tego?
2: Nie mieliśmy takiej dyskusji w klubie, więc trudno mi powiedzieć o tym, że jest zgoda, ale tak jak sam pan redaktor wspomniał, są głosy również w klubie koalicji za tym, żeby taki czas został wydłużony.
1: Współprzewodnicząca Partii Zieloni Magdalena Gałkiewicz, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję pięknie.
1: Dobrego dnia, do usłyszenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

0: Radio Łódź. To jest powtórka programu. Taki jest świat.
1: Marcin Pośpiech, dzień dobry. Rośnie amerykańska presja na Kubę. Od wielu miesięcy trwa blokada gospodarcza wyspy wprowadzona przez USA. Brakuje lekarstw, jedzenia, długie wyłączenia prądu stały się normą. W ostatnim czasie pojawiły się także oskarżenia wobec 94-letniego Raula Castro, którego Waszyngton obwinia o wydanie rozkazu zestrzelenia dwóch cywilnych samolotów organizacji Brothers to the Rescue. W tym incydencie z 1996 roku zginęły cztery osoby. Według Amerykanów samoloty zostały zniszczone nad wodami międzynarodowymi. Hawana utrzymuje, że wielokrotnie naruszały przestrzeń powietrzną Kuby. W tym tygodniu Kubę nawiedziło także największe od prawie 150 lat trzęsienie ziemi, które sprawia, że sytuacja jest jeszcze dramatyczniejsza. A zatem jak poważna jest skala kryzysu na wyspie i jak mogłyby wyglądać zmiany na Kubie? O to zapytałem kubańskiego ekonomistę, który przez lata pracował w Narodowym Banku Kuby, profesora Pawła Vidala.
2: Mamy do czynienia z przedłużającym się głębokim kryzysem ekonomicznym i społecznym. Jeżeli mówimy o ostatnich latach, sprawy uległy wyraźnemu pogorszeniu około 2015 roku. Kubańska gospodarka w ogromnej mierze oparta była na wsparciu ze strony Wenezueli. Kiedy ceny ropy, główne źródło dochodu Wenezueli, zaczęły spadać, kraj pogrążył się w kryzysie, a to odbiło się także oczywiście na Kubie. Dodatkowo mieliśmy kolejne amerykańskie sankcje oraz wybuch epidemii COVID-19. Teraz sytuacja jest nadzwyczajna, ponieważ ze względu na amerykańską blokadę wyspy Hawana nie ma dostępu do ropy, przez co życie na wyspie jest sparaliżowane. Sytuacja jest więc bardzo poważna i ciężka do zniesienia dla mieszkańców wyspy. Mamy więc bardzo wysoką inflację, wyłączenia prądu, braki paliwa. Ludzie nie są w stanie zaopatrzyć się w podstawowe produkty.
3: In standards of living, would you compare it, for instance, to the 90s?
2: Czy patrząc na poziom życia, czy to, co teraz dzieje się na wyspie, możemy to porównać do tak zwanego okresu nadzwyczajnego w czasach pokoju, a więc kryzysu, który dotknął wyspę po upadku ZSRR? Nie brakuje głosów, że sytuacja jest obecnie dużo dramatyczniejsza. Nie mamy wiarygodnych danych, na których moglibyśmy oprzeć taką ocenę. Ciężko więc powiedzieć, na ile na przykład spadła siła nabywcza Kubańczyków. Ale gdybym miał obstawiać, powiedziałbym, że jest dużo gorzej niż po rozpadzie ZSRR. Dwa najważniejsze źródła twardej waluty, a więc eksport lekarzy oraz usług związanych ze sferą wojskową, służb bezpieczeństwa do Wenezueli, a także turystyka, te dwa źródła zawaliły się. Kolejna rzecz. Nasz przemysł nie może działać, bo nie mamy skąd wziąć ropy, więc wszystko stoi. Produkcja krajowa ropy pokrywa maksymalnie 40% zapotrzebowania. Więc moim zdaniem sytuacja jest zdecydowanie trudniejsza niż w latach 90. ubiegłego wieku po upadku Związku Radzieckiego. Kryzys, o którym mówię, uderzył też w gospodarkę, która i tak była bardzo osłabiona i krucha. Wiele problemów, takich jak chociażby nierówności społeczne, sankcje, masowa imigracja z wyspy, latami się kumulowało i teraz te sprawy wybuchły z potężną siłą. Dodatkowo władze przez lata nie próbowały czegokolwiek zmienić, nie przeprowadzono żadnych reform.
3: It seems that Cuba undoubtedly is in a kind of a economic and social freefall.
2: Gołym okiem widać, że Kuba wpadła w spiralę gospodarczych i społecznych problemów. Nikt nie zdaje się też tego kontrolować. Czy jakakolwiek zmiana jest jeszcze możliwa? Czy te władze mają jeszcze cokolwiek do powiedzenia? Czy mają jakąkolwiek rolę do odegrania? Czy też ta zmiana musi przyjść z zewnątrz?
3: The
4: Cuban government has lost many opportunities.
2: Kubański rząd zaprzepaścił wiele możliwości, by zreformować kraj. Mogli chociażby spróbować zrobić to, co zrobiły władze w Wietnamie czy w Chinach. Rekomendowaliśmy to jako kubańscy ekonomiści władzom wielokrotnie, ale władze pozostawały głuche. To było jak bicie głową o ścianę, nic się nie zmieniało. Moim zdaniem zmiana ekonomiczna jest możliwa, ale pod warunkiem wcześniejszej zmiany politycznej. Teraz widzimy narastającą amerykańską presję. Uważam, że reformy będą efektem negocjacji między Waszyngtonem a Hawaną. Nie mam jednak pojęcia, jaki będzie ich efekt. Czy ma pan poczucie, że historia dzieje się na naszych oczach, że zmiana na Kubie zbliża się wielkimi krokami i jest, jak się zdaje, nieunikniona? Coś się stanie, to na pewno. Co to będzie? Nie mam pewności. Nie wiem, co władze w Hawanie mogą zaoferować Trumpowi, by uniknąć zbrojnej interwencji. Hawana musi być pragmatyczna, bo chcą przecież przetrwać. To jest ich główny cel. Zrobią wszystko, żeby przetrwać. Może będziemy mieli powtórkę z Wenezueli i Trump rozegra kubańską kartę podobnie. To by oznaczało, że ludzie reżimu zachowaliby część władzy. Jedno jest pewne. Kubańczycy chcą nie tylko poprawy sytuacji socjalnej, gospodarczej, ale wolności, praw politycznych. To oznaczałoby konieczność przeprowadzenia wolnych wyborów, a w tych ludzie reżimu nie mieliby szans. Mówił kubański ekonomista profesor Paweł Vidal. Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

Radio.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór.

0: Jest godzina 6.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: A nasze poranne spotkanie rozpoczynamy od wiadomości w studiu Justyna Krakowiak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. F-35 wylądowały, myśliwce są już w bazie w Łasku. Pakt migracyjny obowiązuje za nieprzyjęcie migrantów. Kraje członkowskie będą musiały słono zapłacić. Barszcz Sosnowskiego w Andrzejowie, silnie toksyczna roślina, znowu pojawiła się na łódzkim osiedlu. Przed nami deszczowy poranek, na termometrze zaledwie 12 stopni. Zaczynamy jednak od informacji dla kierowców. Nadal są utrudnienia po nocnym wypadku na A1 w okolicach węzła Kutno-Wschód. To między Strykowem a Włocławkiem zderzyły się ze sobą dwie ciężarówki. W tym wypadku ranne zostały dwie osoby. Droga w kierunku Gdańska jest zablokowana. Myśliwce F-35 są już w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. Wczoraj odbyła się ceremonia oficjalnego przyjęcia samolotów do Sił Zbrojnych RP, a na miejscu był Kacper Rafalski.
3: Zakup husarzy przez Ministerstwo Obrony Narodowej wpłynie nie tylko na obronność kraju. Pojawienie się samolotów akurat w Łasku ma też bezpośredni wpływ na subregion sieradzki. To, co wyróżnia te nowoczesne myśliwce piątej generacji, to zdolność zbierania i analizowania danych w czasie rzeczywistym. Dzięki technologii stealth, będąc w powietrzu, myśliwce są niemal niewykrywalne dla radarów.
2: A w Łasku stacjonują trzy myśliwce F-35. Wszystkie 32 samoloty mają trafić do Polski w ciągu 3 lat.
1: Więcej na radiołódź.pl.
2: Od 12 czerwca, czyli od wczoraj, we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje pakt migracyjny. Przepisy mają stworzyć wspólne ramy zarządzania migracją we wspólnocie. Martyna Szymczakowska.
4: Elementem paktu migracyjnego budzącym najwięcej emocji jest mechanizm solidarnościowy, który nakazuje przyjmowanie uchodźców. Kraje, które nie chcą tego robić, muszą płacić wysokie sumy na rzecz innych członków Unii, którzy migrantów przyjmują. Polska na razie na rok jest zwolniona z mechanizmu, ponieważ przyjęła rekordową liczbę uchodźców z pogrążonej wojną Ukrainy. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk uspokaja. Nasz kraj nie przyjmie żadnych migrantów.
5: Polska nie zmieniła stanowiska w sprawie paktu migracyjnego. Zawsze mówiliśmy to, że nie będziemy implementować tych rzeczy, które w jakikolwiek minimalny sposób byłyby niebezpieczne dla Polski, zmniejszałyby naszą determinację, jeśli chodzi o ochronę granicy.
4: Podobnie jak Polska, z mechanizmu solidarnościowego zwolnionych jest jeszcze 5 państw członkowskich.
2: Są to Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy i Estonia. Mieszkańcy Andrzejowa w Łodzi od 10 lat zmagają się z niebezpieczną rośliną. W lasku Przytołstoja rośnie barszcz Sosnowskiego. To roślina, której kontakt ze skórą może powodować silne reakcje przypominające oparzenia trzeciego stopnia. Problem był wielokrotnie zgłaszany do Urzędu Miasta, mówi pan Krzysztof, mieszkaniec Andrzejowa.
6: Z tyłu za tym laskiem jest nowe osiedle. Sprowadzają się ludzie, no najczęściej tutaj z Łodzi, z terenów miejskich. No tak do końca nie znają, jak wygląda ten barszcz. I podejrzewam, że może nastąpić jakaś duża skala poparzeń.
2: Część terenu, na którym występuje barszcz, została odgrodzona taśmami, jednak wciąż pozostaje znaczny obszar lasu, gdzie roślina się pojawia. A Michał Żebrowski odsłonił swoją gwiazdę na ulicy Piotrkowskiej. Aktor i dyrektor teatru zapisał się w historii polskiego kina rolami w Ogniem i Mieczem, Panu Tadeuszu czy w Wiedźminie. Podczas ceremonii podkreślał, że Łódź jest dla niego ważnym miejscem w zawodowej karierze.
7: Na festiwalu szkół teatralnych zdobyłem 3 nagrody, co było kosmicznym dla mnie doznaniem. Pamiętam, jak tutaj była premiera Ogniem i Mieczem wiele lat temu i przyszło 20 tysięcy ludzi. Będę wracał do Łodzi, mam nadzieję, bardzo często.
8: To nasz wyraz wszystkich Łodzian, wdzięczności dla tych, którzy dają nam te cudowne emocje, dają nam szansę obcowania z kulturą na najwyższym poziomie.
2: Dodaje prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska. Zdjęcia z tego wydarzenia są już na radiołódź.pl. Kolejne wiadomości za godzinę.
0: Teraz słów kilka o pogodzie. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, ale miejscami możliwe także przelotne opady deszczu i burze z gradem. Prognozowana suma opadów miejscami nawet do 10-20 mm. Temperatura maksymalna w Łódzkiem od 19 do 20 stopni. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, okresami porywisty zachodni, a podczas burz możliwe porywy do 60 km na godzinę. W Łodzi i regionie teraz od 11 do 13 stopni.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: A skoro w kalendarzu sobota, to także poranek dla aktywnych. 13 czerwca, 164 dzień roku, a my rozpoczynamy to nasze poranne spotkanie. Adam Miksa, Monika Czerska, dzień dobry, witamy i będziemy razem z Państwem do 10.

Idealna piosenka na sobotni poranek In Your Dreams i Stevie Nicks w Radiu Łódź. 13 minut po godzinie 6. Mail od pana Emila już w naszej radiowej skrzynce studio@radiołódź.pl, więc spokojnie możemy rozpocząć to nasze dzisiejsze spotkanie. Pan Emil życzy nam szczęśliwej soboty i pozdrawia wszystkich. A z kartki z kalendarza przesłanej przez naszego słuchacza dowiaduje się, że mamy dziś dzień szukania czterolistnej koniczyny. No to do dzieła w takim razie, a muzycznie przenosimy się trochę w czasie. Piosenka przepiękna.

Poranek dla aktywnych w Radiu Łódź. 22 minuty po godzinie 6. Z maila i z kartki z kalendarza przesłanej przez pana Emila wiemy już, że dziś mamy dzień szukania czterolistnej koniczyny. No to tak jak mówiłam, ruszmy do dzieła, chociaż warunki pogodowe na razie nie najlepsze. W ciągu dnia mogą pojawić się większe przejaśnienia, ale proszę pamiętać też, że synoptycy zapowiadają dla regionu łódzkiego opady i burze, więc wychodząc na spacer, wychodząc z domu, proszę koniecznie wziąć albo parasol, albo kurtkę przeciwdeszczową.

Rozkręcamy nowy dzień. To Radio Łódź o poranku 27,5 minuty po godzinie 6. W naszym programie już niebawem powiemy o tym, że stres podczas kibicowania, to zwłaszcza jeżeli oglądamy mecze piłki nożnej, może być niebezpieczne dla zdrowia, o czym przestrzegają kardiolodzy. Szczegóły niebawem w naszym programie.

0: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, tym razem bez większych emocji dla polskich kibiców, ale ku przestrodze tak na przyszłość mamy dla Was kilka porad od lekarzy.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Otóż kardiolodzy apelują do kibiców piłkarskich, którzy oglądają mecze w telewizji, aby zadbali o właściwą dietę. Lekarze tłumaczą, że sportowe emocje poprawiają krążenie i są dobre dla organizmu, ale tylko w połączeniu ze zdrowymi posiłkami. Zagrożeniem dla serca może być stres, ale tylko w szczególnych sytuacjach.
2: Doktor Andrzej Bolewski ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu wyjaśnia, że stres wywołany sportowymi emocjami bardzo rzadko prowadzi do zawału, szczególnie u osób, które nie chorują.
3: Często musi być nałożone na jedną chorobę, że już mamy cukrzycę, mamy nadciśnienie tętnicze. Wtedy intensywny stres może faktycznie doprowadzić do perturbacji sercowo-mózgowych.
2: Doktor Marek Słomczyński radzi, by odpowiedzialnie podchodzić do oglądania spotkań rozgrywanych nad ranem i by mimo mundialu kibice pamiętali, że dla zdrowia ważne jest dobry sen. Kardiolog przyznaje, że na tych mistrzostwach on i wielu polskich kibiców stresuje się mniej niż w czasie poprzedniego turnieju.
4: Będę oglądał z jeszcze większą przyjemnością, bo nie będę się denerwował, bo nasi nie grają. Także czysty sport i obserwacja tego, co się dzieje na boisku, bez dodatkowych emocji i stresu.
2: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej potrwają do 19 lipca.

0: Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: Proszę sobie słowa lekarzy wziąć do serca, bo na pewno takie wskazówki mogą nam się przydać. Poranek dla aktywnych w Radiu Łódź, 24 minuty do 7.

znów pachnie trawą i topnieje śnieg. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało.

Lola. Piosenka idealnie pasująca do dnia, do czasu The Weeknd i Train w Radiu Łódź. 17 minut do godziny 7. Niebawem ciekawostka dla tych, którzy wybierają się na wakacje w okolice Szczecina. Nowa atrakcja się pojawiła, szczegóły już niebawem. Natomiast później w naszym programie, który przypomnę potrwa do godziny 10, pojawią się goście. Między innymi prezes szachowego klubu seniorskiego w województwie łódzkim, Łódzkiej Ligi Szachowej. Będziemy sobie o tym sporcie rozmawiać. Dużo też będziemy rozmawiać o jeżdżeniu rowerem i to takim bardzo wymagającym jeżdżeniu.

0: Hello, hello, tu Radio Łódź o poranku 9 minut do godziny 7.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: A my teraz szybciutko przenosimy się do Szczecina, by powiedzieć o pewnej atrakcji, która uruchomiona zostanie na wakacje. Otóż właśnie ze Szczecina do niemieckich miejscowości nad Odrą zabierze turystów tego lata tramwaj wodny. Turystyczne rejsy do Garz i Meszerin ruszą już w lipcu. To będą całodniowe wycieczki, podczas których będzie można podziwiać okolice od strony wody, mówi Celina Wołosz z żeglugi szczecińskiej.
2: Zobaczyć Międzyodrze, zobaczyć Starorzecza, poznać nieco historii i tego, jak ten teren się tutaj ukształtował, jaka była jego przeszłość, przepłynąć się po niewidzialnej tak naprawdę granicy państwa między Polską a Niemcami, przejechać się rowerem po ścieżkach rowerowych po jednej czy po drugiej stronie Odry i wrócić później takim tramwajem z powrotem do Szczecina.
0: A żeby było łatwiej, każdy z turystów podróżujących tramwajem wodnym będzie mógł skorzystać z audioprzewodnika.
2: My wykorzystujemy narzędzie, które powstało już nieco wcześniej, czyli naszą aplikację Explore Oder, której możemy użyć naszego audioprzewodnika, który nam opowiada o mijanych atrakcjach, o historii danych miejsc, proponuje ścieżki rowerowe.
0: A na pokład tramwaju można zabrać rowery i wybrać się na wycieczkę w trakcie postoju w porcie albo po prostu szlakami dla jednośladów wrócić do Szczecina. Pierwszy rejs zaplanowany jest 4 lipca, a tramwaj wodny to wspólny pomysł samorządów z Polski i z Niemiec.

0: Czuły punkt.
1: Czuły punkt, Liwka i Zorza w Radiu Łódź na 5 minut przed godziną 7. Niebawem u nas kolejne wydanie wiadomości, a w nich między innymi o tym, że stajnia jednorożców w Łodzi będzie remontowana.

0: Radio Łódź. Gramy jak z nut.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego hospicjum dla dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
3: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, minęła siódma. W naszym programie kolejne wiadomości i Justyna Krakowiak.
5: Był uroczysty przelot i pierwsze lądowanie. Husarze zaparkowały w Łasku. Nożowniczka z Łowicza usłyszała wyrok, a stajenie jednorożców w Łodzi pójdzie do remontu. Dziś proszę uważać na burze, w regionie chłodno, nadal do 12 stopni. Polskie lotnictwo wojskowe oficjalnie wkroczyło w erę piątej generacji. Wczoraj do bazy w Łasku przyleciały pierwsze myśliwce F-35, które po uroczystym chrzcie otrzymały dumną nazwę Husarz. Zanim jednak maszyny dotarły na miejsce, piloci wykonali przelot pokazowy nad największymi miastami naszego kraju. O szczegółach Piotr Durys.
6: Wczorajszy przelot pod hasłem Powitanie z Polską przyciągnął obserwatorów w Gdańsku, Warszawie czy Krakowie. Nad Wzgórzem Wawelskim potężny ryk silników i nowoczesna sylwetka maszyn wywołały poruszenie wśród zgromadzonych mieszkańców.
7: Bardzo nam się spodobało, szkoda, że tak szybko.
8: Fajny przelot, fajna okazja, żeby zobaczyć taką niecodzienną sytuację, nie?
9: Warto było czekać na tą chwilę.
6: Prosto z podniebnej trasy myśliwce skierowały się do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Po przyziemieniu i opuszczeniu kokpitu pierwszy polski pilot F-35 złożył na płycie lotniska oficjalny meldunek.
10: Melduję przyjęcie pierwszych polskich samolotów F-35 na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
6: Wart ponad 4,5 miliarda dolarów kontrakt zakłada dostarczenie łącznie 32 husarzy. Kolejne maszyny będą sukcesywnie trafiać do naszego kraju do 2029 roku. Piotr Durys, Polskie Radio.
5: A myśliwce miały pojawić się też nad Łodzią, a konkretnie nad rondem lotników lwowskich. Tu na nowe maszyny czekała też nasza reporterka. Niestety samoloty ominęły niebo nad Łodzią.
11: Rozczarowanie.
12: Bardzo rozczarowujące, naprawdę. Czekaliśmy, specjalnie przyjechaliśmy z drugiego końca Łodzi tutaj. Syn też był bardzo zafascynowany, bo chciałby zostać husarzem, więc chciał zobaczyć, jak takie maszyny wyglądają na żywo.
13: No to jest średnie, bardzo chciałem po prostu zobaczyć.
14: Zrobili nas w konia.
15: Bardzo dużo ludzi dzisiaj tutaj było. Czekali na te samoloty i niestety, no nie udało się.
5: Ale jeśli nie udało się Państwu zobaczyć myśliwców na niebie, nic straconego, można je zobaczyć na radiołódź.pl.
0: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
5: 5 lat i 4 miesiące więzienia dla nożowniczki z Łowicza. Sąd okręgowy w Łodzi skazał 25-letnią Kingę K. za atak nożem na znajomego. Do tragedii doszło 4 lata temu na jednej z ulic w Łowiczu. Sprawa powróciła na wokandę po tym, jak uchylił ją sąd apelacyjny. Na ogłoszeniu wyroku był Sebastian Dziuda.
16: Do ataku doszło w sierpniu 2022 roku. Według prokuratury Kinga K. podczas awantury grupy młodzieży na ulicy Podrzecznej w Łowiczu ugodziła nożem 23-latka w brzuch. Mężczyzna z dużymi obrażeniami trafił do szpitala, a sprawczyni uciekła z miejsca zdarzenia. Usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa. W chwili zatrzymania miała ponad promil alkoholu w organizmie. To już kolejne rozstrzygnięcie w tej sprawie. Kobietę wcześniej skazano na 8 lat więzienia. Wyrok nie był jednak prawomocny i sprawa trafiła do sądu apelacyjnego. Ten uchylił wyrok i sprawa wróciła do Sądu Okręgowego w Łodzi. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
5: A wyrok nie jest prawomocny, a to oznacza, że obie strony mogą się od niego odwołać. Stajnia jednorożców do remontu. Miasto zapowiada pracę przy charakterystycznej wiacie na przystanku Piotrkowska Centrum. Jak zapewnia Zarząd Drogi Transportu, konstrukcja jest w dobrym stanie. Wiata jednak potrzebuje prac konserwacyjnych, mówi Tomasz Śliwiński ze ZDIT-u.
9: Podczas zaplanowanych prac przeglądowych zostaną dodatkowo sprawdzone połączenia śrubowe konstrukcji, odnowione zostaną powłoki antykorozyjne, a także naprawione zostanie odwodnienie całej wiaty.
5: Termin robót nie jest jeszcze znany, miasto na razie szuka wykonawcy prac. A na kolejną porcję wiadomości zapraszam już na 8:00.
4: W prognozach pogody nie najlepsze wieści. Synoptycy wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach dla całego województwa łódzkiego. Miejscami wystąpią burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu nawet do 20 mm i porywy wiatru do 75 km na godzinę. Lokalnie możliwe są także opady gradu. A silne porywy wiatru prawdopodobne są szczególnie pod wieczór i mogą pojawiać się nie tylko przy przechodzących burzach, ale także przy opadach przelotnych. Jeżeli chodzi o ten czas, kiedy nie będzie padać, no to synoptycy przewidują, że możliwe są miejscami większe przejaśnienia, a termometry w Łódzkiem maksymalnie pokażą dziś od 19 do 20 stopni.
0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
4: I poranek dla aktywnych. W kalendarzu sobota, 13 czerwca. Rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Monika Czerska, kłaniam się. A na dobry początek przenosimy się do roku 1996. Posłuchajmy. T-Love.

Sobotni poranek, poranek dla aktywnych w Radiu Łódź, więc o tych aktywnościach dziś będziemy mówić. Po godzinie 8 do studia zajrzy Piotr Chomankiewicz, zapalony rowerzysta, który od ponad 30 lat jeździ rowerem, a za sobą ostatnio ma bardzo poważny wyczyn, jeździł po górach i pewnie będzie chciał o tym opowiedzieć. A ja znalazłam taką ciekawostkę dla tych, którzy miewają wyrzuty sumienia, że nie ćwiczą codziennie. Nowe badania publikowane w bardzo poważnych periodykach przynoszą dla nas rozgrzeszenie. Naukowcy wykazali, że osoby, które kumulują całą swoją aktywność fizyczną w weekend, osiągają niemal identyczne korzyści zdrowotne jak osoby ćwiczące regularnie przez cały dzień. Kluczem jest łączny czas minimum 150 minut umiarkowanego wysiłku. Więc nawet jeżeli nie ćwiczymy w tygodniu, a mamy w planach aktywny weekend, to działamy tylko i wyłącznie dla naszego zdrowia.

0: 22 minuty po godzinie 7 to poranek dla aktywnych w Radiu Łódź. Wiemy dzięki naszemu słuchaczowi, który przesłał w mailu informację, że mamy dzień szukania czterolistnej koniczyny. Mamy też dziś w kalendarzu dzień święto Żandarmerii Wojskowej. Wczoraj natomiast było bardzo wyjątkowe święto, bowiem był to Światowy Dzień Robienia na Drutach. Ozdoby rękodzielnicze wykonane na drutach upiększyły wczoraj centrum Inowrocławia. To efekt akcji tamtejszej biblioteki miejskiej, w której odbywają się zajęcia z twórcami ludowymi. I właśnie w ten sposób księżnica świętowała przypadający wczoraj Światowy Dzień Robienia na Drutach.
1: Jest to już piąta nasza inicjatywa. Co roku jest nas coraz więcej tutaj.
2: I na czym polega to święto?
1: Ludzie, którzy na co dzień, gdzieś tam w zaciszu domu, czy tak jak u mnie w tutaj filii 12, działają w sekcji Senior Potrafi, robią na drutach, robią na szydełku, wyszywają, wychodzą na ulicę, żeby tą swoją pasję do robótek, do tego dzieła artystycznego pokazać innym.
3: Ja to lubię robić. No i robię do tej pory. Robiłam tylko, a między innymi haft kujawski.
2: Co pani teraz robi na drutach?
4: Sweterek.
2: Piękny, różowy.
4: Różowo-zielony i ciemna zieleń. Taki cieniowany będzie.
0: A z uczestnikami akcji rozmawiał reporter Polskiego Radia PIK Marcin Glapiak. Ja nie mam cierpliwości do robienia na drutach, ale mam takich znajomych, którzy uwielbiają i powiem tak, nie są to jedynie kobiety.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy.
2: Jest mikrofon, zabawa i sport.
1: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
3: Wielkie budowle, szalone pojazdy i kosmiczne misje mają jedną wspólną cechę. Zaczynają się od pomysłu. Dlatego 13, 20 i 27 czerwca Pasaż Łódzki zaprasza na Festiwal Klocków Connect. W programach Miasto Przyszłości, Wielki Wyścig oraz Kosmos i Roboty, czyli mnóstwo kreatywnego budowania i konstrukcyjnych wyzwań. Zbieraj pieczątki w paszporcie konstruktora Connect, aby zdobyć nagrodę główną, a za zakupy za minimum 200 zł odbierz voucher na deser, bubble tea lub kartę do Empiku. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
4: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
5: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
4: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
6: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Feniks. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
7: Klub Wytwórnia zaprasza na czerwiec pełen emocji. Na scenie komedie teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Dwoje na zakręcie. Rozbrajający erotik strój, czyli Sanatorium nie wybacza, a także kabaret moralnego niepokoju z premierowym programem Normalne to nie jest. Muzycznie Gibbs i jego ZTDS Tour, czyli koncert związany z najnowszym albumem. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Już w niedzielę 14 czerwca Radio Łódź przenosi swoje studio prosto na Górę Kamieńsk. Przed nami dzień pełen energii, ruchu i rodzinnej zabawy pod hasłem Wakacje na Górze Kamieńsk. Aktywnie i bezpiecznie. Dla najmłodszych przygotowaliśmy wyjątkową strefę animacji. Gry, konkursy, sportowe wyzwania, malowanie i mnóstwo niespodzianek. To idealna okazja, żeby przygotować się do wakacji w świetnym stylu. Na miejscu czekają także pokazy, atrakcje edukacyjne oraz spotkania ze służbami dbającymi o nasze bezpieczeństwo. Bądźcie z nami na żywo i na antenie. Studio plenerowe Radia Łódź. 14 czerwca, Góra Kamieńsk od godziny 11. Nie może Was zabraknąć. Partnerem studia plenerowego jest spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
11: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
10: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
11: Więcej na funduszobywatelski.pl.
12: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
13: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
14: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
15: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
13: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
16: Tworzymy rodzinę.
17: Poznaj nas

Kto śpiewał wspólnie ze Skaldami Ręka do góry? O, towarzystwo miałam olbrzymie. 27 minut do godziny 8. Relacja ze Światowego Dnia Robienia na Drutach z Inowrocławia zainspirowała mnie do poszukania informacji o tym, jak ta czynność wpływa na nasze zdrowie, zwłaszcza na to zdrowie psychiczne. Szczegóły za kilka minut.

Takie piosenki działają lepiej niż kawa. To Zuta i Szafa Gra w Radiu Łódź na 19 minut przed godziną 8. Powróćmy raz jeszcze do tego Światowego Dnia Robienia na Drutach, który obchodziliśmy wczoraj. Tak jak mówiłam, znalazłam tekst o zbawiennym wpływie tej czynności na nasze zdrowie, zwłaszcza na zdrowie psychiczne. To tekst Magdaleny Galek. Robienie na drutach jest terapeutyczne także dla mężczyzn, pisze autorka. Zaangażowanie obydwu rąk i koordynowanie ich rytmicznych, dość szybkich ruchów angażuje umysł na niezwykle wysokim poziomie, a ten stopień koncentracji przez dłuższy czas, na przykład godzinę, dwie lub trzy, powoduje, że zaczynamy odczuwać psychiczną ulgę od myśli o problemach. Poza tym robienie na drutach obniża ciśnienie. Dzierganie to zajęcie uziemiające. Siedzisz w jednym miejscu przez dłuższy czas w skupieniu, ale i stanie głębokiego relaksu. Rytmiczne, delikatne ruchy dłoni pomagają wyrównać oddech i rytm serca. Ten stan przypomina medytację. Kiedy siedzisz w jednym miejscu stabilnie, a umysł twój jest na 100% tu i teraz, po prostu odprężasz się i wyciszasz. Zastanawiam się, czy nie zająć się robieniem na drutach, chociaż tak jak Państwu mówiłam, wydaje mi się, że nie mam do tego cierpliwości. Ale może ktoś mnie przekona, że da się to zrobić, nawet jeżeli ma się taki gwałtowny temperament. 606-787-8778 to telefon do Radia Łódź. Można też do nas pisać studio@radiolódź.pl. A u nas teraz muzyczne espresso.

0: Sophie Ellis Bextor w Radiu Łódź na 10 minut przed godziną 8. A my teraz jeszcze szybciutko przeniesiemy się do Zakopanego, bo tam zakończyły się już przygotowania do Pucharu Europy we wspinaczce na czas, a zawody będą odbywać się przez cały weekend w ramach festiwalu Tatra Fest.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: To teraz trochę szczegółów dotyczących tych zawodów. Na Placu Niepodległości w pobliżu Krupówek powstała 15-metrowa ścianka wspinaczkowa, na której będą rywalizować zawodnicy z wielu krajów. Ta konkurencja jest niezwykle widowiskowa, a o zwycięstwie często decydują setne sekundy, mówi organizatorka zawodów Tatra Fest Magda Ziaja-Żebracka.
2: Rekord świata należy do Samuela Watsona, który pokonał tą ścianę w 4 sekundy i 64 setne sekundy. Taka sama ściana o takich samych parametrach, która pozwala na bicie rekordu świata, stoi w Zakopanem. Proszę trzymać kciuki za pogodę, która na razie nie wygląda zbyt obiecująco, ale na pewno jakiś wiatr rozwieje te chmury szare wiszące na naszym niebie.
0: To trzymamy kciuki za tych, którzy organizują wydarzenia w Tatrach i za tych, którzy organizują wydarzenia w regionie łódzkim, bo przypomnę, u nas ostrzeżenie o burzach wydane przez synoptyków i obowiązujące przez cały dzień. A w ramach Tatra Fest przez cały weekend odbywać się będą również zawody biegowe w Tatrach, a najdłuższy bieg liczący 68 km wystartuje już dosłownie za parę chwil. We'll

0: Autopromocja.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
4: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radiołódź.pl.
6: Głównym partnerem biegu jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
7: Zostań bohaterem swojej okolicy i zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do wyboru jest aż 339 projektów. Na realizację tych najlepszych Urząd Marszałkowski ma 8 milionów złotych. Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Do 13 lipca odkryj swoje supermoce, wejdź na bo.lockie.pl i zmieniaj z nami łódzkie.
8: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
9: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
0: Po reklamie.
10: Tu Radio Łódź, minęła 8:00. Zapraszamy na kolejne wiadomości. Justyna Krakowiak.
11: Nowoczesne myśliwce są już w bazie w Łasku. Szczątki płodów odnaleziono na działce pod Rzeszowem, a w Łodzi na trasie WZ można skorzystać z pomocy psychologicznej w tramwaju. W regionie będzie burzowo, może pojawić się też grad. Myśliwce F-35 oficjalnie przyjęte do służby w polskim wojsku. Te najnowocześniejsze tego typu maszyny będą miały swoją bazę w Łasku. F-35 w Polsce to nie tylko poprawa obronności naszego kraju, ale też rozwój regionu łódzkiego i zwiększenie liczebności wojska, co podkreśla przewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu Michał Papich.
12: Też zapowiadał pan minister Tomczyk, że jednostki w rejonie sieradzkim będą sukcesywnie zwiększane. Temu mają służyć dodatkowe środki na rozbudowę tej jednostki, zwiększona liczba żołnierzy o jeszcze raz tyle, ile teraz zasób jednostek posiada.
11: A do końca 2029 roku w Polsce mają pojawić się 32 takie nowoczesne maszyny.
13: Więcej na radiołódź.pl.
11: Wczoraj zatrzymanie w Zamościu, dziś przesłuchanie w prokuraturze okręgowej w Rzeszowie. 57-letnia patomorfolożka może usłyszeć m.in. zarzut bezczeszczenia zwłok. Na działce w Lutoryżu, która właśnie należała do kobiety, znaleziono szczątki płodów. O szczegółach Anna Orzeł.
14: Makabrycznego odkrycia dokonano przypadkiem. Podczas prac budowlanych nowi właściciele domu powiadomili policję. Na miejscu pojawili się i pracują technicy kryminalistyki. Dotąd znaleźli szczątki kilkudziesięciu płodów i odpady medyczne, w tym bloczki parafinowe i szkiełka mikroskopowe. Ich pochodzenie nie jest znane, bo lekarka zawodowo była związana z kilkoma szpitalami. Prowadziła też prywatną praktykę. Niewykluczone, że po przesłuchaniu w prokuraturze usłyszy zarzuty. Śledztwo obejmuje dwa przestępstwa – bezczeszczenie zwłok i porzucenie niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Anna Orzeł, Polskie Radio.
11: Barszcz Sosnowskiego w Łodzi mieszkańcy Andrzejowa mają dość niebezpiecznej rośliny. Przypomnijmy, że kontakt skóry z tą rośliną może prowadzić do poważnych zmian skórnych, przypominających oparzenia trzeciego stopnia. Jak mówią okoliczni mieszkańcy, z problemem mierzą się już od 10 lat.
15: Ktoś to musi wytępić. Ja się poparzyłem kiedyś tu za płotem u siebie, także wiem, co to znaczy.
16: No jest problem, bo na przykład z dzieciakami, jak chcemy tam sobie wejść do lasu, no jest zakaz, tak? Niebezpiecznie, więc nie wchodzimy po prostu, tak?
17: No jest to problem, no bo to jest roślina bardzo trująca, no. I wie pan, nic się z tym tak naprawdę tak solidnie nie dzieje, nie?
11: W ubiegłym roku po interwencji Radia Łódź służby wykopały część trującej rośliny, jednak w tym roku barszcz Sosnowskiego ponownie się pojawił. Tramwaj z pomocą psychologiczną na trasie WZ w Łodzi. Nie trzeba umawiać wizyty ani zgłaszać się do poradni. Wystarczy wsiąść do tramwaju i porozmawiać ze specjalistą. Wszystko to w tramwaju zdrowia psychicznego, mówi Piotr Kuraś z Ogólnopolskiego Centrum Profilaktyki i Terapii Łodzi.
18: No właśnie, chcemy wyjść naprzeciw, chcemy jakoś porozmawiać z ludźmi, chcemy pokazać, że ten terapeuta, ten psycholog nie jest taki straszny, że zdrowie psychiczne to nie jest tabu. Warto o tym rozmawiać, że warto jakoś sprawdzać, co się dzieje w tym obszarze psychicznym.
19: A co czeka ludzi, którzy faktycznie wejdą do tego tramwaju?
18: Promujemy zdrowie psychiczne, dostęp do tego zdrowia psychicznego, możliwości zadbania o zdrowie psychiczne. Też mówimy o tym, kim jest psycholog, a kim jest psychoterapeuta.
11: W tramwaju dyżurują psychologowie i terapeuci. Specjalny wagon kursuje na trasie WZ między Widzewem a Karolewem, a akcja potrwa do 18 czerwca. Na kolejną porcję wiadomości zapraszam za godzinę.
10: Czas na wiadomości sportowe. Piotr Andrzejczak, dzień dobry.
20: Dzień dobry. Kamil Majszak awansował do półfinału tenisowego turnieju w holenderskim mieście Hertogenbosch, urodzony w Piotrkowie Trybunalskim. Tenisista wygrał w ćwierćfinale z holenderskim zawodnikiem Felixiem Mojerem Alassimem 2-0. Rywal był rozstawiony z jedynką, a w rankingu ATP zajmuje czwarte miejsce.
21: No jest to zdecydowanie moja największa wygrana w karierze, druga z top 10. Byłem bardzo dobrze przygotowany na spotkanie i wiedziałem, co mam robić, żeby wygrywać punkty. Do tego cały tenis i całe granie wspierałem naprawdę bardzo dobrym serwisem.
20: A półfinałowym rywalem Polaka będzie Daniel Miedwiediew lub Chorwat Marin Cilic. O finał w Hertogenbosch zagra także Magdalinet, która w ćwierćfinale pokonała w dwóch setach Turczynkę Zajenę Psonmes. Rywalką Polki będzie Czeszka Barbara Krejcikowa. Reprezentacja Polski siatkarzy przegrała 2-3 z Japonią w swoim trzecim meczu podczas pierwszego turnieju Ligi Narodów. Wcześniej podopieczni trenera Nikoli Grbicza w takim samym stosunku ulegli Słowenii. A porażka oznacza, że nowym liderem rankingu FIVB zostali Włosi kosztem właśnie Polaków. Turniej w Chinach biało-czerwoni zakończą niedzielnym meczem z Ukrainą. Zuzanna Krupa została nową koszykarką Widzewa. To pierwsze wzmocnienie zespołu, który w nadchodzącym sezonie zagra na parkietach ekstraklasy koszykarek. Zawodniczka ma wzmocnić strefę podkoszową. Ostatni sezon 25-letnia środkowa spędziła w Wiśle Kraków. Wcześniej grała m.in. w zespołach z Rumunii. A po zwycięstwie Meksyku nad RPA 2-0 w czwartek, dzień później zaprezentowali się pozostali dwaj gospodarze piłkarskich mistrzostw świata. Minionej nocy Kanada zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 1-1 i zdobyła historyczny punkt w meczach finałowych o mistrzostwo świata, a Stany Zjednoczone pewnie pokonały Paragwaj 4-1. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź za godzinę.
10: W Łodzi regionie o poranku od 12 do 13 stopni, ciśnienie wynosi 991 hektopaskali. No, pogoda nie najlepsza. Synoptycy wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach dla całego województwa łódzkiego. Miejscami wystąpią burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm i porywy wiatru do 75 km na godzinę. Lokalnie możliwe także opady gradu. To ostrzeżenie z synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązywać będzie do godziny 23. Jeżeli chodzi o temperaturę maksymalną, to nie będzie najgorzej, bo w Łódzkiem od 19 do 20 stopni i gdzieniegdzie możliwe są jednak ciut większe przejaśnienia.
13: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
10: 7 minut po godzinie 8. Monika Czerska, zapraszam na trzecią godzinę naszego poranka. W piosence Bieganie, a my za chwilę w naszym programie będziemy mówili o jeżdżeniu rowerem i to takim jeżdżeniu ekstremalnym.

0: Poranek z Radiem Łódź, sobota dla aktywnych, 11 minut po godzinie 8. Obiecywałam, że będzie gość i jest Piotr Chomiankiewicz. Dzień dobry Piotrze, witam.
1: Dzień dobry.
0: Człowiek, który nie schodzi z roweru, można by powiedzieć, od no, kilkudziesięciu lat. Masz za sobą bardzo poważną wyprawę i to będzie punkt wyjścia do naszej rozmowy. Dolomity, Alpy, 5 dni... ciężkiej orki, można powiedzieć, jak wyczytałam w jednym z wpisów twoich na Facebooku. 8 tysięcy metrów przewyższeń, 9 tysięcy spalonych kalorii, 100 kilometrów na górskich trasach. Żyjesz, wyglądasz dobrze, służy ci taki wysiłek. Lubisz to?
1: Tak.
0: To była wyprawa życia?
1: Po 25 latach stwierdziliśmy z kolegą Jackiem, że uderzymy gdzieś dalej.
0: Jacek Piotrowicz.
1: Jacek Piotrowicz, tak. 5 lat temu tutaj się w studiu widzieliśmy, zbieraliśmy pieniądze na dziewczyny.
0: Wtedy też tak, opowiadaliście o swojej pasji. To jest wasza wielka pasja, która łączy was od 25 lat i tą swoją pasję przypieczętowaliście tą wyprawą w Dolomity. Dla niektórych no niewyobrażalne. Tam są przecież naprawdę duże górki.
1: Tak, tak jak wspomniałaś, od 25 lat jeździmy rowerem, także postanowiliśmy w tym roku przypieczętować tą naszą rowerową przyjaźń i pojechać gdzieś dalej, gdzieś wyżej, poza tereny Polski. Padło na włoskie Dolomity 5 dni. No, ciężkie jazdy, ale po prostu wynagrodziły nam to te krajobrazy i te widoki. Spaliśmy pod marmoladą, pod lodowcem, ostatnim lodowcem we Włoszech, który jeszcze nie stopniał. Naukowcy przewidują, że w przeciągu 10-15 lat nie będzie już tego lodowca.
0: Także no to warto. Macie jeszcze szansę, jeszcze co najmniej raz się tam wybrać. Powiedziałeś, że te widoki wam wynagrodziły trud i wysiłek, jaki mieliście w ciągu dnia. No, myślę, że to dla niektórych mordercze wyzwanie i dla takich zapalonych rowerzystów również. Były kryzysy?
1: Tak, były kryzysy, szczególnie w drugiej połowie wyjazdu, ale naszym odwiecznym marzeniem było wjechać na szczyt Rysów. Wiadomo, że w Polsce jest to niemożliwe, ponieważ jest zakaz i nie ma takich dróg, ale udało nam się osiągnąć 2519 metrów nad poziomem morza. Wjechaliśmy na Sekedę, co prawda już
0: było... Czyli to były takie symboliczne Rysy.
1: Tak, to były symboliczne Rysy. Ale udało nam się zrealizować to jedno z wielu też marzeń.
0: Musimy powiedzieć naszym słuchaczom, że to nie jest tak, że sobie siedliście gdzieś wieczorkiem i wymyśliliście taką wyprawę. Wy, tak jak powiedziałam, z rowerów nie schodzicie od wielu, wielu lat. Macie za sobą mnóstwo wyczynów. Rower to jest taki sposób na życie dla ciebie i dla Jacka, prawda?
1: Tak, to jest sposób na życie, to jest nasza pasja. Wychowywaliśmy się w latach 90., gdzie tak naprawdę na polskim rynku królowały rowery górskie i od tego to wszystko się zaczęło. I tak naprawdę przez te lata kontynuujemy tą pasję. No, wiadomo, zmieniają się rowery, zmienia się technologia, zmienia się trochę zasięg naszych wypraw, ale cały czas jeździmy.
0: Liczyliście kiedyś, ile kilometrów wypraw rowerowych macie już na swoim koncie? Da się to w ogóle policzyć?
1: Da się policzyć, ponieważ ja skrupulatnie notuję swoje...
0: Prowadzisz pamiętnik rowerzysty?
1: Tak, pamiętnik rowerzysty. Notuję swoje jazdy. Podejrzewam, że w granicach 3-4 tysięcy mamy w nogach, jeżeli chodzi o same góry, tak? A z Jackiem się śmiejemy, że jedziemy na Księżyc. Mamy na razie 107 tysięcy. Brakuje troszkę ponad 200, bo Księżyc mamy oddalony o ponad 380 tysięcy.
0: Ale jak was znam, to jest to do zrobienia, tylko
1: jest
0: to kwestia czasu. Piotr Chomiankiewicz, zapalony rowerzysta, który zaliczył ostatnio Dolomity wraz ze swoim przyjacielem Jackiem. Do rozmowy powracamy za kilka chwil, ale gdyby państwo mieli pytania do naszego gościa, to jesteśmy otwarci. 606 78 78 78 to telefon do Radia Łódź.

0: studiu Radia Łódź Piotr Chomiankiewicz, który całkiem niedawno wraz ze swoim wieloletnim przyjacielem Jackiem Piotrowiczem pokonali 100 kilometrów górskimi szlakami w Dolomitach. Wiem, że jest film w internecie. Można fragmenty tej wyprawy zobaczyć.
1: Tak, jest nawet kilka filmów, ponieważ jeden dzień sobie zrobiliśmy takiej przerwy od roweru i postanowiliśmy zdobyć ostatni, jedyny lodowiec we włoskich Alpach, w Dolomitach, Marmoladę. Także jest kilka filmów, można.
0: To odsyłamy do internetu, na YouTube'a. Odsyłamy też do profilu facebookowego Piotra. Tam można poczytać o tych wyczynach. Wiem między innymi, że najszybciej, jeżeli chodzi o zjazd, jechaliście z prędkością prawie 66 km na godzinę rowerem?
1: Tak, nie dało się więcej, ponieważ to był ostatni dzień i zaczął padać deszcz. Także było ślisko i na tych serpentynach górskich musieliśmy uważać, jak się składaliśmy w zakrętach, szczególnie w takich agrafkach, które miały 180 stopni.
0: Nie wyobrażam sobie tej prędkości. Ja czasami udaje mi się osiągnąć nieco ponad 30 kilometrów i wydaje mi się, że to już jest bardzo dużo. Jesteście zapaleni w bojach, jesteście, można powiedzieć, wcale nie amatorami, tylko wyczynowcami, jeżeli chodzi o jazdę na rowerze, ale jednak chyba taka wyprawa, mimo że na co dzień jeździcie, wymaga jakiegoś dodatkowego przygotowania. Jak się przygotowywaliście do tej wyprawy w Dolomity?
1: No tak, nie można pojechać w Dolomity nie jeżdżąc rowerem, także my staramy się cały czas być w ruchu, cały rok. Nieważne, czy jest zima, czy jest lato, czy deszcz pada. Jeżeli nie rower, to biegamy, morsujemy, także cały czas staramy się być w formie.
0: Dwa typy sportowe, można powiedzieć. Tak. Śmiało. I ten sport was połączył? Ciebie i Jacka?
1: Tak naprawdę połączyła nas pasja do rowerów, a sport nas teraz scalił. Śmiejemy się, że ta pasja jest tak stała jak te Alpy, w które pojechaliśmy.
0: Oczywiście nie namawiamy wszystkich do tego, by tak takie ekstremalne wyprawy sobie brali na celownik, ale namawiamy do aktywności fizycznej. Rower to jest taki sport dla każdego tak naprawdę. I małego, i dużego, i większego, i mniejszego, i dla kobiet, i dla mężczyzn. Przecież nie trzeba rozwijać wielkich prędkości. Ważne, żeby się ruszać. A dzięki temu, że jeździmy rowerem, mamy możliwość pokonywania dużych dystansów i podziwiania świata. To podziwianie świata też dla was jest ważne?
1: Tak, jest bardzo ważne, ponieważ mamy pracę siedzącą i rower umożliwia nam oderwanie się od tych szklanych ekranów i po prostu obcowanie z naturą. Tak? Jeżdżąc samochodem, człowiek nie dostrzega tych wszystkich rzeczy, które dostrzegają kolarze.
0: Wiem, że ta wasza ostatnia wyprawa była na zwyczajnych rowerach górskich, ale w jednym z wpisów twoich przeczytałam, że przekonałeś się do rowerów elektrycznych.
1: Tak, po tym wyjeździe stwierdziliśmy z Jackiem, że kolejny wyjazd w tak wysokie góry już raczej będzie nie na rowerach analogowych, tylko na rowerach elektrycznych.
0: To o tym, dlaczego tak jest, porozmawiamy sobie w kolejnej części naszego spotkania. Przypominam, Piotr Chomiankiewicz jest gościem Radia Łódź. Gdyby państwo chcieli porozmawiać z naszym gościem, to bardzo proszę. 606 78 78 78 to telefon do Radia Łódź.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Łódź. Autopromocja.
2: Wolna sobota to audycja, w której Piotr Bielawski
3: rozmawia z muzykami, choć nie tylko.
2: A oni prawdę mu opowiadają, a nie jakieś farmazony wciskają?
3: Najprawdziwszą prawdę o sobie.
2: Dobrze mówimy?
4: No, rozrywkowo jest w audycji Wolna Sobota. W każdą sobotę po 13:00 zapraszam. Piotr Bielawski.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Już w niedzielę 14 czerwca Radio Łódź przenosi swoje studio prosto na Górę Kamieńsk. Przed nami dzień pełen energii, ruchu i rodzinnej zabawy pod hasłem Wakacje na Górze Kamieńsk. Aktywnie i bezpiecznie. Dla najmłodszych przygotowaliśmy wyjątkową strefę animacji. Gry, konkursy, sportowe wyzwania, malowanie i mnóstwo niespodzianek. To idealna okazja, żeby przygotować się do wakacji w świetnym stylu. Na miejscu czekają także pokazy, atrakcje edukacyjne oraz spotkania ze służbami dbającymi o nasze bezpieczeństwo. Bądźcie z nami na żywo i na antenie. Studio plenerowe Radia Łódź. 14 czerwca, Góra Kamieńsk od godziny 11. Nie może Was zabraknąć. Partnerem studia plenerowego jest spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
6: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
7: Zostań bohaterem swojej okolicy i zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do wyboru jest aż 339 projektów. Na realizację tych najlepszych Urząd Marszałkowski ma 8 milionów złotych. Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Do 13 lipca odkryj swoje supermoce, wejdź na bo.lockie.pl i zmieniaj z nami łódzkie.
8: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
9: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
10: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
9: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
11: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
1: Po reklamie.
12: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.

0: Piękny spokój do poranka wprowadził Robbie Williams. 26 minut do godziny 9 to poranek z Radiem Łódź, sobotni. Sobota dla aktywnych. Powracamy do projektu Dolomity 2026 i rozmowy z naszym gościem Piotrem Chomiankiewiczem, który wraz ze swoim przyjacielem Jackiem Piotrowiczem zaliczył taką 5-dniową wyprawę 100 kilometrów w górskim terenie. Ekstremalna wyprawa. Wyprawa życia, można powiedzieć, dla panów, prawda?
1: Tak. Jak do tej pory to była wyprawa życia, ale mam nadzieję, że...
0: Plany
1: jeszcze,
0: są.
1: Jeszcze kilka czy kilkanaście takich wypraw życia przed nami.
0: Obiecaliśmy słuchaczom, że porozmawiamy o rowerach elektrycznych, bo do tej pory jeździliście na zwykłych rowerach, no powiedzmy zwykłych górskich. Zaraz o tym, jak one wyglądają, jak są przygotowane do takich wypraw, pewnie też powiesz. Ale ta wyprawa zmieniła też trochę myślenie o elektrykach u was, prawda?
1: Tak, do tej pory jeżdżąc po kraju, po Polsce, uważaliśmy, że nie potrzebujemy rowerów elektrycznych, że to jest zbędna jakaś fanaberia. Jednak po tych przewyższeniach w Alpach zmieniamy swój punkt widzenia, myślenia i stwierdziliśmy, że na kolejną taką wyprawę bierzemy rower elektryczny, bo naprawdę on wiele, wiele więcej rzeczy umożliwia.
0: No zdecydowanie ułatwia życie, zwłaszcza kiedy wybiera się takie ekstremalne trasy i tak duże przewyższenia. Ja przyznam szczerze, jestem użytkowniczką roweru elektrycznego i bardzo często spotykałam się z takim zarzutem, o, to sprzęt dla leniwych. Nieprawda, na elektryku można się zmęczyć i zwykle się na tych wyprawach męczę, ale też wiem, że elektryk ułatwia życie. Jeżeli jest trudno, ciężko, chociażby droga piaszczysta, to zdecydowanie łatwiej ją pokonać, mając taki sprzęt. Gdybym jechała w góry, to tylko z elektrykiem.
1: Tak, rower elektryczny najbardziej nas wspomaga na podjazdach. Wtedy mamy, pedałując, mamy te kilkadziesiąt dodatkowych watów, ale wbrew pozorom zjazdy też są wymagające. Także musimy mieć kondycję fizyczną na pewnym poziomie. Ja się śmiałem, że w tych Alpach bardziej mnie męczyły zjazdy niż podjazdy, bo człowiek musi cały czas balansować rowerem, żeby po prostu się nie przewrócić.
0: To coś w tym jest, bo ludzie, którzy wędrują po górach, też mówią, że wspinanie może nie jest takie straszne, ale schodzenie to już jest zdecydowanie trudniejsze. Cały czas podkreślałam, że wy na tę wyprawę w Dolomity wybraliście się ze zwykłymi górskimi rowerami, ale one chyba takie do końca zwykłe nie są. To są rowery bardzo dobrze przygotowane, przystosowane do takich tras.
1: Tak, to są rowery enduro o skoku 180 mm, oponach prawie 3-calowych, także no, te rowery muszą być przygotowane na taki ostry teren, żeby po prostu móc po nim przejechać, a nie go prowadzić. A nie daj Boże nieść na

0: plecach, ponieważ one ważą po kilkanaście, ponad 15 kilogramów.
1: Poza anteną rozmawialiśmy sobie o kosztach takiej wyprawy i okazuje się, że jeżeli tylko człowiek chce i dobrze się przygotuje, dobrze to wszystko zorganizuje, to całkiem tanią wyprawę może sobie zorganizować i to wyprawę życia, tak jak w waszym przypadku. Wszystko od początku przygotowywaliście samodzielnie.
0: Tak, razem z Jackiem postanowiliśmy ominąć hotele, po prostu pójść po kosztach. Chcieliśmy zobaczyć, ile taka wyprawa może minimalnie kosztować. No i zmieściliśmy się w 1000 zł na osobę, licząc te 5 dni razem z przejazdem, z ubezpieczeniem, ponieważ musieliśmy mieć specjalne ubezpieczenie w razie wypadku w górach. Także mówię, 1000 zł i się zamknęliśmy w tym budżecie.
1: No to naprawdę bardzo zachęcająca kwota tak naprawdę. No trzeba tylko wziąć pod uwagę, że śpi się w samochodzie, tak? Ale za to ma się w okolicach piękne widoki i jak wspomniałeś mi poza anteną, także kontakt z dzikimi zwierzętami.
0: Tak, nie wszyscy może by chcieli spać w samochodzie. Można też namiot rozbić. My się rozbiliśmy pod samym lodowcem, pod marmoladą, na miejscu przeznaczonym w takie...
1: Dla kamperów.
0: Dla kamperów, tak. No mieliśmy taką sytuację z dziką zwierzyną. Okazało się, że lis grasował nocą. Mój plecak zjadł całkowicie. Nie nadawał się plecak do użytku. Jacek pożyczył mi swój, ponieważ miał dwa. Miał większy i mniejszy. No niestety jego plecak też nie przetrwał. Dosłownie zostawiliśmy przy samochodzie na 30 sekund plecak. Już pasek był rozerwany. Także no, trzeba też uważać na dziką zwierzynę.
1: No ale to jest dodatkowa atrakcja i takie wspomnienie na całe życie. Tak jak wspominałeś, jeździcie nie tylko po górach, bo jeździcie praktycznie każdego dnia również po Łodzi. O tym jeżdżeniu po Łodzi, o infrastrukturze porozmawiamy sobie jeszcze w kolejnej części naszej rozmowy.

0: Zapraszam na kolejną część rozmowy z Piotrem Chomiankiewiczem, naszym gościem, specjalistą od rowerów, wszelakich wypraw rowerowych. Piotrze, myślę, że nie zdradzę wielkiej tajemnicy. W 2000 roku dołączyłeś do grona łodzian i tu zostałeś, polubiłeś to miasto. Jak oceniasz rozwój infrastruktury rowerowej, bo mogłeś się temu przyglądać przez te 26 lat?
1: Tak. Minęło już ćwierć wieku, odkąd mieszkam w Łodzi. Zamieszkałem, zaczynając tutaj studia i zostałem do tej pory. No, infrastruktura była w bardzo opłakanym stanie, było jej mało. Były organizowane masy krytyczne, żeby zwrócić uwagę na brak ścieżek rowerowych. Tak. I powiem, że w przeciągu tych 20 kilku lat Łódź zmieniła się diametralnie. Teraz praktycznie mogę przejechać przez całą Łódź ścieżką rowerową. Mogę pojechać ze swoimi dziećmi, nie bojąc się o to, że zostanę potrącony przez samochód. Także
0: czyli,
1: super.
0: Czyli dzisiaj
1: teraz
0: możemy powiedzieć, że jazda rowerem po mieście w Łodzi jest bezpieczna.
1: Tak, bezpieczna, z tym, że trzeba uważać na samych ścieżkach rowerowych, ponieważ wiemy, jaki jest teraz problem z elektrycznymi hulajnogami. Po prostu są za szybkie.
0: I to jest zagrożenie, no zwłaszcza te, które nie mają ograniczników, prawda?
1: Tak.
0: A takich szaleńców na drogach nie brakuje. To na to zwracamy uwagę. Masz swoje jakieś ulubione tereny, drogi rowerowe tutaj w Łodzi i w okolicach?
1: Ponieważ mieszkam blisko lotniska, lubię sobie tam od czasu do czasu pośmigać na moim górskim rowerze. No to jest tak naprawdę to cross country rower. To nie jest ten górski rower, którym pojechaliśmy w Alpy. Także no, jeżeli mogę, to omijam ulice, asfalty, zjeżdżam w teren, tak? A Łódź mi to umożliwia. Można też po drugiej stronie pojechać do Łagiewnik. Też jest bardzo fajnie, bardzo dobra infrastruktura.
0: A gdyby ktoś chciał wybrać się troszeczkę dalej, to tych dróg rowerowych w województwie łódzkim jest bardzo dużo. Świetnie przygotowana strona Łódzkie dla ciebie. Tam są takie podpowiedzi, dokąd się wybrać. Ja przyznam szczerze, że pokochałam okolice Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie miałam okazję być chyba 1,5 albo 2 tygodnie temu. Przepiękna trasa po samym mieście, ale także trasa prowadząca prosto nad Zalew Sulejowski. No, naprawdę myślę, że będę tam wracać. Wiem, że ty też masz takie doświadczenia związane z samym Zalewem Sulejowskim i tamtymi okolicami. Polecamy zdecydowanie.
1: Tak. Tam drogi są naprawdę bardzo ładne, te krajobrazy. Zimą jeździmy sobie z Jackiem zamorsować w tym jeziorze Sulejowskim. A latem jest organizowany wyścig pod koniec lata. We wrześniu. Wokół Zalewu Sulejowskiego. No to jest nieduży dystans, tam jest 55 kilometrów, także serdecznie też polecam.
0: Ale to jest wyścig dla zawodowców, czy dla takich amatorów jak ja?
1: To jest wyścig i dla zawodowców, i dla amatorów. Każdy może wziąć udział.
0: Ale niektórzy tak naprawdę ścigają się na maksa.
1: Niektórzy się ścigają, niektórzy jadą tam rekreacyjnie, bo trasa jest rewelacyjna.
0: Ale warto, dlatego że rzeczywiście piękne widoki, piękny klimat tego miejsca. Polecamy. Wyobrażasz sobie życie bez roweru?
1: Nie.
0: Krótko. Bardzo dziękuję ci za to spotkanie. Piotr Chomiankiewicz, zapalony rowerzysta, który ma za sobą całkiem niedawno wyprawę życia Dolomity 2026 razem z Jackiem Piotrowiczem. Gdyby państwo chcieli zobaczyć, jak było na tej wyprawie, to proszę zajrzeć na YouTube'a, tak? Tam są filmiki.
1: Tak. Profil After 40, tam mamy filmy udostępnione z Dolomitów.
0: After 40 to nawiązanie do wieku panów?
1: Tak, nawiązanie do wieku, jeszcze 5 lat i będziemy musieli zmienić nazwę.
0: Ale jak będziecie tak aktywni i będziecie tak dbali o siebie, to metryka nie ma znaczenia. Wyglądasz jak nastolatek.
1: Dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego dobrego. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Kołatanie przedsionków. Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński, zapraszam.
2: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
3: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
4: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
2: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
5: Zabetonowali cały...
6: Czego tu brakuje?
5: Rozumu.
6: Tylko rozumu.
7: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim kłębkiem nerwu.
8: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką nie ma porządku.
2: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
10: Zostań bohaterem swojej okolicy i zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do wyboru jest aż 339 projektów. Na realizację tych najlepszych Urząd Marszałkowski ma 8 milionów złotych. Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Do 13 lipca odkryj swoje supermoce, wejdź na bo.lockie.pl i zmieniaj z nami łódzkie.
11: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chipsy Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
14: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
0: Po reklamie.
17: Tu Radio Łódź, minęła 9. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Justyna Krakowiak.
18: Stajnia jednorożców w Łodzi czeka na remont. 31-letni lekarz z Łodzi z zarzutami. Karta EKUS do wyrobienia na lotnisku. W Łodzi i w regionie deszczowo dziś mogą pojawić się też burze. Piotrkowska Centrum do remontu. Uwagi wymagają niektóre elementy konstrukcji wiaty przystankowej. Tak zwana stajnia jednorożców zdobi Centrum Łodzi już od ponad 10 lat. Co się zmieni? O szczegółach Seweryn Potentas.
19: Według zlecanych przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi ekspertyz, konstrukcja stajni jednorożców jest w dobrym stanie. Dlatego przejdzie ona jedynie prace konserwacyjne, mówi Tomasz Śliwiński z łódzkiego ZDIT-u.
20: Podczas zaplanowanych prac przeglądowych zostaną dodatkowo sprawdzone połączenia śrubowe konstrukcji, odnowione zostaną powłoki antykorozyjne, a także naprawione zostanie odwodnienie całej wiaty.
19: Prace te są potrzebne, podkreślają niektórzy mieszkańcy.
21: Przecieka, tak jak deszcz pada intensywnie, to przecieka. To jest ze stali, więc trzeba to przeglądać.
22: Jeżeli miałoby to przedłużyć żywotność i bezpieczeństwo, no to jak najbardziej.
19: Póki co nie wiadomo, kiedy rozpoczną się prace. Obecnie miasto poszukuje firmy, która miałaby się ich podjąć. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
18: A prace mogą wpłynąć na kursowanie komunikacji miejskiej. W jaki sposób? To okaże się dopiero po podpisaniu umowy z wykonawcą.
1: Więcej na radiołódź.pl.
18: Jest areszt tymczasowy dla lekarza wystawiającego recepty za seks. 31-letni latek spędzi najbliższe 3 miesiące w areszcie. Mężczyzna w gabinecie lekarskim w Łodzi przepisywał pacjentom silne leki psychotropowe i opioidy. Zarzuty są bardzo obszerne, mówił Radiu Łódź Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
3: Wystawienia recept bez zbadania pacjentów i poświadczenia w nich nieprawdy co do przeznaczenia leków w celu osiągnięcia korzyści osobistej. Wystawienia 4 recept na swoje nazwisko, które zostały następnie przekazane nieuprawnionej małoletniej i użyte niezgodnie z przeznaczeniem wskazanym na receptach.
18: A podczas zatrzymania mężczyzna kierował samochodem pod wpływem narkotyków. Podczas przesłuchania przyznał się do popełnionych zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia. Dobra wiadomość dla zapominalskich. Kartę EKUS można wyrobić też na łódzkim lotnisku. W każdy poniedziałek od 11 do 15.30 dyżurują tam pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia. Wystarczy wypełnić wniosek i okazać dokument tożsamości. O szczegółach Weronika Skibińska.
4: Największą korzyścią dla pasażerów jest oszczędność czasu i większe poczucie bezpieczeństwa w podróży. Karta EKUS potwierdza prawo do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej w wielu krajach. Dzięki niej w razie nagłego zachorowania lub wypadku nie trzeba pokrywać kosztów leczenia z własnej kieszeni. Teraz można ją wyrobić nie tylko na miejscu w łódzkim lotnisku, ale też internetowo, wyjaśnia Magdalena Guralczyk z łódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
6: Przede wszystkim możemy ją wyrobić stacjonarnie, ale jeżeli ktoś ma internetowe konto pacjenta czy aplikację mojej IKP, jak najbardziej możemy złożyć taki wniosek. Właśnie poprzez tą drogę zostanie do nas drogą pocztową wysłana karta EKUS, bądź będziemy mogli ją odebrać bezpośrednio na sali obsługi.
4: Warto pamiętać, że karta EKUS nie pokrywa wszystkich kosztów leczenia, a płatne usługi lekarskie muszą zostać przez nas dodatkowo opłacone. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
18: W tym roku wydano już blisko 500 europejskich kart ubezpieczenia zdrowotnego. Branża lotnicza pozwala rozwinąć skrzydła. Przekonała się o tym młodzież z łódzkich szkół, która odwiedziła Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 w Łodzi. Odbył się tam Dzień Przyszłości, który miał zainteresować uczniów pracą w sektorze lotniczym. To najbardziej międzynarodowy zawód na świecie, mówi prezes Wojskowych Zakładów Lotniczych Jacek Koszczyński.
23: Czy będziemy w Polsce, w Japonii, w Stanach Zjednoczonych, to człowiek, który jest uprawnionym mechanikiem, człowiekiem lotnictwa, zawsze tam znajdzie pracę.
18: A na młodzież czekały też warsztaty, pokazy i symulatory lotu. Na kolejne wiadomości zapraszam za godzinę.
17: Teraz zaglądamy na areny sportowe. Piotr Andrzejczak.
24: Bardzo dobrze na trawiastych kortach w holenderskim mieście Hertogenbosch spisują się nasi tenisiści. Kamil Majszak awansował do półfinału po wygranej w ćwierćfinale z rozstawionym z numerem 1 Kanadyjczykiem Felixiem Auger-Aliassime'em 6-4, 6-3, a półfinałowym rywalem Polaka będzie Rosjanin Daniel Medwiediew lub Chorwat Marin Cilic. A w półfinale jest także Magdalinet. W ćwierćfinale wygrała z Turczynką Zeynep Sonmez 6-4, 6-2. A w walce o finał Polka zmierzy się z Czeszką Barbarą Krejcikową. Niespodziewanie duże zmiany na stanowiskach dyrektorskich w piłkarskim Widzewie. Klub opuszczają Piotr Urban i Patrycja Balcerzak, a o szczegółach opowie Robert Zwoliński.
25: Piotr Urban, dyrektorem Akademii Widzewa Łódź, został pod koniec stycznia 2024 roku. Od tego czasu drużyna rezerw wywalczyła awans do trzeciej ligi, a kolejni młodzi widzewiacy całkiem dobrze się rozwijali. Urban w swoich mediach społecznościowych ogłosił dzisiaj, że złożył wypowiedzenie. Jak napisał, nie planowałem odchodzić i bardzo żałuję, że do takiego momentu doszło. Dodał też, że nie mógł podjąć innej decyzji, a na stanowisku pozostanie do końca okresu wypowiedzenia, czyli jeszcze przez pół roku. Potwierdził to w komunikacie klub. Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że z Widzewem pożegna się też Patrycja Balcerzak. Ona dołączyła niespełna 4 miesiące temu i była dyrektorką kobiecej sekcji. Krok ten wiąże się z planowaną zmianą koncepcji funkcjonowania oraz rozwoju sekcji żeńskiej na kolejne sezony. Czytamy w oświadczeniu Widzewa.
24: A na razie nie znamy kandydatów, którzy zastąpią Piotra Urbana i Patrycję Balcerzak. Przypomnijmy, że na początku czerwca z posadą prezesa Widzewa pożegnał się Michał Ryc, a tymczasowo zastąpił go właściciel Robert Dobrzyckich. A o zmianach w Widzewie więcej piszemy na radiołódź.pl. No to jeszcze rzut oka na to, co będzie działo się dzisiaj na boiskach piłkarskich Mistrzostw Świata. Zaplanowany na północ soboty na niedzielę polskiego czasu mecz Brazylii z Marokiem to będzie pierwszy hit tegorocznej imprezy w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Poza tym odbędą się spotkania Kataru ze Szwajcarią i Haiti ze Szkocją oraz Australii z Turcją. Dotychczas w północnoamerykańskim turnieju zaprezentowali się już wszyscy gospodarze i pozostają niepokonani. Nie, drużyny nie pokazały jednak swoich obecnych możliwości. No i czekamy na piłkarskie potęgi, na byłych mistrzów świata i gwiazdy tego sportu. To ma zmienić się dzisiaj na East Rutherford koło Nowego Jorku, bo dzisiejszej nocy Brazylia, która jest 5-krotnym triumfatorem mistrzostw i rekordzistą pod tym względem spotka się z Maroko, a to jest jedyny w historii afrykański półfinalista. W Katarze przed 4 laty zajął 4 miejsce, więc mecz zapowiada się naprawdę bardzo interesująco. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
17: Nie wiem jak u Państwa, ale u nas za oknem pogoda markotna i taka chyba będzie przez cały dzień, tak przynajmniej wynika z prognozy pogody przygotowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach dla całego województwa łódzkiego. Miejscami wystąpią burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu nawet do 20 mm i porywy wiatru do 75 km na godzinę. Lokalnie możliwe także opady gradu. Silne porywy wiatru prawdopodobne są szczególnie pod wieczór i mogą pojawiać się nie tylko przy przechodzeniu burz, ale także podczas opadów przelotnych. Jeżeli chodzi o te chwile, kiedy nie będzie padać i nie będzie burz, to możliwe są nieco większe przejaśnienia, a na termometrach w regionie łódzkim dziś od 19 do 20 stopni.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
17: Monika Czerska, zapraszam na 4 godzinę poranka dla aktywnych. Będziemy rozmawiać o szachach. Po 9.30 odwiedzi nas pan Paweł Flis, a już niebawem będziemy podsumowywać mijający tydzień w Łodzi i w regionie.

0: 7 dni w Łodzi i regionie.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na dziennikarskie podsumowanie tygodnia w Radiu Łódź. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami Krzysztof Sędzicki z telewizji Toja. Serwus.
2: Dzień dobry prowadzącemu.
1: A zaczynamy od nocnej prohibicji już nie na terenie siedmiu osiedli, tylko w całej Łodzi, bo jak ustaliło Radio Łódź, w niedawno zakończonych konsultacjach społecznych prawie 2/3 ankietowanych miały się opowiedzieć za rozszerzeniem obecnie obowiązującego zakazu sprzedaży alkoholu, który działa dzisiaj na siedmiu osiedlach, w sklepach i na stacjach benzynowych od 22 do 6. Trwa dyskusja nad rozszerzeniem tego na całe miasto. Część łodzian, która wzięła udział w tych konsultacjach, powiedziała: tak, dobry pomysł, zły pomysł, bo także piątkowy gość Radia Łódź, którym była radna Magdalena Gałkiewicz z Zielonych, powiedziała, że jej zdaniem to się stanie. To rozwiązanie zostanie wprowadzone.
2: No i powiem tak, niestety to się stanie, ale już mówię dlaczego. Bo po pierwsze uważam, że fajniej byłoby pójść śladem Krakowa, czyli nie od 22, tylko od północy. To ma trochę więcej sensu moim zdaniem, a jeszcze więcej sensu ma wydłużenie tejże prohibicji do godziny 10, bo moim zdaniem problem leży tam. Jeżeli rzeczywiście statystyki pokazują, że w centrum Łodzi to, że tak powiem, pomysł się sprawdził, to okej. Natomiast ja słyszałem, że wokół tych konsultacji to tak z jednej strony były, z drugiej nie wszyscy, zdaje się, że przy pustej sali niemalże się odbywały. Na widzowie
1: tak,
2: zajęcia.
1: Tak, Tomasz Kacprzak z Koalicji Obywatelskiej na antenie Radia Łódź rzeczywiście, ale też w tych poprzednich konsultacjach, które były rok temu, też było pytanie dotyczące całego miasta i tam też około 2/3 ankietowanych opowiedziało się za rozwiązaniem w całym mieście.
2: Powiem tak, nie należę do tej grupy, ale jeżeli tak mówią łodzianie, no to trudno, żeby ich nie słuchać. Mam nadzieję, że te konsultacje rzeczywiście... No nie uczestniczyłem w nich, ale mam nadzieję, że one zostały przeprowadzone w taki sposób, że rzeczywiście nie będzie można mieć zastrzeżeń, że rzeczywiście łodzianie tak chcieli.
1: Ale pomysł nie jest ani świeży, ani nowy, bo w Łódzkiem alkoholowa cisza nocna działa już chociażby w Radomsku, Tomaszowie, Mazowieckim, Piotrkowie, Trybunalskim. Ostatnio rozpoczęła się dyskusja i też konsultacje pokazały, że mieszkańcy Kutna tego rozwiązania chcą. Mamy przykłady z innych dużych miast w Polsce, Wrocław, Poznań, Kraków wspomniany, gdzie widzimy, że to rozwiązanie się sprawdziło, jeżeli chodzi o poprawę bezpieczeństwa.
2: No, to jest, to z tym nie ma co dyskutować. Widocznie taką mamy w Polsce kulturę lub jej brak. Mnie po prostu nie podoba się ograniczenia jakiejkolwiek swobody dla ludzi, ale to jest inna sprawa. To jeżeli ludzie tak chcą, okej, no to mówię, to ja umywam ręce w takim
1: razie. Ale też może zaszła jakaś zmiana w społeczeństwie, że już ta wolność nie jest postrzegana li tylko przez pryzmat tego, czy można kupić alkohol po 22.
2: Moim zdaniem w Polsce po prostu nie ma kultury picia. I jeżeli Hiszpanie, Włosi, Francuzi wychodzą wieczorem na kieliszek, lampkę wina czy dwie, to po prostu nikt z tym nie ma problemu, a u nas najczęściej na jednej się nie kończy. I to jest chyba ta różnica, której my jako Polacy musimy się nauczyć.
1: Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Łodzi mieliśmy też gorącą dyskusję dotyczącą planowanej inwestycji, a raczej planowanych inwestycji w lesie łagiewnickim. Przypomnijmy, łódzkie Łagiewniki to jest największy w Europie kompleks leśny leżący w granicach miasta. Planowane tam jest wyremontowanie i odtworzenie już istniejących ścieżek dla pieszych, dróg dla rowerów, wybudowanie także wieży widokowej, ale to nie na terenie Lasu Łagiewnickiego, tylko na Górce Rogowskiej, czyli całkiem niedaleko. Ma powstać ścieżka edukacyjna, także ścieżka w koronach drzew. Na sobotę zapowiadany jest protest grupy mieszkańców. Czy rzeczywiście są powody do obaw o Łagiewniki? Bo ta dyskusja jest bardzo zacięta i gorąca.
2: Znaczy, pamiętajmy o tym, że Łagiewniki to są zielone płuca Łodzi, tym się Łódź szczyci. To jest taki miły, powiedziałbym, zielony kontrast dla betonozy w centrum Łodzi, więc to się jakoś tam w miarę równoważy, więc o to trzeba jak najbardziej dbać. Ja myślę, że tutaj, ponieważ to mają być niewielkie, nazwijmy to korekty, poprawa właśnie ścieżek.
1: Remont parkingu, kaloryfera znanego.
2: No plus jeszcze zdaje się, że tam być może będzie coś o remoncie ulicy Okulnej Wycieczkowej, z tego co kojarzę.
1: Ale Wycieczkowa ma zostać zamknięta znowu dla samochodów, oprócz dojazdów docelowych i służb, i ma tam być ruch rowerowy.
2: No ale tam rzeczywiście przydałoby się tę ulicę też wyremontować po prostu, bo nawet rowerem można sobie krzywdę zrobić. To jest inna sprawa. I to jest jak najbardziej okej, ale ja myślę, że jakiekolwiek wątpliwości wynikają z tego, że No nie, kilka miesięcy temu mieliśmy głośną akcję z dżunglą 360 z pomysłem w Ogrodzie Botanicznym. Tam z kolei ingerencja miała być dużo większa. No i zdaje się, że ktoś rzucił hasło, że miasto chce zrobić w Lesie Łagiewnickim Disneyland. Oczywiście to nie jest tak do końca. Ja bym powiedział, że w ogóle tak nie jest. No ale poniosło się, no bo efektem kuli śnieżnej trochę z tego, co miało być w Ogrodzie Botanicznym. No a Łagiewniki to jest nieporównywalnie większy i nie chcę mówić, że bardziej cenny obszar, bo w Ogrodzie Botanicznym są bardzo rzadkie gatunki chociażby roślin. Ale myślę, że to jest bardziej efekt spadającego zaufania do urzędników.
1: Właśnie.
2: Jeżeli biorą się za ingerencję w tereny zielone i chcą to zrobić w taki sposób, a nie inny, no chociażby też dyskusji nie brakowało przy organizacji terenu na Łódź Summer Festival, tak, czy Audio River, Łódzkie Błonia, gdzie no, piękny, zielony teren, co prawda trochę dziki, niezagospodarowany, no, ale tam też zaczęły się pewne prace, oczywiście związane z drenażem i chodziło o to, żeby po prostu jak spadnie deszcz,
1: odwodnić.
2: Tak jak ostatnio, tak, to żeby nie trzeba było imprezy odwoływać. Swoją drogą ja tam bym poprawił infrastrukturę, no, jeżeli chodzi o chodniki i drogi dla rowerów, bo tam na Błoniach jest z tym problem. A jeżeli chodzi o Łagiewniki, no to mam nadzieję, że konsultacje będą prowadzone, jeżeli będą, bo na razie mamy protest, chociaż podobno ten protest to będzie taka trochę musztarda po obiedzie, że konsultacje będą prowadzone no, w takim bardziej przyjaznym toku, a nie w tonie, tak jak przy okazji dżungli 360, że już podjęliśmy decyzję, ale ją sobie skonsultujemy, tylko że rzeczywiście to coś wniesie.
1: To pytanie właśnie, czy dzisiaj, jeżeli przedstawiciele władz miasta, także radnych Koalicji Obywatelskiej wychodzą i mówią, że Łagiewniki nie będą betonowane, nie będzie żadne drzewo wycięte pod te inwestycje, właśnie to jest to kluczowe pytanie, czy mieszkańcy dzisiaj dają temu wiarę z pełnym przekonaniem?
2: Myślę, że nie dają aktualnie i to tutaj mogą padać obojętnie jakie słowa, ale trzeba po prostu najpierw przekonać mieszkańców, którzy też, no, jakby nie patrzeć, mają głos i chcieliby mieć wpływ na to, jak Łódź wygląda, a zwłaszcza tereny zielone, które jakby nie patrzeć znikają też z różnych powodów. No, chodzi o to, żeby się po prostu dogadać, żeby mieć pewne zaufanie.
1: Jeżeli już dotknęliśmy Łódź Summer Festival, to radni ostatnio zatwierdzili bezpłatną komunikację na tym największym w Polsce bezpłatnym festiwalu muzycznym, gdzie będzie można posłuchać i zobaczyć gwiazdy z całego kraju, ale też ze świata. W ostatni weekend lipca od 24 do 26 będą bezpłatne przejazdy autobusami i tramwajami na terenie całej Łodzi w strefie pierwszej i drugiej dla wszystkich. Część radnych podnosi, że dobrze, to jest też podziękowanie dla łodzian i sprawienie, że będzie im się łatwiej przemieszczać po mieście, ale też część radnych także z samej Koalicji Obywatelskiej podnosi, że być może powinno się wrócić do wydłużonych czasów obowiązywania biletów. Mieliśmy przez kilka lat takie tymczasowe rozwiązanie, które trwało kilka lat, że bilety 20-minutowe były ważne przez 40 minut, a 40-minutowe były ważne przez godzinę. Ze względu na remonty to rozwiązanie zostało ukrócone z początkiem ubiegłego roku, ale teraz też widzimy, że ta fala remontowa wcale nie wyhamowała.
2: No i to są dwa tematy w jednym, bo darmowa komunikacja na Łódź Summer Festival to jest, myślę, że, czy w ogóle z okazji Łódź Summer Festival, to jest zbawienie dla 100-tysięcznej rytkini, która w tym czasie, no można powiedzieć, nie mówię, że będzie sparaliżowana, no,
1: ale będzie przeżywała oblężenie.
2: No tak, no jeżeli tam do mieszkających plus minus 100 tysięcy mieszkańców przyjeżdża kolejne 100 tysięcy i to niekoniecznie z Łodzi, tylko z całej Polski i potem trzeba to jakoś rozwieść, no to rzeczywiście jest to wyzwanie i no jakkolwiek trzeba to zrobić, a przestrzeń jest, powiedzmy sobie szczerze, ograniczona. Ja nie pamiętam, jak to miało być z linią 43, która funkcjonuje wzdłuż ulicy Konstantynowskiej.
1: Ostatecznie chyba ten tramwaj nie będzie kursował.
2: I to jest pierwszy błąd. To jest pierwszy błąd podstawowy, który uważam, że to tramwaj, który, okej, tam jest czasami jeden tor, czasami mijanka, ale tramwaj podjeżdżający pod sam festiwal.
1: No, ale będą tam food trucki.
2: No, to może trzeba ruszyć głową i zrobić food trucki gdzie indziej. No naprawdę. Tam i tak jest wyłączony ruch pieszy i ruch samochodowy na ulicy Konstantynowskiej, więc jest gdzie to zrobić. Po co tam pchać autobus, który i tak będzie stał, jak jest tramwaj. To od tego zacznę. Druga rzecz, w ogóle ja uważam, że z okazji większej liczby eventów, czy to w Atlas Arenie, czy nawet na stadionach, czy na UKS-ie, czy na Widzewie, fajnie byłoby pomyśleć nad właśnie wzmożoną, nazwijmy to, częstotliwością kursowania tramwajów, pociągów czy autobusów, bo zwłaszcza ten stadion przy Piłsudskiego jest ulokowany w takim miejscu, że no, trudno tam wjechać samochodem, zaparkować i w tej chwili raczej miejsc parkingowych tam ubywa niż przybywa.
1: A węzeł przesiadkowy tam jest potężny.
2: No, można byłoby to zrobić, więc chciałbym, żeby to, ten pomysł, który nie jest zły, tylko kwestia wykonania, jak się okazuje, żeby też zainspirował być może władze miasta, żeby taką komunikację też, żeby ten transport publiczny promować przy okazji nie tylko Łódź Summer Festival.
1: A wydłużone czasy obowiązywania biletów powinny wrócić?
2: Odpowiem dyplomatycznie. Przy aktualnej taryfie po Warszawie, która ma nieporównywalnie lepszą komunikację publiczną, porusza się po prostu lepiej i taniej niż komunikacją miejską w Łodzi, która jest droższa i gorszej jakości.
1: No ale ktoś może powiedzieć, że Warszawa, inny budżet, inna skala, inne możliwości zupełnie. W Łodzi też musimy jakoś tę komunikację utrzymać, a dążymy wciąż do tego poziomu, żeby było 50 na 50, że 50% utrzymania komunikacji miejskiej jest z biletów, 50 z budżetu miasta. Jeszcze trochę do tego zostało, mówiąc też dyplomatycznie.
2: To najpierw przekonajmy Łodzian, że ta komunikacja miejska jest warta tego, żeby nią się poruszać, bo na razie raczej słyszę ruchy w drugą stronę, że coraz mniej opłaca się jeździć tramwajami czy autobusami niż samochodem, więc zacznijmy od tego, a Warszawa jest 3 razy większa, więc ma 3 razy większe wyzwania, problemy i musi 3 razy więcej na to, albo nawet i więcej pieniędzy, bo jeszcze tam jest SKMK i metro, tak?
1: Kolejny problem, który się pojawia w Łodzi i narasta, to jest problem z dzikami, ale to nie jest też problem tylko Łodzi, tylko prawie wszystkich miast. Niedawno na Widzewie w Łodzi powstała specjalna odłownia, co dla części mieszkańców oznacza utrudnienia, bo nie mogą korzystać z przyblokowych ogródków. Łódź od miesięcy szuka sposobu na ograniczenie problemu, bo dziki coraz częściej wchodzą właśnie na tereny zamieszkałe. Radna Magdalena Gałkiewicz w rozmowie z Radiem Łódź mówi i zastanawia się, czy to nie są aby czasem działania trochę przesadzone, bo te dziki, które są odławiane, najczęściej są uśmiercane.
2: No tu trudno znaleźć rozwiązanie, jeżeli z jednej strony to, co mówiliśmy paręnaście minut temu, jeżeli mamy dookoła Las Łagiewnicki, nie wiem, Park na Zdrowiu,
1: rozlewające się osiedla.
2: Tak, które rosną, no nie wewnątrz miasta, tylko na zewnątrz. A gdzieś dookoła są tereny albo leśne, albo zielone, tak to nazwijmy nawet. Nawet na brusie też to bardzo często się zdarza, że przez ulicę właśnie Konstantynowską dziki gdzieś przechodzą. No więc to jest problem, który... No właśnie, to najłatwiej byłoby wsadzić do samochodu i wywieźć. Tylko gdzie wywieźć i żeby to zrobić skutecznie, tak? No to problem na pewno jest. I z tego, co mądrzejsi ludzie ode mnie mówią, to w ogóle tych dzików jest za dużo ogółem. Więc to nie jest nic nowego. No ale oczywiście, jeżeli pada hasło uśmiercanie, to od razu obrońcy praw zwierząt się podnoszą, zrywają i że jakim prawem, więc absolutnie mnie nie dziwi ich reakcja.
1: Krzysztof Sędzicki, Telewizja To Ja. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Kłaniamy się, dobrego dnia, weekendu i do usłyszenia.
3: A z naszym gościem rozmawiał Michał Dąbrowski o tych wszystkich sprawach, o których panowie debatowali. Piszemy oczywiście na portalu radiołódź.pl. 28 minut po godzinie 9:00 obiecałam jeszcze jednego gościa i ten gość już przybył do studia. Rozmowa z Pawłem Flisem o szachach za kilka minut.

0: W szachy się nauczyłem grać, wydaje mi się, że w wieku tak gdzieś 12-13 lat, natomiast po raz pierwszy w wieku 17 lat poszedłem na turniej i tak mnie to zainteresowało, że no, zacząłem generalnie pod okiem instruktora uczyć się zgłębiać tajniki tej królewskiej gry.
1: A co najważniejszego dla pana znajduje pan w szachach?
0: No, w szachach znajduję inspirację przede wszystkim do różnego rodzaju działań. Szachy mi pomagają w prowadzeniu biznesu, bo w biznesie jest dobry ten, który widzi to, czego inni nie widzą. W szachach jest dokładnie to samo, czyli po prostu jeśli ma się określoną strategię w szachach, no to jest szansa, że człowiek wygra. Tak? Oczywiście każdy chce wygrać, natomiast jeśli nasza strategia jest lepsza od przeciwnika, to są większe szanse.
1: No wcale nie jest to łatwa gra. To jest gra, która wymaga logicznego myślenia, przewidywania pewnych zachowań drugiej strony. Myślę, że wielu z nas zna zasady gry w szachy, potrafi nazwać figury, które tam występują, ale jeżeli chodzi o samą grę, to niewielu radzi sobie z tym dobrze.
0: Tak, bo ta gra wymaga bardzo dużo treningu. Jeśli chce się do takiego poziomu perfekcyjnego, wręcz zawodowego dojść, to no dzisiaj to się w ogóle zmieniło w stosunku do tego, jak ja się uczyłem grać w szachy, dlatego że weszła era cyfryzacji, era komputerów, są bazy danych i na poważnych zawodach każdy z zawodników korzysta z tej bazy danych, jak również są określone silniki szachowe, czyli nic innego jak programy wspomagające przygotowanie do przeciwnika, także to zupełnie inaczej wygląda, jak to było, jak ja się uczyłem grać w szachy ponad 40 lat temu. No, nastąpił duży postęp i bez tego przygotowania takiego z bazami danych, jak również bez przygotowania z trenerami, to zawodnik po prostu na dzień dzisiejszy no, nie ma szans osiągnąć bardzo dużych sukcesów.
1: No, kiedyś było tak, że naszym przeciwnikiem przy szachownicy był ktoś starszy z domowników, tata, dziadek, a dzisiaj takim naszym przeciwnikiem może być komputer albo właśnie specjalna aplikacja.
0: Tak, oczywiście. Ja sam się nauczyłem grać w szachy. Ojciec mnie nauczył grać w szachy. Dosyć szybko załapałem te arkana gry. No, po paru praktycznie tygodniach zacząłem ogrywać ojca w szachy. Przeczytałem taką książkę ABC Szachisty, znaczy zacząłem ją studiować, no i ten mój poziom gry się znacznie podniósł. Natomiast tak jak pani redaktor zauważyła, dzisiaj można grać w szachy przez internet online, można grać z programami komputerowymi. Natomiast ja jestem zwolennikiem gry takiej tradycyjnej, czyli face to face, jeśli widzę przeciwnika, bo dochodzą dodatkowe emocje podczas gry online, to tych emocji nie ma, tak? Poza tym, no dzisiaj to też jest tak, że zwłaszcza przy dłuższym tempie gry, no niestety, ale zawodnicy niekoniecznie fair grają.
1: Ale jeżeli chodzi o granie przez internet, to wiem, że to jest niezwykle popularne na całym świecie. Tysiące zawodników grają w szachy i okazuje się, że dzięki temu, że jest to tak dostępne, coraz chętniej w szachy grają młodzi ludzie.
0: Tak, oczywiście. No, internet jest ogólnodostępny i są specjalne aplikacje, na przykład Chess.com czy Lichess, gdzie wszyscy grają, młodzież gra i to z całego świata można sobie grać z przeciwnikiem o zbliżonym poziomie gry. No i są różnego rodzaju turnieje internetowe, gdzie również codziennie się one praktycznie odbywają. No i w tych szachach internetowych my też mamy ogromne sukcesy. Naszym takim zawodnikiem, który jest wizytówką praktycznie naszego kraju, jeśli chodzi o no w ogóle grę w szachy, jest arcymistrz Jan Krzysztof Duda, który zdobył Puchar Świata.
1: No, znane nazwisko w tym świecie szachistów. Panie Pawle, jest pan instruktorem szachowym, pracuje pan z młodzieżą. Dzieciaki garną się do szachów?
0: Tak, no szachy są bardzo popularne w dniu dzisiejszym poprzez właśnie te sukcesy Jana Krzysztofa Dudy, poprzez sukcesy naszych pań, które zdobyły w zeszłym roku Mistrzostwo Europy drużynowe. I to jest tak, jak dawniej pamięta pani redaktor, był Adam Małysz i była tak zwana Małyszomania.
1: No mamy teraz Chwalińską, wcześniej mieliśmy Świątek. Tak, jeżeli mamy kogoś, kto jest taką dumą narodową, zdobył zdobywa

0: medale jest sławą na całym świecie, to rzeczywiście chętniej sięgamy po takie dyscypliny.
1: Tak, tak jest. I no, dzieci się bardzo garną do gry w szachy dzięki tym, co tutaj żeśmy rozmawiali. Natomiast no, ja uczę grę w szachy dzieci w domu w Łęczycy generalnie. I to jest związane z tym, ja nie robię tego jakoś zawodowo, tylko po prostu ja to lubię. Tak?
0: To jest pana pasja.
1: Tak, jest to pasja.
0: I ma pan taką misję.
1: Tak, ponieważ no właśnie, tak jak pani redaktor na początku zauważyła, kandyduję na prezesa Polskiego Związku Szachowego. W związku z tym no chciałbym wszystkie jak gdyby segmenty sztuki szachowej opanować w mniejszym lub we większym stopniu, bo sam jestem zawodnikiem, instruktorem, sędzią.
0: Ale pracuje pan też nie tylko z młodzieżą, ale także z seniorami, więc zna pan bardzo dobrze to środowisko. Panie Pawle, tu postawimy przecinek, zrobimy przerwę muzyczną. Gdyby państwo mieli pytanie do naszego gościa, to oczywiście jesteśmy otwarci. 606-787-8778 to telefon do Radia Łódź, a do rozmowy powracamy za kilka chwil.
1: Dziękuję.
2: I had no choice but to hear you stay. Your case, time and again.

0: 17 minut do godziny 10. Powracamy do rozmowy o szachach. Naszym gościem jest Paweł Flis, sędzia, instruktor szachowy, zawodnik, a także kandydat na prezesa Polskiego Związku Szachowego. Te wybory już za tydzień, w sobotę.
1: Tak, wybory będą za tydzień. W tej chwili pracujemy nad kampanią, znaczy w kampanii wyborczej. Rozmawiamy z różnego rodzaju ludźmi, którzy decydują o tym, kto zostanie prezesem Polskiego Związku Szachowego. Kandydatów jest trzech. Jeden kandydat jest z zarządu, który ustępuje w tej chwili. No i dwóch kandydatów jest całkowicie nowych. Jestem ja i pan Michał Fudalej.
0: Pan jest jedynym kandydatem z województwa łódzkiego?
1: Tak, jestem jedynym kandydatem z województwa łódzkiego.
0: To trzymamy za pana mocno kciuki, ale wracamy do rozmowy o samych szachach, bo to dyscyplina niezwykła. Myślę, że każdy z nas jest w stanie nauczyć się zasad gry w szachy, bo w sumie nie są trudne. Ale czy każdy może osiągnąć coś ważnego i wielkiego w szachach?
1: Tak, nauczyć się grać w szachy może praktycznie każdy. Natomiast jeśli chodzi o takie wybitne osiągnięcia, to już niestety nie. Musi być to wielkie samozaparcie, samodyscyplina, muszą być postawione cele, a przede wszystkim to ta osoba, która chciałaby osiągnąć sukces, musi to bardzo lubić, tak?
0: Bo często... No dobrze, ale czy jakieś specjalne cechy są istotne?
1: Jeśli chodzi o cechy, to trzeba się umieć skoncentrować, trzeba mieć ten, tak jak powiedziałem poprzednio, ten cel postawiony, żeby osiągnąć ten wynik i realizować go razem z trenerami. Musi też pomagać przy tym rodzina, bo często widzę na turniejach szachowych takich dla dzieci, gdzie one stawiają swoje pierwsze kroki, że bardzo pomagają rodzice. Często jest tak, że ten rodzic bardziej przeżywa nawet rozgrywki, partię szachową niż zawodnik i razem z tym dzieckiem siedzi na przykład na turnieju 7 godzin, co go bardzo podziwiam, tak?
0: Czy rzeczywiście szachy mogą pochłonąć dziecko? Bo wydawałoby się, że młode pokolenie to jest pokolenie obrazkowe, filmikowe, internetowe, cały czas z komórką w ręku, a to jednak jest taki statyczny sport, niezbyt dynamiczny. Jak przekonać takiego młodego człowieka, że to jest coś, co może przynieść satysfakcję, co może stać się życiową pasją?
1: Po pierwsze chciałem troszeczkę zaprzeczyć, że to jest sport statyczny. Według mnie jest to sport bardzo dynamiczny. Widać to przede wszystkim w partiach tak zwanych błyskawicznych, blicach, gdzie zawodnicy mają na przykład jeden i drugi po 5 minut i bardzo szybko wykonują te posunięcia albo 3 minuty plus 2 sekundy.
0: No tak, ale już mówimy o rozgrywkach mistrzowskich, a na początku to jest jednak sport raczej mało dynamiczny.
1: Odbywa się to w ten sposób, że tworzy się jakaś grupa, jakaś społeczność szachowa, taka wśród dzieci i rodziców i one chodzą do jakichś szkółek szachowych, gdzie rozwijają swoje umiejętności, gdzie ich poziom gry wzrasta i ważny element jest...
0: element rywalizacji.
1: Tak, współzawodnictwo, rywalizacji. Bo jest jak to współzawodnictwo i rywalizacja jest, to po prostu to jak gdyby nakręca spiralę, ludzie chcą wygrywać, dzieci chcą rywalizować, chcą zdobywać kategorię szachową, bo każdy zawodnik, który już w szranki turniejowe będzie brał udział, to ma możliwość zdobywania kategorii szachowych, tak? I to jak gdyby dopinguje i mobilizuje do tego, żeby robić coraz większe postępy, ale żeby robić większe postępy, to trzeba niestety, ale trenować.
0: No tak jak we wszystkich dyscyplinach tak naprawdę konsekwencja, upór i czas poświęcony temu przynoszą efekty. Popatrzmy chociażby na tenis i na ostatnie osiągnięcia Mai Chwalińskiej, która długie, długie lata czekała na tak olbrzymi sukces i teraz we wszystkich wywiadach podkreśla, że ten upór, ta konsekwencja w działaniu przyniosły rezultat. Doczekała się.
1: Tak, no na pewno były postawione już w młodym wieku cele i ona to realizowała wraz ze swoim sztabem trenerskim, jak również z rodzicami, poprzez taką żelazną samodyscyplinę. No innej drogi generalnie nie ma. Wiele wyrzeczeń, wiele takich sytuacji, gdzie inne dzieci czy inne osoby po prostu bawią się, no, swój czas poświęcają zupełnie na coś innego. Natomiast ona miała konkretny cel postawiony i chwała, że tacy ludzie jak Maja są, tak samo jak Iga Świątek w szachach, Jan Krzysztof Duda i wiele innych, nasze panie, mistrzynie Europy. Nie jest to łatwe, natomiast jest to do zrealizowania. Trzeba mieć naprawdę wielkie samozaparcie i tą samodyscyplinę, żeby te cele postawione sobie realizować.
0: Ale zgodzimy się, że nie wszyscy muszą być arcymistrzami, ale w szachy warto grać. Dlaczego? Co szachy zmieniły w pana życiu na przykład? Pana nauczyły?
1: W moim życiu bardzo dużo szachy zmieniły, bo przede wszystkim na samym początku nauczyły mnie takiego innego myślenia, w wielkiej koncentracji, polepszają szachy zdolności matematyczne, dlatego tak jak pani redaktor zauważyła, ja polecam, żeby dzieci uczyły się grać w szachy, bo to naprawdę wpływa na wielki rozwój. No i tak jak już wspomniałem, szachy mi po prostu bardzo dużo pomagały w biznesie i teraz kandydując na stanowisko prezesa Polskiego Związku Szachowego, jak gdyby chcę oddać to, czego się nauczyłem w biznesie szachom, tak? Czyli po prostu tak to wygląda.
0: Pracuje pan z młodzieżą, ale pracuje pan także z seniorami. To w takim razie zapytam podobnie, jak pytałam o dzieci. Co senior może mieć z gry w szachy? Czy lepiej pracuje mu głowa?
1: Tak, zdecydowanie tak, bo są różne formy aktywności umysłu, na przykład rozwiązywanie krzyżówek, czy...
0: Bardzo popularne wśród seniorów.
1: Tak, czy nauka języka chociażby. No i przy nauce języka jak gdyby dwa cele za jednym zamachem osiągamy. Jeden cel to jest samo w sobie nauka języka, a druga praca tego umysłu, bo zwłaszcza w wieku seniorskim uważam, że ludzie po prostu powinni być bardzo aktywni, jeśli chodzi o umysł. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, to wiadomo, tak jak powiedziałem, że po prostu następuje bardzo, bardzo duży rozwój, zwłaszcza w tak młodym wieku i te elementy współzawodnictwa powodują, że dzieci bardzo chętnie grają w szachy. Jeśli chodzi o dorosłych jeszcze, to też ludzie spotykają się w różnego rodzaju klubach seniorskich, grają sobie przy kawce. To jest bardzo, bardzo fajne, tak? Szachy są bardzo popularne teraz w Polsce. No i życzymy sobie, żeby coraz więcej ludzi grało w szachy, bo warto.
0: To życzmy sobie tego i panu życzymy sukcesu na tych wyborach, które za tydzień. Paweł Flis, kandydat na prezesa Polskiego Związku Szachowego, ale także zawodnik, sędzia i instruktor, był gościem Radia Łódź. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.

0: 4 minuty do 10, za kilka chwil u nas wiadomości Radia Łódź.
1: Reklama.
2: Wakacje nie ma nudy.
3: Jest mikrofon, zabawa i sport.
2: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
4: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
5: Wielkie budowle, szalone pojazdy i kosmiczne misje mają jedną wspólną cechę. Zaczynają się od pomysłu. Dlatego 13, 20 i 27 czerwca Pasaż Łódzki zaprasza na Festiwal Klocków Connect. W programach Miasto Przyszłości, Wielki Wyścig oraz Kosmos i Roboty, czyli mnóstwo kreatywnego budowania i konstrukcyjnych wyzwań. Zbieraj pieczątki w paszporcie konstruktora Connect, aby zdobyć nagrodę główną, a za zakupy za minimum 200 zł odbierz voucher na deser, bubble tea lub kartę do Empiku. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
6: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
7: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
6: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
8: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata, ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie, BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%, wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
11: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
12: Kampania społeczna, wakacje, ale co to?
13: Gdzie jedziesz w tym roku na wakacje?
14: Nigdzie, jak zwykle. Mówią, że wakacje są fajne, ale sama nie wiem.
12: Obok ciebie są dzieci, które w wakacje poczują na twarzy jedynie bryzę miejskiego kurzu i usłyszą szum samochodów. Zobacz szczegóły kampanii społecznej Wakacje, ale co to? Na www.fundacjapociecha.pl.
15: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
16: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
15: Tak wcześnie?
16: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
15: I co powiedzieli?
16: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
15: Bezcenne.
16: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
11: Ogłoszenie społeczne.
0: Tu Radio Łódź, minęła 10. Czas na kolejne wiadomości Radia Łódź. Justyna Krakowiak.
17: Nocne zderzenie dwóch ciężarówek. Olej nadal zalega na jezdni. Uwaga pasażerowie, od jutra zmiany w rozkładach jazdy. Schronisko w Bełchatowie jutro otworzy swoje drzwi. Słońce zaczyna się pojawiać, na termometrze 14 stopni. Dwie osoby zostały ranne w nocnym wypadku na A1 w Łódzkiem. Około godziny 1 w nocy na wysokości miejscowości Dębina w powiecie kutnowskim zderzyły się dwie ciężarówki. Mówi młodszy aspirant Katarzyna Wasiak z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.
18: Doszło do kolizji dwóch pojazdów ciężarowych, z których jeden przewoził olej silnikowy, który w wyniku zderzenia wylał się na jezdnię.
17: Ruch w kierunku Gdańska w tym miejscu jest zablokowany. Cały czas trwają tu prace porządkowe. Policjanci kierują ruchem na objazdy drogą krajową nr 92 i 60.
19: od nas dowiadujesz się pierwszy.
17: Zmiany w rozkładzie jazdy na kolei. Od jutra wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy, która oznacza więcej połączeń dalekobieżnych, ale też zmiany na liniach regionalnych. Łódzka Kolej Aglomeracyjna rozszerza siatkę połączeń o nowe relacje do Płocka, Warszawy i Radomia. Jednocześnie na wielu trasach prowadzone są prace, które wymuszą zmiany w kursowaniu. Szczegóły zebrał reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
20: Najwięcej nowości w rozkładzie LKA dotyczy nowych całorocznych połączeń, m.in. codziennych kursów z Łodzi do Płocka przez Kutno, Łęczyce i Gostynin oraz uruchomienia regularnych pociągów do Radomia. Do tego dochodzą weekendowe sprintery z Pabianic do Warszawy, które mają skrócony czas przejazdu i zatrzymują się tylko na wybranych stacjach, m.in. w Zgierzu i Łowiczu. Jednocześnie na kilku liniach w regionie trzeba liczyć się z utrudnieniami, mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
21: Wszystkie prowadzone prace zostały uwzględnione w rozkładzie jazdy, co pozwala na sprawne planowanie podróży i minimalizowanie utrudnień dla pasażerów.
20: Zmiany czekają pasażerów m.in. na odcinku Koluszki-Częstochowa, a także w rejonie Skierniewic i Tomaszowa-Mazowieckiego. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
17: Wakacyjna korekta obejmuje też połączenia PKP Intercity, a nowy rozkład będzie obowiązywał do końca wakacji. Tysiące żołnierzy, dziesiątki tysięcy widzów i rodzina królewska na balkonie pałacu Buckingham. Dziś w centrum Londynu odbędą się oficjalne obchody urodzin króla Karola III. To jedno z najważniejszych i najbardziej widowiskowych wydarzeń w brytyjskim kalendarzu. Na miejscu jest Anna Rączkowska.
22: Od wczesnego rana w centrum stolicy trwają próby wojskowych orkiestr. Gromadzą się też tłumy mieszkańców i turystów. Najlepsze miejsca przy trasie parady zajmowane są jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości. Centralnym punktem wydarzenia będzie wielka parada wojskowa przed królem Karolem III. Ulicami Londynu przejdą żołnierze Gwardii Królewskiej, orkiestry wojskowe i oddziały kawalerii konnej. To tradycja licząca ponad 260 lat. Finałem uroczystości będzie tradycyjne pojawienie się rodziny królewskiej na balkonie pałacu Buckingham. Chwilę później nad centrum Londynu przelecą samoloty Królewskich Sił Powietrznych. Choć Karol III urodził się 14 listopada, oficjalne urodziny brytyjskiego monarchy od ponad dwóch stuleci obchodzone są latem. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
17: Ponad 300 psów i kotów czeka na nowy dom w bełchatowskim schronisku. W najbliższą niedzielę placówka zaprasza na dzień otwarty. Na miejscu pracownicy pomogą poznać zwierzęta i wybrać pupila dopasowanego do trybu życia przyszłego właściciela. Jak powiedział Radiu Łódź Mariusz Półbrat, kierownik schroniska, każde zwierzę jest w pełni przygotowane do adopcji.
23: Cały pakiet szczepień jest odrobaczony, jest odpchlony, ma też chipa, który jest rejestrowany w odpowiedniej bazie w razie jakby się zagubił. Te całe pakiety, które mają nasi podopieczni, są warte co najmniej kilkaset złotych.
17: Organizatorzy zachęcają do odwiedzin także te osoby, które dopiero rozważają przygarnięcie zwierzaka. Na kolejną porcję wiadomości zapraszam już na 11.
0: Widzę przez radiowe okno niewielkie przejaśnienia, więc jest szansa na to, że pojawiać się będzie słońce, ale jednak w regionie dominują chmury. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla całego województwa łódzkiego i to ostrzeżenie będzie obowiązywać do godziny 23. Miejscami wystąpią burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm i porywy wiatru do 75 km na godzinę, ale liczmy też na to, że będzie więcej przejaśnień. Termometry maksymalnie w Łódzkiem pokażą dziś od 19 do 20 stopni. Pięć minut po godzinie 10, obok mnie Anna Groblińska. Dzień dobry, Aniu.
24: Dzień dobry.
0: Twoje pojawienie się oznacza, że ja mam już fajrant, wolną sobotę. Ty działasz, będziesz dbać o to, żeby nasi słuchacze mieli miły dzień. Mam do ciebie wielką prośbę. Miałam poranek dla aktywnych i ani razu nie przypomniałam, że trwają jeszcze zapisy na naszą sztafetę jubileuszową.
24: Myślałam, że już wszystkie są wypełnione miejsca.
0: Nie było takie zainteresowanie, że na prośbę po prostu zwiększyliśmy limit miejsc do 60. Kilka miejsc pozostało, tak więc...
24: No tak, bo miało być 50, a to się okazuje,
0: tak, będzie 60, mam nadzieję, że
24: będę
0: 60.
24: Będę przypominać.
0: Proszę przypominać. Anna Groblińska z państwem pozostaje. Ja bardzo dziękuję za ten poranek. Coś
24: No i tak,
0: powiedzieć.
24: Chcę powiedzieć, że jesteś szczęśliwa, Moniko, że teraz kończysz program i nie wsiadasz do dyliżansu. Naprawdę. Słuchaj nas w samochodzie. Wszystko się okaże już niedługo.
0: To bardzo mnie zaintrygowałaś. Będę słuchać. Anna Groblińska pozostaje. Monika Czerska, do usłyszenia.
25: Sobota. Wolna sobota.

Jak zwykle na początku, prawie na początku naszego programu, kącik a naukowcy odkryli, ale tutaj muszę koniecznie przypomnieć albo powiedzieć słuchaczom, że dzisiaj odbywa się zresztą 29. już piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik na PGE Narodowym w stolicy. O 11:00 się zaczyna i tam można spotkać wielu naukowców i tam można sporo ciekawostek właśnie poznać, ale ja mam inną ciekawostkę dla naszych słuchaczy, związaną z wspomnianymi podróżami dyliżansem. Otóż podróżowanie dawnymi dyliżansami wiązało się z chorobą lokomocyjną, ryzykiem napaści i innymi niedogodnościami. Mamy więc niewiele wspólnego w wyobrażeniach takich romantycznych. Mamy niewiele wspólnego pomiędzy wizjami pokazywanymi w filmach na przykład, a rzeczywistością. Brytyjscy naukowcy zajęli się tym tematem. Zresztą ja całkiem niedawno podczas rozmowy o książce Przedpiekle sławy, o pierwszych miesiącach Chopina w Paryżu, właśnie też taki wątek z autorem tej książki poruszyliśmy, jak to się kiedyś podróżowało tymi dyliżansami. Badacze z University of Exeter przeanalizowali listy, dzienniki, teksty medyczne z XVII i XVIII wieku, aby dokładnie sprawdzić, jak wyglądała podróż dyliżansem właśnie w tamtym okresie. Okazuje się, że choroba lokomocyjna to nie tylko współczesna dolegliwość. Była opisywana jako zagrożenie związane z podróżowaniem już ponad 200 lat temu. Wyobraźmy sobie te dyliżanse pokonujące nierówności na drodze. A tu korzeń, a tu kamień. Zresztą w ogóle drogi były przecież słabej jakości. Jak też ci podróżujący musieli się czuć? Było jeszcze więcej kłopotów. Naruszenie przestrzeni osobistej przez głośnych lub niemile woniejących obcych. Konieczność siedzenia blisko osób na przykład z niższych klas społecznych. To dla przedstawicieli wyższych klas też mogła być pewna niewygoda. Badanie, zdaniem autorów, podważa romantyczną wizję wesołej, dawnej Anglii. Oczywiście nie tylko Anglii to dotyczy, to są jednak i badania, które możemy rozszerzyć, wnioski możemy rozszerzyć także na inne części Europy i świata. Kiedy ludzie myślą o dyliżansach, przywołują romantyczne obrazy znane z telewizyjnych dramatów kostiumowych. W rzeczywistości jednak podróżowanie komercyjnymi dyliżansami było często nieprzyjemne i fizycznie niewygodne, tak mówi dr Alan Whitney, właśnie z University of Exeter, autor badania opisywanego w magazynie Social History of Medicine. Badacz wyjaśnia, że wraz z pojawieniem się dyliżansów i poprawą infrastruktury drogowej w XVIII wieku, podróże powozami rozpowszechniły się, umożliwiając większej liczbie ludzi częstsze przemieszczanie się i pokonywanie dłuższych dystansów. No ale właśnie, wiązało się to z licznymi niewygodami i na przykład podróżniczka, znana autorka pamiętników, Ann Lister, w 1822 roku pisała, że była straszliwie wytrzęsiona po podróży dyliżansem. Przy innej okazji, że była okropnie wytrzęsiona. Angielski filozof John Locke w XVII wieku skarżył się, że podczas trzydniowej podróży dyliżansem był ciasno upchnięty z sześcioma innymi pasażerami i znosił tysiące ściśnięć, tak to sformułował, a fizycznie odrzucało go także do mdłości korpulentne ciało jednej z kobiet. No musimy wziąć pod uwagę, co się działo właśnie w takich dyliżansach. A wziąwszy to pod uwagę, teraz będziemy z większą przyjemnością wsiadać nie tylko do samochodu czy pociągu, ale nawet do mocno spóźnionego pojazdu komunikacji miejskiej.

Na moście opuszczam szyby, śpiewała Paulina Przybysz. Nie wiem, czy były dyliżanse z opuszczanymi szybami, jak państwo myślą, bo sądzę, że nieraz podczas takich podróży przydałoby się opuszczenie szyby wobec tego, co pachniało na przykład w środku. Telefonował pan Wojciech i rozważaliśmy także zalety i wady podróżowania karocami. Może w karocach były bardziej miękkie poduszki na przykład. Może była woda dla znakomitości, no bo jednak karety i karoce to dla znakomitości. A no właśnie, to ja jeszcze dodam, skoro temat przynajmniej niektórych z państwa zainteresował, dodam, że podróże dyliżansami wywoływały dyskusje wśród ówczesnych lekarzy. W uproszczeniu rzecz ujmując, dzielili się oni na tych, którzy uważali ruch dyliżansu za formę ćwiczeń. Niebywałe, ale naprawdę. Za formę ćwiczeń i za sposób zapobiegania gromadzeniu się w organizmie tak zwanych zepsutych humorów. No ale byli też tacy, którzy sądzili, że jazda dyliżansem szkodzi. W sprawie dyliżansów i w każdej innej. studio@radiołódź.pl. Przypomnę także o możliwości nagrywania głosówek na radiołódź.pl.

Drodzy Państwo, my w tej godzinie naszego programu będziemy jeszcze rozmawiać o tym, czy istnieje takie zjawisko jak współczesna polska moda. Czy jest coś, co spaja projekty przeróżnych twórców naszych współczesnych, które to projekty można oglądać od dziś o godzinie 16:00 otwarcie w Centralnym Muzeum Włókiennictwa. No i właśnie to będzie nie tyle o wystawie rozmowa, co o tym, czy lubią się, czy nie lubią współcześni projektanci, konkurują, czy nie, a jaka jest współczesna polska ulica, czy modna, czy nie bardzo, to później. Ale teraz czas na naszą stałą pozycję, czyli konkurs Co to za miejsce? Nagroda nie lada gratka, pranie mózgu w Teatrze Jaracza 26 czerwca. O podróżach była mowa, to ja o miejsce związane z podróżami zapytam. Tak nie za dużo, muszę powiedzieć, bo to łatwa zagadka. Powiem tak. To jest kluczowy element nowego Centrum Łodzi. I powiedzmy jeszcze, że kluczowe dla tego funkcje umieszczono 16,5 metra pod ziemią, a także 8 metrów pod ziemią. Ale tam się dzieją też rozmaite rzeczy i duże wydarzenia, w tym kulturalne. Studio małparadio.łódź.pl. Co to za miejsce?

0: autopromocja.
1: Viva El Sol! Już 18 czerwca o godzinie 18 Radio Łódź zaprasza na wyjątkowy koncert muzyki gitarowej. Hiszpania, Włochy, Brazylia, Argentyna i słoneczna Kalifornia. Wszystko w dźwiękach gitar klasycznych. Wystąpią młodzi artyści Akademii Muzycznej w Łodzi, prezentując program pełen energii i wakacyjnego klimatu. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiołódź.pl.
2: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
4: Zostań bohaterem swojej okolicy i zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do wyboru jest aż 339 projektów. Na realizację tych najlepszych Urząd Marszałkowski ma 8 milionów złotych. Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Do 13 lipca odkryj swoje supermoce, wejdź na bo.lockie.pl i zmieniaj z nami łódzkie.
5: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
6: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
0: Po reklamie.
7: Sobota. Wolna sobota.
8: Dzień dobry, panie Janiu, pisze do nas pan Piotr. Nie rozumiem, jak oni w tych dyliżansach mogli jeździć, kiedy nie było radia. No straszne. Taka podróż bez radia. Zgadzam się, panie Piotrze. No i słuchacz też pyta nas o jakieś zaproszenia, niekoniecznie do dyliżansu. To już wiemy, że zaproszenia są. Akurat to pierwsze wędruje do pana Marcina, któremu serdecznie gratulujemy. Pytałam o dworzec Łódź Fabryczna. Jasne. Ale panie Piotrze, panie Sebastianie i inni uczestnicy naszego konkursu, proszę się nie martwić, bo w następnej godzinie znów możliwość zdobycia zaproszenia do Teatru Jaracza. Podróż bez radia. Niewyobrażalne.

0: Rozważaliśmy dzisiaj niewygody podróżowania dyliżansem, potem także karocą, a jeszcze zadzwonił pan Wojciech, że mamy bryczki w historii podróżowania. Zresztą bryczki używane są także do dziś przecież i turystycznie na przykład, a być może gdzieś i gospodarczo, tego nie wiem. Ale mamy także rydwany w historii podróżowania. Ale rydwany to także były pojazdy bojowe, różne funkcje pełniły. No i właśnie, czym to się najlepiej podróżowało? Ja czytam o bryczce, że to czterokołowy pojazd zaprzęgowy, lekki, odkryty, resorowany. Resorowany, to bryczka by nam wygrywała. A czym państwo lubią podróżować? Samochodem, pociągiem, samolotem? To jest temat pozakonkursowy oczywiście, studio@radiołódź.pl, jeśli ktoś miałby ochotę. A teraz zmiana tematu. To już od dziś w Centralnym Muzeum Włókiennictwa można oglądać wystawę Nowa Moda Polska, Kronika Głębokich Uczuć. Duży, ważny pokaz. Bardzo dużo się o tym mówi. Około 50 projektantów i projektantek pokazuje nie po jednym swoim stroju, czyli robi się naprawdę z tego spory pokaz. Kronika Głębokich Uczuć, bo tutaj na Nową Modę Polską patrzymy nie z jakiegoś naukowego punktu widzenia, tylko od strony kultury polskiej, od strony emocji, które wiążą się właśnie z tą modą. Będziemy jeszcze o fakcie otwarcia wystawy przypominać między innymi w naszym czasie na kulturę po godzinie 11. A teraz już proponuję rozmowę z doktorem Michałem Szulcem, który jest i projektantem, i wykładowcą, dyrektorem Instytutu Ubioru Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Postaramy się tak ogólnie coś powiedzieć, tak syntetyzować nasze spojrzenie na tę współczesną polską modę i na współczesnych projektantów. Wiem, że ta wystawa ma dopiero pokazać, czy jest takie zjawisko jak współczesna moda polska, ale pan patrzy również okiem badacza na całą sprawę. Jakie są pana intuicje?
1: Zacząłbym od tego, że nadrabiamy bardzo szybko to, co straciliśmy, albo do czego nie mieliśmy dostępu, albo nie mieliśmy warunków, żeby modę w Polsce tworzyć. Bardzo długo patrzyliśmy w stronę Zachodu, zaczynając od mody polskiej, i trochę przenosiliśmy na nasz polski grunt to, co się działo gdzieś dookoła. Natomiast wydaje mi się też, że bardzo szybko zaczęły się w Polsce pojawiać zjawiska, które też bardzo szybko przepracowywaliśmy. I wracając do czasów Fashion Weeka, sukni wieczorowych, kreacji czerwonodywanowych, przez odzież casualową, pamiętam falę dresów, która zalewała nawet wybiegi, nie tylko ulice. I wydaje mi się, że bardzo szybko byliśmy w stanie przerobić różne rzeczy, wyciągnąć wnioski i rozwijać się dalej. I rzeczywiście od kilkunastu lat, patrząc trochę chłodno i obiektywnie, o ile umiem to zrobić, wydaje mi się, że bardzo sięgamy do tego, kim jesteśmy, skąd jesteśmy, z jakiej części świata i Europy jesteśmy, jakie mamy korzenie, skąd wywodzą się nasze stroje ludowe, jaką mamy tożsamość narodową, kim jesteśmy w środku, jakie mamy charaktery, temperamenty. I wydaje mi się, że ten miks trochę słowiańskości z designem powoduje, że tworzy się trochę taki alfabet polskiej mody i rzeczywiście mam taką nadzieję, że na tej wystawie wybrzmi to coś, o czym my sobie w kuluarach dyskutujemy i z czego być może zdajemy sobie sprawę, że jest to coś, co jest odrobinę klasyczne, trochę przerysowane, dresiarskie, odważne, trochę bezkompromisowe, trochę mające nadzieję na to, żeby tworzyć rzeczy, które nie do końca są na ulicę polską, a polska ulica jest bardzo spokojna i raczej wycofana. I wydaje mi się też, że ważne w polskiej modzie jest to, że próbuje coś komentować. Czyli że sylwetki, które zobaczymy na wystawie i nie tylko, niosą jakąś treść albo są kontrą, opowieścią, mają coś do powiedzenia.
0: Są nie tylko zjawiskiem estetycznym, ale to ciekawe, co pan mówi właśnie o kulturze ludowej, która coraz silniej istnieje w polskim designie, nawet do tego stopnia, że stała się już popkulturą, bo motywy łowickie na kubkach na przykład, czy fartuszkach, to już w tej chwili jest taki pop, prawda?
1: Tak, natomiast spojrzałbym na to trochę z perspektywy nas odwiedzających inne kraje. My przez bardzo długo trochę wstydziliśmy się tej naszej estetycznej tożsamości i historii. Kojarzyliśmy ją, przynajmniej moje pokolenie, z czasami PRL-u, z tym, co było wymuszane, a nie chciane. I wydaje mi się, że te pokolenia, które wkraczają teraz do designu, nie mówię tylko o modzie, one próbują bez żadnych obciążeń interpretować to po swojemu i trochę wnosić to z powrotem do naszego takiego codziennego życia.
0: Z tym, że my teraz wolimy folk niż folkloryzm.
1: Tak, no wydaje mi się, że te skróty są też po prostu bardziej zrozumiałe i że też trochę czasu musi minąć, zanim zagłębimy się w dalsze poziomy tej wiedzy, ale cieszy mnie bardzo to, że ten temat, który na świecie jest absolutnie naturalny i wszędzie jest analizowany, to skąd są narody, skąd są osoby, w czym chodziły nasze prababki i pradziadowie, jest normalne. Natomiast my mieliśmy do tego bardzo dużą rezerwę i raczej nie dotykaliśmy tych tematów. Fajne jest to, że ci młodzi ludzie, którzy mają po 20 parę lat, dla nich ten temat jest ciekawy, bo równie dobrze mogliby go zamknąć w szafie historii i powiedzieć, że jest to jakiś archaizm, nigdy do niego nie wracać. Okazuje się, że to jest coś, co jest dla nich interesujące do tego, żeby mówić też o sobie, o to, kim oni dzisiaj są.
0: A my tak zahaczyliśmy tą kulturę ludową, przecież mamy też tradycję szlachecką, arystokratyczną. Czy jakieś kontusze, żupany też bywają natchnieniem?
1: Bywają. Jedna z moich koleżanek z Akademii bardzo często wraca do tych form, natomiast wydaje mi się, że ciekawsze dla większości osób, które tworzą coś, jest takie zwykłe, proste życie, bo ono w bardzo prosty i bezpośredni sposób mówi o tym, jacy byliśmy kiedyś. Natomiast te stroje, które dotyczyły szlachty, one bardzo często były zapożyczane skądś inąd. Stroje łowickie powstały tutaj i są najprawdziwsze i myślę, że to o nich powinniśmy mówić częściej.
0: Michał Szulc jest moim rozmówcą. Myślę, że warto jeszcze troszkę porozmawiać o tej współczesnej modzie polskiej, ale to nieco później w programie Radia Łódź.

O modzie będziemy dzisiaj mówić, ale ja wracam do tych naszych dyliżansów teraz, bo okazuje się, że przed wynalezieniem kolei warto było, albo tam, gdzie kolej nie dociera, warto było tłuc się tymi dyliżansami, bo w interesach, no to wiadomo, że warto, to wartość wymierna, ale także dla poznawania świata, bo to nam służy. To małe PS do naszego kącika naukowcy odkryli, ponieważ jest takie badanie, które pokazuje, że podróże służą naszemu zdrowiu. Ze względu na stymulację, mamy nowe bodźce, prawda? Na konieczność adaptacji na przykład. I to służy i naszemu ciału, i naszemu mózgowi. Otóż zespół badaczy pod kierunkiem Fangi Hu, doktorantki na Uniwersytecie Edith Cowan w Australii, ten zespół badaczy doszedł do wniosku, że pozytywne doświadczenia związane z podróżowaniem mogą sprzyjać wręcz długowieczności. Chodzi o mechanizmy biologiczne, psychologiczne, społeczne, stojące za korelacją między turystyką a tempem starzenia się. No właśnie, mniej stresu, chyba że to jest stresująca podróż, też się zdarza, ale i przyspieszenie metabolizmu, proszę bardzo, to także wpływa pozytywnie na zdolności organizmu do samoregulacji. No dobrze, że dzisiaj już nie trzeba się tak trząść w tych dyliżansach.

0: Autopromocja.
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10:40.
4: Anna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
7: Krystyna Prońko wydaje się być nad wyraz poważną artystką, śpiewającą niezwykle ważne bądź klimatyczne teksty, których wykonania zapisały się w historii polskiej piosenki. Jako jedna z nielicznych tak naprawdę śpiewa nieprzerwanie od lat.
8: Od 50 paru lat nic innego nie robię, tylko śpiewam i na dodatek z tego żyję. I były lepsze i gorsze lata, ale koncerty oprócz stanu wojennego i pandemii, no to cały czas miałam.
7: Może Państwa zdziwię, ale będzie to niezwykle pogodna, nawet lekko zabawna rozmowa z Krystyną Prońką, która się śmieje, żartuje, nie obraża, snuje refleksje i przypomina sobie momenty, do których nigdy wcześniej nie wracała. Zapraszam w niedzielę po 16:00. Piotr Bielewski.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Wielkie budowle, szalone pojazdy i kosmiczne misje mają jedną wspólną cechę. Zaczynają się od pomysłu. Dlatego 13, 20 i 27 czerwca Pasaż Łódzki zaprasza na Festiwal Klocków Connect. W programach Miasto Przyszłości, Wielki Wyścig oraz Kosmos i Roboty, czyli mnóstwo kreatywnego budowania i konstrukcyjnych wyzwań. Zbieraj pieczątki w paszporcie konstruktora Connect, aby zdobyć nagrodę główną, a za zakupy za minimum 200 zł odbierz voucher na deser, bubble tea lub kartę do Empiku. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
10: Już w niedzielę 14 czerwca Radio Łódź przenosi swoje studio prosto na Górę Kamieńsk. Przed nami dzień pełen energii, ruchu i rodzinnej zabawy pod hasłem Wakacje na Górze Kamieńsk. Aktywnie i bezpiecznie. Dla najmłodszych przygotowaliśmy wyjątkową strefę animacji. Gry, konkursy, sportowe wyzwania, malowanie i mnóstwo niespodzianek. To idealna okazja, żeby przygotować się do wakacji w świetnym stylu. Na miejscu czekają także pokazy, atrakcje edukacyjne oraz spotkania ze służbami dbającymi o nasze bezpieczeństwo. Bądźcie z nami na żywo i na antenie. Studio plenerowe Radia Łódź. 14 czerwca, Góra Kamieńsk od godziny 11. Nie może Was zabraknąć. Partnerem studia plenerowego jest spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
11: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
12: No kuzyn, jakbyś tydzień wcześniej przyjechał, to akurat szukaliśmy chłopaków. Ale teraz wakatów nie ma, co nie? Ale jak coś będzie, to będę dawał znać. Nie dam rodzinie zginąć. Emigracja w reżyserii Marcina Brzozowskiego na podstawie powieści Malcolma XD. Spektakle premierowe 18 i 19 czerwca. Kolejne terminy 12 i 13 września. Bilety, kasa teatru i nowy.pl.
0: Po reklamie.
13: Tu Radio Łódź, jest 11. A swój dyżur serwisowy rozpoczyna Remigiusz Fladrowski. Dzień dobry, Remku.
14: Dzień dobry.
13: Słuchamy.
14: Łódzkie lotnisko odprawia coraz więcej pasażerów. Za kilka dni będą też nowe czartery. Pierwsza w Polsce tak obszerna wystawa poświęcona modzie XXI wieku otwiera się w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Robert Kubica broni tytułu w długodystansowym wyścigu Le Mans. Popołudnie w regionie z przelotnym deszczem i temperaturą do 20 stopni. Coraz więcej pasażerów na łódzkim lotnisku. W maju z portu lotniczego Łódź skorzystało ponad 46 tysięcy osób, czyli prawie o 11% więcej niż w tym samym miesiącu rok temu. Największą popularnością cieszą się połączenia m.in. do Londynu, Mediolanu i Hiszpanii, mówi wiceprezes portu Robert Makowski.
15: Statystyki lotniska rosną, z czego jesteśmy niezmiernie szczęśliwi. Ale zachęcamy do dalszego korzystania w tym roku, szczególnie, że czartery powoli się rozkręcają, a w ofercie w tym roku mamy Albanię, Bułgarię, Hiszpanię, Egipt, Grecję, Tunezję oraz Turcję.
14: Czartery to element pakietu wycieczkowego oferowanego przez biura podróży, który najczęściej obejmuje przelot, hotel i transfery. W najbliższych dniach z Łodzi wystartują kolejne inauguracyjne loty do Marsalam, na Majorkę i do Hurgady.
16: Więcej na radiołódź.pl.
14: Jest deklaracja zakupu kolejnych samolotów F-35. Była o tym mowa podczas wczorajszego uroczystego przyjęcia do polskiego wojska myśliwców F-35 w bazie pod Łaskiem Włódzkiem. To jest kluczowa deklaracja dla rozwoju polskich sił zbrojnych, uważa ekspert lotniczy Bartosz Głowacki.
17: Minister Kosiniak-Kamysz zapowiedział wszemi wobec, że kupimy dwie kolejne eskadry F-35. I słyszał to nie kto inny, tylko podsekretarz handlu uzbrojeniem Dianno, Amerykanin, więc to na pewno nie była przypadkowa deklaracja. To chyba jest najważniejszy element wczorajszej ceremonii, że będzie tych samolotów więcej.
14: Na razie Polska kupiła 32 takie myśliwce. Będą rozkopy ulicy Staroludzkiej w Łodzi. Remont ma zacząć się w drugiej połowie czerwca. Szczegóły zna Damian Grosicki.
18: Nowa jezdnia, nowe chodniki i przystanki autobusowe. Ulica Staroludzka zostanie odświeżona, jak na jedną z najważniejszych ulic na Rudzie przystało, mówi Wiktor Sańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
19: W pierwszej kolejności wyremontowany zostanie odcinek Pabianicka-Demokratyczna. Na czas trwania prac wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w stronę ulicy Demokratycznej.
18: Nie zabraknie również zieleni. Damian Grosicki, Radio Łódź.
14: Remont Staroludzkiej powinien zakończyć się latem. W Łodzi otworzy się dzisiaj pierwsza w Polsce tak obszerna wystawa poświęcona modzie XXI wieku. W Centralnym Muzeum Włókiennictwa zobaczymy pracę ponad 50 projektantek i projektantów, m.in. Arkadiusa, Tomasza Armady czy Gosi Baczyńskiej. Wystawa ma opowiadać o emocjach, mówi dyrektorka muzeum Aneta Dalbiak.
20: Historie, które dotykają projektantów, one znajdują odzwierciedlenie w pracach, które tworzą. Tematy i religijności, i tematy związane z płciowością, z queerem, te wszystkie tematy znajdą się na wystawie. Będą to rzeczywiście takie indywidualne podejścia poszczególnych projektantek i projektantów do tych tematów.
14: Wystawę można oglądać do maja przyszłego roku. Towarzyszyć jej będzie program spotkań i warsztatów. Robert Kubica znów startuje w Le Mans. To najważniejszy długodystansowy wyścig w roku. Na starcie zamelduje się kilkadziesiąt samochodów, a w najszybszej klasie hipercar będzie jechał Robert Kubica.
21: Hej, tu Robert Kubica. Już o 16:00 startuje 24-godzinny wyścig Le Mans. Serdecznie zapraszam Was do trzymania kciuków za cały AF Corse Team Żółte Ferrari 83. A i dodatkowo możecie śledzić social media Orlen Teamu, gdzie będzie relacja Le Mans z Robertem Kubicą.
14: Polski kierowca i jego AF Corse bronią tytułu sprzed roku. Teraz to tyle, a kolejne wiadomości w Radiu Łódź w południe.
13: Przypomnę, że IMGW wydał ostrzeżenie dla wszystkich powiatów województwa łódzkiego przed burzami z silnymi opadami deszczu, porywami wiatru do 75 km na godzinę. Mogą lokalnie wystąpić dzisiaj nawet opady gradu, ale na razie zachmurzenie nad Łodzią umiarkowane, a zatem no, oby jak najpóźniej te burze nam przyszły, oby jeszcze jakiś spacer ładny się zdarzył. Jeśli chodzi o ciśnienie, to oszałamiające nie jest, 991 hektopaskali, 17 stopni mamy w tej chwili na termometrach w Łodzi, maksimum dla regionu to 19-20 stopni. W nocy temperatura spadnie do około 10 stopni, słabe przelotne opady deszczu zapowiadają na noc synoptycy. Natomiast jeśli chodzi o jutro, to mamy mieć maksymalną temperaturę 17 stopni, czyli zimniej niż dzisiaj, i przelotne opady deszczu i możliwe burze.

0: Sobota. Wolna sobota.
1: Ktoś nam tu napisał o podróżowaniu, o ulubionych sposobach? Nie. Myślałam, że może ktoś statkiem, a może ktoś na przykład konno jeździ i lubi na dłuższe wyprawy konne się wybierać. A tu nic, bo jak pozakonkursowo to nam się nie chce, bo mamy wolną sobotę. No dobrze, dobrze, mamy tę wolną sobotę. Oczywiście, jako pracująca pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy dzisiaj są w pracy. Gdyby ktoś chciał, to przypomnę studio@radiołódź.pl. Jakimi to środkami lokomocji lubimy podróżować? A już niedługo u nas nie o podróżach, tylko o wydarzeniach kulturalnych i znów oczywiście powiemy o wystawie modowej, bo to bardzo ważne wydarzenie dzisiaj w Centralnym Muzeum Włókiennictwa.

0: Czas na kulturę.
1: Justyna Krakowiak, dzień dobry. Dziś zaproszę Państwa w niezwykłe miejsce, bo kto spodziewałby się muzyki na dworcu Łódź Fabryczna. A to właśnie tutaj już dzisiaj o godzinie 14 pojawi się prawdziwa orkiestra. Na ten koncert może wejść każdy, to jest koncert na dworcu. Łódzka Orkiestra Improwizowana zagra tutaj. To są artyści, którzy działają na styku kompozycji i improwizacji i podobno tworzą doświadczenie muzyczne zupełnie niezwykłe i takie, którego trudno się spodziewać. Zatem jeśli mają Państwo ochotę na nieco szaleństwa i na nieco zupełnie innych doświadczeń niż do tej pory, to polecam Państwu wybrać się dziś na koncert na dworcu. Godzina 14, wejście o kasy od strony wschodniej przy fasadach starego dworca. Ale to oczywiście nie jedyne wydarzenia muzyczne, które w ten weekend będą odbywały się w mieście, ale też w całym regionie. Polecam Państwu zajrzeć do Piotrkowa, bo to tutaj już dzisiaj wieczorem Paktofonika Orkiestra, czyli coś, co łączy klasyczne utwory legendarnej formacji, oczywiście z brzmieniem orkiestry. To wszystko w ramach Dni Piotrkowa, które będą odbywały się w ten weekend. Będzie bardzo gorąco. Publiczność rozgrzeje również jeden z najważniejszych artystów polskiej sceny hip-hopowej, czyli OSTR. Ale to nie jedyni artyści, bo na przykład kolejnego dnia pojawi się coś dla tych słuchaczy, którzy nie lubią rapowego, ostrego brzmienia, a wolą nieco bardziej klasyczny, ale też kobiecy wokal. Tutaj pojawi się Kaja. Szczegóły wszystkich tych koncertów można znaleźć na stronach mok.piotrków.pl. Polecam Państwu, bo to całkiem blisko od Łodzi, a jednak mimo wszystko takie gwiazdy i tacy artyści. Szkoda przegapić tak fantastyczne koncerty. Natomiast jeśli już jesteśmy przy koncertach, to polecam Państwu zaglądać na stronę łódzkiej Atlas Areny, bo tuż po weekendzie Kings of Leon, czyli jedna z najpopularniejszych grup ostatnich lat, pojawia się w naszym mieście. Kings of Leon wracają do Polski i zagrają w łódzkiej Atlas Arenie już 17 czerwca. Utwory tych artystów na pewno Państwo znają, a jeśli potrzebują Państwo dodatkowego argumentu, żeby wybrać się na ten koncert, to dodam tylko, że od debiutu w 2003 roku zespół wydał prawie 10, a konkretnie 9 albumów studyjnych, no i sprzedał ponad 20 milionów płyt i 40 milionów singli na całym świecie. Ogromne liczby. Polski koncert będzie się 17 czerwca, czyli w najbliższą środę, w łódzkiej Atlas Arenie. No, kto nie ma ochoty na muzyczne doświadczenia, a chciałby zobaczyć coś interesującego, to może moda. Nowa Moda Polska, Kronika Głębokich Uczuć. To jest nowa wystawa, która pojawia się w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi i pierwsza w historii tak obszerna wystawa polskiej mody XXI wieku. Wernisaż tej wystawy startuje o godzinie 16 dzisiaj. W Centralnym Muzeum Włókiennictwa wstęp jest wolny. Pojawią się tutaj prace ponad 50 projektantek i projektantów z kolekcji mody najnowszej. Pojawią się motywy sarmatyzmu, wyobrażenia o mitologii słowiańskiej, będzie też kultura wiejska, ale to nie wszystko. Będą też najnowsze technologie. Nowa Moda Polska, Kronika Głębokich Uczuć, czyli nowa wystawa w Centralnym Muzeum Włókiennictwa. Wernisaż do zobaczenia dzisiaj od godziny 16.

Nie ma to jak Rolling Stonesi. No i proszę, wszystko się bardzo ładnie składa. W kulturalnych opowieściach Justyny dworzec nam się pojawił nie tylko jako miejsce ważne dla podróżnych, ale także jako miejsce wydarzeń kulturalnych, na przykład koncertów. A pani Marta do nas napisała: my bardzo lubimy podróżować pociągami. I o ile na komunikację miejską można narzekać, bo jest jeszcze dużo do zrobienia, to kolej przeszła niesamowitą metamorfozę. Podróże takie rodzinne, najczęściej jednodniowe, sprawiają nam mnóstwo frajdy, a pociągi zrobiły się komfortowe, szybkie i bardzo polecam. Ostatnio, i to jest nawiązanie do mojego pytania z poprzedniej godziny, byliśmy na wystawie makiet na dworcu fabrycznym, a że mój tata jest z rodziny kolejarzy, pisze pani Marta, to był taki powrót do przeszłości i bardzo nam się podobało. A taki dyliżans, nawet jak trochę niewygodny, to ja bym zaryzykowała. Pani Marto, dziękujemy za pozdrowienia i ślemy również bardzo serdeczne dla pani i męża. No i właśnie, troszkę jeszcze to podróżowanie będzie w naszym centrum uwagi jeszcze przez jakiś czas, bo konkursowe pytanie się pojawi. Takie właśnie.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
2: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na cechatulipan.pl.
3: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
4: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
3: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
5: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Fenix. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
6: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
7: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
8: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
10: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
11: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
12: Sobota. Wolna sobota.
13: Ale teraz będzie trudne pytanie konkursowe. Z tym, że nagroda jest świetna, bo to jest, uwaga, uwaga, zaproszenie do Teatru Jaracza na Prowadź swój pług przez kości umarłych, na ekranizację powieści Olgi Tokarczuk. Teatralizację. Co ja opowiadam? Znakomita jest to inscenizacja i to jest nie tylko moje zdanie, ale to jest także zdanie recenzentów, ale także słuchaczy Radia Łódź, bo wyrażali je podczas naszych piątkowych programów, kiedy to słuchacze ślą do radia swoje rekomendacje. A zatem Prowadź swój pług przez kości umarłych, 21 czerwca. Teatr Jaracza. Świetna rola Mileny Lisieckiej, ale nie tylko. Nie tylko. Tam naprawdę ról udanych jest mnóstwo i cały pomysł znakomity. A zatem zaproszenie czeka. No i my czekamy. Adres, przypomnę, studio@radiouć.pl. No tak, dzisiaj są miejsca związane z podróżowaniem, a to miejsce jest bardzo blisko Radia Łódź, dlatego je wybrałam. Jeszcze inne podpowiedzi. Jest to część sieci łódzkiej kolei aglomeracyjnej. To miejsce zostało niejako reaktywowane w 2014.

Adel nam towarzyszyła bardzo pięknie zresztą, jak to ona. Mosty też nas interesują, i drogi, i szyny, i wszystko, co związane z podróżowaniem, i przystanki też nas interesują. Ja myślałam, że zadaję trudną zagadkę, a tu ile odpowiedzi przyszło. Oczywiście, że chodzi o przystanek Łódź Stok, przystanek Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, położony blisko radia. Też państwo wskazywali na Niciarnianą. Przystanek Niciarniana też jest całkiem niedaleko radia, no ale zdecydowanie, skoro to miejsce zostało, jak powiedziałam, tajemniczo przesunięte w stronę osiedla Lumumbowo i CKD, czyli Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Łódzkiego, no to tak to chodzi jednak o przystanek Łódź Stoki. Pozdrawiam oczywiście tradycyjnie wszystkich uczestników naszego konkursu, a szczęście tym razem uśmiechnęło się do pana Piotra. Za chwilkę napiszę, żeby nie było wątpliwości, o którego pana Piotra chodzi. No i myślę, że taki prezent jak zaproszenie na Prowadź Swój Pułk przez Kości Umarłych do Teatru imienia Jaracza to jest bardzo dobry prezent.

0: No i przyszedł czas, aby powrócić do naszej rozmowy z doktorem Michałem Szulcem. Ja przypomnę, że w poprzedniej godzinie programu trochę już mówiliśmy o tym, czy jest współczesna moda polska. Są cechy wspólne, okazuje się, że są. A rozmawiamy przy okazji dzisiejszego otwarcia wystawy Nowa Moda Polska, Kronika Głębokich Uczuć. Dużo o tym mówimy, ale warto, bo to bardzo ważne wydarzenie w Centralnym Muzeum Włókiennictwa do maja przyszłego roku. Ta wystawa będzie czynna. Oto garść kolejnych refleksji pana doktora.
1: Jak jest z tym środowiskiem modowym w Polsce? To jest tak naprawdę przecież konkurencja, jeden projektant dla drugiego. Zawiązują się jakieś grupy, pewnie przyjaźnie artystyczne?
2: Myślę, że to środowisko jest na tyle małe, jak na 36-milionowy kraj, że znamy się prawie wszyscy doskonale. I myślę, że tak jak w innych grupach, są osoby, które się lubią, a nawet przyjaźnią, i są osoby, które się unikają, ale wydaje mi się, że jesteśmy też już w stanie myśleć o tym, żeby tworzyć coś wspólnie. Mhm. Takimi zapowiedziami są na przykład wystawy, ale takimi zapowiedziami, nie wiem, czy nie mówię tutaj trochę, nie zdradzam jakichś tajemnic, ale toczą się od bardzo dawna dyskusje o tym, że kraje dookoła, które są dużo mniejsze od nas, mają swoje fashion weeki i przeglądy, my go nie mamy. I od wielu lat toczą się dyskusje, że być może ten format trzeba jakoś zinterpretować na nowo po swojemu. Uczestniczę w takich spotkaniach i bardzo często padają ze strony wszystkich projektantów deklaracje o współpracy, które są niepodszyte niczym, są po prostu szczerą chęcią zrobienia czegoś kolektywnie i wspólnie. I tak jak powiedziałem na początku, wydaje mi się, że ten temat i czas eksploracji, prób, testów, walczenia o swoją część rynku, on już dawno minął. Że dzisiaj sytuacja również gospodarcza w Polsce jest stabilniejsza i ona pozwala jednak każdemu z nas znaleźć swoją część tego rynku i swoją część odbiorców, więc wydaje mi się, że jest jednak między nami dużo spokojniej i przyjaźniej.
1: A dlaczego te poszukiwania projektantów nie przenoszą się na ulicę? Czy ta ulica polska jest taka spokojna i dość konserwatywna?
2: Nie przenoszą się być może w takiej skali, w jakiej byśmy sobie wszyscy życzyli. Wydaje mi się, że dyskusja, która pomoże temu, żeby ta skala się zwiększyła, ona trwa i dotyczy ekologii, dotyczy tego, gdzie produkujemy i dotyczy trwałości, świadomości. I wydaje mi się, że to trochę pomoże zwiększyć fokus na polskich projektantów. Ale no ja działam na rynku ponad 20 lat. Pamiętam pierwsze lata, które były bardzo trudne i trudno było znaleźć odbiorcę. To byli zwykle zapaleńcy, którzy po prostu mieli potrzebę posiadania czegoś. Dzisiaj widzę, jak marki moich studentów na przykład albo moich znajomych projektantów, one funkcjonują normalnie jako brandy odzieżowe. Są rentownymi działalnościami. Tutaj też jestem optymistą i wydaje mi się, że bardzo szybko nadrobiliśmy ten czas. Za nami też pierwsze testy i właśnie pierwsze decyzje zakupowe, że ktoś nie idzie do sieciówki, tylko wybiera coś od polskiego projektanta. Te rzeczy nie są już aż tak drogie, jak były kiedyś, bo zmieniła się też ich funkcja. Czyli z ubioru wieczorowego, czerwono-dywanowego coraz więcej jest brandów, które proponują ubranie do założenia na co dzień. Ale wydaje mi się, że trzeba jeszcze chwilę poczekać, żeby trochę pocztą pantoflową rozeszło się to, że warto iść do polskiego projektanta i kupić coś, w czym można na tej ulicy się pojawić.
1: Tak, i coraz bardziej rozpoznawalne są terminy typu szafa kapsułowa, moda odpowiedzialna.
2: Tak, ja pamiętam pierwsze jaskółki, które pokazywały się w magazynach trendotwórczych i na platformach kilkanaście lat temu, jak pracowałem w łódzkiej sieciówce. I myślałem sobie, że nigdy nie wejdzie to do obiegu takiego codziennego, że ten klient, który jest na końcu łańcucha albo na początku, w zależności od tego, z której strony patrzymy, że on w ogóle nie będzie zainteresowany takimi kwestiami. I okazuje się, że w bardzo szybkim tempie jednak docierają do nas wszystkich informacje o tym, co się dzieje na świecie i ze światem, i docierają też te informacje, że niestety przemysł odzieżowy jest w czołówce tych, które powodują, że no, walczymy dzisiaj z wieloma problemami.
1: Bardzo uprzejmie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również.
0: A była to rozmowa z doktorem Michałem Szulcem, wykładowcą akademickim i projektantem, oczywiście znawcą tematu, a temat związany jest z faktem otwarcia wystawy. Już nie będę mówiła, jak jest zatytułowana, bo dzisiaj w radiu ten tytuł padł wielokrotnie, ale miejsce, przypomnę, w Centralnym Muzeum Włókiennictwa.

Trochę o podróżowaniu dzisiaj rozmawiamy, nie tylko o modzie. No i nie wiem, czy wszyscy doceniają fakt, że teraz tak można sobie podróżować, że to jest takie bezproblemowe. Wszyscy młodzi to myślą, że tak, to jest takie oczywiste, ale starsi to pamiętają, że nie zawsze tak było. Wiele mamy korzyści z podróżowania, ale sam fakt, że możemy to czynić, już jest wart docenienia, prawda? Ja przynajmniej tak do tego podchodzę. Bardzo się cieszę z tego, że świat stoi przed nami otworem, co nie było oczywiste przecież w Polsce po II wojnie światowej. A w pierwszej Rzeczpospolitej, warto przypomnieć, mimo złego stanu dróg i mostów, podróżowali przedstawiciele stanu szlacheckiego i duchowni, i mieszczanie, nawet chłopi podróżowali, na przykład udając się do krewnych. Jakie były jeszcze cele podróży? Sejmiki, procesy sądowe, no oczywiście dyplomacja, no oczywiście dla niektórych wiedza o świecie. Transport odbywał się głównie konno, pieszo albo drogą wodną, promami, statkami rzecznymi także. I warto również przypomnieć, że orszaki magnackie mogły liczyć nawet kilkadziesiąt wozów i setki koni, bo to świadczyło o znaczeniu podróży w życiu elit społecznych. Jeśli ktoś by chciał na temat podróży i swoich ulubionych środków transportu, to polecam adres studio@radiołódź.pl.

co dzień nas gna. W nowe strony zadyszany czas.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
4: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
11: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
10: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
11: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
12: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
11: Bartosz Florczak,
10: Marcin Tercjak.
11: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
13: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radiołódź.pl.
14: Partnerami biegu są Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi.
15: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
16: Wszystko o zdrowiu, o profilaktyce, o nowych metodach leczenia, gdzie i jak się badać, gdzie się leczyć. Na Wasze pytania odpowiadamy w audycji Zdrowym Być. W każdy poniedziałek po 10:40 w Radiu Łódź i na radiołódź.pl.
17: Audycja Zdrowym Być jest współfinansowana ze środków Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
18: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
0: Po reklamie.
19: Tu Radio Łódź. Jest 12:00.
20: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
19: Remigiusz Fladrowski ma dla nas najnowsze wiadomości.
21: Łodzianie stają w obronie Lasu Łagiewnickiego. Nie podoba im się pomysł ścieżki w koronach drzew. Przełożono przesłuchanie byłej właścicielki posesji pod Rzeszowem, gdzie odkopano 29 płodów. Kobieta źle się poczuła. Plac Narutowicza w Bełchatowie zmieni się nie do poznania, zyska więcej zieleni. Popołudnie w regionie z przelotnym deszczem i temperaturą 20 stopni. Pikieta w obronie Lasu Łagiewnickiego w Łodzi. Kilkadziesiąt osób zgromadziło się w Arturówku, gdzie wyrażali swoje niezadowolenie z planów urzędników dotyczących na przykład budowy ścieżki w koronach drzew czy kopertowni.
22: Proszę Państwa, oficjalnie otwieram pikietę.
23: Uważam, że ogromnym zagrożeniem jest rozpoczęcie jakiegokolwiek tutaj działania w kierunku ulepszania tego obszaru, bo myślę, że w perspektywie wielu lat może doprowadzić do destrukcyjnych zmian.
24: Władze robią zamach na
2: zieleń, na przyrodę. Chcą nam odebrać to, co najcenniejsze, to, co kochamy.
3: Chciałam zapytać miasta, gdzie jest mała retencja w sypaniu tłucznia? W ścieżkach, w koronach drzew, na wielkich konstrukcjach, które będą stawiane w granicach korzeni i mogą je uszkodzić. I gdzie jest ta mała retencja w tych wszystkich rzeczach, które chcą tu robić?
21: Pytała inicjatorka pikiety Małgorzata Czubak. Szlak turystyczny w łódzkich Łagiewnikach ma kosztować 26 milionów złotych, z czego ponad połowa ma pochodzić ze środków unijnych.
4: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
21: Przełożono przesłuchanie patomorfolożki byłej właścicielki posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Kobieta źle się poczuła i została przewieziona do szpitala. W czwartek na jej byłej działce znaleziono szczątki płodów ludzkich oraz duże ilości odpadów medycznych.
6: W tej sytuacji nie wiadomo, kiedy może rozpocząć się przesłuchanie kobiety. Patomorfolożka ma usłyszeć w prokuraturze zarzuty związane ze zbezczeszczeniem zwłok oraz składowania odpadów niebezpiecznych w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Grozi za to odpowiednio do 2 i 12 lat pozbawienia wolności. Z dotychczasowych informacji wiadomo, że w Lutoryżu znaleziono 29 płodów, ale prace na miejscu cały czas trwają, będą prowadzone jeszcze przez kilka dni.
21: Relacjonował reporter Radia Rzeszów Dariusz Kapała. Polska będzie gotowa na przyjęcie dodatkowych żołnierzy amerykańskich. Premier Donald Tusk powiedział, że rząd przygotuje na to infrastrukturę i pieniądze. Szef rządu wyraził nadzieję, że podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych prezydent Karol Nawrocki przypomni Donaldowi Trumpowi o obietnicy zwiększenia amerykańskiego kontyngentu w naszym kraju.
24: To są urodziny, to są zawody, jakieś walki, więc nie wiem, czy będzie miał okazję, ale jeśli tak, to mam nadzieję, że przypomni prezydentowi Trumpowi tę obietnicę. My tutaj w Polsce, rząd, przygotowujemy jak najlepsze warunki, aby ta obietnica mogła być zrealizowana.
21: Prezydent Karol Nawrocki został zaproszony na jutrzejsze uroczystości urodzinowe Donalda Trumpa w Białym Domu. Podczas wizyty w USA amerykański i polski prezydent mają się spotkać w cztery oczy. Plac Narutowicza w Bełchatowie czeka duża metamorfoza. To lubiane przez mieszkańców miejsce spotkań w centrum miasta. Modernizacja ma objąć zarówno część wypoczynkową, jak i tereny zielone. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
25: Po modernizacji plac ma stać się bardziej estetycznym miejscem spotkań, spacerów i odpoczynku. Prace prowadzone będą w okresie wakacyjnym. Część mieszkańców Bełchatowa zwraca uwagę, że nie jest to dobry moment na przebudowę deptaka w centrum miasta.
26: Trochę akurat niefortunnie, że w tym czasie...
27: To jest zabieranie miejsca młodzieży do spędzania czasu.
26: No ale jak będą prace trwały do września, to myślę, że nie tak, nie najgorzej.
25: Wiceprezydent Bełchatowa Wojciech Piasecki uspokaja, że prace nie wpłyną na zaplanowane w tym czasie miejskie imprezy i nie powinny być uciążliwe dla mieszkańców.
28: Prace nie będą realizowane przez cały tydzień, będzie to realizacja w okresach, kiedy na przykład nie ma potańcówek lub innych wydarzeń, które odbywają się na placu.
25: Z placu znikną stare podesty i wysłużone ławki. Pojawi się również nowa nawierzchnia i oświetlenie. Projekt przewiduje też nowe nasadzenia. Prace potrwają do połowy września. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
21: Koszt tych prac to prawie 700 tysięcy złotych. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 13.
19: Przypomnę o ostrzeżeniach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla wszystkich powiatów województwa łódzkiego. To jest ostrzeżenie przed burzami, które obowiązuje do dziś, do godziny 23. W tej chwili mamy 19 stopni na termometrach w Łodzi. Nad rozgłośnią naszą radiową słońce pięknie wygląda, chociaż ciśnienie wysokie nie jest, 991 hektopaskali. Może popadać, może zagrzmieć, również grad może się dziś pojawić i wiatr na ogół słaby, umiarkowany, w czasie burz stanie się oczywiście porywisty. W nocy też może popadać, ale już słabo i przelotnie. Temperatura minimalna to 10 stopni. Natomiast jutro chłodniej niż dzisiaj, maksimum 17 stopni. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu, możliwe również burze.

0: Sobota. Wolna sobota.
1: Czyli to ostrzeżenie przed burzami może być przedłużone. Ale teraz przypomnę, że to my towarzyszymy Państwu w sobotnie, no już teraz po południe wczesne. My, czyli Adam Miksa i Anna Groblińska. Jeszcze podróżniczo troszkę będzie, bo mamy maile miłe do przeczytania od słuchaczy. I wszystko się bardzo ładnie składa, ponieważ bohaterem audycji łódzkiej Jestem Stąd, a ta audycja około 12.40 u nas w soboty, będzie Rafał Pietrzak, który kilka lat temu założył Muzeum Samochodów. Co prawda raczej te samochody odnawia niż nimi podróżuje, ale temat, powiedziałabym, pokrewny.

czasach studenckich często podróżowałam autostopem. Tak napisała do nas pani Kalina. Był to czas niesamowitych przygód, spotkań i odkryć. Wakacje praktycznie bez grosza przy duszy, a zwiedzone pół Europy. No i zastanawia się pani Karolina, pani Kalina, przepraszam, to pani Kalina jest autorką maila, czy to jest możliwe w dzisiejszych czasach, gdy mamy pełno autostrad i auta nie mają gdzie się zatrzymać dla autostopowicza. Pani Kalino, racja, ale też tak sobie myślę, że dzisiaj już nie darzymy wszystkich takim zaufaniem. Kwestie bezpieczeństwa podróżowania też pewnie dla nas są ważne. Nie wiem, czy byśmy byli właśnie tacy odważni. Dziękuję za ten mail, a z kolei pani Maria melduje, że już zaplanowała sobie koncert na dworcu Łódź Fabryczna, bo dzisiaj była mowa o tym w naszych wiadomościach kulturalnych. Cieszymy się, że inspirujemy. No i przypomina nam pani Maria, że jest taka piosenka zespołu, chyba zespołu No To Co, zaczynająca się słowami w dyliżansie wiatr, woźnica zbicza trzasu, no bo my o dyliżansie i o podróżowaniu dzisiaj sporo. Nie mamy tej piosenki akurat, ale w bogatym naszym archiwum nie brakuje utworów zespołu No To Co. Urządźmy sobie teraz taki kącik retro. Co prawda nie będzie dyliżansu, ale będzie pociąg.

uśmiecha się. Dalej przed siebie, dalej jakby we śnie. A gdy spotkam na życia drodze taką jak ty.

No jak ładnie, sprzed lat wielu, no to co i żegnaj, kochanie. Oczywiście, że różnych piosenek z motywem podróży, pociągu, a i samolotu, i statku by się znalazło pełno, ale nie chodzi o to, żebyśmy no również muzycznie podróżowali cały czas. Wystarczy, że słownie podróżujemy. A pytanie konkursowe, czy się pojawi jeszcze jedno dzisiaj? Pojawi już niedługo.

Świetna sprawa, jak sądzę. Teraz można od Radia Łódź otrzymać książkę Marcina Schrimera Powrót Ziemian. Dwory, pałace i zamki, które odzyskały dawną świetność. Autor opisuje miejsca, które są historycznymi siedzibami, a znowu promieniują kulturą, wzmacniając i łącząc lokalną społeczność jak przed wiekami. Między innymi Sułkowice. Tutaj zostały opisane bardzo przecież ciekawe, ale i Petrykozy, i Kopytowa, Pałac w Guzowie, Goszyce Nowe. Naprawdę interesująca rzecz z fotografiami i nawet z rysunkami także. Fotografie czarno-białe, od razu mówię, żeby ktoś nie był rozczarowany, ale jest też wkładka z fotografiami kolorowymi. Powrót Ziemian. Przyda się adres studio@radiolodz.pl. Tu mamy taką troszkę wędrówkę w czasie, bo i historii dotyczy rzecz, nie tylko współczesności, a wędrówki w przestrzeni i to wędrówki również w interesach będzie dotyczyć kolejne pytanie, bo to jest pytanie o jeden z najważniejszych historycznych i logistycznych węzłów kolejowych w Polsce. Jest położony w województwie łódzkim. To jest prawdziwy kolejowy gigant towarowy, choć nie tylko towarowy. I dodam, że część obejmująca osiedle kolejowe, stację kolejową i lokomotywownię została w latach 70. włączona w granice miasta Zduńska Wola. Co to za ważny węzeł kolejowy? Studio@radiolodz.pl.

0: autopromocja.
1: Ja pamiętam ten moment z Cannes, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
2: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
3: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
4: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
5: Zapraszam. Agata Gwizdała.
6: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
7: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
8: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
6: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
9: Zabetonowali cały...
10: Czego tu brakuje?
9: Rozumu.
10: Tylko rozumu.
11: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim kłębkiem nerwu.
12: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
13: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
6: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
14: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
15: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
16: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
15: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
16: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
17: Już w niedzielę 14 czerwca Radio Łódź przenosi swoje studio prosto na Górę Kamieńsk. Przed nami dzień pełen energii, ruchu i rodzinnej zabawy pod hasłem Wakacje na Górze Kamieńsk. Aktywnie i bezpiecznie. Dla najmłodszych przygotowaliśmy wyjątkową strefę animacji. Gry, konkursy, sportowe wyzwania, malowanie i mnóstwo niespodzianek. To idealna okazja, żeby przygotować się do wakacji w świetnym stylu. Na miejscu czekają także pokazy, atrakcje edukacyjne oraz spotkania ze służbami dbającymi o nasze bezpieczeństwo. Bądźcie z nami na żywo i na antenie. Studio plenerowe Radia Łódź. 14 czerwca, Góra Kamieńsk od godziny 11. Nie może was zabraknąć. Partnerem studia plenerowego jest spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
18: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
0: Po reklamie.
19: Sobota. Wolna sobota.
20: A ja już wiem, do kogo należy książka Marcina K. Schirmera. Powrót Ziemian. Swoją drogą bardzo serdecznie polecamy tę arcyciekawą książkę. Należy do pana Mirosława. To jest laureat naszego konkursu, a pytałam oczywiście o Karsznicę. To jest ważny węzeł kolejowy. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy zdecydowali się mimo wolnej soboty wziąć udział w naszym konkursie i trochę się wysilić. Powrót Ziemian. Bardzo dobra książka i jeszcze dodam, że jej autor, absolwent Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, jest współpracownikiem Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Powrót Ziemian. Ja myślę, że o tej książce warto też i w naszej książkomanii porozmawiać, tak? Pomyślimy tak i zaplanujemy jakieś spotkanie z autorem. A już całkiem niedługo łódzkie jestem stąd.

0: A Bielawskiego z założycielem Muzeum Samochodów, a w tym muzeum ponad 300 znajduje się wyjątkowych egzemplarzy.
1: Łódzkie. Jestem stąd.
2: Pan Rafał Pietrzak w naszym studiu. Najchętniej to bym pana przedstawił pasjonat.
3: Oj tak, hobbysta, pasjonat, to prawda.
2: Każdy chłopak zapewne interesuje się w jakimś tam stopniu samochodami, motorami, czyli wszystkim, co jeździ. Niektórzy bardziej, niektórzy mniej, ale pan jest pasjonatem, czyli szuka pan czegoś więcej w samochodach.
3: Dokładnie tak. Pasja jest tak naprawdę chyba już od początku w każdym z nas. Małe dzieci zbierają małe resoraki, duże dzieci duże resoraki.
2: I pan tak miał? Zbierał te małe resoraki?
3: Dokładnie tak.
2: I z tego rodziła się ta już poważniejsza pasja, tak powiem, dojrzała pasja.
3: To już choroba.
2: To już jest choroba, powiada
3: dokładnie
2: pan.
3: Dokładnie, to nie ulecza. To tak naprawdę zaczęło się tuż po szkole.
2: Mechanicznej?
3: Mechanicznej, dokładnie tak. Ogólnie moim pierwszym autem był piękny samochód Trabant. Od niego się zaczęło. Sam sobie przy nim dużo porobiłem, zrobiłem. Kiedyś to była taka moda na takie kolory chabrowe. Sam go pomalowałem. Po Trabancie później był Fiat Ritmo, po Ritmo inne klasyki, później tam trafiały się jakieś okazje, ktoś chciał zezłomować i tak skupowałem te samochody. To była choroba, co człowiek pracował, była jakaś tam pensja, to tu jakiegoś trupka za 500, tutaj za 1000, tu przed złomem uratował i tego się ileś uzbierało. Po pewnym czasie, wiadomo, człowiek dorasta, mądrzeje, zmienia się wszystko. No i zaczęło się kupować troszeczkę lepsze, że tak powiem, takie egzemplarze też do renowacji, ale mające sens renowacji. Dziś mam aut bardzo dużo, bo to już w setkach można
2: liczy pan?
3: Powiedzieć.
2: Aha.
3: Tak, około 300. W ciągłej takiej ekspozycji na naszym muzeum około 100-150, bo to muzeum nasze dzisiaj musi żyć, czyli te pojazdy się muszą wymieniać, żeby ktoś chciał ponownie przyjechać, obejrzeć.
2: Powiedzmy tutaj sobie szczerze, że mamy Muzeum Samochodów. Nie wiem, ile osób o tym wie w ogóle.
3: U nas są auta i nawet 120-letnie, 100-letnie, 80-letnie.
2: Od razu założyłem, że czasami to jednak włącza pan te silniki, coś tam z nimi robi, no żeby jednak rozruch był, nie?
3: Szkoda, że nie możemy tu poczuć tego zapachu.
2: Ale też przejedzie się pan takim samochodem, chociaż kilka kilometrów co jakiś czas?
3: Tak. Ważne jest dla klasyka i bardzo istotne jest tak zwane jego rozjeżdżanie. Producenci stworzyli samochody do eksploatacji. Jak stoi, to potrafi się bardziej niszczyć i
2: tak
3: psuć. Więc muszą być regularnie
2: odpalane. To jakim samochodem pan przyjechał tutaj do mnie teraz?
3: No ja przyjechałem akurat teraz przypadkowo z trasy, także tutaj przyjechałem
2: normalnym. Tak? Nazwę to, czyli współczesnym.
3: Nawet nie nazwę go, nie powiem o nim, ale współczesnym.
2: No, jasne,
3: tak.
2: jasne. Ale rzeczywiście, no każdym z tych samochodów trzeba się przejechać.
3: Trzeba.
2: No to ma pan pracę, bo jak 300 samochodów, to wręcz 300 dni jeżdżenia już.
3: Kurczę, mamy fajnych ludzi, fajną załogę, fajną brygadę, jak również syna Marcela, to jest bardzo mocno
2: zaangażowany. Przejął już pasję, tak?
3: O Jezus.
2: Tak, słyszałem, że pan zaraża pasją przede
3: bardzo
2: wszystkim.
3: Bardzo tak.
2: I można też o tych samochodach opowiadać mnóstwo fantastycznych rzeczy i wydaje mi się, że te historie tych samochodów są ważne. Czy pan sprawdza historię danego modelu? Ważne jest to dla pana, tak?
3: Bardzo, bo często mamy auta właśnie z Włoch, z Hiszpanii, z Grecji, gdzie najczęściej te auta są w rodzinie od samego początku. Dużo pojazdów mam takich. Dziadkowie jako nowy pojazd kupili. Nigdy go nie sprzedali, do dziś jest. Dziadka już, że tak powiem, no niestety nie ma. A to auto zostało i coś z nim muszą zrobić. I mam wiele dokumentów, historii. Słuchajcie, to co najbardziej mi się podoba. Kiedyś, dzisiaj nazywamy to książką serwisową, gwarancyjną. A proszę Państwa, wyobraźcie sobie, że ja biorę taki pojazd, ja mam zeszyt 16-kartkowy, gdzie pan sobie wpisywał każdy kilometr, przejechano odcinek, ile mu średnio spaliło, gdzie jechał, kiedy wymienił świece, oleje, filtry. Jest taki zeszyt pełen wypełniony. No po prostu jest to coś nieprawdopodobnego. I w ogóle opowieści tych ludzi, co oni z tym autem mieli, gdzie byli, gdzie przeżyli, jak się jeździło na wakacje. Słuchajcie, dzisiaj, co dla niektórych byłoby dziwne, żeby wsiąść w malucha Fiata 126P i jechać z czteroosobową rodziną nad morze.
2: Do Bułgarii, proszę pana.
3: Jeździło się oczywiście.
2: Na Węgry jeździło się maluchami.
3: I nikt nie narzekał, że było niewygodne.
2: Nie, wręcz przeciwnie. Jaka przygoda.
3: Kto dzisiaj by wsiadł i pojechał? No są pasjonaci, które takie sobie akcje Turcji oczywiście robią, a to wtedy było cudowne, to było piękne. I jeszcze słuchajcie, tych bagaży kupę, na tym dachu i tak dalej. Ta klapa tylna, odchylona, uchylona, żeby było jednak to wietrzenie, chłodzenie. No to było fenomenalne.
2: I bagażnik z przodu. Panie Rafale, ja wiem, że Malucha ma wielu jednak
3: tak.
2: w swoich zbiorach.
3: Tak.
2: Ale pana takie modele, które nas zaskoczą. Naprawdę nie ma tych samochodów w tym kraju.
3: Jest dużo polskiej motoryzacji, a nawet większość. Mhm. My stwierdziliśmy od kilku lat, że musimy być troszeczkę inni do celów, żebyśmy byli ciekawi. Mhm. Także my w ogóle nie mamy polskiej motoryzacji.
2: Okay.
3: Mamy motoryzację zachodnią. Mamy w ogóle egzemplarze, które są w sytuacji na przykład pojedynczych. Mhm. Może to nie jest jakiś taki typowo stary samochód, ale powiem. Mamy na przykład Ferrari 348 TS, który jest fabrycznie nowy. Nigdy jeszcze go nikt nie zarejestrował i nie pobrał numerów. Czyli mamy tylko fakturę zakupu, mamy kartę pojazdu, jak się wydaje, przy nowym pojeździe, ale nikt nie odwiedził Wydziału Komunikacji. Do dziś go nie zarejestrował. Mhm. I ma tylko 900 km przejechane. Mhm. Jedyny egzemplarz na świecie. No ale mamy też na przykład Mazdę 626, która już jest nowa. Słuchajcie, to była historia niesamowita. Po śmierci właściciela, dealera Mazdy, to było w latach 80. Wiadomo, że przez ten czas się modernizował salon. Tak. Zmieniali się pracownicy, ludzie. Kiedyś pod nim była wielka hala. I w latach 80. właściciel ukrył 60 nowych Mazd, nigdy nie zarejestrowanych, bo tak był zbulwersowany sytuacją klientów, że je zachował. Podczas modernizacji piętro znikło ze względu na wygląd salonu, unowocześnienie i tak dalej, i tak dalej. I żaden z pracowników nawet nie wiedział, gdzie był wjazd. Nawet nie miał pojęcia, że to się tam znajduje. I my też taki jeden z takich eksponatów mamy.
2: Już nie będę pytał, jakie pan ukrywa tam samochody. Odkryjemy je za 100 lat. Nie?
3: Siedzę w tym już 25 lat, ponad 25 lat. Jeździmy po różnego rodzaju targach. Włochy, Hiszpania, Niemcy. Poznało się przez te lata bardzo dużo ciekawych, interesujących ludzi. Około 4 lat temu tu, pod Zgierzem, taki Słowik, znaleźliśmy ukrytego Bentleya. W latach 70. właściciel pracował, że tak powiem, za granicą i stwierdził, że na emeryturę sobie kupi takiego Bentleya i później będzie woził ludzi do ślubu. I tak zrobił. Kupił go, pozostawił. Ale pozostał za tą zagranicą.
2: No
3: i
2: Bentley
3: jak wrócił
2: tutaj.
3: Teraz... No niestety żona powiedziała, że potrzebuje garaż, bo jesteśmy dzisiaj inaczej zmotoryzowani. Mhm. I stwierdził, że go musi sprzedać. I nas zaprosił do tego garażu. Słuchajcie, zobaczyłem pojazd z prawie 10-centymetrowym kurzem, brudem od 40 lat. 4 dni i noce pracowaliśmy, bo tyle było do targu w Warszawie Retro Show. 4 dni, żeby go wyczyścić, wypolierować, odpicować. Elektryk pracował nad przewodami, bo myszki oczywiście swoje zrobiły. Każdy był o czegoś odpowiedzialny i w ciągu 4 dni pokazaliśmy go.
2: Uruchomiliście go.
3: Uruchomiliśmy i mogliśmy go pokazać. Także takich historii jest mnóstwo. Patrzę na auto, zakochuję się w nim, go muszę mieć.
2: Musi pan go mieć. Czyli co, znudzicie się jakimś egzemplarzem, to go oddajecie.
3: Tak. Nasz plac ma 5500 m2, tak?
2: Na tym się mieszczą te wszystkie
3: mamy
2: samochody.
3: Mamy 4 hale.
2: Ale no, zawsze można tego placu dokupywać i rozszerzać, a nie sprzedawać te fajne modele.
3: Żeby to było takie proste.
2: Wejdę na ambicje panu troszkę.
3: O Jezus, myśli pan, że ja bym tak nie chciał? Ja do dziś walczę z żoną, bo już mam WZ-kę.
2: Pan idzie, po prostu patrzy, stoi samochód na ulicy i pan go musi mieć.
3: Tego się boję.
2: I żona co wtedy na to? Torebkę bym wolała.
3: Powiem szczerze, że to jest taki odcinek, który chętnie bym ominął, ale ja wiem, że wszyscy chcecie wiedzieć.
2: Tak, oczywiście.
3: Naturalne. Można było mnie nazwać złomiarzem tak naprawdę, tak? No bo auta były niektóre mocno agonalne. Ja z pełną świadomością dam radę, odbuduję. Jeździło się po warsztatach, zakładach, dokupowałem. Skupowało się każde drobne rzeczy, części kompletowało. No, po kilku latach całe szczęście się przyzwyczaiła, bo na początku to była tragedia. Było bardzo źle, już miała tego serdecznie dosyć.
2: Ale biega z panem po tych
3: dzisiaj
2: bazarach?
3: Dzisiaj chętnie wyjeżdża za granicę.
2: A, rozumiem, to jest inny temat.
3: Także da się połączyć.
2: Czyli przekupił pan żonę.
3: Przyjemne, spożyteczne.
2: Nie wyjechał pan w świat, nie założył swojego miejsca pełnego samochodu w Warszawie, żeby się trzymać Europy w stolicach europejskich, wielkich miast czy obok, prawda?
3: Jestem
2: został
3: tutaj.
2: Pan tutaj. Tak. Można pasję uprawiać czy zajmować się czymś z pasją w każdym miejscu.
3: Tak.
2: I nie wyprowadzi się pan z tego
3: łódzkiego? Nie, absolutnie, moi drodzy.
2: To człowiek z pasją. Człowiek z pasją stąd, Rafał Pietrzak. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję serdecznie. Było miło.
0: A, autor tej rozmowy, czyli Piotr Bielawski, już niedługo powie Państwu dzień dobry.

To No Limits, za chwilę Beatlesi, a potem już wiadomości Radia Łódź, ale teraz jeszcze chcę zamknąć nasz dzisiejszy temat towarzyszący, czyli podróżowanie, przypominając, że pierwszą rewolucją turystyczną było wprowadzenie dyliżansów, oczywiście nie tylko w celach turystycznych nimi podróżowano, dyliżansów regularnie kursujących po stałych trasach, no a potem oczywiście druga rewolucja turystyczna, XIX wiek, kolej parowa, pierwsza tego typu lokomotywa pojawiła się w 1812 roku w Wielkiej Brytanii i to Brytyjczycy wiedli prym w liczbie kilometrów linii kolejowych. Potem dopiero się to zmieniło, ale jeszcze dzisiaj nie mówiliśmy o fenomenie sterowców, którymi podróżowano w latach 30. XX wieku na podniebnych transatlantyckich trasach. No ale zdarzyła się katastrofa w 1937 roku niemieckiego sterowca pasażerskiego Hindenburg, który spłonął podczas lądowania w Stanach Zjednoczonych i ta katastrofa zakończyła karierę sterowców, ale warto pamiętać również o tym, że cepeliny to nie tylko kluski, kartacze pisane dzisiaj po polsku, ale to były także i podniebne pojazdy.

0: Autopromocja.
1: Czasem jest tak?
2: Mamo, błagam, kup mi tą zabawkę. To jest takie odjazdowe. Wszyscy koledzy z mojej szkoły to mają.
0: Czasem tak.
1: Psyk 7, Brainrot, Bro, Fr, Friki.
3: Nie Fr, tylko Fry.
1: Fry.
3: Mamo, no. To mamo, no.
1: Albo tak.
4: Moja mama się rusza jak stuknięty pawian.
0: Ale co byśmy bez nich zrobili?
5: Ale jakby w ogóle nie było dzieci, to niech wtedy sobie zobaczą, jak wszystko legnie w gruzach, albo jak będą starzy i nie będzie miał im kto pomóc.
1: Dlatego w Radiu Łódź oddajemy głos młodym.
0: A ja to widzę inaczej. W każdą niedzielę o 10:40.
1: Justyna Krakowiak,
0: Paulina Klimas-Stasiak.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radiołódź.pl.
7: Głównym partnerem biegu jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
8: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
9: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
0: Po reklamie.
1: Tu Radio Łódź, jest 13.
0: Remigiusz Fladrowski przygotował dla nas wiadomości. Posłuchajmy.
10: Uwaga na kolei. Od jutra będzie nowy rozkład jazdy, także w Łódzkiem. Nie wiadomo, co dalej z pomysłem prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ewentualnego odebrania prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. Robert Lewandowski jest w Chicago, możliwe, że w sprawie nowego pracodawcy. Popołudnie w regionie z przelotnym deszczem i temperaturą 20 stopni. Wakacyjna korekta rozkładu jazdy na kolei zacznie obowiązywać od niedzieli. PKP Intercity zwiększa liczbę połączeń do rekordowego poziomu 560 kursów na dobę i uruchamia m.in. Adriatic Express, który w Łódzkiem zatrzyma się na stacji Opoczno Południe. Z kolei Łódzka Kolej Aglomeracyjna wprowadza nowe połączenia do Płocka, Warszawy oraz Radomia, a także weekendowe sprintery z Pabianic. Zmiany obejmą również korekty godzin kursowania i zastępczą komunikację autobusową na części linii, gdzie prowadzone są prace modernizacyjne, wyjaśnia Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
11: Od 14 czerwca ŁKA uruchomi codzienne, bezpośrednie połączenia z Łodzi do Płocka. Każdego dnia na tory wyjadą 3 pary pociągów, które pojadą z Łodzi Widzewa przez Łódź Kaliską, Zgierz, Ozorków, Łęczyce, Kutno, Gostynin i Łąck.
10: Pasażerowie w Łódzkiem będą musieli się liczyć także z utrudnieniami. Jak informują Polskie Linie Kolejowe, zmiany dotyczą m.in. linii Koluszki i Częstochowa, Iskierniewice-Łowicz, a także Tomaszowa Mazowieckiego oraz Łodzi, gdzie zaplanowano weekendowe przerwy w ruchu na przejeździe kolejowym przy ulicy Śląskiej. Szczegóły zmian można sprawdzić w portalu pasażera.
7: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
10: Nie ma jeszcze decyzji prezydenta w sprawie ewentualnego odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Polskie władze czekają na ruch strony ukraińskiej, najlepiej na wycofanie się z nadania jednej z wojskowych jednostek imienia bohaterów UPA. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba uważa, że zwlekanie Karola Nawrockiego w tej sprawie świadczy o braku jego skuteczności.
12: Myślę, że zapędził się w kozi róg z tą sprawą i okazał się mało skuteczny w zweryfikowaniu i zmianie tej decyzji, którą powszechnie krytykujemy.
13: Jeśli chcemy, żeby Ukraina się zmieniła, to musimy wywierać presję na władze Ukrainy. To jest jedyny sposób.
10: Odpowiada poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński. W miniony poniedziałek w sprawie odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu obradowała kapituła. Nie przekazano, jakie decyzje zapadły. Robert Lewandowski z wizytą w Chicago w sprawie nowej pracy. To bardzo atrakcyjny kierunek. Tak medialne doniesienia o możliwości przejścia Lewandowskiego do Chicago Fire ocenia były reprezentant Polski Dariusz Dziekanowski. A Robert Lewandowski jest właśnie w Chicago, niewykluczone właśnie po to, żeby negocjować umowę z klubem Ligi MLS, mówi Dziekanowski.
14: Gra tam Messi, grał tam Beckham, prawda, Busquets, także Suarez gra w Miami. Mi się wydaje, że poziom jest trochę wyższy niż w Arabii Saudyjskiej.
10: Robert Lewandowski przez ostatnich kilka sezonów grał w barwach Barcelony. W Piotrkowie Trybunalskim trwa budowa nowego, zadaszonego lodowiska. Obiekt powstaje przy ulicy Żwirki, tuż obok Stadionu Miejskiego. Na placu prowadzone są obecnie prace ziemne, mówi Radiu Łódź Marcin Merke z Urzędu Miasta w Piotrkowie.
15: Obecnie powstają szalunki pod stopy fundamentowe. To początkowy etap budowy hali, w której zimą będzie funkcjonować lodowisko o powierzchni 20 na 46 metrów.
10: Wiosną i latem obiekt zmieni przeznaczenie. Mieszkańcy będą mogli korzystać m.in. z dwóch kortów do squasha. Zakończenie inwestycji zaplanowano na połowę listopada, a pierwszą ślizgawkę na Mikołajki. Koszt budowy to prawie 8 milionów złotych. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 14.
0: Na popołudnie i wieczór synoptycy zapowiadają zachmurzenie duże, ale z większymi przyjaśnieniami. Również z przelotnymi opadami deszczu i miejscowymi burzami może spaść grad, stąd ostrzeżenie. IMGW, temperatura maksymalna 19-20 stopni na dziś. Jeśli Państwo gdzieś się wybierają, to proszę zabezpieczyć, tak się kiedyś mówiło, proszę zabezpieczyć parasole, ewentualnie kurtki przeciwdeszczowe. W nocy temperatura spadnie minimalnie do 10 stopni, również możliwe przelotne opady deszczu, a także burze, no i jutro również burze, przelotne opady deszczu, zachmurzenie przeważnie umiarkowane, a jutro temperatura maksymalna niższa niż dziś, bo to 17 stopni. Adama Miksę zostawiam Państwu, żeby się dźwiękowo opiekował programem. Ja, Anna Groblińska, dziękuję bardzo za uwagę. Piotr Bielawski strząsa pyłki z marynarki.
16: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Piotrze. A ty będziesz niedługo podróżował?
16: Będę podróżował, urlopował, tak?
0: A czym będziesz podróżował?
16: Różnymi środkami komunikacji przeróżnej.
0: No bo dzisiaj troszkę o podróżowaniu rozmawialiśmy, no to wnioskuję, że lubisz.
16: Lubię podróżować? Mhm. Tak, to lubię, tak, oczywiście.
0: Ale
16: chociaż
0: dojechać...
16: zmieniają się warunki tego podróżowania, zwłaszcza lotniczego, prawda? No ale to ze względu na to, co dzieje się w różnych regionach tego świata. I trzeba o to zadbać, trzeba myśleć, żeby zrealizować fajnie sobie urlop na
0: przykład. Tak, trzeba dobrze wszystko zaplanować logistycznie. A zatem Piotr zostaje, a ja już mówię do usłyszenia.
17: Sobota. Wolna sobota.

Nie ma to jak meksykańskie rytmy. Zagrałem ten utwór, bo on został no też dorzucony do takiej ścieżki, nazwijmy to dźwiękowej, do wydarzenia, które nazywa się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, a że i w Meksyku grają, no to taka piosenka tam się pojawia. Poza bardzo nowoczesnymi brzmieniami, nowoczesną muzyką pop i wykraczającą poza pop. Również takie niespodzianki. Rarytasy, bym powiedział, w tym momencie na tej ścieżce dźwiękowej. I bardzo z tego powodu się cieszę. No lubię te meksykańskie rytmy. I nie spodziewałbym się, jak zagrałem ten utwór tydzień temu, że nagle skojarzy się to z Cezarią Evorą. I że mogłaby i ona zaśpiewać.

Wracając więc do myśli, gram sobie meksykańskie rytmy Alejandro Fernandeza, a pani Ania mi pisze, że tak jej się jakoś wspomniało i tak jej się ckli do Cezary Evory. Może bym zagrał i nie zdążyłem spełnić właściwie tej obietnicy, bo od razu odpisałem, że oczywiście, że to się na pewno uda. Nie zdążyłem tydzień temu, więc dzisiaj powracam i to się wszystko zgadza. Bardzo folkowo zaczyna się ta audycja i w tym też jest cel, tej godziny przynajmniej. To też muszę dorzucić, chociaż połączę to z Łądkiem, wydawałoby się, nie do połączenia, bo dziś będę rozmawiał z trzema łódzkimi muzykami, którzy odebrali swoje medale Gloria Artis w tym tygodniu. Taka uroczystość odbyła się w naszym studiu imienia Henryka Dybicha w Radiu Łódź. Stowarzyszenie Ocalić od Zapomnienia wystąpiło, żeby przyznano im te medale. Otrzymali je, mogli je odebrać i mieliśmy okazję się spotkać z Radkiem Bolewskim, Markiem Kądzielą i Kubą Raczyńskim. A skoro to niezwykle łódzcy artyści, zawsze podkreślający to, że oni stąd pochodzą i że tu zaczęła się ich droga i w dalszym ciągu z Łodzią są związani, to też i te rozmowy w dzisiejszej audycji, by no jeszcze raz im pogratulować i by zaznaczyć ich wkład w kulturę nie tylko Łodzi i naszego regionu, ale całej Polski. No i ten pierwszy artysta, który pojawi się i z którym będę rozmawiał, ma co nieco wspólnego z ludowizną, a więc na ludowo niech będzie i to z różnych regionów, z różnych stron świata.

Buena Vista Social Club. Pamiętam, jak siedzieli w Sopocie w hotelu, w takich głębokich fotelach, paląc te swoje kubańskie cygara. Wydawało się, że nie wstaną z tych foteli. A oni nie tylko, że wstali, to jeszcze taki szałowy. Zagrali koncert na festiwalu. Niesamowita sprawa. Jeszcze Santanę dorzuca.

0: Autopromocja.
1: Viva El Sol! Już 18 czerwca o godzinie 18 Radio Łódź zaprasza na wyjątkowy koncert muzyki gitarowej. Hiszpania, Włochy, Brazylia, Argentyna i słoneczna Kalifornia. Wszystko w dźwiękach gitar klasycznych. Wystąpią młodzi artyści Akademii Muzycznej w Łodzi, prezentując program pełen energii i wakacyjnego klimatu. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiołódź.pl.
2: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
3: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
4: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
5: Krótki przekaz dominuje.
6: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
2: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
7: Smartfon uzależnia dziecko jak alkohol, papierosy i narkotyki.
5: Świat mediów bez tajemnic.
2: W każdą środę o 10:40.
5: Joanna Karp
2: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Już w niedzielę 14 czerwca Radio Łódź przenosi swoje studio prosto na Górę Kamieńsk. Przed nami dzień pełen energii, ruchu i rodzinnej zabawy pod hasłem Wakacje na Górze Kamieńsk. Aktywnie i bezpiecznie. Dla najmłodszych przygotowaliśmy wyjątkową strefę animacji. Gry, konkursy, sportowe wyzwania, malowanie i mnóstwo niespodzianek. To idealna okazja, żeby przygotować się do wakacji w świetnym stylu. Na miejscu czekają także pokazy, atrakcje edukacyjne oraz spotkania ze służbami dbającymi o nasze bezpieczeństwo. Bądźcie z nami na żywo i na antenie. Studio plenerowe Radia Łódź. 14 czerwca, Góra Kamieńsk od godziny 11. Nie może Was zabraknąć. Partnerem studia plenerowego jest spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
9: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
10: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
9: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
10: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Feniks. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
11: Klub Wytwórnia zaprasza na czerwiec pełen emocji. Na scenie komedie teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Dwoje na zakręcie. Rozbrajający erotik Zdrój, czyli Sanatorium nie wybacza, a także kabaret moralnego niepokoju z premierowym programem Normalne to to nie jest. Muzycznie Gibbs i jego ZTDS Tour, czyli koncert związany z najnowszym albumem. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
0: Po reklamie.
12: W tym tygodniu w naszym radiowym studiu odbyła się uroczystość przyznania 3 łódzkim muzykom orderów Gloria Artis za wkład w kulturę polską. Chwalmy Łódź, bo rzeczywiście tu powstają fantastyczne nie tylko utwory muzyczne, ale tym razem mówimy o muzykach. Z każdym z nich będę dzisiaj w tym programie rozmawiał. Na początek Marek Kądziela.
13: Sobota. Wolna sobota.
12: Marek Kądziela, otrzymałeś brązowy medal Gloria Artis. Co to dla ciebie, Marku, oznacza?
14: No właśnie tak zastanawiałem się nad tym, że jest mi bardzo miło, ale jak sobie pomyślę, ile artysta musi włożyć pracy, tej, której nie widać, prawda? Ile ludzi przekonać do tego, co robi i samego siebie przekonywać, że to wszystko ma sens. To są, mogę powiedzieć, niesłychane wyrzeczenia i to jest bardzo miły gest, bardzo fajnie coś takiego odebrać. To spowodowało we mnie taką refleksję, że jak sobie spojrzałem na te 25 lat przynajmniej, no to nie wiem, czy bym komuś tego życzył.
12: No wiesz, to też jest tak, ja na to spojrzałem i sobie pomyślałem, że wypomnę ci to, oczywiście z uśmiechem to mówię, że przywiozłeś się z tej Danii, taki powiew czegoś innego i to powietrze się rozeszło i ono nadal coś powoduje, wiesz, w kolejnych pokoleniach. Prowadziłeś
14: Staramy się tak zrobić, żeby już wszystko, co najlepsze, mieli tutaj u nas.
12: Właśnie, w Łodzi. No, tak. To jest za to również, jaką muzykę zagrałeś, jak ją zmieniłeś tak naprawdę. Dania ciebie zmieniła, a ty zmieniłeś swoje podejście do muzyki i muzykę w takim razie.
14: Tak to wszystko się ułożyło właśnie wtedy, że ten epizod duński, jak ja to nazywam, długi, wieloletni, spowodował, że zaczęliśmy eksperymentować odważnie, bez kompleksów. I to w sumie do dzisiaj, jak jakby staram się pielęgnować. Ja chyba się po prostu do jakiegoś takiego łatwego kompromisu nie nadaję. Ja podziwiam ludzi, którzy grają taką muzykę łatwą, bo do tego też trzeba mieć predyspozycję. Oczywiście ja od anglosasów nauczyłem się jakby respektu do piosenki. Prawda? Jestem muzykiem, powiedzmy, jazzowym, awangardowym, ale Duńczycy nas przekonwertowali na Beatlesów, Radiohead i wyspiarzy generalnie.

0: Było, nie wiem.
1: No to spowodowało ferment, wiesz. Następne pokolenia też coś chciały jednak zrobić. Zmienić rzeczywistość, zakrzywić nie tylko muzykę, ale i rzeczywistość. No i tak się stało i o tym dzisiaj rozmawiamy. I dalej jest jeszcze jedna płaszczyzna. To jest uczenie, bo zacząłeś uczyć, prawda? Jakby pokazywać innym, że można to robić i jak to robić.
0: Tak. Czasy są trudne do nauczania, bo to są czasy konformizmu. Młodzież zdolna, przezdolna ma dostęp do edukacji, o której my mogliśmy w ich wieku pomarzyć tak naprawdę, no bo my na studia pojechaliśmy dużo później, tak jak ludzie już kończą studia i tak dalej. Tak mieliśmy dobrze. Oni dostają wszystko na dłoni, nie muszą się po tą wiedzę szczególnie schylać. I może to nie do końca działa. Jak człowiek musi się o coś postarać, to bardziej podchodzi do tego z zaangażowaniem jakimś, prawda? Że jak jest wszystko tak na talerzu podane, to też nie powoduje jakiegoś zdrowego mechanizmu. To
1: nie inspirujesz tak bardzo według ciebie. Tak mi się wydaje. Możesz mieć dużo racji w tym, co opowiadasz, ale mnie jeszcze jedna rzecz tutaj wyjęta z twojej wypowiedzi zastanowiła, bo mówisz dużo o czasie przeszłym. Tak graliśmy, tak myśleliśmy o muzyce. To się zmieniło? To rzeczywiście dzisiaj już inną muzykę tworzysz i inaczej też uczysz na przykład?
0: Nie wiem. Myślę, że tą samą, ale troszkę się do niej przyzwyczaiłem. Z jednej strony standardy jazzowe, które cały czas odgrzewamy, wyginamy, odgrzewamy. Komponuję własną muzykę. Robię to już długi czas na gitarze, prawda? Bo to jest fascynujący instrument.
1: Ale też bawisz się elektroniką, efektami.
0: Tak, właśnie nagrywaliśmy 2 tygodnie temu moją kolejną płytę w trio tym razem. I tak sobie próbuję przypomnieć, jak ja skomponowałem tą muzykę. No to tak jak mówisz, na gitarze i na efektach, więc...
1: Coś tam się zmienia na pewno. To jest proces, prawda? Coś twórczego się dzieje, tak? Z kulturą tak powinno być, moim zdaniem. Bo Gloria Artis jest za wkład w kulturę. Ja to sobie wyobrażam za proces, który się wciąż toczy w tobie.
0: Tak, tak. No jeżeli miałbym obronić ten swój medal, za który dziękuję, no to jest ten moduł pracy zarówno nad sobą, nad tym, żeby wykreować jakiś swój strumień takiej indywidualnej, oryginalnej jakby muzyki. Z drugiej strony ta działalność animacyjna, prawda, czy to w mieście Łodzi, czy ogólnopolsko, promowanie muzyki improwizowanej, czy cykle edukacyjne, czy akademia muzyczna, czy szkoła średnia, tego była po prostu taka niezliczona ilość, że no to się w jakiś taki jeden strumień skupia. I ogólnie promowanie muzyki dobrej, gdzie tam ona trudna jest.
1: No jasne, no jasne. To jest z jeszcze innej strony spojrzę i powiem tak, powiedziałeś 25 lat?
0: No albo więcej, nie wiem, no zajmuję się graniem.
1: Powiedzmy 30 lat.
0: Radykalnie zajmuję się graniem od 14 roku
1: to
0: życia.
1: To dużo czy mało, to no oczywiście właśnie. Czas jest pojęciem względnym, ale to ty strasznie dużo robisz. Ty jeszcze masz czas na coś?
0: No tak, ja mam rodzinę, 5 dzieci, na szczęście.
1: Uczelnie, żonę uczniów, tworzenie swojej muzyki, granie koncertów, innych projektów.
0: Paradoksalnie ten rok od dawna jest dla mnie najbardziej obfity. Ambicje takie, pragnienia artystyczne, niespełnienia w tym roku się spełniły.
1: No, nawet na Fryderykach wystąpiłeś z Anną Marią Jopek. Na zakończenie chciałem cię spytać, co te nagrody w ogóle wszystkie dla ciebie oznaczają.
0: Że ktoś zauważa tą niesłychaną pracę, którą wykonałem i że ta praca przełożyła się na jakąś fajną muzykę. No bo pracować głupio można, prawda? I generować jakieś twory. Ta muzyka kogoś jakby poruszyła, ktoś coś w tym zauważył, że to jest fajne.
1: W każdym razie Gloria Artis jest takim podsumowaniem tego wszystkiego, co się wydarzyło. Tego...
0: Dla mnie to jest zawsze taka nadzieja, a nuż właśnie jeszcze właśnie wydaje płytę, że ktoś się po to schyli, że pogramy fajne koncerty. O, to jest dla mnie chyba de facto najważniejsza rzecz z tego wszystkiego, żeby pojechać z tą muzyką, zagrać, że ktoś nas zaprosi i tak dalej, co nie? No to nie jest, powiedziałem, że masz tych nagród już sporo na koncie i co? Dzwonią do ciebie? No trochę dzwonią, ale to nie jest tyle, ile się wydaje, więc ja liczę, że jak ktoś słyszy, że dotrze to moje przesłanie, my chcemy grać. Jedziemy z fajną muzyką, także naprawdę się polecam.
1: Jak muzykant mówisz, bo jest coś w tobie tradycyjnego.
0: No, oczywiście.
1: To powiem tak, po tych wszystkich wyróżnieniach, docenieniu ciebie, ta Gloria Artis jest punktem wyjścia do dalszych działań dla Marka Kądzieli.
0: Oczywiście, dziękuję.

I to odpocznę zespół, który współtworzy Marek Kądziela, no bo on zapoczyna to i takie rytmy. A mówiłem, że będzie dzisiaj na Ludową i jest właśnie również to polska ludowizna musiała tutaj zabrzmieć. No z kolejnymi muzykami, którzy otrzymali Gloria Artis w tym tygodniu, będę rozmawiał w następnych godzinach naszego dzisiejszego spotkania.

0: Zapamiętaj mnie.
1: Nową Sarsy już grałem, no i zaczęła przypominać różne momenty, właściwie Sarsy przede wszystkim, ale też jak się okazuje, bardzo osobiście do niektórych piosenek niektórzy podchodzą.

Wczoraj zagrałem nową boską, zaraz powtórzę, jeśli ktoś jej nie słyszał, zaraz Kołysanka, czyli nowa jej piosenka. No i o niej opowiadałem, okazało się, że można bardzo krótko o boskiej powiedzieć. To po prostu dzika dziewczynka. No fakt, to jest takie trochę już zapomniane jej nagranie.

0: Autopromocja. Viva El Sol! Już 18 czerwca o godzinie 18 Radio Łódź zaprasza na wyjątkowy koncert muzyki gitarowej. Hiszpania, Włochy, Brazylia, Argentyna i słoneczna Kalifornia. Wszystko w dźwiękach gitar klasycznych. Wystąpią młodzi artyści Akademii Muzycznej w Łodzi, prezentując program pełen energii i wakacyjnego klimatu. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiołódź.pl.
1: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radiołódź.pl.
3: Partnerami biegu są Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi.
4: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
5: No kuzyn, jakbyś tydzień wcześniej przyjechał, to akurat szukaliśmy chłopaków. Ale teraz wakatów nie ma, co nie? Ale jak coś będzie, to będę dawał znać. Nie dam rodzinie zginąć. Emigracja w reżyserii Marcina Brzozowskiego na podstawie powieści Malcolma XD. Spektakle premierowe 18 i 19 czerwca. Kolejne terminy 12 i 13 września. Bilety, kasa teatru i nowy.pl.
0: Po reklamie.
6: W Radiu Łódź już 14. U nas czas na wiadomości. W studiu Remigiusz Kladrowski.
7: Będzie obwodnica Wiskitna w Łodzi. Budowa ruszy za 2 lata. Latem zakończy się program Ceny paliwa niżej, zapowiedział premier Donald Tusk. Karty EKUS na leczenie za granicą można odebrać przed wylotem z łódzkiego lotniska. Wieczorem w regionie mogą być burze, na termometrach maksymalnie 20 stopni. Mieszkańcy Wiskitna w Łodzi doczekają się obwodnicy. Poinformowała o tym prezydent Łodzi Hanna Zdanowska na spotkaniu z mieszkańcami. Na te informacje wyczekiwano od lat, mówi radny Marcin Masłowski.
8: Nie było komisji transportu, żebyśmy nie spotykali się z mieszkańcami Wiskitna, którzy ciągle apelowali o to samo, czyli o budowę obwodnicy. A więc mieszkańcy Wiskitna odetchną od tirów, od ciężkiego transportu, który dowoził sprzęt do magazynów.
7: Jeszcze w tym roku ruszy przetarg. Budowa ma się rozpocząć w 2028 roku, a jej zakończenie zaplanowano rok później.
9: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
7: Latem zakończy się program CPN. Zakończenie projektu Ceny paliwa niżej zapowiedział premier Donald Tusk. Szef rządu podkreśla, że wiąże się to z perspektywą zakończenia konfliktu na linii USA-Iran i spodziewaną stabilizacją cen.
10: Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy, mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz latem.
7: Rządowy projekt CPN zakłada obniżkę stawki podatku VAT i akcyzy oraz wprowadzenie maksymalnej ceny detalicznej paliwa. Na razie ceny maksymalne na stacjach będą obowiązywały do końca czerwca. Bełchatów nadal w grze o drugą w Polsce elektrownię atomową. Jej lokalizację poznamy za 2 lata. Zakłada to zaktualizowany program polskiej energetyki jądrowej. Ministerstwo Energii spodziewa się, że rząd w lipcu przyjmie dokument.
11: Szef resortu energii Miłosz Motyka podkreślił, że udział polskich wykonawców i rodzimych kadr w rozwoju tego przedsięwzięcia będzie się zwiększał.
12: To, co się udało przez lata zbudować w sektorze także odnawialnych źródeł energii, powinno być dla nas absolutnym fundamentem w sektorze energetyki jądrowej. Stąd w pierwszym bloku ten udział komponentu krajowego, czyli udziału polskich firm, to powinien być minimum 40%, w kolejnych blokach to powinno być minimum 70%.
11: Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Energetycznej Wojciech Wrochna zwrócił uwagę na rolę energetyki jądrowej dla gospodarki.
13: Elektrownia jądrowa to nie tylko bezpieczeństwo, o którym myślimy, ale to mają być przede wszystkim stabilne i niskie ceny dla polskich przedsiębiorców.
11: Potencjalne lokalizacje drugiej elektrowni atomowej to Bełchatów i Konin, a pozostałe to Kozienice i Połaniec.
7: Relację przygotowała Krystyna Prostak. Karty EKUS dostępne od ręki na łódzkim lotnisku. To dobra wiadomość dla osób wybierających się za granicę. Dzięki tej karcie w razie nagłego zachorowania lub wypadku nie trzeba pokrywać pełnych kosztów leczenia z własnej kieszeni. Kartę EKUS w każdy poniedziałek wydają na łódzkim lotnisku pracownicy NFZ. Wystarczy wypełnić wniosek i okazać dokument tożsamości. Cała procedura trwa zaledwie kilka minut, wyjaśnia Magdalena Góralczyk z łódzkiego oddziału NFZ.
14: Karta EKUS uprawnia do opieki zdrowotnej na takich samych zasadach, jakie dotyczą osób ubezpieczonych w państwie, do których podróżujemy. Oznacza to, że jeżeli w danym kraju istnieje obowiązek współpłacenia, to również my Polacy, korzystając ze świadczeń opieki medycznej w danym kraju, będziemy musieli ponieść takie koszty.
7: Karta EKUS potwierdza prawo do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej. W ubiegłym roku na lotnisku wydano około 300 kart, w tym roku już blisko 500.
6: Mamy poważne ostrzeżenie o burzach, które będą się pojawiać i to właściwie w całym naszym regionie z silnym wiatrem, nawet wiejącym do 75 km na godzinę. Lokalnie opady grandu i pod wieczór mogą się pojawić nie tylko przy przechodzeniu burz, ale i przy opadach przelotnych. A poza tym mamy 19 stopni, więc właściwie mamy już maksimum między 17-19. Taka jest prawda w tej chwili temperatura w naszym regionie. W nocy zachmurzenie właściwie umiarkowane, ale opady deszczu nadal będą nam towarzyszyć w nocy do 10 stopni i w nocy wiatr słaby, chyba że jeszcze pojawią się burze i wtedy to będzie wiatr do 65 km na godzinę.

0: Sobota. Wolna sobota.
1: Jolanta Kozłowska, program realizuje, Piotr Bielawski, to zapraszamy. Piotr Zioła, Vito Bambino. Nowa piosenka tu właśnie w Radiu Łódź powstała.

Piosenka, w której to napięcie wzrasta i rośnie aż po sam koniec właściwie i to wyciszenia. Wtedy słychać dopiero kunszt tych instrumentów, które grają i jak to brzmi i jakąś chropowatość nagle niezwykłą w tym brzmieniu. Wszystko się zgadza. No teraz to dopiero będzie szaleństwo. Fajnie, jak czasami państwo pomagają w doborze utworów.

To szaleństwo, to prawda. Byłem na koncercie Prince'a i wiem, co mówię, szalone te koncerty i niektóre wersje właśnie tak wydłużane niesamowicie. Ale też szaleństwo, że zagrałem tak długi koncertowy fragment, przecież mogłem skorzystać ze studyjnego nagrania. To prawda, ale to właśnie koncertowa wersja miała się tutaj pojawić i się pojawiła. Podjąłem wyzwanie, a co? Nie ma problemów. Prince, geniusz. Do dzisiaj tak o nim mówimy i tak jest w istocie i kolejne nagrania wyciągane z szuflad Prince'a i teraz wydawane też o tym właśnie świadczą.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Ja pamiętam ten moment z Cannes, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
3: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
4: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
5: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
6: Zapraszam. Agata Gwizdała.
1: Autopromocja. Reklama.
7: W wakacje nie ma nudy.
8: Jest mikrofon, zabawa i sport.
7: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
9: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
10: Już w niedzielę 14 czerwca Radio Łódź przenosi swoje studio prosto na Górę Kamieńsk. Przed nami dzień pełen energii, ruchu i rodzinnej zabawy pod hasłem Wakacje na Górze Kamieńsk. Aktywnie i bezpiecznie. Dla najmłodszych przygotowaliśmy wyjątkową strefę animacji. Gry, konkursy, sportowe wyzwania, malowanie i mnóstwo niespodzianek. To idealna okazja, żeby przygotować się do wakacji w świetnym stylu. Na miejscu czekają także pokazy, atrakcje edukacyjne oraz spotkania ze służbami dbającymi o nasze bezpieczeństwo. Bądźcie z nami na żywo i na antenie. Studio plenerowe Radia Łódź. 14 czerwca, Góra Kamieńsk od godziny 11. Nie może Was zabraknąć. Partnerem studia plenerowego jest spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
11: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
12: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
13: A gdyby Stanisław Wyspiański mógł opowiedzieć o sobie samym?
14: W tym okresie bardzo zbliżyłem się z Teosią. Latem wyjechaliśmy do jej rodzinnej wsi Konary pod Krakowem. Wkrótce urodziło się nasze drugie dziecko, synek Mietek. Wreszcie we wrześniu 1900 roku zdecydowałem się na ślub. Wahałem się długo i wielokrotnie pytałem samego siebie, czy ja ją mogę kochać.
13: Wysłuchaliście fragmentu biografii Stanisława Wyspiańskiego czytanej przez Tomasza Kota. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
1: Ogłoszenie społeczne.
15: Sobota. Wolna sobota.
16: A podobno ta wersja With This Tear lepsza od tej, którą znaliśmy przez lata. No Celine Dion śpiewa doskonale, no ale Prince, to Prince, oryginał.

0: ważnymi postaciami na polskiej scenie. A ty, które byś wyznaczył punkty tej swojej kariery jako takie najważniejsze albo najbardziej znaczące dla ciebie?
1: Na pewno jestem bardzo, bardzo zadowolony z takiego etapu w moim życiu, który miałem i w sumie kontynuuję to, czyli muzyka do spektakli teatralnych. To jest coś, z czego jestem bardzo zadowolony i dumny, że akurat tak się meandry życia ułożyły, że spotkałem taką reżyserkę, z którą później stworzyliśmy i scenografkę zespół, z którym zrobiliśmy kilkanaście spektakli. Na pewno to jest oczywiście duet z Maciejem Tubisem, który funkcjonuje już od 8 lat. To na pewno są wczesne lata współtworzenia przez 7 lat zespołu Elsztat. To jest na pewno zespół Fonovel, gdzie po raz pierwszy zacząłem funkcjonować jako perkusista i wokalista. Oczywiście cała w zasadzie może lista to za dużo powiedziane, ale przynajmniej kilka bardzo ważnych takich punktów w moim działaniu jako muzyka sesyjnego.
0: Czyli gdybym ja wrócił jeszcze wcześniej, bo byłeś też wziętym perkusistą, jak to się mówi. No i przecież grałeś na tej perkusji, czy to muzykę jazzową, czy popową, czy jakąkolwiek inną. Też nie ograniczając się, możesz powiedzieć, że to był okres uczenia, ale jakże istotny, bo rzeczywiście wystąpiłeś z tuzami polskiej sceny.
1: To był super czas i w zasadzie równolegle ja w dalszym ciągu pracuję też jako muzyk sesyjny, jako perkusista, a w tamtym czasie to taka niesamowita historia, która mnie spotkała w życiu, czyli przez blisko 10 lat współpracowałem z panią Krystyną Prońko.
0: Też teraz odbiera złoty z kolei.
1: Złoty medal, tak. Także to jest piękna też, piękna taka też klamra, że się dzisiaj też spotkamy. Oczywiście w międzyczasie bardzo fajna płyta, którą nagraliśmy w 2016 roku z Janną Konrad. Płyta wydana przez Polskie Radio, zatytułowana Karma. Współpraca z Markiem Kądzielą też na takiej kanwie muzyki jazzowej.
0: Który też otrzymuje kolejny medal, jak już tak wymieniamy.
1: Współpraca też tutaj ze świetnym gitarzystą, który akurat teraz funkcjonuje troszeczkę w innym mieście, z Wojtkiem Lipińskim, z Marcinem Janiszewskim, oczywiście Paweł Serafiński, z którym nagraliśmy też płytę Niekoniecznie Konieczny, poświęconą muzyce Zygmunta Koniecznego. To też niesamowita sprawa, bo pierwszy raz spotkaliśmy się 20 lat temu, ja byłem wtedy bardzo młodym, nieopierzonym perkusistą jazzowym, tak zwanym dobrze zapowiadającym się i od razu tak naprawdę przyszło mi nagrywać i współpracować właśnie i z Pawłem, i z Piotrem Baronem, i wtedy też kolega, który również dzisiaj będzie obecny, czyli Kuba Raczyński. No, dodam też, że jako muzyk sesyjny, koncertowy tutaj też zdarza mi się współpracować też z Moniką Kuszyńską, co jest też wspaniałą rzeczą dla mnie i uwielbiam grać te wspólne koncerty, bo to jest bardzo silny przekaz na scenie, który dla wielu osób jest bardzo ważny, który pomaga.
0: Dwa wątki, jeden łączący wiele ciekawych elementów, bo jesteś znany z piosenek, z występów w tych zespołach wymienionych przez ciebie, a wydaje mi się, że mniej na przykład z muzyki teatralnej, no bo ludzie nie wiedzą za bardzo, że to jest duża część twojej pracy twórczej. Myślę, że ta nagroda akurat to też obejmuje, ale też dorzuciłbym uczenie. I to jest ważne, bo poświęcasz ten czas innym, żeby ich z kolei uczyć tej gry na perkusji.
1: Tak, edukacja jest też ważnym takim elementem mojego życia. Daje mi niezmiennie dużo satysfakcji i też można powiedzieć, że jakąś tam karierę taką dydaktyczno-naukową jakiś czas temu otworzyłem.
0: Dobrze to nazwałeś, tak jest w istocie.
1: I podążam
0: masz wielu uczniów, którzy już mogą się chwalić, że są z twojej szkoły, a następni będą wychodzić. Z kolei twórczo, wydaje mi się, nigdy się nie ograniczałeś. To była z jednej strony piosenka, muzyka ilustracyjna, ten jazz, czyli improwizacja także. I wydaje mi się, że każda z tych form cię bardzo rozwijała.
1: Tak, ja wreszcie sobie po tylu latach zdałem sprawę, że to może być tak naprawdę zaletą. To, że teraz też planuję moją autorską, taką piosenkową, songwriterską płytę, pierwszy album, można powiedzieć, solowy w tym nurcie, plus oczywiście ta działalność teatralna, dydaktyczna, sesyjna. Jeszcze kilka lat temu miałem jakiś taki problem. Wydawało mi się, że ta obfitość czasami wynika z tego, że się jakoś nie potrafię gdzieś w jednym jakimś nurcie, wiesz, ulokować i postawić drugą nogę.
0: Masz artystyczne ADHD, wiesz?
1: A tak naprawdę teraz widzę, że ja po prostu taki jestem.
0: Tak, tak.
1: Wiesz, 20 lat w sumie dojrzewałem do tego, że jak uczyłem, tam miałem jakieś sukcesy pedagogiczne, to później na przykład wychodząc i robiąc piosenkę, czułem się jakbym był zupełnie jakąś inną postacią niemalże.
0: Osobą, tak?
1: Osobą, a no przez ileś tam lat dotarłem do tego momentu, że no właśnie tak to wygląda. Ja tak mam.
0: I się nie zmienisz, tak.
1: Chyba się
0: masz takie, jak powiedziałem, ADHD artystyczne i słusznie, bo z tego, co się tam wynika. Otrzymanie brązowego medalu Gloria Artis za wkład w kulturę zobowiązuje, podnosi poprzeczkę. Jak na to patrzysz?
1: Jest to dla mnie bardzo duże wyróżnienie. Bardzo się cieszę, że też tak w takim fajnym gronie jesteśmy tutaj wspólnie wyróżnieni. Muzycy, artyści związani bardzo mocno ze środowiskiem Łodzi artystycznym i oczywiście w głowie mam mnóstwo

0: planów, mnóstwo pomysłów takich, żeby się oczywiście nie zatrzymywać, żeby się cały czas rozwijać. To
1: no to tego ci życzę.
0: Jest to i nobilitacja, i takie też wyzwanie, żeby...
1: Tobie tego życzę. Przyszedł czas na wasze pokolenie, na docenienie tego, co już zrobiliście dla muzyki i kultury w naszym kraju. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo ci dziękuję, Piotrze.

I to jest właśnie kompozytor śpiewający Radek Bolewski, który, jak Państwo słyszeli, płytę za moment nam pokaże z piosenkami autorskimi. No to na płytę czekamy. A jeszcze z Kubą Raczyńskim będę rozmawiał w kolejnej godzinie naszego dzisiejszego spotkania, bo Kuba też otrzymał medal Gloria Artis. No i też przede wszystkim z Łodzi pochodzi, bo takich artystów zaprosiłem do dzisiejszej audycji.

To takie różne wątki teraz w różnym pisaniu, czyli rozmowach z tymi, którzy słuchają tej audycji. Po pierwsze, a propos Gloria Artis, a właściwie łódzkich muzyków, no zawsze mieliśmy fantastycznych muzyków. Szkoda, że wjeżdżali potem do Warszawy albo jeszcze gdzieś dalej. To prawda, tu akurat muszę się zgodzić, ale wielu z nich zostało albo w dalszym ciągu utożsamia się z Łodzią i chwalmy to, co nasze, to, co łódzkie. To robimy właśnie i cieszę się niezwykle, że właśnie trzech muzyków teraz otrzymuje Gloria Artis. To pierwszy wątek. Drugi dotyczy piłkarstwa. Co się porobiło z tym światem? Spytał mnie tutaj słuchacz. Teraz Amerykanie czy Kanadyjczycy wygrają Mistrzostwa Świata. Jeszcze nie wygrali, ale niech grają dobrze. Dlaczego nie? Niech podnoszą poziom takich rewelacyjnych zespołów jak Hiszpanie, Francuzi. Prawda? Niech nie będzie im tak łatwo. No, to jest wręcz bardzo ciekawy trend. Tak mi się przynajmniej zdaje, jak nie jestem od sportu. I w końcu pogoda. No to prawda. Teraz się zachmurzyło, teraz burza idzie. To takie spokojne piosenki na pewno się przydadzą.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
3: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
2: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
4: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
5: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
3: No tak, jakaś metafora.
5: Przesada.
2: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14:40.
3: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
2: i Anna Groblińska.
6: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
7: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
8: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
6: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
9: Zabetonowali cały...
10: Czego tu brakuje?
9: Rozumu.
10: Tylko rozumu.
11: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
12: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
13: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
6: Radio Łódź. Więcej niż radio.
1: Autopromocja. Reklama.
14: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radiołódź.pl.
15: Głównym partnerem biegu jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
16: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
17: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
16: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
17: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
18: Kuzyn, jakbyś tydzień wcześniej przyjechał, to akurat szukaliśmy chłopaków. Ale teraz wakatów nie ma, co nie? Ale jak coś będzie, to będę dawał znać. Nie dam rodzinie zginąć. Emigracja w reżyserii Marcina Brzozowskiego na podstawie powieści Malcolma XD. Spektakle premierowe 18 i 19 czerwca. Kolejne terminy 12 i 13 września. Bilety, kasa teatru i nowy.pl.
1: Po reklamie.
19: W Radiu Łódź już 15. Czas na wiadomości w naszym programie. Remigiusz Ladrowski.
20: Autostrada A1 w okolicach Kutna na Gdańsk będzie zamknięta do wieczora po zderzeniu dwóch aut ciężarowych. Parada Równości idzie ulicami Warszawy pod hasłem 25 lat dumy i buntu. W Łodzi trwa Basketmania, najstarszy w Polsce turniej koszykówki 3x3. Wieczorem w regionie mogą być burze, na termometrach maksymalnie 20 stopni. Autostrada A1 w okolicach Kutna będzie zamknięta do wieczora. To skutek nocnej kolizji dwóch aut ciężarowych na wysokości miejscowości Dębina w powiecie kutnowskim. Po tym zdarzeniu na jezdnię wyciekł olej silnikowy przewożony przez jedną z ciężarówek. Jezdnia na 248 km autostrady A1 w kierunku Gdańska ma być otwarta dopiero około godziny 20. Są objazdy.
1: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
20: Łódzkie lotnisko notuje kolejny wzrost liczby pasażerów. W maju z usług portu lotniczego Łódź skorzystało rekordowe ponad 46 tysięcy osób. To więcej niż w ubiegłym roku o prawie 11%. Najpopularniejsze kierunki to Londyn, Mediolan i Hiszpania, ale od końca kwietnia ruszyły też wakacyjne loty czarterowe. O szczegółach reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
21: Od stycznia do końca maja łódzkie lotnisko obsłużyło ponad 174 tysiące pasażerów. To ponad 10 tysięcy osób więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.
22: Najwięcej osób w tym okresie skorzystało z połączeń do Londynu, Mediolanu oraz na dwóch hiszpańskich kierunkach Alicante i Malaga.
21: Mówi wiceprezes zarządu portu Robert Makowski. Oferta połączeń z Łodzi została też rozszerzona o loty czarterowe i kierunki typowo wakacyjne. Grecję, Turcję, Egipt czy Tunezję. W planie jeszcze inauguracyjne loty do Marsalam 23 czerwca, na Majorkę 24 czerwca i do Hurgady 29 czerwca. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
20: A lotnisko liczy, że dzięki tegorocznej ofercie uda się po raz pierwszy przekroczyć granicę 500 000 pasażerów rocznie. Parada Równości idzie ulicami Warszawy. Hasło spotkania to 25 lat dumy i buntu. Uczestnicy zgromadzili się najpierw w centrum stolicy, żeby pokazać, jak popierają różnorodność i tolerancję.
0: Warto pokazać, że jest dużo takich osób, które są inne i to nie jest złe.
4: Ponieważ bardzo ważna jest dla nas równość i to, żeby w Polsce wszyscy mieli równe prawa.
9: Ponieważ uważamy, że niezależnie od tego, kim kto jest, jest przede wszystkim osobą i trzeba to manifestować.
20: Parady Równości odbywają się w Warszawie od 2001 roku. Już po raz 30 w Łodzi odbywa się Basketmania, najstarszy w Polsce turniej koszykówki 3x3. Drużyny seniorskie rywalizują na boiskach rozłożonych na rynku łódzkiej manufaktury.
23: Obecnie koszykówka 3x3 to pełnoprawna odmiana basketu. To sport olimpijski, chociaż 30 lat temu to była zabawa. Co wspomina organizator wielu turniejów koszykówki 3x3, obecnie prezes Łódzkiego Związku Koszykówki, Bartłomiej Wojdak.
24: Zaczynaliśmy na Piotrkowskiej, bo manufaktury jeszcze wtedy nie było. Malowaliśmy linię farbą. Dzisiaj to są zupełnie inne warunki. Kosze uchylne, fajne nawierzchnie, na których nie ma kontuzji. Naprawdę tu wszystko gra. Są znakomite drużyny, bo przyjechały naprawdę najlepsze żeńskie i męskie drużyny w tym kraju.
23: A wśród nich także zespół z Ksawerowa. Kaja Niewiadomska przyznaje, że w hali warunki są bardziej komfortowe. Nie ma wiatru.
25: To się zgadza. Akurat też nam się zdarza, wiadomo, rzucić ta piłka gdzieś, zmienia tor lotu, ale no wiadomo, no tutaj też na to się trzeba przygotować. Myślę, że to też jest właśnie taka fajna forma sprawdzenia się.
23: A dodam, że łódzka Basketmania to także Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3.
20: A mecz oglądał Piotr Andrzejczak. Na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 16.
19: Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami burze i tu mamy ostrzeżenie, to mogą być bardzo silne burze, także z gradem. Może padać i silnie wiać, nawet do 75 km na godzinę. A jeśli chodzi o temperaturę, maksymalnie 20 stopni, z tym, że w tej chwili w naszym regionie 17 no 18 stopni, w nocy do 10 stopni, nadal deszcz, może pojawić się jeszcze jakaś burza. Jutro deszcz znów będzie nam towarzyszył, znów burze będą mogły się pojawiać jutro, tylko do 17 stopni.

To Django i The Wave. Lubię to nagranie, bo naprawdę można poczuć się jak na fali, że unosi człowieka. I to w nieskończoność. Kiedy kończy się utwór, tak naprawdę muzyka brzmi. A proszę spróbować tak po kilka razy sobie odtworzyć to The Wave, albo zapętlić, niech to brzmi i później zostawić na moment i się okaże, że po prostu jest ten utwór już w człowieku. Nie można się odczepić od Django. To takie nagranie. To teraz Polska Fala.

Ostatnio tak rzeczywiście te sobotnie audycje uspokajające ze względu na muzykę, którą prezentuję. Mogę się zgodzić z taką myślą. No dzisiaj też taki zestaw. To prawda, to Igo całkiem nowy, jego 100-milowy las. I trochę tak będzie. Niby ja miałem wybierać utwór Collinsa, bo Phil Collins miał zaśpiewać. Fajna informacja, że niby myśli o tym, by jednak wrócić, by nagrać nawet nowe piosenki. Tak, to dobra informacja, bo to również informacja o jego zdrowiu, że jest trochę lepiej. Wybrałem Into Deep.

0: U nas się przyjaśnia troszeczkę, nie wiem jak u Państwa, bo z tym deszczem i tymi burzami to różnie będzie i w różnych miejscach się będą pojawiać. Into Deep to jeszcze z czasów Genesis Phil Collins tutaj się pojawił. Może on jest tak magiczny, że jest zmiana pogody. Za moment będę rozmawiał z Kubą Raczyńskim. To jeszcze jeden łódzki muzyk, który otrzymał medal Gloria Artis i miałem okazję z nim rozmawiać i chętnie go przedstawię. Dziś właśnie tych łódzkich artystów przedstawiam, z nimi rozmawiam, twierdząc, że w Łodzi naprawdę fantastyczne muzyczne także rzeczy się tworzy i cieszę się, że zostali docenieni. A jutro po godzinie 16, godzina z Krystyną Prońko, już teraz zapowiadam. Krystyna Prońko otrzymała złoty medal Gloria Artis. Dłużej sobie posiedzieliśmy. To bardzo ciekawa, wspominkowa w dużej mierze rozmowa, pokazująca jej drogę twórczą, no ale też niezwykle pogodna rozmowa. No, uśmiechnięta Krystyna Prońko nawet pozwoliła sobie na żarty. W ogóle myślę, że no, nie skłamie mówiąc, że poznają Państwo Krystynę Prońko na nowo albo z innej strony. Zapraszam, to będzie jutro o godzinie 16. Jeszcze, bo faktycznie wybieram się na urlop, ale słyszymy się w poniedziałek po 21 i tam będę opowiadał o pewnej książce i z autorem tej książki będę rozmawiał, bo jest nowy sposób uczenia muzyki, a zwłaszcza uczenia perkusistów. Ale także będę zapowiadał już głośno i wyraźnie Open Stage Ether Jazzu. To jest nasza jazzowa scena i zawsze w poniedziałki przez lipiec i sierpień ta scena będzie grać w Porcie Łódź. Tam będzie wszystko się działo o godzinie 19 w każdy poniedziałek, a później będzie retransmisja w audycjach poniedziałkowych po 21. I na przykład 6 lipca na początek tej serii Agnieszka Kiepuszewska, która wraca po latach nową płytą, wokalistka jazzowa, znakomita zresztą wokalistka jazzowa, a także songwriterka. To trzeba by dorzucić, bo i napisała sobie te wszystkie piękne piosenki muzycznie i napisała sobie wszystkie teksty do tych piosenek. I to będzie premiera płyty winylowej. 13 Marek Kądziela z nowym materiałem, jeszcze nieogranym, jeszcze go Państwo nie słyszeli. 20 Janiak Trio ze swoją ostatnią płytą, a 27, bo później będzie przerwa, ale 27 podwójny koncert. Tłusty Majonez i premiera winyla i Late Night Poems przyjadą aż z Rzeszowa, żeby dla nas zagrać. Tak w lipcu, w sierpniu też jest bardzo ciekawie i kolejne łódzkie akcenty, no ale to zdążę jeszcze Państwu opowiedzieć.
1: Radio Łódź. Autopromocja.
2: Viva El Sol! Już 18 czerwca o godzinie 18 Radio Łódź zaprasza na wyjątkowy koncert muzyki gitarowej. Hiszpania, Włochy, Brazylia, Argentyna i słoneczna Kalifornia. Wszystko w dźwiękach gitar klasycznych. Wystąpią młodzi artyści Akademii Muzycznej w Łodzi, prezentując program pełen energii i wakacyjnego klimatu. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiołódź.pl.
3: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
4: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
3: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał, skup się, posłuchaj uważniej.
4: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
5: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
4: Bartosz Florczak,
3: Marcin Tercjak.
4: Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
7: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
8: Zostań bohaterem swojej okolicy i zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do wyboru jest aż 339 projektów. Na realizację tych najlepszych Urząd Marszałkowski ma 8 milionów złotych. Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Do 13 lipca odkryj swoje supermoce, wejdź na bo.lockie.pl i zmieniaj z nami łódzkie.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Po reklamie.
0: W Radiu Łódź o Open Stage opowiadałem. To prawda. To dopowiem, że na patio Portu Łódź te koncerty poniedziałkowe. Tutaj pani się uśmiechnęła. Bardzo proszę, gdyby padało, to sala Chocianowice, to też w Porcie Łódź. I to proszę sobie na razie zapamiętać. W każdy poniedziałek o godzinie 19 te koncerty. No Kuba Raczyński dawno nie nagrał płyty jazzowej. Z Big Bandem pracuje, z tego jest znany. No i przede wszystkim jest znany z piosenek pisanych dla Moniki Kuszyńskiej. To prawda. Właśnie otrzymał medal Gloria Artis.
12: Sobota. Wolna sobota.
0: Kuba Raczyński, uhonorowany medalem, brązowym medalem Gloria Artis. Kuba, to zobowiązanie, to podniesienie poprzeczki. Zdajesz sobie sprawę?
13: Zaczynam tak powoli, ale szczerze mówiąc, czy ja na to zasłużyłem? Nie wiem, ale to chyba nie jest najważniejsze, przynajmniej tak mi się wydaje. Ktoś ocenił, że ten dorobek mój już jakiś jest. Ja szczerze mówiąc się cieszę z każdego grania, z każdego koncertu. Najbardziej lubię, jak mi dobrze brzmi saksofon, bo wtedy mam lepszy dzień. To jest naprawdę ciekawe, że jak są jakieś drobne problemy z instrumentem albo jakieś kłopoty, to tak naprawdę to się przekłada na nasze życie, no nie? I po prostu jakoś tak cały czas podchodzę do tej muzyki w sposób bardzo naturalny, taki intuicyjny, uczuciowy. To jest najważniejsze.
0: Tak jakby się zaczął też mi trochę opowiadać o procesie w ogóle tworzenia, bo najpierw jest bardzo ważny moment, to w ogóle skomponowania sobie utworu, tak. Później sprawdzenia, jak on będzie działał na koncertach, może nagrania. I każdy z tych momentów mógłbyś wyznaczyć i powiedzieć, tak, to wtedy zależy mi, żeby saksofon dobrze brzmiał, tu mi zależy, żeby, nie wiem, jakaś melodia piękna powstała, tu, żeby publiczność mnie fajnie przyjęła.
13: Tak, no to jest bardzo ciekawy proces, bo komponowanie to jest takie poszukiwanie skarbów, mam wrażenie. To znaczy szukamy gdzieś, prawda? Idziemy w jakiś teren dla nas nieznany.
0: Abstrakcja.
13: Tak. I nagle udaje nam się coś znaleźć. Tak mi się wydaje, że poszukiwacze skarbów mogą mieć podobnie, że widzą jakiś drobny szczegół. I od tego szczegółu zaczynają
0: kopać. A ty masz już własny sposób, pomysł na to, jak tego szukać?
13: Nie, chyba. To znaczy, przecież są techniki kompozytorskie, prawda? Mhm. Można się nauczyć na Wydziale Kompozycji, uczymy się różnych technik, ale wydaje mi się, że te najciekawsze utwory powstają jednak w taki intuicyjny sposób. To znaczy, jeżeli mamy świadomość, mamy wiedzę teoretyczną, ale jednak idziemy jakąś swoją własną drogą i korzystamy z tych elementów właśnie tego zawodostwa, ale podążamy w swoim kierunku, który albo znamy, albo dopiero go poznamy za chwilę, prawda? I jest taki moment w komponowaniu, który lubi najbardziej, że coś nas bardzo pozytywnie zaskakuje. Że pojawia się taki jakiś dreszczyk albo coś, co właśnie zmieniło w tym momencie ten utwór na lepszy. No nie? To jest najfajniejszy moment.
0: Jedno jest pewne, zawsze szukasz melodii.
13: Tak.
0: Jesteś melodykiem. Nawet bym powiedział, że jest coś charakterystycznego i mogę powiedzieć, Raczyński to napisał. I to jest twój wkład w kulturę, którą nie jest tak łatwo tworzyć, ale też nie jest łatwo przekazywać. Musisz z tych doświadczeń już wielu lat także mi przyznać rację, prawda? Że no, to jest ciężki orzech do zgryzienia. Jak o niej mówić, jak ją pokazywać, jak ją grać?
13: Tak, każdy z nas ma jakiś swój sposób, swój własny język. Mam wrażenie, że dla mnie kręgosłupem muzycznym jest jazz właśnie, bo to jest pewna forma wypowiedzi. język. To jest język. I teraz ode mnie zależy, ile ja słów użyję w piosence popowej, ile nie. To jest ta świadomość. Wbrew pozorom czerpiemy z tego, co już skomponowali inni, często najwybitniejsi polscy kompozytorzy. Mam to doświadczenie teraz grając z Krystyną Pońką właśnie, że jak Krystyna przynosi utwór, który grała na przykład w 70 roku, a ja jestem z 80 roku, i przynosi często ksero oryginalnego zapisu. I my to otwieramy, jeszcze jest kurz na tym, jakieś żółte kartki czasami. I patrzymy, no to ile tam jest świadomości, ile tam jest wiedzy, jak to się różni od tego, co jest teraz. I nie mówię, że teraz jest gorzej, żeby nie było.
0: Ale inaczej.
13: Tak, jest inaczej. Jednak wtedy nie mieliśmy komputerów, każda nutka była zapisana odręcznie, więc waga tego dźwięku też była inna, bo ktoś jednak poświęcił czas, żeby to zrobić świadomie i żeby się nie pomylić, musiał myśleć nad formą, musiał myśleć nad grupowaniem tego wszystkiego. Dzisiaj to wszystko robi komputer w sekundę. Teraz, patrząc na te zapisy, nadal się możemy uczyć z tych materiałów. No nie? Ja też patrzę, jak skomplikowane są te utwory, na przykład utwory Krystyny. Niby piosenka pop, ale to jest taki funk lat 70., gdzie są zmyłki, gdzie trzeba sobie dobrze wszystko ułożyć, że trzeba wiedzieć, że jest troszeczkę inaczej niż byłoby dzisiaj.
0: Kultura jest, całościowo tak już patrzę, w ogóle obrazem rzeczywistości, w której żyjemy. Ona się tak samo zmienia jak rzeczywistość, reaguje na to, prawda? Na mentalność kolejnych pokoleń, które zmieniają wszystko. Ty się z tym zgadzasz, ba, nawet uczysz te młode pokolenia. No i teraz od ciebie zależy, ile przetrwa z tych wzorów, do których się odnosisz, że są genialne, a na ile pozwolisz tej młodzieży stworzyć coś nowego.
13: No tak, ale ja na przykład właśnie prowadząc Big Band Akademii Muzycznej w Łodzi, sięgam do tych zapisków sprzed lat, żeby nie błądzić. To znaczy warto poznać to, co powstało, żeby można było sobie to schować do plecaczka i pójść w podróż.
0: I stworzyć swoje.
13: Tak, i stworzyć swoje.
0: Tym pytaniem cię zaskoczę. By nie powiedzieć, może będzie ostrzej nawet. Strzelę po prostu i zobaczę.

0: ale na przykład jutro gram już jakiś koncert, prawda? W piątek gram następny, a w niedzielę mam następny. No i to jest właśnie ta praca. Mamy medal, chowamy go gdzieś, robimy swoje, idziemy dalej.
1: To po prostu za zasługi, które już minęły. Ale trzeba ciągle pokazywać, że w dalszym ciągu coś się robi tak. Dla tej kultury. Kuba Raczyński, dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo.

To właśnie piosenka napisana przez Kubę Raczyńskiego z tekstem Moniki Kuszyńskiej i zaśpiewała Monika Kuszyńska. To jest właśnie piosenka pod tytułem Ocaleni. Ale Kuba Raczyński przygotowuje swój kolejny album jazzowy i mam nadzieję, że niebawem będzie można usłyszeć jego muzykę. Co do piosenek, też wiem, że no, z Moniką pracują cały czas, więc nic tylko wypatrywać. Może nie całej płyty, ale jakichś tam utworów na pewno. Oto więc muzyka w Łodzi doceniona. Muzycy z Łodzi docenieni bardzo. Otrzymali medale Gloria Artis. Gratulacje jeszcze raz. Wszystkie te rozmowy w dzisiejszym programie i cieszę się, że mogę aż tak chwalić Łódź. I myślę, że to nie ostatnie takie chwalenie. O i tak powiem i tu trzy kropki postawię. A z Krystyną Prońką, która złoty medal Gloria Artis otrzymała i odebrała, porozmawiam jutro. Przypomnę, audycja między 16 a 17, więc już teraz zapraszam.

Od razu powiem, że nie wyszło. Miało być inaczej, miało być lepiej, nie wyszło. Chciałem zagrać to nagranie i pomyślałem pięknie. Słońce będzie świecić, ta zieleń nie trawi, nie tylko na wzgórzach, a tym bardziej nie tylko tam na Salisbury Hill, ale w ogóle będzie takie pachniało i już powoli latem może nawet będzie pachniało, a tu pogoda taka, że... No i tyle. Co tu dużo gadać. Ale ten Peter Gabriel też był mi potrzebny, żeby zwrócić uwagę, iż powstaje jego nowa płyta, już ją zapowiedział. No teraz inspiruje się fazami księżyca i to jest fajny motyw, wydaje mi się, ale utwór, który pokazał i który płytę zapowiada, ma takie senegalskie korzenie. Był w tym Senegalu, zachwycił się muzyką właśnie tam. No to było lata temu, już ponad te 40 lat. I tak sobie myślał, jak skorzystać z tego wszystkiego, aż wreszcie skorzystał i piosenka, która pojawiła się całkiem niedawno, czerwcowo, A Hard Lesson, właśnie brzmi sobie senegalsko. No, na całą płytę trzeba czekać. Peter Gabriel zawsze mnie fascynuje, więc myślę, że tam znajdziemy wiele fantastycznych dźwięków i przekazu fantastycznego, tak naprawdę. I to tyle. Za tydzień mnie nie ma w sobotę, więc miłego czasu życzę wszystkim słuchaczom Radia Łódź. Jutro z Krystyną Prońko rozmawiam między 16 a 17. W poniedziałek jazzowo zapowiadam, co się w wakacje będzie działo, a będą koncerty, więc zapraszam po 21. Piotr Bielawski. Dziękuję pięknie. Proszę z radiem pozostać.

0: Autopromocja.
1: Czasem jest tak?
2: Mamo, błagam, kup mi tą zabawkę. To jest takie odjazdowe. Wszyscy koledzy z mojej szkoły to mają.
3: Czasem tak.
1: Psyk 7, Brainrot, Bro, Fr, Friki.
4: Nie Fr, tylko Fry.
1: Fry.
4: Mamo, no. To mamo, no.
1: Albo tak.
5: Moja mama się rusza jak stuknięty pawian.
3: Ale co byśmy bez nich zrobili?
6: Ale jakby w ogóle nie było dzieci, to niech wtedy sobie zobaczą, jak wszystko legnie w gruzach, albo jak będą starzy i nie będzie miał im kto pomóc.
1: Dlatego w Radiu Łódź oddajemy głos młodym.
3: A ja to widzę inaczej. W każdą niedzielę o 10:40.
1: Justyna Krakowiak,
3: Paulina Klimas-Stasiak.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Zostań bohaterem swojej okolicy i zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do wyboru jest aż 339 projektów. Na realizację tych najlepszych Urząd Marszałkowski ma 8 milionów złotych. Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Do 13 lipca odkryj swoje supermoce, wejdź na bo.lockie.pl i zmieniaj z nami łódzkie.
8: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
9: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
8: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
9: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
10: Wszystko o zdrowiu, o profilaktyce, o nowych metodach leczenia, gdzie i jak się badać, gdzie się leczyć. Na Wasze pytania odpowiadamy w audycji Zdrowym Być. W każdy poniedziałek po 10:40 w Radiu Łódź i na radiołódź.pl.
11: Audycja Zdrowym Być jest współfinansowana ze środków Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
12: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
0: Po reklamie.
13: Tu Radio Łódź, jest 16. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Są kłopoty z podróżowaniem autostradą A1 do Gdańska. Na wysokości Kutna droga jest zamknięta. Jest wniosek o tymczasowy areszt dla lekarki, która zakopywała ludzkie płody pod Rzeszowem. Łodzianie pobiegli dziś w błocie i deszczu. To był Ramagedon na Błoniach. Wieczorem w regionie mogą być burze. Na termometrach maksymalnie 20 stopni. Utrudnienia po nocnym wypadku na A1 potrwają do godziny 20. To efekt zderzenia dwóch ciężarówek na wysokości miejscowości Dębina w okolicach Kutna. O szczegółach Damian Grosicki.
14: Do zdarzenia doszło przed godziną pierwszą w nocy, mówi młodszy aspirant Katarzyna Wasiak z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.
15: Doszło do kolizji dwóch pojazdów ciężarowych, z których jeden przewoził olej silnikowy, który w wyniku zdarzenia wylał się na jezdnię.
14: W wyniku zdarzenia ranne zostały dwie osoby. Utrudnienia spowodowane są usuwaniem z jezdni dużej ilości oleju silnikowego. Damian Grosicki, Radio Łódź.
13: Policja wyznaczyła objazdy.
16: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
13: Jest wniosek do sądu o tymczasowy areszt dla patomorfolożki, która na działce na Podkarpaciu zakopała m.in. szczątki ludzkich płodów. Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie przekazał, że kobieta usłyszała zarzut zbezczeszczenia zwłok i porzucenia ich w niedozwolonym miejscu.
17: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne. Podejrzana również oświadczyła, iż skaże, czy przyznaje się, bądź nie, do zarzucanych jej czynów po ustanowieniu sobie obrońcy z wyboru.
13: Za zbezczeszczenie zwłok oraz nielegalne składowanie odpadów niebezpiecznych patomorfolożce grozi do 12 lat więzienia. Na posesji pracują technicy kryminalistyki i dotąd znaleźli 32 ludzkie płody. Zmiany na wodnym rynku w Łodzi. Remont przejdą ulicę Złota, Dobra i Wysoka. To odpowiedź na potrzeby mieszkańców, którzy podczas konsultacji z Urzędem Miasta domagali się poprawy jakości dróg w tym miejscu, mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu.
18: Drogowcy zajmą się wymianą zniszczonej nawierzchni jezdni. Wyremontowane zostaną także chodniki po obu stronach drogi. Jednak zanim rozpoczną się wspomniane prace, wymieniony zostanie wodociąg w jezdni.
13: Na Wodnym Rynku pojawią się też nowe miejsca parkingowe i nasadzenia drzew. Pierwsze prace rozpoczną się na ulicy Dobrej jeszcze w tym miesiącu. W wakacje roboty ruszą na ulicach Złotej i Wysokiej. Niestraszny im deszcz i błoto. Najmłodsi, rodziny i nieco starsi wzięli udział w Runmagedonie na łódzkich Błoniach. Miłośnicy ekstremalnych biegów wystartowali na różnych dystansach. Mimo zmęczenia, każdy po ukończeniu swojej trasy był zadowolony.
19: 3, 2 i zapraszam po woreczki! Z takim samym uśmiechem, brawo!
20: Umorusana, ale szczęśliwa.
21: Bardzo. Zmotywował mnie narzeczony mojej bratanicy, ponieważ biedny był nieszczęśliwy, nikt nie chciał z nim wystartować. Więc nie dość, że mu kupiłam wejściówkę, też z nim pobiegłam.
20: Czyli wziął pan na litość.
22: No tak.
20: Jak ocenisz swój bieg?
22: Było bardzo fajnie.
20: Już pobiegł rodzinnie, tata z córką, jak wrażenia?
23: Bardzo mi się podobało, fajne wrażenia, zabawa świetna. Cały czas uśmiechnięta biegłam.
24: A ja przeżyłem.
25: W tym roku mamy ponad 4700 uczestników, zarówno starsze osoby w wieku nawet 88 lat, najstarsza uczestniczka, jak i dzieci od 4 roku życia biegają z nami.
13: Podał dyrektor wydarzenia Łukasz Szczepańczyk. Runmagedon jeszcze jutro, zgłoszenia są online oraz na miejscu. Teraz to tyle, kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17. Popołudnie z deszczem, a wieczorem dojdą do tego burze. Do końca dnia termometry nie pokażą więcej niż 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty zachodni, w czasie burz porywisty.

0: Agata i film.
1: Wyszło słońce, drodzy państwo. Agata Gwizdała-Malik, kłaniam się. To początek naszego filmowego, cotygodniowego spotkania w Radiu Łódź. I mam nadzieję, że te promienie słoneczne zwiastują tylko to, że deszcz już da o sobie zapomnieć. No, bardzo byśmy na pewno tego chcieli. Na pewno nie dam państwu zapomnieć o kinie, bo do godziny 18 sporo rozmów o nowościach, które pojawiają się właśnie teraz w repertuarach. Szczególnie, że już na pewno też część z państwa miała szansę zobaczyć Ojczyznę Pawła Pawlikowskiego na tych przedpremierowych pokazach. Na pewno część z państwa miała też szansę zobaczyć ten film w obecności Łukasza Żala, autora zdjęć, który w tym tygodniu odwiedził Łódź, a konkretnie łódzkie kino Charlie, i z nim także będziemy w dzisiejszym programie rozmawiać. Będzie też zapowiedź kolejnego specjalnego pokazu właśnie tego ostatniego filmu Pawła Pawlikowskiego z udziałem twórców. To już dosłownie za kilka dni, ale to nie koniec. Koniec wspaniałych gości. Będzie z nami także Michał Żebrowski, który od wczoraj już oficjalnie ma swoją gwiazdę w Łódzkiej Alei Sław. Ale dziś jest jeszcze jedna bardzo wyjątkowa okoliczność. Wspaniały jubileusz, który będziemy świętować w programie Agata i Filmy. Piotr Frączewski skończył 80 lat, dokładnie 8 czerwca, więc w miniony poniedziałek. Wybitny, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów filmowych, teatralnych, także wspaniały wokalista, który zapisał się w pamięci szerokiej publiczności przede wszystkim jako Pan Kleks, jako Franek Kimono właśnie, jako Szpic Brud i wiele, wiele jeszcze innych niezapomnianych ról i odsłon Piotra Frączewskiego. Co ważne, urodził się tutaj, w Łodzi. Z Łodzią też bardzo silnie był i wciąż jest związany, między innymi poprzez produkcje, które tu powstawały, a także poprzez to, co działo się w wytwórni filmów fabularnych. Ja kilka lat dobrych temu miałam ogromną przyjemność pospacerować z Piotrem Frączewskim w jego akademii, czyli w Pałacu w Nieborowie. I dzisiaj ten spacer państwu przypomnę, właśnie świętując także jubileusz 80-lecia wybitnego polskiego aktora. Zresztą będę miała do państwa jeszcze pewną prośbę w tym właśnie temacie, ale jaką? No to już za kilka chwil.

To Bruno Mars i utwór It Will Rain. No mam nadzieję, że to nie będzie przepowiednia na najbliższe dni. W prognozach jest nadzieja, tak chyba mogę powiedzieć. A to był utwór, który między innymi pojawił się w Sadze Zmierzch. Utwór o takiej no, nieszczęśliwej miłości, czy też marzeniu o tym, żeby w końcu ta miłość stała się nomen omen, tak metaforycznie bezchmurna, o czym my także marzymy. Ja jeszcze wrócę do wiadomości, którą dostałam od państwa, w zasadzie od naszej słuchaczki, od pani Pauliny w ubiegłym tygodniu, tuż po tym jak zwyciężyła w jednym z konkursów i wybrała się do Cinema City na film Werdykt, podzieliła się także swoim przemyśleniem i napisała tak. Prawda zaczyna się od wątpliwości. To fraza, która pojawia się w zwiastunie i przewija przez cały czas trwania filmu pod tytułem Werdykt. W przypadku tej konkretnej historii o prawdzie powinny stanowić fakty. Tak się jednak nie stało. Dopiero przeczucie jednej z bohaterek okazało się być zapalnikiem doprowadzającym do jej dochodzenia. Film sam w sobie obnaża pewne mechanizmy obecne w każdym z nas. To jak większość z nas jest przeświadczona o słuszności własnego zdania. Czasem warto jednak jest zasiać w sobie ziarno wątpliwości, aby dać sobie szansę skonfrontowania z samym sobą zasadności wyznawanych przez siebie racji. Pani Paulino, bardzo dziękuję za takie recenzje. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz podzieli się pani swoimi przemyśleniami po seansie, do czego państwa także gorąco oczywiście zawsze zachęcam, bo można napisać na studium@radiowoj.pl, na mój adres a.gwizdala@radiowoj.pl i oczywiście także zadzwonić, jeżeli coś fajnego, godnego polecenia państwo widzieli w ostatnim czasie, to ja czekam na telefony 606-78-78-78, no i głosówki. Mam nadzieję, że państwo już doskonale pamiętają, że taka opcja kontaktu z nami też funkcjonuje na naszej stronie radiowoj.pl. Jest taki baner bardzo charakterystyczny, tam klikamy, nagrywamy krótką wiadomość głosową, a potem ona bezpośrednio tutaj trafia do nas, do studia i myślę sobie, że to jest wspaniały pomysł na to, by przesłać właśnie taką drogą życzenia dla Piotra Franceskiego. Przypomnę, aktor skończył w ostatni poniedziałek 80 lat i myślę, że bardzo by się ucieszył, gdyby takie życzenia od słuchaczy Radia Łódź, miasta jego urodzenia, właśnie do niego powędrowały, więc ja czekam na państwa głosówki, na państwa telefony i obiecuję, że zrobię wszystko, żeby takie właśnie wiadomości do naszego szanownego jubilata dotarły, więc już możecie to robić, możecie także oczywiście wspominać te najważniejsze dla was role i odsłony Piotra Franceskiego. Bardzo jestem ciekawa właśnie także państwa przemyśleń.

0: Scary Movies, podobno w kinach, nawet nie podobno, a na pewno w repertuarach kiny, najnowsza odsłona strasznego filmu i podobno straszna. Nie tylko z nazwy, ja nie byłam, ale chyba też raczej się na ten tytuł nie wybieram. Na pewno wybiorę się już za kilka dni na ojczyznę Pawła Pawlikowskiego. Jeszcze nie widziałam, za sprawą krótkiego urlopu, jeszcze nie skorzystałam z tych przedpremierowych pokazów, ale absolutnie muszę nadrobić te zaległości. Ale ci z Państwa, którzy chociażby w miniony czwartek byli gościem Łódzkiego Kina Charlie, mogli ten film zobaczyć w wyjątkowym towarzystwie. Chodzi o operatora filmowego Łukasza Żala, no jednego z dziś najważniejszych polskich operatorów filmowych absolutnie na świecie. A wszystko zaczęło się od współpracy z Pawłem Pawlikowskim jeszcze przy Idzie. To jest, Ojczyzna jest ich trzecim wspólnym filmem, ale w tak zwanym międzyczasie Łukasz Żal pracował przy znakomitych międzynarodowych produkcjach. Ostatnio Hamnet, Chloe Zhao, Strefa interesów Jonathana Glazera, jeszcze kilka mogłabym wymienić. I praktycznie co roku jest wymieniany także w gronie albo nominowanych, albo tych najważniejszych nazwisk do nagród Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowej, czyli do Oscarów. Z Łukaszem Żalem w czwartek właśnie w kinie Charlie w Łodzi rozmawiała Joanna Karp.
1: Ludzie kina.
2: Łukasz, zacznę od tego, że mija 13 lat od Idy, czyli twojego pierwszego takiego poważnego filmu, mogę tak powiedzieć, dlatego, tak, że wcześniej były dokumenty.
3: Tak, dokumenty, no.
2: Mija 13 lat. Jaki był Łukasz Żal 13 lat temu? I nie mów, że młodszy.
3: To już 13 lat minęło, no nieźle. Jaki był Łukasz Żal 13 lat temu? No, 13 lat temu, ale po Idzie czy przed Idą?
2: Od Idy się wszystko zaczęło, więc może...
3: Wszystko zaczęło, tak. No, Łukasz przed 13 lat temu był taki, że sobie powiedział, że daje sobie jeszcze 2 lata i jak coś się nie wydarzy, to może będzie myślał, żeby jednak coś zmienić w swoim życiu, w sensie, żeby nie kruszyć dalej tej skały, bo no trudny to był czas przed Idą, nie? To był taki czas, gdzie no, miałem właśnie rodzinę, małe dziecko, musiałem oczywiście też zarabiać, jakoś na tym rynku się odnaleźć i to był taki zimny prysznic po szkole filmowej. W ogóle to jest bardzo ciekawe, bo szkoła była wspaniała, nie? Szkoła to była jakaś atmosfera tworzenia, wymiany ludzi, bycia właśnie razem, szukania, popełniania błędów, jakiejś takiej wspaniałej twórczej atmosfery, nie? A potem gdzieś przyszła taka rzeczywistość, po prostu to jakaś firma, jakąś kamerę sobie kupiłem, robiłem jakieś rzeczy do internetu, zarabiałem pieniądze.
2: Ale filmowe wciąż?
3: Film, ale to były jakieś takie rzeczy reklamowe, nie? Ale takie, no, nie było to coś, co mnie karmiło i dawało jakąś radość twórczą, tylko po prostu były to rzeczy, które generalnie, no, robiłem, żeby jakoś się utrzymać, zrobić jakieś doświadczenie. I to był taki w ogóle moment, no, też tam kilka nieciekawych rzeczy, mi się przytrafił jakiś wypadek samochodowy, więc generalnie to był taki moment bardzo trudny i przełomowy, bo ja już troszeczkę czułem, że tracę cierpliwość i trochę... Czułem, że po prostu, no, było mi trudno, nie? Tak naprawdę było mi trudno. No i nagle trafiła się Ida.
2: Zadzwonił Ryszard Lęczewski.
3: Tak, zadzwonił Ryszard Lęczewski. To jest w ogóle też ciekawa sytuacja, że to też była jakaś taka gdzieś tam rozmowa. My się nie mogliśmy do końca dogadać też jakoś finansowo. To tak prawie stanęło na ostrzu noża, ale gdzieś w końcu się dogadaliśmy. I tak. No i potem gdzieś tam Ryszard zachorował. I od tego momentu naprawdę wszystko, znaczy, no, jego zastąpiłem, no i gdzieś wszystko się zmieniło, no. A to było też ciekawe, że nagle te wszystkie rzeczy, które też wcześniej robiłem, w sumie te wszystkie moje doświadczenia i te nawet doświadczenia takie, które były nieciekawe i których nie lubiłem i takie nabicie tak zwanej ręki poprzez nauczanie się świecenia, robienie jakichś takich małych reklamówek do internetu, robienia do tych dokumentów, to były jakieś niesamowite przygody, ale nagle to po prostu jakoś tak wspaniale zakiełkowało i tak w ogóle wybuchło w jednym momencie, bo to była Ida, w tym czasie też była nominowana do Oscara Joanna, dokument, też moje jakieś inne dokumenty i nagle po prostu tak naprawdę w tym jednym czasie ileś rzeczy w ogóle tak w końcu wydało jakieś plony po takim długim czasie, no, myślę, że takich trudów, nie? I tak sobie powiedziałem, dobra, daj sobie jeszcze 2 lata, jak coś się nie zmieni, to może będę musiał coś innego zrobić. Więc Łukasz 13 lat temu był pełen wątpliwości, zniecierpliwienia, irytacji i złości.
2: Ale pojawiła się Ida, pojawiła się nominacja do Oscara za zdjęcia. To jednak jest dla ciebie przełomowy czas? Mam na myśli, że to ci naprawdę otworzyło jakąś taką furtkę filmową.
3: Tak. No, totalnie. To wtedy w ogóle jakieś niesamowite. Nie byłem w ogóle, nie byłem na to gotowy kompletnie, nie? Ja po prostu z tego świata takiego swojego zmagania się z rzeczywistością nagle po prostu pierw te festiwale tutaj, potem jakieś kolejne po prostu nagrody, potem nagle nominacja do Oscara, no to był naprawdę jakiś taki, no to po prostu było niesamowite, nie? Nie mogłem po prostu w to uwierzyć, nie? Nie mogłem w to uwierzyć, aczkolwiek z drugiej strony to było takie też piękne, że jak robiliśmy Idę z Pawłem, to w ogóle zapomniałem, że robiąc film można się czuć tak wspaniale, nie? Że sobie przypomniałem, że ja tak cudownie się czułem, będąc na planie wcześniej w szkole filmowej. No i robimy sobie dokumenty, które gdzieś tam też to było jakieś takie bardzo niezwykłe doświadczenia, nie? Ale gdzieś tam brakowało mi tego tworzenia i ta taka medytacyjna praca z Pawłem, właśnie tego budowania tych obrazów, kadrów, rozmawiania o scenariuszu, gdzieś w ogóle Paweł zapraszał mnie do tego właśnie, żebyśmy gdzieś razem siedzieli, rozmawiali, potem, no wiadomo, tak reżyser operatorem, ale gdzieś tam po prostu potem przychodziliśmy na plan i tak budowaliśmy to i pamiętam, że ja coś takiego wcześniej naprawdę czułem, jak robiłem swoje etiudy, nie? Potem nie miałem już tego i nagle po prostu pamiętam, jak widzę, po prostu byłem najszczęśliwszy na świecie, że mogę po prostu robić film, nie? Że mogę realizować swoje marzenie i tak naprawdę same te nagrody, znaczy były o tyle wspaniałe, że one mi pozwoliły realizować kolejne rzeczy, ale jakby w sumie najważniejsze było dla mnie to, że ja mogłem ten film zrobić, nie? Że to po prostu sam proces robienia tego filmu był dla mnie najważniejszy i to, że ja go w ogóle zrobiłem, że go zrobiłem z Pawłem, że udało mi się, że miałem gdzieś takie szczęście, że na siebie trafiliśmy, to była dla mnie największa nagroda tak naprawdę. Tak szczerze, no, bo potem gdzieś cały ten belichtry, te wszystkie rozdania nagród i tak dalej, to było, nie ukrywam, dla mnie naprawdę paradoksalnie stresujące, nie? Te wyjazdy, po prostu nagle te wszystkie możliwości. Ja nie byłem na to kompletnie gotowy, nie? Ale samo właśnie to, że zrobiliśmy ten film i że ja mogłem właśnie zrobić do niego zdjęcia, to była największa dla mnie nagroda, nie? I że to w ogóle, że ten film tak zadziałał i w ogóle sam proces, jak po prostu z Emą Puszczyńską, z Pawłem, też, nie wiem, siedzieliśmy, rozmawialiśmy z Agatą Kuleszą po prostu wieczorem. To są po prostu najwspanialsze jakieś rzeczy, jakieś przypadki, które się nam też wydarzyły, gdzieś coś nie zadziałało, nagle się okazało, że przez to, że coś nam nie zadziałało, musieliśmy zmienić koncepcję i dzięki temu tak naprawdę powstało coś niezwykłego i wyjątkowego, no to są rzeczy niepowtarzalne i przepiękne, no więc tak, wszystko się zmieniło wtedy.
2: Ale powtarzalna jednak jest współpraca z Pawlikowskim. Można powiedzieć, że wybrał cię, mam na myśli powtarzalna, bo przecież od Idy twoja droga pokazuje, że było między wami sporo połączeń. Jak układała się ta współpraca? Wy znaleźliście jakiś właśnie wspólny język?
3: Myślę, że my znaliśmy w ogóle wspólny język i taki wspólny sposób pracy nad każdym filmem, nie? Że ja myślę, że w ogóle w dużej mierze praca z Pawłem jakoś ukonstytuowała i tak naprawdę to właśnie jego podejście w ogóle do filmu, to gdzieś tam szukania czegoś takiego nieoczywistego, innego, niebanalnego, nie za pięknego właśnie, takie właśnie gdzieś tam, że to jest zbyt piękne na przykład, nie? I o, tego nie zrobimy, bo to jest zbyt piękne, takie właśnie zawsze Pawła powiedzenie. I myślę, że to mi bardzo ukształtowało. Myślę, że tak naprawdę to spotkanie z Pawłem ukształtowało w ogóle moje takie myślenie o filmie i w ogóle ja chyba do tej pory, albo po prostu gdzieś, nie wiem, jakoś na się tak trafiliśmy, że ja też mam podobne myślenie, aczkolwiek myślę, że to mnie bardzo mocno ukształtowało i ja mu bardzo dużo zawdzięczam, bardzo dużo się od niego nauczyłem i to, co teraz gdzieś kontynuuję, taki rodzaj właśnie bardziej takiego surowego kina i nie, chociaż zawsze gdzieś tam to wychodzi też bardzo estetycznie, mimo wszystko, ale zawsze się staramy, żeby to było takie surowe, żeby nie było tych ornamentów, atrakcji, żeby to było proste, jakieś takie zgrzebne, jak to Paweł mówi.
2: Mówisz o tym, a ja mam w głowie kadry z Zimnej Wojny, naprawdę. Tak, takie właśnie czyste kadry. I czernie i biel to też wasza wspólna wizja, czy...
3: No i oczywiście to był Paweł pomysł, żeby to było czarno-białe, nie? I w tym formacie, bo ja przecież tam miałem być operatorem kamery na początku, a potem no, stałem się operatorem, więc to był jego pomysł. Wiadomo, że Zimna Wojna, potem też no, rozmawialiśmy, gdzie kolor, nie? Jak możemy w ogóle zrobić kolor? No, na początku robiliśmy jakąś przymiarkę do kolora, ale tak wyszło nam jakieś takie, że co, Orwo zrobimy, takie jakieś dziwne te rozbalansowane kolory. No tutaj to w ogóle nie było dyskusji, że będzie kolor, bo jednak no ten film to też jest jak taka właśnie trochę stara fotografia, jak taki reportaż, nie? Bo ten film w ogóle miał być jak taki reportaż, więc no ta trylogia, i to wiadomo było, że to będzie zakończenie jakiejś trylogii, że to są trzy filmy, trzy czarno-białe filmy w tym samym formacie. W jakiś sposób, myślę, szukaliśmy czegoś nowego, innego, żeby te filmy były w jakiś sposób inne, ale jednak je łączy jakiś taki wspólny mianownik też takiego właśnie budowania w głąb, że kamera się nie rusza, kiedy nie ma potrzeby, że jest ta wieloplanowość, po prostu te obrazy, to są takie wycinki rzeczywistości, które mówią o jakimś tam większym świecie i sugerują dużo, więc tak, no taki nasz, i to w ogóle nasz sposób pracy taki, nie, że gdzieś jeździmy, szukamy, robimy zdjęcia, rozmawiamy, analizujemy to, potem przechodzimy przez scenariusz, już mamy taki system z Pawłem, nie? Że po prostu sobie jakoś tak już wypracowaliśmy taki nasz system pracy, gdzie tak jakoś, no, że tak powiem, jak wymyślamy, jak ten film ma wyglądać, no to zawsze w sumie wygląda podobnie. Zawsze gdzieś przychodzę do Pawła, do jego mieszkania i siadamy i po prostu czytamy scenariusz, rozmawiamy, szukamy zdjęć, oglądamy zdjęcia z dokumentacji. No i tak krok po kroku sobie to rozpisujemy. Potem ja tworzę z tego jakieś takie dokumenty, z tego, co, no, o czym rozmawiamy. Tak naprawdę na każdy dzień zdjęciowy, bo to jest bardzo pomocne. A potem i tak gdzieś szukamy. Jak jesteśmy na planie, to cały czas szukamy, że to jest w ogóle taki proces z Pawłem. To jest taka stworzenie świata, ale tak naprawdę poruszanie się w nim w sposób taki delikatnie dokumentalny, że wiemy, że jeśli znajdziemy coś ciekawszego niż wymyśliliśmy, no to pewnie za tym pójdziemy, nie? Że czasami możemy zrobić też krok w tył, czasami możemy coś zmienić, że gdzieś jest to zawsze jakiś taki proces i dla mnie w ogóle, no to chyba tak najbardziej lubię pracować, nie? Że pewne rzeczy nie są wykute w kamieniu, ale jeśli w międzyczasie znajdziemy coś, co jest lepsze niż to, co wymyśliliśmy siedząc przy stole i pijąc kawę, no to prawdopodobnie pójdziemy za tym i to jest właśnie też takie fajne, bo to jest taka taki sposób, takiej uważności i obecności na tym planie, że to nie jest po prostu przyjście i zrealizowanie tego, co wymyśliliśmy, ale permanentne kwestionowanie się, szukanie, obserwowanie, bycie uważnym, bycie właśnie ciągle w tej historii i po planie się spotykamy i w wolne dni też Paweł, bo Paweł gdzieś tam ten scenariusz zawsze cały czas troszeczkę ulepsza. I tak naprawdę też zawsze się gdzieś te wolne dni spotykamy i też gdzieś tam rozmawiamy, szukamy. No to jest takie właśnie ciągłe poszukiwanie, ciągły proces i on jest nigdy nieskończony, nie? I tak naprawdę zawsze potem na tym planie zawsze próbujemy zrobić to jak najlepiej w ramach tego, co mamy, nie?
2: A jak oglądasz później już to na ekranie? Jesteś krytyczny? Czy jesteś zadowolony?
3: Czy
2: jesteś sobie zadowolony?
3: Dobre pytanie. Jeśli chodzi o film, to tak. O robienie filmów. To nie, w sensie nie taki, wiesz co, czy jestem krytyczny? Jestem krytyczny, ale wiesz co, to jest ciekawe, bo jak jechałem do Łodzi, to jest w ogóle bardzo zabawne, bo ja tutaj dzisiaj przyjechałem, nie? I to jest, nie ukrywam, jestem w jakiś sposób poruszony, w ogóle wzruszony, bo widzę te swoje miejsca i tak dalej. I wtedy też jechałem do Łodzi, jak jechałem na zdjęcia takie próbne, testowe, gdzie szukaliśmy w ogóle luku do filmu i tam robiliśmy takie właśnie też zdjęcia dwoma gatom. I miałem wtedy jakąś książkę z taką buddyjską, po prostu wiozłem ze sobą malutką, że nie pamiętam, jak ona się nazywała, już nie pamiętam tak naprawdę, co to było, ale tam znalazłem takie jedno zdanie, bo ja zawsze byłem strasznie wobec siebie krytyczny i zawsze strasznie się katowałem później i zastanawiałem się, a mogłem zrobić tak, a mogłem zrobić tak, a mogłem lepiej, a mogłem gorzej. I pamiętam, że w tej książce znalazłem coś takiego, że tak naprawdę i sobie postanowiłem to wtedy, żeby zawsze robić jak najlepiej na dany moment, bo mam wrażenie, że jeśli robię jak najlepiej, to potem no, na dany moment i dany mój stan psychofizyczny, to wtedy po prostu ja nie mogę mieć ze siebie jakichkolwiek pretensji, bo na dany moment zrobiłem to najlepiej, jak mogłem, więc jakby zawsze robię najlepiej, jak mogę. I staram się już jakby wtedy później siebie nie torturować. To jest moje takie podejście, że albo nie robię, albo jak już robię, to robię najlepiej jak mogę. To się stosuje do wszystkiego, do też jakichś prac komercyjnych i tak dalej. Wolę czegoś nie zrobić, niż po prostu zrobić coś na pół gwizdka. I taką mam po prostu zasadę, nie? I niestety to też generuje pewne takie po prostu kłopoty, że no jeśli na przykład sobie zakładam, że mam na film, nie wiem, pół roku, żeby się na niego przygotować, czyli łącznie ze zdjęciami, z okresem przygotowawczym, z takim okresem, gdzie ja sam sobie szukam, oglądam, myślę, wkurzam się, że czegoś nie mogę znaleźć. Jak nie mogę znaleźć rozwiązania, strasznie się denerwuję. Dopiero jak znajdę rozwiązanie, to jestem w stanie się uspokoić. Więc
2: ważne jest chyba, żeby szukać.
3: Żeby szukać, nie? Ale mam takie właśnie też podejście, że potrafię gdzieś tam w sposób bez końca to robił, nie? Więc jakieś takie dążenie do perfekcji, do doskonałości, do jak najlepszego wymyślenia, znalezienia, a potem i tak, potem sobie myślę, Boże, nie? Przecież to i tak to wszystko gdzieś powstaje w tej chwili teraźniejszej, że gdzieś to ze spotkanie ludzi, aktorów, ekipy, reżysera, no wszystkich gdzie jesteśmy na planie, to jest ten decydujący moment, nie? Że to jest takie trochę, że trzeba to przygotować, że tak zebrać te wszystkie rzeczy, pomysły, inspiracje, czy tam, a tak naprawdę wydaje mi się, że jakieś, nie wiem, archiwalia, nasycić się tym, żeby jak taka gąbka, żeby potem to wszystko się gdzieś zadziało i w tym jednym momencie się złożyło. Dlatego robię na tym rocznie tylko.
2: Tylko?
3: No.
2: A ile zajmują wam zdjęcia na przykład do ojczyzny?
3: Kilka miesięcy, 2,5. No jest prep. To też kilka miesięcy, chociaż my zaczęliśmy w styczniu prep, a mieliśmy zdjęcia w lipcu, no, czyli tak. I to było fantastyczne, nie, bo Ewa, znając Pawła, Ewa Puszczyńska, no i właśnie też Tomek Morski, oni wszyscy gdzieś tam byli bardzo, bardzo za tym i też jakby wspierali, to też tak naprawdę fajnie, że to właśnie zrozumienie producentów, nie, było takie, że właśnie tacy jesteśmy, że lepiej mieć ten duży prep dla nas, dla scenografów, kostiumów, nie, i my więcej tak naprawdę wymyślimy i im więcej my spędzimy czasu na tych dokumentacjach, na spotkaniach, na przygotowaniu, tym potem tak naprawdę myślę, że będziemy mogli dużo lepiej ten czas wykorzystać i dużo lepiej te pieniądze po prostu, które są, wydać, bo będziemy po prostu super przygotowani. Myślę, że byliśmy naprawdę bardzo dobrze przygotowani, nie? No ale zaczęliśmy dokumentację już w styczniu. Mieliśmy zdjęcia w lipcu.
2: Bardzo dobrze tego słuchać i też widać to na ekranie. Fatherland, nagrodzony w Cannes. Łukasz, czy właśnie miałeś takie myśli, żeby zrobić coś inaczej niż w poprzednich filmach, jak robiłeś zdjęcia? Wiem, że każda historia jest inna, ale jednak masz swoje spojrzenie, swoją wizję.
3: Cóż co, no my myślę, że inaczej, oczywiście, że inaczej, nie? Bo znaczy widzieliśmy czarno-białe, że będzie w 4:3, więc to już jest jakieś tam podobieństwo, jakiś tam rodzaj ramy, którą sobie nałożyliśmy, albo jakiegoś ograniczenia, ale no na pewno nam zależało, mi zależało na tym, żeby ten film był bardziej reporterski. Mieliśmy w ogóle nasi fotografowie, scenografowie kochani, Kasia i Marcel, oni po prostu ze swoim zespołem cudownym przygotowali takie jeszcze dużo wcześniej, po prostu dużo materiałów, archiwalnych zdjęć, takie po prostu moodboardy i tam było mnóstwo różnych zdjęć właśnie Tomasza z jego wyjazdów. Było tam takie jedno zdjęcie, jak Tomasz wysiada z samochodu, nie? Gdzie właśnie tak naprawdę jest on, jakiś tam ten samochód i po prostu twarze, nie? I po prostu pełno twarzy, nie? I on taki gdzieś, i to zdjęcie było takie właśnie trochę, no takie właśnie reporterskie, gdzieś złapane, gdzieś po prostu ten, więc chcieliśmy bardzo, żeby ten film nie był aż tak idealnie zakomponowany, żeby on nie był taki perfekcyjny, żeby on to był trochę taki, Paweł, że takie słowa ja lubię, bałaganiarski. Różnym skutkiem nam to wyszło, w sensie, ale naprawdę gdzieś chcieliśmy, żeby ten film był reporterski, żeby on był jak taki właśnie gdzieś po prostu jakby gdzieś sfilmowany przez jakiegoś po prostu reportera, który filmuje tego Tomasza Manna, nie? A oprócz tego, no oczywiście, no kompozycja i kadry, czyli trochę dla mnie też to, co ten Tomasz tak poza ten kadr wypycha, nie? Że ten kadr, gdzie on jest, to jest często właśnie taka jego bańka, nie? A gdzieś tam poza tym kadrem jest wszystko to, czego on też nie chce do końca zobaczyć. I, I trochę tak właśnie moim marzeniem było też to, że on tak w tym samochodzie, w tej kapsule tak się po prostu przemieszcza przez tą córkę swoją w jakiś sposób właśnie zaopiekowany i tak naprawdę nie ma do końca kontaktu z tą prawdziwą rzeczywistością. I na przykład dla mnie to też było takie ważne, żeby Tomasz był taki troszeczkę właśnie odcięty od tego świata, że jakby mu tą dekorację wszędzie przesuwali, gdzie on się po prostu pojawi, nie? Że wszędzie, gdzie on jest, to no, oni po prostu tą dekorację przesuwają i po prostu cała rzeczywistość, w której on się znajduje, jest w jakiś sposób piękna, ale tam gdzieś poza kadrem sugerujemy, nie? O tym świecie. I to akurat takie było ciekawe w kontekście w ogóle kadrowania i budowania i ciągle takiego właśnie myślenia, żeby sugerować gdzieś ciągle poza kadrem o tej właśnie rzeczywistości, nie? Żeby właśnie wyrywając te fragmenty rzeczywistości, kadrując, pokazując jakieś elementy, żeby potem gdzieś opowiadać o jakiejś takiej większej całości, no. Więc tak, no, ale też chcieliśmy, żeby był wysoki kontrast, właśnie takie, też właśnie z filmu Gordon Willis robił zdjęcia Clute, właśnie też taki, gdzieś właśnie przypadkowo ja znalazłem, nie wiem, właśnie zacząłem coś sobie tak szukać i właśnie gdzieś znalazłem tak ten film i właśnie taki siedzący facet w takiej po prostu w czerni z jedną lampką, nie? Taki gdzieś oddalony, taki odległy, taki właśnie jak ten ojciec gdzieś po prostu tak daleko, więc tak, ja myślę, że oczywiście te filmy mają wspólny mianownik, ale myślę, że każdy z nich jest inny i ten też na pewno jest inny, no. Także tak.
2: Jakie cechy charakteru pomagają ci w pracy? Masz tak jakąś taką wrażliwość?
3: Tak, myślę, że mam, no. Myślę, że jakaś wyobraźnia też, nie? Bo jak zamykam oczy, to potrafię sobie, lubię takie momenty, gdzie naprawdę jak to sobie wyobrażam różne rzeczy i czasami je widzę wcześniej. Jakie cechy charakteru. No, myślę, że jakiś taki rodzaj

0: operator, czyli szef mojego pionu, no to jednak, no tak, mam jakiś entuzjazm, sprawia mi to ogromną przyjemność. No tak, na pewno jakaś wrażliwość. No i no ciężko mi tak więcej o sobie mówić, nie? Ale myślę, że, no, że mam jakiś entuzjazm po prostu do działania i lubię działać i lubię w ogóle, lubię rozwiązywać problemy, nie? Ja lubię, jak lubię, nie boję się sytuacji kryzysowych, wręcz zaraz wiecie, że mam jakieś PTSD. Jakby mam wrażenie, wiesz, że wszystko jest do zrobienia, że po prostu to jest tylko kwestia, zawsze jest rozwiązanie.
1: Ale zmiana dzieje się zazwyczaj wtedy, kiedy jest kryzys.
0: Tak, jest kryzys, dokładnie, to są zmiany. Ja w tych zmianach się po prostu dobrze czuję. Ja się w tym dobrze odnajduję, nie boję się zmian, gdzieś tam to mnie napędza. Ten film to jest takie trochę zarządzanie kryzysem, ale w tym jest też logistyka. To jest w ogóle ciekawe, bo moi rodzice i tam teraz już mój brat zajmują się logistyką i transportem, więc ja myślę, że może tutaj też coś mam, bo to jest ogromna logistyka, nie? To jest po prostu, film to jest ogromna logistyka i to jest w ogóle przewidywanie i to jest, tak naprawdę mam wrażenie, jest połowa pracy. Próbowanie przewidzenia wszystkiego, co się może wydarzyć, a tym bardziej to się może wydarzyć źle i to się może wywalić, nie? I myślę, że takie cechy. Film to jest trochę połączenie takiego cyrku i wojska. No i tak naprawdę no, trzeba mieć trochę właśnie takie wojskowe cechy i trochę cyrkowe. Myślę, że trochę z nich posiadam.
1: Łukasz, już zapytam cię na koniec. Nad czym teraz pracujesz?
0: Nad niczym.
1: Ale coś w głowie ci pracuje? Nie, czy dajesz sobie czas na odpoczynek?
0: Daję sobie teraz czas, bo po filmie, wiesz co, ja dość, w ogóle miałem jakiś intensywny teraz okres ostatni i tak naprawdę po filmie ten okres był bardzo intensywny. Była też promocja Hamneta, byłem w Stanach, byłem też w wielu różnych miejscach, robiłem też jakieś projekty reklamowe i teraz mam taki czas właśnie, że siedzę sobie na wsi, pracuję fizycznie.
1: Oglądasz krowy, to już powiedziałeś
0: wcześniej. Oglądam krowy. Patrzę właśnie, jak one spokojnie sobie siedzą i żują trawę. I też, wiesz co, spędzam czas z ludźmi, z przyjaciółmi, dobrze jem, uczę się gotować i tak właśnie, no i oczywiście też sobie czytam i w końcu mam czas na czytanie, będę sobie oglądał filmy, bo ostatnio też nie miałem czasu oglądać w ogóle filmów.
1: A co oglądasz?
0: Na razie jeszcze nic, bo dopiero ustawiam swój projektor i konstruuję konstrukcję, bo w tej chwili ten, więc jakby w tej chwili jeszcze nic nie oglądam, dopiero myślę, że mam nadzieję, że już zacznę oglądać w przyszłym tygodniu, bo będę miał gotowy ekran, bo na razie zbudowałem konstrukcję drewnianą, znaczy nie ja, ale mój sąsiad mi pomógł, więc na razie jeszcze nie mogę oglądać. Pojechałem nawet do Cannes i też nie oglądałem filmów, bo były jakieś działania promocyjne.
1: Ale mnie to w ogóle nie dziwi.
0: No nie wiem, tylko po prostu nie może tak być, więc ja teraz sobie daję 3 miesiące na właśnie znudzenie się i oglądanie właśnie różnych rzeczy, też starych, nie tylko nowych, ale właśnie też starych filmów i takie właśnie napełnienie się.
1: Taka potrzeba właśnie może zatrzymania się, zwolnienia, no, tak czujesz?
0: No tak jak te krowy tam sobie siedzą na łące, to ja tak tam będę sobie też siedział.

0: We Found Love to był taki utwór, który też może Państwu się, chociaż to nie jest takie skojarzenie wprost, ale jednak kojarzyć z Hamletem Chloe Zhao, do którego to filmu zdjęcia robił Łukasz Żal, bo na zakończenie zdjęć w tych kostiumie historycznym z czasów szekspirowskich cała ekipa zatańczyła właśnie do tego utworu. Powiedziałam, że będzie jeszcze więcej okazji, żeby zobaczyć ojczyznę Pawła Pawlikowskiego w Łodzi z udziałem twórców i dotrzymuję słowa.
1: Agata i film.
0: Filip Grzędowski, Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi jest z nami. Dzień dobry, Filipie, cześć.
2: Dzień dobry.
0: No, dzisiaj jest takim szczególnym zaproszeniem także dla naszych słuchaczy, dla słuchaczy Radia Łódź, bo to jest absolutnie najgłośniejszy polski tytuł. Ostatnich tygodni już ponad miesiąc minął od premiery światowej na festiwalu w Cannes. Mowa oczywiście o Ojczyźnie w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Już pierwsze pokazy przedpremierowe także za nami, więc pewnie jest też spore grono osób, które miało szansę zobaczyć już ten tytuł, ale u was w NCKF-ie jeszcze przed wejściem do tej szerokiej dystrybucji regularnej, także wyjątkowy pokaz z udziałem twórców. Powiedz, jak to w ogóle będzie wyglądać?
2: Nie mogę powiedzieć.
0: To niespodzianka. Ale to już zdradziliście.
2: Zdradziliśmy naszą, może zdradzę tyle, że naszą gościnią będzie Ewa Puszczyńska, o której zaraz opowiem to po pierwsze, a po drugie, no nie mogę powiedzieć, ale gorąco Państwa zachęcam, żeby na ten film, na ten seans przyjść. Nie tylko ze względu na to spotkanie z twórcami, jak już wspomniałem, naszą gościnią będzie między innymi Ewa Puszczyńska, producentka absolutnie wyjątkowa na skalę nie tylko Polski, ale już nawet nie tylko Europy, ale świata. Przecież to twórczyni, która odpowiada za takie oscarowe filmy jak Strefa Interesów, jak Quo Vadis Aida, jak Silent Twins Agnieszki Smoczyńskiej, jak poprzednie filmy Pawła Pawlikowskiego. Twórczyni, która w tym roku była jedną z członkiń jury na festiwalu w Berlinie, na Berlinale, jednym z najważniejszych festiwali kina generalnie na całym świecie. Także myślę, że będzie to bardzo ciekawa rozmowa również właśnie od tej strony produkcyjnej. Nowy film Pawlikowskiego to rzeczywiście z jednej strony polska produkcja, a z drugiej strony już takie naprawdę europejskie kino z Sandrą Hüller w roli głównej, aktorką.
0: Znaną właśnie ze Strefy Interesów.
2: Chociaż. Znaną ze Strefy Interesów, ale znaną także amerykańskim widzom przez Project Hail Mary, znaną widzom francuskim przez Anatomię Upadku, znaną widzom austriackim przez tegoroczne Rose Markusa Schleisnera, także jest to aktorka wybitna i o tym, jak ściągnąć się do polskiego filmu, między innymi będziemy również rozmawiać.
0: Ewa Puszczyńska jest też, tak jak wspomniałeś, no, można powiedzieć, taką stałą producentką Pawła Pawlikowskiego. To ona współtworzyła sukcesy czy Idy, czy Zimnej Wojny. Ale jesteś bardzo oszczędny w tych zapowiedziach, ale już w mediach społecznościowych zdradziliście, że to nie będzie jedyna osoba, która z ekipy odwiedzi NCKF. I to też jest przykład tego współtwórcy, który już po raz kolejny pracuje z Pawłem Pawlikowskim. Zdradzimy to też oficjalnie.
2: Nie wiem, do czego pijesz. Nie pamiętam.
0: Waldemar Pokromski.
2: Aha, czyli to już zostało ogłoszone.
0: Tak.
2: No dobrze, więc tak, no rzeczywiście Waldemar Pokromski, charakteryzator. Tak. Też no właśnie, który współpracował wcześniej z Pawłem Pawlikowskim. Charakteryzator również bardzo, bardzo uznany. Myślę, że będzie o czym rozmawiać, ale no właśnie, w czasie tego spotkania będziemy starać się zwrócić uwagę na różne zawody, na właśnie na produkcję, na charakteryzację, nie powiem na jakie jeszcze. W każdym razie spróbujemy opowiedzieć o Pawlikowskim, o jego metodzie pracy z różnych stron, ponieważ myślę, że ten jego taki wyjątkowy pedantyzm i to przywiązanie do szczegółów, myślę, że wpływa na wielu członków ekipy, tak naprawdę na wszystkich, w sposób absolutnie wyjątkowy, w sposób niepowtarzalny. Te metody pracy Pawlikowskiego rzeczywiście wyróżniają się na tle współczesnego kina, kina nastawionego nie tylko na komercję, ale też na taki pośpiech, żeby jak najszybciej wszystkie sceny zrealizować. I być może dlatego właśnie Pawlikowski już drugi raz został nagrodzony nagrodą dla najlepszego reżysera na festiwalu w Cannes.
0: No tak, niektórzy mówią drugi raz z wielkim sukcesem w Cannes, ale nie brakowało też takich głosów, które mówiły dlaczego tylko, to brzmi trochę kuriozalnie, ale jednak, dlaczego tylko ta nagroda za reżyserię i to jeszcze ex aequo w tym roku, co dla wielu było jakimś takim nie do końca zrozumiałym gestem, ale wiadomo, międzynarodowe, wieloosobowe jury podejmuje takie decyzje. Ty jesteś w gronie osób, które już widziały Ojczyznę?
2: Tak, widziałem Ojczyznę, ale pozwolę sobie nawiązać też do tego, o czym mówiłaś wcześniej. Zgadzam się, że jakkolwiek to brzmi, że nagroda za reżyserię jest pewnym niedosytem. Natomiast, proszę Państwa, ten niedosyt świadczy tylko o tym, o jak wielkim kinie mówimy. Bardzo rzadko polski twórca dostaje jakąś nagrodę na festiwalu w Cannes, na najważniejszym festiwalu kina na świecie. Kiedy dostaje nagrodę za najlepszą reżyserię, to my narzekamy, że...
0: To jest taki polski, nie masz takiego wrażenia?
2: Nie wiem, czy to jest polski, ale być może dlatego, że on już wcześniej wygrał tą nagrodę, to dlatego może liczyliśmy na jakąś inną, niekoniecznie ważniejszą, to jest taka trzecia najważniejsza nagroda na festiwalu. Natomiast to tak, no świadczy o tym, że status Pawlikowskiego w kinie światowym jest europejskim i światowym jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki i że ten apetyt rośnie w miarę jedzenia. Natomiast sam film Ojczyzna...
0: No właśnie, podziel się swoją refleksją.
2: No właśnie, cóż to jest za film? Po pierwsze chciałbym podkreślić, że moim zdaniem jest to film zdecydowanie różny od Idy i od Zimnej Wojny. Owszem, są to filmy czarno-białe, zrealizowane w formacie 4:3 ze zdjęciami Łukasza Żala, gdzie jest ta głęboka ostrość, gdzie jest to przywiązanie do szczegółów i detali, natomiast pod względem jakiegoś takiego temperamentu Ojczyzna jest filmem zdecydowanie różnym niż Zimna Wojna, niż Ida. Próżno szukać tutaj jazzowych tańców i awantur. To film bardzo wyciszony, bardzo spokojny i też moim zdaniem bardzo piękny, który czerpie wiele z takiej pięknej tradycji powojennego kina europejskiego. No, akcja filmu dzieje się w roku 49. Dużo takich nawiązań literackich, ale również takich nawiązań do dziesiątej muzy, między innymi do filmów Rosselliniego, do filmów Alana René, do filmu między innymi również Ingmara Bergmana, który no, już tam gdzieś wcześniej w filmach Pawlikowskiego się pojawił, ale teraz takie bardzo silne odwołania do filmu Tam, gdzie rosną poziomki, jednego z największych arcydzieł w historii kina, także kino bardzo takie spokojne, bardzo takie wyciszające. Film w jakimś sensie o żałobie, ale też o poszukiwaniu własnej tożsamości, ale film także, w którym jest trochę humoru, który jest zaskakujący, ale bardzo, bardzo, bardzo ciekawy. No i przede wszystkim, mimo że film dzieje się w roku 49, jest to film bardzo współczesny. Nie chcę Państwu opowiadać całego filmu, natomiast...
0: Tak, nie będziemy absolutnie psuć tej przyjemności z seansu, ale czy ty zgadzasz się też z tym stwierdzeniem, że to jest mimo wszystko jednak jakieś dopełnienie tej trylogii po Idzie i po Zimnej Wojnie?
2: Na pewno jest to dopełnienie tej trylogii wojennej, jak już zwykło się nazywać. To znów jakieś odwołanie do Rossellini'ego. Na pewno jest to domknięcie pewnego etapu w twórczości Pawlikowskiego, ze względu na jakieś tło tematyczne. Natomiast to, co wyróżnia Ojczyznę na tle pozostałych filmów, to, że jest to film bardzo aktualny. Owszem, idea była aktualna, ale wciąż odwoływała się do przeszłości, do tego, w jaki sposób patrzymy na naszą przeszłość. Natomiast Ojczyzna mówi o tym, co jest tu i teraz, o roli artysty, o tym, czy on powinien zabierać głos w tych ważnych sprawach, czy nie. I Pawlikowski odpowiada w tym filmie na to pytanie, natomiast jak to robi, no to już muszą Państwo iść do kina i sami obejrzeć.
0: I to jest taka możliwość też wyjątkowa, bo wraz tuż po seansie zaplanowano także właśnie spotkanie z twórcami. Dwa nazwiska już znamy, ale jeśli dobrze znam także Filipa i czytam między wierszami, to chyba jeszcze widzów czymś zaskoczycie, tak? I tu jest taka wymowna cisza.
2: To będzie też niespodzianka dla mnie, co się wydarzy, więc zostawmy to może w ten sposób.
0: 17 czerwca o godzinie?
2: O godzinie 19.
0: Czyli jeszcze można się na ten pokaz dostać?
2: Tak, ale proszę się spieszyć.
0: Ostatnia szansa.
2: Ostatnia szansa.
0: Zapraszał Filip Brzędowski z Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję. When the only sound in the empty street is the heavy tread of the heavy feet that belongs to a lonesome cop. She opens shop.

0: if you want the thrill of love. She's been through the mill of love, oh love.
1: Takie standardy jazzowe to też kontekst twórczości Pawła Pawlikowskiego. Oczywiście zapraszam Państwa do obejrzenia Ojczyzny. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, no to w tym tygodniu też świetna okazja, aby zobaczyć ten najnowszy film Pawlikowskiego z udziałem twórców. 5 minut do 17, więc punktualnie o 17 wiadomości, a po nich wracamy w drugiej części programu Agata i Film.
2: Radio Łódź. Autopromocja.
3: Krystyna Prońko wydaje się być nad wyraz poważną artystką, śpiewającą niezwykle ważne bądź klimatyczne teksty, których wykonania zapisały się w historii polskiej piosenki. Jako jedna z nielicznych tak naprawdę śpiewa nieprzerwanie od lat.
4: Od 50 paru lat nic innego nie robię, tylko śpiewam i na dodatek z tego żyję. I były lepsze i gorsze lata, ale koncerty oprócz stanu wojennego i pandemii, no to cały czas miałam.
3: Może Państwa zdziwię, ale będzie to niezwykle pogodna, nawet lekko zabawna rozmowa z Krystyną Prońką, która się śmieje, żartuje, nie obraża, snuje refleksje i przypomina sobie momenty, do których nigdy wcześniej nie wracała. Zapraszam w niedzielę po 16. Piotr Bielewski.
5: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
6: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
7: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
8: Czy była jakaś argumentacja polityczna, trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
5: Panie ministrze, w polityce
8: było...
5: nie jest pan od wczoraj w polityce.
9: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
10: Czy to jest polityczny trolling?
11: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
12: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
13: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
9: Gość Radia Łódź.
5: Najważniejsza rozmowa w regionie.
9: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
5: Maciej Trajanowski
9: i Michał Dąbrowski.
5: Zapraszamy!
2: Autopromocja. Reklama.
14: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
15: Zostań bohaterem swojej okolicy i zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do wyboru jest aż 339 projektów. Na realizację tych najlepszych Urząd Marszałkowski ma 8 milionów złotych. Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Do 13 lipca odkryj swoje supermoce, wejdź na bo.lockie.pl i zmieniaj z nami łódzkie.
16: Już w niedzielę 14 czerwca Radio Łódź przenosi swoje studio prosto na Górę Kamieńsk. Przed nami dzień pełen energii, ruchu i rodzinnej zabawy pod hasłem Wakacje na Górze Kamieńsk. Aktywnie i bezpiecznie. Dla najmłodszych przygotowaliśmy wyjątkową strefę animacji. Gry, konkursy, sportowe wyzwania, malowanie i mnóstwo niespodzianek. To idealna okazja, żeby przygotować się do wakacji w świetnym stylu. Na miejscu czekają także pokazy, atrakcje edukacyjne oraz spotkania ze służbami dbającymi o nasze bezpieczeństwo. Bądźcie z nami na żywo i na antenie. Studio plenerowe Radia Łódź. 14 czerwca, Góra Kamieńsk od godziny 11. Nie może Was zabraknąć. Partnerem studia plenerowego jest spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
17: Ale sztosy!
18: Ale co?
17: Nowe ekspres losy.
19: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
20: Tego lata LKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do LKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
2: Po reklamie.
21: Tu Radio Łódź jest 17. Wiktoria Makowska, dzień dobry, zapraszam na wiadomości. Uwaga kierowcy, od poniedziałku kolejne utrudnienia na łódzkich Bałutach. Szczątki płodów na posesji na Podkarpaciu, na miejscu pracują technicy, jest wniosek o areszt dla podejrzanej. Piotrków chce pobić rekord Guinnessa, za chwilę szczegóły. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami burze, także z gradem. Od poniedziałku nowe utrudnienia na Bałutach w Łodzi. Organizacja ruchu zostanie zmieniona na ulicy Hipotecznej w rejonie ulicy Srebrnej. Powodem jest budowa nowych bloków przez prywatnego inwestora, który poszerzy jezdnię oraz wybuduje część nowych chodników, mówi Tomasz Śliwiński z Zarządu Dróg i Transportu.
0: Na ulicy Hipotecznej w okolicy ulicy Srebrnej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy w kierunku do ulicy Pojezierskiej. Ulica Srebrna od ulicy Hipotecznej do ulicy Polnej będzie nieprzejezdna, ale zostaną zapewnione wjazdy docelowe.
21: Zmiany dotkną też pasażerów MPK Łódź.
0: Swoją trasę zmieni także linia autobusowa 99, która będzie kursować objazdem przez ulicę Pojezierską, Aleję Włókniarzy oraz ulicę Limanowskiego.
21: Prace przy Hipotecznej mają zakończyć się jesienią.
18: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
21: Jest wniosek do sądu o tymczasowy areszt dla patomorfolożki, która na działce na Podkarpaciu zakopała m.in. szczątki ludzkich płodów. Przypomnijmy, makabrycznego odkrycia dokonano przypadkiem podczas prac budowlanych. Nowi właściciele domu powiadomili policję. Działka wcześniej należała do oskarżonej kobiety. Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie przekazał, że kobieta usłyszała zarzut zbezczeszczenia zwłok i porzucenia ich w niedozwolonym miejscu.
22: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne. Natomiast bardziej szczegółowych informacji co do treści złożonych wyjaśnień na chwilę obecną nie mogę ujawnić z uwagi na dobór prowadzonego postępowania i konieczność weryfikacji złożonych wyjaśnień. Podejrzana również oświadczyła, iż wskaże, czy przyznaje się bądź nie do zarzucanych jej czynów po ustanowieniu sobie obrońcy z wyboru.
21: Za zbezczeszczenie zwłok oraz nielegalne składowanie odpadów niebezpiecznych patomorfolożce grozi do 12 lat więzienia. Na posesji pracują obecnie technicy kryminalistyki. Dotąd znaleźli 32 ludzkie szczątki. Piotrków Trybunalski chce dziś zapisać się w księdze rekordów Guinnessa. W miejskim amfiteatrze podczas Dni Piotrkowa fryzjerzy z różnych części Polski podejmują próbę pobicia światowego rekordu w liczbie strzyżeń wykonanych w ciągu 8 godzin. Aby poprawić rekord z 2022 roku, trzeba wykonać co najmniej 468 metamorfoz.
23: Mamy do pobicia 467 strzyżeń w 8 godzin. 20 fryzjerów z całej Polski próbuje pobić rekord Guinnessa.
24: Nie musi być 2 cm obcięte włosy, a generalnie 8 cm powinna być góra, a boki minimum 2 cm. I to jest wtedy zakwalifikowana osoba do strzyżenia.
25: No i strzyżemy, obcinamy, dodatkowo wspieramy chorą dziewczynkę.
26: Ta akcja jest bardzo dobrą inicjatywą i będę ją zawsze wspierać.
25: Zapraszamy wszystkich z Piotrkowa Trybunalskiego i oczywiście z okolic na strzyżenia.
21: 8-godzinny maraton strzyżenia w Miejskim Amfiteatrze w Piotrkowie zakończy się po 18:00. Bicie światowego rekordu w liczbie strzyżeń odbywa się w ramach tegorocznych Dni Piotrkowa. I na koniec sport. Dziś koszykarskie święto w Łodzi. Marcin Gortat i jego drużyna zagrają dzisiaj z drużyną stworzoną z żołnierzy NATO, a w Łódzkiej Atlas Arenie jest Robert Zwoliński.
27: W Łódzkiej Atlas Arenie powoli zbierają się kibice, którzy będą oglądali dzisiaj niezwykłe starcie na parkiecie koszykarskim. Drużyna Marcina Gortata kontra NATO Air Force Team. No i to będzie pojedynek, gdzie no nie tylko umiejętności koszykarskie będą się liczyły, ale liczymy przede wszystkim na duże show. Mają w tym pomóc gwiazdy nie tylko sportowe, choć są sportowcy, siatkarz Tomasz Fornal, skoczek narciarski Piotr Żyła, ale też m.in. aktorzy Janusz Chabior, Grzegorz Męsfaldowski czy śmietanka polskich influencerów na czele z samym Frizem. No to wszystko, mecz od godziny 18, a początek całego wydarzenia już za moment w Łódzkiej Atlas Arenie.
21: A my oczywiście do tego spotkania będziemy jeszcze wracać w kolejnych wiadomościach Radia Łódź, a kolejne już o 18. Dziewiętnaście stopni na naszych termometrach, przed nami chłodny i dość pochmurny wieczór. W Łodzi oraz regionie zachmurzenie będzie duże, miejscami nadal mogą pojawić się jeszcze słabe przelotne opady deszczu. W nocy opady będą stopniowo zanikać, ale zachmurzenie pozostanie duże, a temperatura spadnie tylko do 10 stopni, a jutro w ciągu dnia od 12 do 14, czyli dość chłodno jak na weekend.

0: Agata i film.
1: Chłodno jak na weekend, powiedziała Wiktoria Makowska. Na szczęście gorących emocji nie brakuje w kinie i o nich będę miała Państwu przyjemność opowiadać jeszcze do godziny 18. Agata Gwizdała-Malik przed mikrofonem. To druga część naszego filmowego sobotniego spotkania w Radiu Łódź, którą w dużej mierze poświęcimy też wyjątkowemu jubilatowi. Piotr Frączewski, przypomnę, skończył 8 czerwca 80 lat i to jest świetna okazja do tego, by powspominać jego najważniejsze filmowe i teatralne role, a także te muzyczne niesamowite odsłony, chociażby Franka Kimono, ale przecież nie tylko. I to jest też prośba do Państwa, byśmy wspólnie przesyłali życzenia dla Piotra Frączewskiego. Można to robić mailowo, studio@radiolódź.pl, czy też na mój adres agata@gwizdala@radiolódź.pl. Można oczywiście do nas zadzwonić 606-78-7878. No i oczywiście polecam także nagranie krótkiej wiadomości głosowej, tak zwanej głosówki, poprzez nasz portal radiolódź.pl. Wszystkie te życzenia będę zbierać i przekażę w miarę możliwości panu Piotrowi. Myślę, że warto przy tej okazji też właśnie wspominać te jego wszystkie artystyczne odsłony. Ale zanim te wspomnienia, to spotkamy się także z Michałem Żebrowskim, popularnym aktorem, producentem, także dyrektorem teatru w Warszawie, który wczoraj odwiedził Łódź, by odsłonić swoją gwiazdę w łódzkiej Alei Sław. Spotkał się także z publicznością, a zwieńczeniem całej tej ceremonii był pokaz słynnego Pana Tadeusza. Porozmawiamy więc z Michałem Żebrowskim także o jego aspiracjach i marzeniach, które, jeśli chodzi o aktorstwo, rozpoczęły się też w Łodzi, więc to są bardzo ciekawe powiązania. Ale muzycznie tę drugą część naszego spotkania rozpoczynamy od utworu, który jest hymnem tegorocznego mundialu. Zapytają Państwo, dlaczego w filmowym programie właśnie ta kompozycja? No to ja za chwilę to wyjaśnię.

0: I tak to się zaczęło. To był także utwór otwarcia i hymn tegorocznego mundialu. Te rozgrywki sportowe już trwają, choć wielu kibiców musiało zmienić w Polsce tryb życia na ten bardziej nocny. I to nie jest błąd. Słuchają państwo nadal audycji Agata i Film w Radiu Łódź. To jeszcze nie jest strefa kibica. To dopiero rozpocznie się o godzinie 18:00, ale świetnie się składa, jak ten futbol połączył nam się ze światem kina właśnie w ramach Mistrzostw Świata. A tak naprawdę jak futbol połączył się z Hollywood, bowiem, drodzy państwo, Sir David Beckham, czyli pierwszy angielski piłkarz, który zdobył tytuły mistrzowskie w 4 krajach, został właśnie uhonorowany gwiazdą w Alei Sław w Hollywood. A ta ceremonia odbyła się kilka godzin przed meczem Stanów Zjednoczonych z Paragwajem, którym to właśnie meczem reprezentacja Stanów Zjednoczonych, reprezentacja USA rozpoczyna udział w mundialu. Prelegentami tego wydarzenia, tej ceremonii odsłonięcia gwiazdy był między innymi Tom Cruise, znany oczywiście, bardzo popularny aktor, ale oczywiście także żona piłkarza Victoria Beckham. Tom Cruise powiedział, że życie Beckhama to, tutaj cytat, hollywoodzka historia ciężkiej pracy, determinacji oraz globalnego wpływu na sport i kulturę. Z kolei małżonka piłkarza dodała, że piłka nożna w Stanach Zjednoczonych wkracza w jeden z najbardziej ekscytujących rozdziałów w swojej historii. A sam uhonorowany powiedział, że ten moment jest momentem dla niego absolutnie surrealistycznym. Wspominał dorastanie we wschodnim Londynie, wtedy kiedy marzył właśnie o grze w piłkę nożną, ale wyznał, że nigdy nie wyobrażał sobie uznania w Hollywood. No ale takowe jest. A my teraz z tej Walk of Fame w Hollywood wracamy do Hollywoodzi, do naszej Alei Sław, bo my także mamy nową gwiazdę. Od wczoraj dokładnie to Michał Żebrowski został uhonorowany kolejną już gwiazdą przy ulicy Piotrkowskiej. Michał Żebrowski, który myślę, że tak raczej większość z nas na jednym oddechu, jak to się mówi, wymieni jego rolę Jana Skrzetuskiego w Ogniem i Mieczem, Tadeusza Soplicy w Panu Tadeuszu, czy w końcu Geralda z w Wiedźminie. To chyba te najbardziej popularne i takie, które trafiły do najszerszego grona odbiorców. Chociaż tutaj trzeba dodać także jego udział w serialach. Chyba najbardziej publiczność Żebrowskiego pokochała za rolę profesora Andrzeja Falkowicza w Na dobre i na złe. Ale także miłośnicy muzyki mają tu coś dla siebie, bo takie albumy jak Zakochany Pan Tadeusz czy Lubię kiedy kobieta też wzbudziły spore zainteresowanie i cieszą się dużą popularnością. I kto by pomyślał, że tak naprawdę na początku swojej artystycznej drogi, bo wcale nie studiował w łódzkiej szkole filmowej Michał Żebrowski, a w warszawskiej, to tak naprawdę wszystko zaczęło się w Łodzi na Ogólnopolskim Festiwalu Szkół Teatralnych. To był rok 1995, podczas której tej edycji festiwalu Michał Żebrowski zdobył 3 najważniejsze nagrody, co nigdy wcześniej się nie zdarzyło. Między innymi podpytałam Michała Żebrowskiego właśnie wczoraj o te emocje związane także z początkiem jego kariery.
1: Agata i Film.
0: Proszę przyjąć przede wszystkim nasze gratulacje, bo dołączył pan do bardzo elitarnego grona. Ma pan już gwiazdę w naszej łódzkiej Walk of Fame, jak zwykliśmy mówić, czyli łódzkiej Alei Sław. Z jakimi emocjami wiąże się dla pana właśnie ta uroczystość?
2: Byłem bardzo wzruszony, ponieważ zazwyczaj aktor się chowa za jakąś rolę, wychodzi przed widzów w roli, a dzisiaj byłem prywatnie, sotę. Przypomniałem sobie, jak w Łodzi na 13. Festiwalu Szkół Teatralnych zdobyłem 3 główne nagrody i to był dla mnie jakiś niesamowity wieczór kosmiczny. Pamiętam, jak była w Łódzka premiera Ogniem i Mieczem, jak przyszło tutaj 20 osób pod kino. No, byłem bardzo wzruszony, zwłaszcza, że laudowano mnie i mówiono, że 30 lat już pan, prawda, się tutaj z widzami dzieli rolami. No, to jest bardzo wzruszające i fajnie, że ta nagroda czy to wyróżnienie przychodzi właśnie w tym wieku. Za chwilę będę miał 54 lata, jest taki moment przełomu. To zobowiązuje i mam nadzieję, że jeszcze zaskoczę widzów jakąś ciekawą rolą.
0: A jakie wyobrażenie o tym zawodzie miał wtedy ten młody Michał, kiedy wygrywał Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi?
2: No, chciałem zawojować świat, absolutnie. Chciałem być najlepszym aktorem na świecie. Szybko się zorientowałem, że to nie jest takie łatwe. No, byłem absolutnie opętany tym zawodem. Absolutnie opętany tym zawodem i nie wyobrażałem sobie, żeby robić cokolwiek innego. I wydaje mi się, że w ogóle to jest zajęcie dla takich właśnie osób, które nie wyobrażają sobie, żeby robić cokolwiek innego, bo w tym zawodzie jest trudno. No, trzeba mieć sukces w tym zawodzie. Jak nie masz zawodu w tym sukcesie, to jest bardzo ciężko. No, cieszę się z tego dnia i z tego wyróżnienia.
0: Na tej drodze do tej pory spotkał pan wybitnych artystów. Mamy rok Andrzeja Wajdy. Andrzej Wajda to oczywiście jeden z tych reżyserów, Hoffman, Felix Walk, Agnieszka Holland. Największy mistrz, największa inspiracja spośród tych reżyserów, z którymi do tej pory pan filmowych pracował?
2: Ja mam słabość do Jerzego Hoffmana, ponieważ pan Jerzy jest... namalował nam Sienkiewicza, dał nam niesamowicie dużo jako Polakom, naszemu narodowi, a z drugiej strony jest tak niesamowitym człowiekiem, z którym by się chciało siedzieć, rozmawiać, być, przebywać, uczyć, chłonąć, dziękować.
0: Role w kostiumie, role historyczne, czy może jednak amant polskiego kina, bo tak się też zwykło panu mówić, są panu najbliższe, a może już takie odsłony, jak chociażby też ten tutaj narodzony w Łodzi, bo to Andrzej Sapkowski tu wymyślił Wiedźmina.
2: No chyba amant w kostiumie jednak, no tak mnie jakoś zaszufladkowano i nie narzekam, muszę powiedzieć. Także... Ale aktor się zmienia, no ja już nie wyglądam jak amant, więc
0: być może przede mną
2: jeszcze jakaś ciekawa rola takiego pana, który kiedyś był amantem, a teraz już nie można o nim tego powiedzieć.
0: Ale też z powodzeniem pokazuje pan, jak połączyć różne odsłony tego zawodu. I teatr, i kino, i bycie po drugiej stronie, i organizowanie tego zawodu. To jest też potrzeba wynikająca właśnie z jakiejś potrzeby serca, czy też z konieczności, bo to jest trudny rynek, tak sobie powiedzmy też wprost.
2: Nie, ja lubię po prostu organizować ludziom pracę. Jakoś odkryłem to w sobie, taką umiejętność i taki entuzjazm w sobie i wydaje mi się, że mam cechę człowieka, któremu się wierzy. I to jest fajne, bo cieszę się, że moi koledzy mogą Ptacze szóste piętro grać role takie, które są dla mnie imponujące i które mnie uczą, od których się uczę. I teatr, który tyle daje widzom z całej Polski, przyjeżdżają i naprawdę są szczęśliwi, więc to też jest umiejętność być dyrektorem takim, który nie przeszkadza i którego zazdrość o rolę innych nie przeradza się w zawiść, tylko w podziw.
0: A czego według pana dzisiaj potrzebują polscy widzowie, jeśli chodzi i o teatr, i o kino? Czego oni szukają?
2: Polscy widzowie zasługują na to, żeby władza zrozumiała, jak ważna jest kultura. Tego oczekują widzowie i czekają tak naprawdę jakiejś synergii. No ale czy to nastąpi? Proszę spojrzeć, jaki jest poziom tych osób, które decydują o tym, jak tam pomóc w kulturze. No,
0: teraz się toczy ta dyskusja, prawda? Jeśli chodzi o wsparcie dla artystów. Chyba komunikacyjnie to się jednak nie udało, bo raczej poszło w takim kierunku, że większości ludzi się wydaje, że to jest dopłacanie do czyichś emerytur, prawda?
2: No nie można tego tak komunikować, nie można tego tak przegrywać, nie można tego w taki sposób prezentować, bo to jest dla wszystkich tak naprawdę ujma. Nie tylko dla tych, którzy chcą tej ustawy, tylko dla tych, którzy nie chcą tej ustawy, dla nas wszystkich Polaków. No my nie możemy rozmawiać ze sobą w ten sposób. No nie możemy, no bo to po prostu odbiera nam godność i poczucie tego, że my jesteśmy cywilizowanym narodem. No po prostu nie możemy. Musimy to jakoś przygotowywać mądrzej, być bardziej odpowiedzialni. No.
0: Trudne słowo. Czego panu życzyć? Jako aktorowi, ale przede wszystkim jako człowiekowi?
2: No, żeby było tak, jak jest.
0: To wystarczy?
2: Nie narzekam.
0: To my w takim razie częściej zapraszamy do tej Łodzi.
2: Na pewno przyjadę. Jestem pod wrażeniem tego, jak się Łódź zmienia. Niesamowicie. Te kamienice odnowione, w ogóle jakiś taki jest tutaj dobry duch dynamiczny.
0: Na to miejsce? Narodowe Centrum Kultury Filmowej?
2: To jest absolutnie perełka. Absolutnie.
0: To ja już nie zatrzymuję, bo widzowie czekają na spotkanie z panem. Bardzo dziękuję.
2: Dzięki, kłaniam się.
1: Słońce już gasło, niebo zdawało się zniżać, ścieśniać i coraz bardziej ku ziemi przybliżać. Aż naprzeciw księżyca gwiazda jedna, druga błysnęła, już ich tysiąc, już milion mruga. Tadeusz zadumany zrobił kroków parę, gdy mu coś drogę zaszło. Spojrzał, widzi Marę. Kibić miała wysmuć.

rano. Wszak nas widzą, śledzą. Czyż można tak otwarcie? Cóż ludzie powiedzą? Wszak to nieprzyzwoicie. To Dalbóg jest.

sobą spędziliśmy chwilę. I choć one mnie przeszły tak słodko, tak mile, zostać dłużej nie mogę. To postanowienie. I choćbym chciał tu zostać, już go nie odwrócę.

0: A to Michał Żebrowski, który od wczoraj ma swoją Gwiazdę w Łódzkiej Alei Sław w duecie z Anną Marią Jopek i w utworze Wspomnienie z płyty Zakochany Pan Tadeusz. To jedna z tych muzycznych odsłon także Żebrowskiego. No cóż, polecam Państwu, by spacerując teraz ulicą Piotrkowską, jeszcze odnotować na niej kolejną dodatkową gwiazdę. I uwaga, uwaga, to nie jest, z tego co wiem, koniec gwiazd w tym roku, jeśli chodzi właśnie o tą Łódzką Aleję Sławy przy ulicy Piotrkowskiej. Więc dochodzi nam jeszcze, można powiedzieć, kilka metrów dodatkowych spaceru.
1: Agata i film.
0: W Radiu Łódź oczywiście do 18 jeszcze jesteśmy razem, poświęcając czas na rozmowę o filmie, rozmowę o kinie i przede wszystkim rozmowę o ludziach kina. I to jest ogromna przyjemność, kiedy można rozmawiać w takich okolicznościach o tak wybitnym artyście, jakim niewątpliwie jest Piotr Fronczewski. Zacytuję Państwu zdanie, czy też fragment tekstu Jacka Wakara, dziennikarza, krytyka teatralnego, także szefa redakcji kultury w Polskiej Agencji Prasowej. Ten tekst powstał jeszcze w 2013 roku na potrzeby Warszawskiego Teatru Ateneum, ale z okazji 80. urodzin Piotra Fronczewskiego Jacek Wakar przypomniał go właśnie na łamach Polskiej Agencji Prasowej i napisał tak. Z pozoru rzecz wygląda na prostą. Można przecież bez ryzyka, żadnego błędu podsumować Piotra Fronczewskiego krótko i kategorycznie. To wielki aktor. Trudno powiedzieć, ilu jeszcze mamy tej samej miary. Z drugiej strony władca masowej wyobraźni. Kleks, franek kimono, szpicbródka. Ale im dalej w las, tym trudniej, tym więcej zagadek. Napisał Jacek Wakar w pięknych słowach właśnie o Piotrze Fronczewskim, który dokładnie 8 czerwca skończył 80 lat. A warto podkreślać, że ten aktor, reżyser teatralny, także piosenkarz, pedagog, urodził się przecież w Łodzi i bezsprzecznie uznawany jest za jednego z najwybitniejszych i wszechstronnych aktorów w historii polskiej kinematografii. W sumie w swoim dorobku artystycznym ma około 120 ról, zarówno w filmach, jak i serialach. Tutaj w Łodzi oczywiście musimy pamiętać o jego kreacji W Ziemi Obiecanej, ale także w Akademii Pana Kleksa, Halo Szpicbródka, czyli ostatni występ Króla Kasiarzy, czy w popularnej niezwykle Rodzinie Zastępczej. Piotr Fronczewski był także gwiazdą kabaretu Pod Egidą, a także telewizyjnego kabaretu Olgi Lipińskiej. Wystąpił w ponad 100 spektaklach teatru telewizji, a w rankingach popularności zawsze był umieszczany gdzieś na czele, jeśli chodzi właśnie o tę popularność, sympatię widzów, ale także jeśli chodzi o tych najwybitniejszych polskich aktorów. Bardzo skromny, artysta, który bardzo rzadko lubił i lubi wciąż mówić o sobie, ale przepięknie mówi o talencie, nazywając go cząstką Pana Boga, która jest nam dana na przechowanie.
2: Człowiek albo się z tym rodzi. Czy można nabyć talent? Nie, z całą pewnością nie. Można nabyć umiejętności, ale to jest coś, co się ma. To można rozwinąć, ale tego nie można zyskać. Tego nie można się nauczyć, ponieważ to jest rzecz przypisana do naszej osobowości, do indywidualności naszej, do jakiejś naszej, również powiedziałbym, tajemnicy.
0: Mówił Piotr Fronczewski w Polskim Radiu w 2013 roku. Podkreślał wtedy także, jak ważne dla niego jest scena teatralna. Teatr jest miejscem niepowtarzalnym dla aktora, powiedział Fronczewski. A z tych jego najbardziej znanych kreacji teatralnych, chociaż ja bardzo też nie lubię takiego wyliczania, szczególnie jeżeli mówimy o tak bogatym dorobku, bo zawsze zabraknie na tej liście jakiejś ważnej roli, jakiegoś ważnego spektaklu czy filmu. No ale pamiętamy, myślę, te odsłony, jak chociażby rola Anatola w przedstawieniu Portret Sławomira Mrożka w Teatrze Polskim w Warszawie, tytułowa rola w Królu Edypie Sofoklesa w warszawskim Teatrze Ateneum, czy chociażby także jego rolę w Zbrodni i Karze także na scenie Ateneum.
2: Teatr jest schronieniem, jest azylem, jest domem. Jeżeli tak mogę powiedzieć, dla aktora jest miejscem, które go nobilituje, któremu daje rzeczywiste, prawdziwe szlify, które stanowią jego wartości, jego jakości.
0: No to ten niezwykły, charakterystyczny głos Piotra Franczewskiego, to jest tak, że głos wielu zagranicznych, można powiedzieć, bohaterów, bo to jest także aktor dubbingowy, to jest także narrator wielu produkcji. I tutaj mogłabym pewnie jeszcze długo, długo wymieniać te odsłony Piotra Franczewskiego. Oczywiście także te lata 80., jego pseudonim Franek Kimono i te płyty, cztery żartobliwe płyty z muzyką disco i wylansowane wręcz przeboje na czele z King Bruce Lee, Karate Mistrz. To jest też aktor wielokrotnie nagradzany. To jest też wykładowca Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza, zresztą ma tytuł profesora nauk teatralnych. Wśród tych wyróżnień, oczywiście obok takich nagród jak Wiktory, Super Wiktory, Złote Kaczki, Złote Grono, Felix Warszawski i tak dalej, był też Order Uśmiechu i wiele, wiele jeszcze innych. Dziś świętujemy 80-lecie Piotra Franczewskiego, wysyłając mu dużo dobrej energii z jego rodzinnego miasta i z Radia Łódź. I zachęcam Państwa do tego, by wspominać te Wasze najważniejsze odsłony, dla Was najważniejsze odsłony Piotra Franczewskiego, jego rolę, jego spotkania, jego wywiady. Proszę się tym podzielić. studio@radiowłodź.pl 606-787878. Oczywiście czekam także na życzenia dla pana Piotra, które będziemy zbierać i przesyłać do naszego jubilata. Te najbardziej przejmujące państwa opowieści będę także nagradzać dziś jeszcze zaproszeniami do kina. Przygotowałam zaproszenia i do kina Helios, i do kina Charlie, więc myślę, że to może być miły dodatek do tych życzeń dla Piotra Franczewskiego. Do tej postaci jeszcze dzisiaj oczywiście wrócimy, ale teraz posłuchajmy Franka Kimono.

0: Franek Kimono, muzyczny, artystyczny pseudonim Piotra Franceskiego, który świętuje 80-lecie, skończył 80 lat dokładnie w miniony poniedziałek i my w audycji Agata i Film także świętujemy. Rozmawialiśmy o jego dorobku artystycznym, o różnych odsłonach. No myślę, że dla pokolenia dzisiejszych 40-latków w sposób szczególny, ale pewnie nie tylko, bo i dla pokolenia kolejnych osób, Piotr Franceski to jest przede wszystkim pan Kleks. I pamiętam sama, jak poszłam na tą nową odsłonę pana Kleksa i jak kompletnie mi ona nie pasowała do wyobrażeń, które miałam z dzieciństwa. Więc myślę sobie, że przy okazji tego jubileuszu Piotra Franceskiego to jest dobry moment, by wrócić do wyjątkowego wydarzenia, które odbyło się, drodzy państwo, 6 lat temu, bo to było w lipcu 2020 roku, kiedy to Radio Łódź zapoczątkowało cykl filmowy Lato w Radio Łódź, kiedy podróżowaliśmy szlakiem filmów i seriali po województwie łódzkim, zawsze spotykając się też z wybitnymi artystami, to początek tego trwającego ponad 2 lata, jeśli dobrze pamiętam, cyklu, to było właśnie wyjątkowe spotkanie z Piotrem Franceskim. Piotr Franceski na moje zaproszenie przyjechał do Pałacu w Nieborowie, czyli do Filmowej Akademii pana Kleksa, po blisko 40 latach od realizacji tego filmu i w długim, spokojnym spacerze opowiadał mi o kulisach powstawania produkcji. Wracał tak w sposób sentymentalny do tych czasów, opowiadał o latach spędzonych w Łodzi i przyznam szczerze, że to jest też jedno z moich najważniejszych doświadczeń takich zawodowych, filmowych, do których właśnie mogę wracać z ogromną satysfakcją i przyjemnością. Wróćmy więc do tamtego spaceru. No muszę też powiedzieć, że dokładnie pamiętam, że to był upalny dzień w przepięknych okolicznościach przyrody. No zupełnie inna aura niż ta dzisiejsza za oknem.
1: Agata i Film.
2: Idziemy?
0: Idziemy. Tak. Panie Piotrze, ja nie zawsze sobie na to pozwalam, ale dzisiaj pozwolę sobie na to. To jest ogromna przyjemność i spełnienie marzeń i wierzę, że nie tylko moje, ale też wszystkich, którzy nas teraz mogą usłyszeć. Piotr Franceski jest gościem Radia Łódź. Witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
0: A witamy, a tak naprawdę to pan powinien powitać, w waszej, naszej bajce.
2: Witamy w naszej bajce? Tak to było?
0: Tak to było. Właśnie wchodzimy do parku w Nieborowie i za chwilę zobaczymy ten imponujący pałac. Pałac, który

0: bajkę, podczas gdy dookoła było smutno, szaro, buro i nic się nie chciało, stan wojenny, a trzeba było wyczarować bajkę. Nie było gwoździa, kleju, deski, ale jakimś przedziwnym zrządzeniem losu się udało.
1: Niezwykle magiczny i kolorowy świat, prawda?
0: No tak, tak. Dosyć rzeczywiście. Ja przyznam szczerze, że nie wszystko już pamiętam, bo...
1: Będziemy tak podpowiadać.
0: To będzie mi pani Agatko podpowiadać.
1: Tutaj właśnie weszliśmy na dziedziniec i jak za chwilę spojrzymy z tej naszej perspektywy na front tego budynku, front pałacu, to jest właśnie dokładnie wejście do akademii.
0: A gdzie jest brama?
1: Brama.
0: Duża.
1: No właśnie, już jej nie ma, prawda? A ta kolorowa?
0: Była potężna, żeliwna brama, bardzo ładna zresztą.
1: Oddzielająca jak gdyby tą zieloną już strefę, prawda? Powiedzmy
0: tak,
1: sobie.
0: Tak, tak.
1: No jak tak wbiegacie pan po środku w tej...
0: Myślmy, był, no taki, był taki pochód dzieci, który to pochód prowadził pan profesor Ambroży. I myśmy szli chyba tym trawnikiem.
1: Dokładnie.
0: Tu. Tak, tak. Wow, ale perspektywa piękna stąd. To był taki hymn jakby Akademii pana Kleksa. Najbardziej lubię tę piosenkę i myślę, że Andrzej Korzyński, czyli kompozytor nasz wybitny, napisał fantastyczną muzykę do tego, bo tam była taka sekcja dęta, która dawała takiego kopa, rajcu takiego dodawała i wszystkim to się podobało i wszyscy mieli ochotę to zrobić. Ale to było 38 lat temu, wszyscy byliśmy troszkę młodsi.
1: Ale widzę, że się panu tak oczy trochę zaświeciły takim sentymentem.
0: No tak, no bo to taka sentymentalna podróż troszkę, wstecz.
1: A odwróćmy się, bo tu za plecami będziemy mieć teraz tę perspektywę.
0: Ta.
1: I co, wejście do akademii?
0: No tak, tak. Tutaj też była, znaczy tu było parę scen chyba kręconych. Między innymi chyba o balonie, czy o jednym oku wysyłanym gdzieś w przestrzeń kosmiczną. No piękne.
1: Panie Piotrze, będę trochę dzisiaj też podpytywała o te kulisy powstawania filmu, ale na początek chciałam zapytać o pana charakteryzację, bo to przecież to był kawał, kawał roboty. Właśnie, jak to
0: było? To była męka. Ja spędzałem na fotelu chyba w charakteryzatorni. No godzinkę pewnie. Myśmy kręcili to, zaczęliśmy chyba kręcić. No już było lato z całą pewnością. Później jeździliśmy jeszcze z tytułami kolejnych odsłon pana Kleksa, czyli z podróżami i pan Kleks w kosmosie. Później jeszcze był Triumf, zdaje się, ja już tego w ogóle nie pamiętam. Ale to były upalne dni. Myśmy wylądowali chyba z akademią, znaczy nie z akademią, tylko z podróżami, gdzieś na wschodzie i to było, to był jeszcze Związek Radziecki.
1: Bo to w ogóle koprodukcja była polsko-radziecka.
0: Koprodukcja w tych dwóch tytułach chyba na właśnie następnych. Gdzie były temperatury tak jak na południu około 30 paru stopni, a kręciliśmy jakąś sekwencję na lotnisku, ale tam oddawał jeszcze ten beton lotniskowy temperaturę, więc było około 40 powyżej, a ja byłem, opowiem, byłem we fraku z dżinsów, w spodniach z dżinsów, kamizelka dżinsowa i mordę miałem w brodzie, w wąsach, w peruce, w okularach i w piegach. Koledzy, którzy grali tą ekipę podróżniczą, byli fantastycznie ubrani, byli w t-shirtach, krótkich spodenkach, klapkach, a ja byłem skazany za wszystkie grzechy, jakie popełniłem do owej pory. Na cierpienia piekielne zupełnie. Płynął pot po nosie, po oczach, po plecach, wszędzie. Nie było sposobu, żeby się przed tym schronić i jakoś starać się to ominąć. Nie.
1: Charakteryzatorki miały zdjęcia rozmieszczenia piegów, tak żeby się wszystko zgadzało?
0: No tak, no takie są warunki filmu, żeby nie było później dziwnych obrazków, których widz by nie, które widza by wprowadziły w pewną jakąś niezrozumienie jakoś i zdziwienie. Ale ekipa cała była, to jest podstawa zresztą w tym niewdzięcznym zawodzie, że ważne jest towarzystwo, po prostu najważniejsze. kiedy się ludzie wzajemnie szanują, mają dla siebie sympatię, lubią się, lubią żartować, mają jakąś

0: taką wspólność, nie wiem, chociażby zaczynając od poczucia humoru, a kończąc na pewnych poglądach, na pewnym takim planie refleksji, są zgodni co do oceny, prawda, rzeczywistości, świata i tak dalej, i tak dalej. I to jest podstawa i rzeczywiście tak było. Wspaniali koledzy, dowcipni, trunkowi troszeczkę.
1: A, to coś się tam działo po zdjęciach.
0: No musiało się dziać. Nie sposób zejść z planu filmowego, zmówić paciorek i pójść spać.
1: Nawet jak na drugi dzień zdjęcia od samego rana?
0: Tak, ale nie, to była ekipa, grupa bardzo zdyscyplinowana, odpowiedzialna, także nie było kłopotów żadnych.
1: Przejdźmy się jeszcze tam dalej. Przepiękna pogoda dzisiaj w Pałacu w Nieborowie, choć zapowiadali burzę, ale może nam się uda. Tu jest ta piękna perspektywa, o której pan wcześniej wspominał. Dzieciaki wbiegają razem z panem w środku, ze swoim niezwykłym, ekscentrycznym nieco nauczycielem. Chciałam właśnie zapytać o tą współpracę z dziećmi, z chłopcami, bo to byli tylko chłopcy.
0: No właśnie, ubolewaliśmy trochę z panem Krzysiem Gradowskim nad tym, że to jest akademia męska, bo byłoby o wiele zabawniej, kiedy mogłaby być mieszanej płci dziewcząt i chłopców.
1: No właśnie ta współpraca z dzieciakami na planie, to nigdy nie jest łatwa rzecz, prawda?
0: No tak, wydaje mi się, udało nam się zadzierzgnąć taką przyjaźń na dobrą sprawę. Ci chłopcy naprawdę byli dobrze wychowani, byli utalentowani, zdolni. Oni to troszeczkę traktowali, ja po części też, bo inaczej bym zwariował, jako taki rodzaj zabawy, takiej wspólnej historyjki, którą mamy opowiedzieć. No i starali się wszyscy, żeby zrobić to jak najlepiej. Ale chłopcy byli klawi bardzo, mieli wdzięk, mieli nawet poczucie humoru, co w takim wczesnym wieku nie zawsze towarzyszy dzieciom, ale było tak, było bardzo miło.
2: Moi kochani, nie będę was uczył ani tabliczki mnożenia, ani gramatyki, ani kaligrafii, ani tych wszystkich nauk, które zazwyczaj są wykładane w szkołach.
1: Akademia pana Kleksa przetrwała próbę czasu, również tej rewolucji technologicznej.
0: No, to był 82 rok. To jest w możliwościach aktualnie filmowych, to jest jakaś galaktyczna przestrzeń w ogóle i dystans. Ale co najzabawniejsze jest, bo to, tak jak rozmawialiśmy, będzie taki dyżurny film dla dzieci przez lata jeszcze. Dzieci obecne, które są już innym, że tak powiem, zjawiskiem na świecie.
1: I mają dostęp do tylu bodźców audiowizualnych wszelakich.
0: Myślę, że ja mam takie podejrzenie, że te dzieci rodzą się z jakimś chipem już, bo ja w dalszym ciągu telefon obsługuję w ten sposób, a wnuczka nasza po prostu wszystkimi paluszkami, jak coś się nie zgadza, to wie, jakie jest obejście. To fantastyczne. Ale do czego zmierzam? Że tu idziemy tędy, że dzieci reagują naprawdę z zainteresowaniem i z emocjami, oglądając tę akademię, bo ja akademię najbardziej lubię, bo ona jest najbardziej poetycka, najbliższa Jana, że tak powiem, autora. I przecież Pochód Wilków wzbudzał przerażenie.
1: Oczywiście, był koszmar.
0: Przerażenie na sali. Leon, nasz kochany, świętej pamięci Niemczyk, grający złą postać, też budziła niepokój wśród dzieci. W dalszym ciągu te dzieci obecne przeżywają to. Przeżywają, są, potrafią się bawić, śmiać, przerażać. Także coś w tej prostocie i w takiej surowości tego, bo przecież nie było szansy, żeby coś zrobić takiego, co dzisiaj przy jednym dotknięciu klawisza komputerowego powstaje. Także ten film ma swoją wartość, tak mi się wydaje, jednak.
1: I ten film to jest przede wszystkim Piotr Rączewski, który, tak jak dzisiaj Państwu wspominałam, świętuje 80-lecie. My świętujemy wraz z Panem Piotrem, przysyłając mu najlepsze życzenia, dużo dobrej, pozytywnej energii i zdrowia, tak byśmy jeszcze nie raz mogli cieszyć się różnymi jego odsłonami. To jeszcze raz oddajmy mu muzycznie głos w balladzie o przyjemnym życiu.

Wmawiają w nas, że nie ma większej cnoty niż kroczyć śladem ludzi wielkich duchem, żyć w norze z kupą ksiąg i pustym brzuchem. Ja nie mam na to zdrowia i ochoty. Niech takie życie wiedzie, kto ma chęć. Co do mnie, przyznam się, że mam go dość. I bardzo bym się dziwił, gdyby ktoś na takim wikcie wyżył przez dni pięć. Na diabła wolność, gdy masz głodny być. Tylko w komforcie można mile żyć. Odważni podróżnicy całe życie szukają w świecie buza, żeby potem burżuje mogli w książkach czytać o tem. Ja na to wszystko kicham, jak widzicie. Przypatrzcie im się, jak wieczorem drżą, gdy z zimną żoną, milczkiem i

0: do szczęścia, jakże nie mam kpić. Tylko w komforcie można mile żyć. Zdarzyło się przed laty dosyć wielu, żem sławie i wielkości dał się złudzić. Widziałem potem z bliska takich ludzi i rzekłem sobie: zmykaj, przyjacielu, bo bieda prócz mądrości daje złość, odwaga, fiasko, gorycz, spadek sił. Przypuśćmy, żeś już w biedzie mędrcem był, to przestań na tym już tych cnotek dość. Nie mędrkuj dłużej, prostą drogą idź. Tylko w komforcie można mile żyć.
1: Balada o przyjemnym życiu według Piotra Franceskiego. A skoro jesteśmy przy jubilatach ostatnich dni, no to trzeba także podkreślić, że 86. urodziny świętował w tym mijającym tygodniu Tom Jones, który jest nieprzerwanie na scenie od ponad 60 lat. I obok tych wszystkich wielkich przebojów, które wylansował, takich jak chociażby You Can Leave Your Head On czy Sex Bomb, jest także autorem wielu muzycznych, filmowych przebojów. I tutaj chociażby trzeba wspomnieć o utworze z filmu Woody'ego Allena Co słychać, koteczku, czy jednej z filmowych i muzycznych opowieści o przygodach Jamesa Bonda. Jest także autorem chociażby takiego tytułu jak You Can Leave Your Head On Randy'ego Newmana z produkcji Goło i Wesoło i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście także świętujemy urodziny tego artysty, który już kilkakrotnie gościł w Polsce, między innymi w 2009 roku w Warszawie, promując jeden ze swoich albumów. No i co ciekawe, mówił także o swoich poniekąd korzeniach z Polską.
2: People were in South Wales working in the coal mine with my father. I met Polish men when I was a little boy, so I was very, very aware of Poland. But I don't know much about Polish music, but I'd like to, you know, maybe I'll find out more about them.
1: Powiedział, kiedy dorastałem w południowej Walii, w kopalniach razem z moim ojcem pracowało wielu Polaków, z którymi miałem kontakt i bardzo miło ich wspominam. O polskich artystach wiem niewiele, ale chciałbym dowiedzieć się więcej, powiedział Tom Jones. No i można powiedzieć, że będzie miał ku temu okazję, bo w lipcu ma wystąpić w Operze Leśnej w Sopocie podczas trasy koncertowej Come Gather Round Tour 2026, więc miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. No nie wiem, czy akurat zabrzmi wtedy jego bondowski przebój, tego nie wiem, czy w lipcu w Operze Leśnej w Sopocie, ale wiem, że teraz na pewno w Radiu Łódź.

Operacja Piorun, czyli bendowski przebój z 1965 roku i jubilat Tom Jones. To już praktycznie na koniec naszego dzisiejszego filmowego spotkania w Radiu Łódź. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzone 2 godziny i oczywiście zapraszam za tydzień o tej samej porze, czyli między 16 a 18 Agata i film Bez Zmian na antenie Radia Łódź i mam nadzieję także do zobaczenia w kinie w tym tygodniu, bo właśnie te specjalne pokazy ojczyzny, także filmowe odsłony fotofestiwalu Hania Rani, czyli wybitna młoda kompozytorka muzyki filmowej także w Łodzi wystąpi, więc mam nadzieję, że i miłośnicy kina pojawią się na tych wydarzeniach. Więc mówię Państwu i do usłyszenia, i do zobaczenia. Żegnamy się utworem Nomen Omen Ostatni, bo taki nosi tytuł z serialu Royst. Zresztą to także był jedna z odsłon, to także była jedna z odsłon Piotra Franceskiego, naszego dzisiejszego jubilata. Do usłyszenia. Agata Gwizdała-Malik.

0: A na zegarach 18.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Wakacyjna korekta rozkładu jazdy pociągów. ŁKA uruchomi nowe połączenia. Rekordowy maj na łódzkim lotnisku. Obsłużono ponad 46 tysięcy pasażerów. W wiadomościach powiemy też o trwających dniach Piotrkowa. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami burze, także z gradem. Wakacyjna korekta rozkładu jazdy na kolei zacznie obowiązywać od niedzieli. PKP Intercity zwiększa liczbę połączeń do rekordowego poziomu i uruchamia m.in. Adriatic Express, który w Łódzkiem zatrzyma się na stacji Opoczno-Południe. Z kolei Łódzka Kolej Aglomeracyjna wprowadza nowe połączenia do Płocka, Warszawy oraz Radomia, a także weekendowe sprintery z Pabianic. Zmiany obejmują również korekty godzin kursowania i zastępczą komunikację autobusową na części linii, gdzie prowadzone są prace modernizacyjne, wyjaśnia Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
2: Od 14 czerwca ŁKA uruchomi codzienne, bezpośrednie połączenia z Łodzi do Płocka. Każdego dnia na tory wyjadą trzy pary pociągów, które pojadą z Łodzi Widzewa przez Łódź Kaliską, Zgierz, Ozorków, Łęczyce, Kutno, Gostynin i Łąck.
0: Pasażerowie w Łódzkiem będą musieli się liczyć także z utrudnieniami. Szczegóły można sprawdzić w portalu pasażera lub na naszej stronie.
1: Więcej na radiołódź.pl.
0: Latem zakończy się program CPN. Rządowy projekt ceny paliw niżej zakłada obniżkę stawki podatku VAT i akcyzy oraz wprowadzenie maksymalnej ceny detalicznej paliwa. Zakończenie CPN zapowiedział premier Donald Tusk. Szef rządu podkreśla, że wiąże się to z perspektywą zakończenia konfliktu na linii USA-Iran i spodziewaną stabilizacją cen. Na razie ceny maksymalne na stacjach będą obowiązywały do końca czerwca. 50 projektantów, setki oryginalnych kreacji i to wszystko w jednym miejscu. W Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi trwa wystawa Nowa Moda Polska – Kronika Głębokich Uczuć. To pierwszy i największy w Polsce wernisaż poświęcony modzie XXI wieku.
3: Dzisiaj bawimy się tutaj do 21, także proszę się nie spieszyć.
4: Warto przyjść i zobaczyć, bo uważam, że moda jest jednym z przejawów sztuki.
5: Co takiego zainspirowało Panie, żeby przyszły Panie i obejrzały tę wystawę?
6: Uwielbiam ubrania, to bardzo proste.
7: Tak, ja również, zdecydowanie. Ubrania i to, żeby zobaczyć ludzi i różnorodność.
8: Według mnie jest coraz większa świadomość mody, ludzie się interesują tym, jak co powstało, w jakich warunkach. Bardzo dużo się mówi o zrównoważonej modzie, o zrównoważonej produkcji.
0: Wystawę można oglądać do 3 maja przyszłego roku. Coraz więcej pasażerów na łódzkim lotnisku. W maju z portu lotniczego Łódź skorzystało ponad 46 tysięcy osób, czyli prawie o 11% więcej niż w tym samym miesiącu rok temu. Największą popularnością cieszą się połączenia m.in. do Londynu, Mediolanu i Hiszpanii, mówi wiceprezes zarządu portu Robert Makowski.
9: Statystyki lotniska rosną, z czego jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, ale zachęcamy do dalszego korzystania w tym roku, szczególnie, że czartery powoli się rozkręcają, a w ofercie w tym roku mamy Albanię, Bułgarię, Hiszpanię, Egipt, Grecję, Tunezję oraz Turcję.
0: Czartery to element pakietu wycieczkowego oferowanego przez biura podróży, który najczęściej obejmuje przelot, hotel i transfery. W najbliższych dniach z Łodzi wystartują kolejne inauguracyjne loty do Mars Alam, a na Majorkę i do Hurgarty. Trwają dni Piotrkowa 2026. Na mieszkańców i gości czekają koncerty, jarmark trybunalski, atrakcje, memoriał sportowy, próba pobicia rekordu Guinnessa w jednoczesnym strzyżeniu włosów oraz wesołe miasteczko. Główną częścią tegorocznych dni Piotrkowa są koncerty gwiazd, które przyciągnęły publiczność także spoza województwa łódzkiego.
10: Co roku jesteśmy?
11: Tak, my jesteśmy z Płocka.
10: Ja z Warszawy.
12: Dzisiaj będzie grało STR z Łodzi i Paktofonika, więc myślę, że dla fanów hip-hopu jest to wow. Ja byłam osobiście w Łodzi kiedyś na koncercie STR i zrobiło to dla mnie duże wrażenie.
13: Czyli rozumiem, dzisiaj powtórka?
12: Myślę, że tak. Dlaczego nie? Tak? Jutro wiem, że jest Kaja i siostry Kafar nasze lokalne.
14: Na pewno będę na Paktofonice z racji młodzieżowych upodobań mojej córki, która mnie zaraziła tymi wykonawcami. Oczywiście Kaja. No Kaja to jest niekwestionowana gwiazda królowa, wspaniała artystka.
0: Jak obiecują organizatorzy, z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Przypominamy, że w czasie Dni Piotrkowa komunikacja miejska jest bezpłatna. Teraz to wszystko, kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 19. A ta pogoda dzisiaj niestety kapryśna, jeśli chodzi o sytuację w regionie łódzkim. Mamy 18 stopni w Łodzi aktualnie. Wieczór będzie dość chłodny i pochmurny. Zachmurzenie to będzie się jeszcze zwiększało, a miejscami mogą się pojawiać nadal przelotne opady deszczu i ten deszcz będzie dość intensywny. W nocy te opady powinny stopniowo zanikać, ale zachmurzenie pozostanie duże i nad ranem termometry pokażą około tylko 10 stopni, a niedzielny poranek zapowiada się pochmurno. Miejscami możliwy słaby deszcz lub mrzawka i jutro w ciągu dnia temperatura może wynieść maksymalnie 15 stopni, także chłodno.

Dzień dobry Państwu. Piotr Andrzejczak przy mikrofonie. 6 minut po godzinie 18 zapraszamy na Strefę Kibica. Dziś sobota, oczywiście to godzinna do godziny 18, do godziny 19.

Mi Mexico Lindos jest piosenka Alejandro Fernandeza. Oczywiście ona ma już kilka lat, ale zdaje się została odświeżona na Mistrzostwa Świata piłkarskie, które no, na razie jakoś podejrzewam wielkiego zainteresowania u polskich kibiców nie wzbudzają. Raz, że godziny meczów, przekładając to na czas w Polsce, są naprawdę no, dla takich już absolutnych miłośników futbolu, a na dodatek, no, jak wszyscy doskonale wiedzą, nie ma tam naszej reprezentacji piłkarskiej. Może więc ciekawiej będzie, jeżeli już część z tych 48 drużyn zostanie wyeliminowana. A my dzisiaj w strefie kibica o piłce nożnej mówić będziemy niewiele, tak naprawdę. Za to porozmawiamy z Państwem o koszykówce, o żużlu, o kolarstwie, no i oczywiście o tenisie, bo sezon tenisowy w pełni. W tej chwili trwa mecz Kamila Majchrzaka z Danielem Miedwiediewem. To jest walka o finał, no i trwa pierwszy set i po 10 rozegranych setach jest w meczu Majchrzak-Miedwiediew 5-5.

No takie oklaski, bo to były oklaski dla Kamila Majchrzaka, który w Hertogenbosch rozgrywa mecz półfinałowy na trawiastej nawierzchni. Rywalizuje z Daniłem Miedwiediewem. To jest mecz półfinałowy 5-5, wspominałem w Gemach, a na razie po 40 w tym no, Gemie, który wydawało się, że Majchrzak powinien wygrać, ale musi jeszcze powalczyć. No to skoro o tenisie, to będziemy kontynuować ten temat, bo już trochę opadł kurz. Już Maja Chwalińska nie okupuje pierwszych stron gazet i w ogóle pierwszych informacji w serwisach telewizyjno-radiowych, internetowych, ale my o tenisie właśnie. No też w kontekście Maji Chwalińskiej za chwilę porozmawiamy, przeniesiemy się na teren Miejskiego Klubu Tenisowego do Parku Poniatowskiego w Łodzi.

0: sukcesem Ani Chwalińskiej w French Open w kortach w Lasku Brońskim w Paryżu, no, spowodowały znowu wzrost zainteresowania tenisem. No i Maja Chwalińska stała się na pewno na kilkanaście dni najpopularniejszym polskim sportowcem, akurat w tym przypadku polską sportsmenką. No i pojawiły się takie informacje, że znowu jest zachwyt młodych ludzi tenisem i znowu szturmowane są kluby tenisowe. No więc postanowiłem sprawdzić, czy miejski klub tenisowy w Łodzi jest także bombardowany mailami, telefonami czy SMS-ami i z pytaniami, czy no młody człowiek może się zapisać do klubu tenisowego w Parku Poniatowskiego. No i na ten temat rozmawiałem z prezesem Ryszardem Kalińskim, właśnie pytając o to, czy odczuwają w klubie wzrost zainteresowania, szczególnie u młodych ludzi, tenisem.
1: Muszę tutaj obiektywnie stwierdzić, że takiego efektu nie oglądamy, aczkolwiek telewizor, który mamy, był włączony i no wszyscy oglądali z wielkim zaciekawieniem i trzymając kciuki za Maję. Także takiego efektu jeszcze, jak to dawniej była Małyszomania, prawda, tego się nie postrzega. No, można to też wytłumaczyć tym, że jest koniec sezonu, dzieci mają koniec roku szkolnego, wyjazdy na wakacje i tak dalej. Nabory będą we wrześniu, zobaczymy, zresztą będziemy śledzili dalej sytuację Mai.
0: Wy tutaj w MKT raczej na brak młodych adeptów tenisa narzekać nie możecie.
1: No właśnie, z tego punktu widzenia tutaj trudno zauważyć ten nadzwyczajny ruch po tym sukcesie Mai, ponieważ no, mamy korty już wynajęte, zajęcia z dziećmi i z zawodnikami odbywają się. No, przede wszystkim, jeżeli miałbym powiedzieć o jakimś większym zainteresowaniu tenisem, to dotyczy raczej dorosłych, do ludzi, którzy nie grają zawodowo tenisa, ale którym ta dyscyplina się podoba i chcą po prostu w formie takiej już amatorskiej spróbować, jak to się gra w tego tenisa. Więc rzeczywiście wydzwaniają i pytają, czy są wolne korty, bo chcą zagrać.
0: Może gdyby Maja Chwalińska pochodziła z Łodzi albo, nie wiem, z Pabianic, a w Łodzi by trenowała, to może ten efekt byłby większy. No jesteśmy właśnie na kortach Miejskiego Klubu Tenisowego w Parku Poniatowskiego i tu ja widzę, że wszystkie korty są zajęte, a nawet do niektórych, no szczególnie u młodzi adepci, to tam kolejka w ogóle, żeby zaserwować albo żeby odbić piłkę.
1: No w godzinach popołudniowych i wieczornych to w zasadzie wszystkie korty są zajęte, więc ja mogę powiedzieć, że właściwie od początku roku to zainteresowanie tenisem absolutnie u nas jest widoczne, ale wracając do Mai, to oczywiście my wszyscy bardzo cenimy ten sukces i uważam, że ten sukces bardziej przysłuży się dyscyplinie samej, prawda? Bo z tego mogą wynikać inne działania na poziomie ministerialnym, na poziomie Polskiego Związku Tenisowego, w ogóle zastanowienie się ewentualnie nad zmianą jakiegoś systemu szkolenia, wspomagania i tak dalej. No, takie głosy się pojawiają, przecież też warto odnotować głos Katarzyny Kawy, która właśnie na ten aspekt jakby pomocowy zwróciła uwagę. Więc to oczywiście jest bardzo przydatne dyscyplinie. Przecież to samo działo się w skokach narciarskich, prawda? Kiedy ten boom nastąpił, nie mieliśmy tylko Małysza, ale również innych wspaniałych zawodników. Więc tutaj jedynie, cóż, no mamy też wspaniałych, prawda, na ten moment, ale to spektrum tych z pierwszej, nie wiem, dziesiątki może się poszerzyć.
0: No skoro jesteśmy już tutaj na obiektach w MKT, myślę, że miejskiemu klubowi tenisowemu taki kort numer jeden z trybuną, żeby można było rozgrywać poważne mecze, to się należy. I powiedz, że wszystko, bo od kiedy rozmawiamy, to zawsze jest pod górkę, że wreszcie jest z górki, że ten no, kort centralny w Parku Poniatowskiego dla miejskiego klubu tenisowego ma szansę wreszcie powstać.
1: Mogę zacząć od zdania: mam dobrą wiadomość. Otóż w tamtym roku zostały zapisane w budżecie samorządu łódzkiego pieniądze na realizację tego projektu, z tym, że one zostały, te pieniądze, rozpisane na 2 lata, czyli 2026-2027. Muszę powiedzieć, że miasto w swojej przeszłości, no mając pewne problemy finansowe, rzeczywiście na ten ruch nie mogło się zdecydować. Natomiast w sposób jednoznaczny w tamtym roku uzyskałem poparcie od zarządu, od Wydziału Sportu, od skarbnika, od radnych. Także cieszę się, że te 2,5 miliona pieniędzy jest do dyspozycji. Teraz jak będzie wyglądała realizacja? Otóż na początku roku spotkaliśmy się tutaj z realizatorem tej inwestycji, bo MCI, czyli Miejskie Centrum Inwestycyjne, będzie realizowało ten projekt. Ustaliliśmy, w jakim terminie mogłoby przebiegać wykonanie tego projektu. Ponieważ my mamy dwa międzynarodowe terminy, jeden majowy, drugi lipcowy, który jest zapisany w tych międzynarodowych terminach, po prostu nie możemy zrezygnować. Zatem realizacja będzie od lipca tego roku, a skończona do maja przyszłego roku. Dlaczego od lipca? Ponieważ na początku lipca mamy międzynarodowy turniej M15, międzynarodowy, zawodowy. No to jest taki turniej, gdzie Kamil Majchrzak jeździł po tych turniejach, żeby zdobywać dodatkowe punkty. I teraz kolejna informacja. Niedawno, bo 2-3 tygodnie temu, został wyłoniony już wykonawca. W tej chwili trwają ostateczne ustalenia i miasto podpisze umowę. No i mam nadzieję, że właśnie od drugiej dekady lipca już inwestor wejdzie na nasz teren.
0: W jaki sposób to zakłóci Wam pracę, w ogóle korzystanie z pozostałych kortów?
1: Ponieważ to będzie na korcie numer 10, to jak ktoś zna MKT, to jest taki pierwszy kort po prawej stronie, gdzie będzie ten kort centralny i wobec tego prawa strona będzie zajęta przez wykonawcę, a tam jest kort numer 10, 9 i 8. I 8 na pewno będzie użytkowany i wszystkie korty, a więc 1, 2, 3, 4, 5, 6 tutaj po lewej stronie. Więc tak nie do końca nam zakłóci tych prac. No, kiedy będzie realizowana ta galeria widokowa, no to oczywiście w jakiś sposób może tutaj tą drugą stronę też dosięgać, ale nie na tyle, sądzę, żeby nie można było grać.
0: Tyle prezes MKT Ryszard Kaliński. Już teraz oficjalnie władze Łodzi potwierdziły, że rozpoczyna się budowa tego kortu centralnego, tej galerii, a batalia o to trwa od ładnych kilka lat. Miejmy nadzieję, że na początku przyszłego roku, czy w połowie, już będzie można tenis na MKT oglądać naprawdę w prawdziwie godnych warunkach. A skoro o tenisie, to rzut oka na to, co dzieje się w tiebreaku meczu półfinałowego w Hentegen-Bosch. Majchrzak kontra Miedwiediew 6-6 w tiebreaku. Na razie Majszak prowadzi 4-3.

0: No to teraz pozostajemy na świeżym powietrzu, tak jak w tenisie, no bo właśnie zakończył się pierwszy set meczu Kamil Majszak, Daniil Miedwiediew w Hettenbosch, to półfinał tego turnieju, Majszak wygrywa po tiebreaku 7 do 6, w tiebreaku Polak triumfował 7 do 4, za moment rozpocznie się set numer 2. No a my teraz zaglądamy, czyli zajrzeliśmy wcześniej na rynek manufaktury, bo tam 30. Basketmania, czyli turniej od początku organizowany przez łódzkich działaczy, przez łódzkich koszykarzy. To jest turniej koszykówki 3x3, kiedyś to się nazywała koszykówka uliczna, teraz to już jest dyscyplina olimpijska. No i o tej basketmanii opowiada no człowiek, który przy organizacji tych turniejów był prawie od początku, czyli Bartłomiej Wojdak, teraz prezes Łódzkiego Związku Koszykówki.
1: Kto jest najstarszy w Polsce, a kto wie, może i w Europie, bo to już 30. edycja tego turnieju. Nieprzerwanie gramy od już chyba bodajże 10 lat na rynku manufaktury.
2: Zaczynaliśmy na Piotrkowskiej,
1: bo manufaktury jeszcze wtedy nie było, tak?
2: No i to była wtedy jeszcze uliczna koszykówka, więc trzeba było na ulicy grać.
1: Tak, i malowaliśmy linię albo farbą, albo wyklejaliśmy. Nawet nie wyklejaliśmy, bo nie było takich taśm, którymi można było wykleić. Dzisiaj to są zupełnie inne warunki. Kosze uchylne, fajne nawierzchnie, takie gumowane, na których nie ma kontuzji. Naprawdę tu wszystko gra, są piękne nagrody, są znakomite drużyny, bo przyjechały naprawdę najlepsze żeńskie i męskie drużyny w tym kraju. Także cieszę się też, że jesteśmy pierwszą imprezą po Mistrzostwach Świata, bo to też to zainteresowanie mistrzostwami myślę, że było niezłe. Sportowo nie dowieźliśmy, natomiast organizacyjnie mogę porównać do mistrzostw, na których byłem wcześniej, chociażby w Austrii, no to naprawdę to jest top światowy, to co się działo wokół, to co się działo na arenie. Rozmawiałem z Azjatami, z szefem sędziów, z ludźmi z FIBY i oni powiedzieli, że tak dobrej atmosfery nie widzieli nigdzie, bo publiczność się bawiła, pomimo to, że Polacy przegrywali, ta publiczność cały czas była, nie tak jak w Azji, że jak gospodarz przegrywa, to wszyscy wychodzą i są puste trybuny. Tutaj cały czas byli kibice, fajnie się bawili, mecze były na znakomitym poziomie, także wszystko grało. Mam nadzieję, że u nas też zagra i pogoda nas nie wystraszy.
2: Chciałem o tych kibicach chwilę, bo tak, Polska, obie narodowe reprezentacje, no zagrały tak jak zagrały, ale polska publiczność zawsze sobie wybierała drużynę, której chciała kibicować. Taki mecz to był chyba Madagaskar-Francja, tak? No tam publiczność zachowywała się no co najmniej tak, jakby reprezentacja Polski grała.
1: Dokładnie tak było, potwierdzam, byłem na tym meczu. Też ciekawe obrazki były po zakończeniu, jak zawodnicy Madagaskaru wychodzili z areny. Te tłumy ludzi przybijających piątkę z zawodnikami z Madagaskaru, ale przeolbrzymia radość właśnie tych zawodników egzotycznych, można tak powiedzieć. Tam trochę im brakło, ale były momenty, że było dość równo. Także naprawdę atmosfera była w Warszawie świetna i życzymy sobie, żeby podobna tego typu impreza, chociażby Mistrzostwo Europy, kiedyś zagościł tu na rynku manufaktury z pięknym dachem, z pięknymi trybunami. To jest moje marzenie, które mam nadzieję kiedyś się ziści. Póki co organizujemy turniej, dobrze pokazujemy, że stać nas na dobrą organizację.
2: A powiedz mi, jak Łódzkie jest prezentowane tutaj, jak jest reprezentowane? Bo kiedyś pamiętam, że tych zespołów z naszego regionu to było multum. Teraz jest chyba trochę gorzej.
1: No właśnie mówię tutaj chłopakom z Łodzi, że mówię, chciałbym w końcu po iluś latach móc napisać, że łódzka drużyna wygrała łódzką basketmanię. Chyba się nie zanosi, dlatego że łodzianie są rozsiani po różnych drużynach. Warszawy, drużynach podwarszawskich. Nie mamy stricte łódzkiej drużyny, przynajmniej ja nie kojarzę. Tak więc sukcesu łódzkiej drużyny w tym turnieju nie będzie. Ale kto wie, gdyby ŁKS chciał pierwszoligowe wystawić drużynę, to tutaj i Lewandowski, i Ponitka, nasz kadrowicz, Grudziński, no to jest top krajowy 3x3. Oni by tutaj roznieśli w pył każdą drużynę. Szkoda, że nie grają, ale Marcel Ponitka obecnie wraca z Wiednia, z turnieju World Tour i nie mógł grać, ale Lewandowskiego możemy oglądać i sam jestem ciekawy, bo to jest taki typowy shooter, który dobrze celuje z dystansu, co pokazał w minionym sezonie na meczach ŁKS-u, kończąc spektakularnie kilka z nich. Także warto przyjść jeszcze pooglądać i jest tu naprawdę fajnie.
2: Ale wśród kobiet, a właściwie dziewcząt mamy drużynę z Ksawerowa. To jest taki bardzo prężny ośrodek szkolenia koszykówki i te dziewczyny, no oprócz tego, że grają w Ksawerowie, to czasami są rozsiane po innych drużynach z naszego regionu i tam grają w ligowych rozgrywkach, no w ŁKS-ie na poziomie pierwszej ligi przez dziewczyny z Sawerowa także grał.
1: To dobra uwaga, bo ja mówiłem o mężczyznach, że nie ma drużyn męskich łódzkich, natomiast faktycznie są żeńskie, bo jest ich Sawerów, są i Pabianice, także no tutaj kto wie jak to się ułoży, chociaż też są, tak jak powiedziałem na wstępie, bardzo mocne drużyny, najlepsze w kraju. Liczę, że może się uda, w tym w 3x3 trochę szczęścia potrzeba i trochę sprytu, dyspozycja dnia, tu się może wydarzyć wszystko.
0: No a wśród tych drużyn także koszykarki z Sawerowa w eliminacjach Mistrzostw Polski w latach 23. No i na boisku, bo trudno powiedzieć na parkiecie, grała między innymi Kaja Niewiadomska.
3: No dla nas też to jest przede wszystkim też fajna zabawa. Możemy też się jakby tak powiedzieć, sprawdzić w koszykówce 3x3, bo większość z tych zawodniczek, zawodników jednak gra w koszykówce 5x5. Więc no to jest też dla nas fajne doświadczenie. Możemy trochę posmakować takiej właśnie streetballowej koszykówki. Wiadomo, że chcemy wygrywać, no bo to też jest jednak najważniejsze dla sportowców, ale zabawa też jest przy tym bardzo ważna, więc...
2: A jak się przystawić z takich sterylnych warunków do gry w hali do... Bo tutaj to różne rzeczy mogą być. Podmuch, mokre boisko, słońce w oczy.
3: No to się zgadza. Akurat też nam się zdarza, wiadomo, rzucić ta piłka gdzieś, zmienia tor lotu, ale no wiadomo, no tutaj też na to się trzeba przygotować. Zazwyczaj też te treningi mamy jednak na hali, więc to jest jakiś przeskok, ale myślę, że to też jest właśnie taka fajna forma sprawdzenia się czymś innym.
2: Zabawa chyba fajna, prawda?
3: Tak, no pewnie, że tak.
0: No dzisiaj tę fajną zabawę przerwały obfite opady deszczu. No, co jakiś czas bardzo padało i przerwano zawody, przerwano turniej na rynku manufaktury i przeniesiono do hali z Połem, więc nie wiemy jeszcze, kto wygrał dzisiejszą, już 30. zresztą, basketmanię, czyli turniej koszykówki 3x3. No być może w którymś serwisów informacyjnych, sportowych już będziemy znali zwycięzców dzisiejszego turnieju. Tak śledzimy to, co dzieje się na korcie w Hertogenbosch. Tam rozpoczął się drugi set i przypomnę, Majchrzak wygrał pierwszego seta z Miedwiediewem, a w drugim prowadzi 1-0.

0: No to teraz tak się przenosimy z obiektu na obiekt, to będziemy na Motoarenie, bo tam żużlowcy Orła rozgrywali ostatnio spotkania ligowe, odrobili zaległości, a potem już zgodnie z planem także kolejny mecz się odbył i o tych spotkaniach Michał Malinowski.
1: Słodko-gorzki smak miał długi weekend czerwcowy dla żużlowców Orła. W Boże Ciało łodzianie ścigali się z najsłabszą na tamtą chwilę drużyną z Ostrowa Wielkopolskiego i byli faworytami. Tyle, że przegrali wysoko 38-52. Szansa na poprawę nastrojów przyszła już w niedzielę. Orzeł ponownie jechał na Moto Arenie i tym razem wygrał, choć emocji i to chyba trochę niepotrzebnych nie brakowało. Losy meczu rozstrzygnęły się w ostatnim biegu. Gospodarze przegrali go wprawdzie 2-4, ale te dwa punkty przywiezione na metę przez Zaka Kuka dały zwycięstwo 46-44 z Wilkami Krosno. Najlepszym rajderem meczu wybrany został Marcin Nowak.
2: Bardzo cieszy mnie to właśnie, że przy naszym logotypie było te 46 punktów, jest zapisane, bo myślę, że to nam też było potrzebne taka wygrana, bo no troszkę się podłamaliśmy czwartkowym meczem i tutaj się nie ma co czarować, że no nie było fajnie, ale za to wynagrodziliśmy i sobie, i kibicom to teraz.
1: Zadowolony z faktu, że udało się wrócić do wygrywania u siebie, był trener Orła Maciej Jonder.
3: No taki mieliśmy plan, żeby to wszystko zmazać, ten nieszczęsny mecz z Ostrowem. Wiemy, gdzie był błąd, odnaleźliśmy go, cieszę się bardzo. Cała drużyna się spisała na medal, wszyscy wytrzymali, obudzili się nasi seniorzy polscy. Bardzo ciężko z nimi pracowałem ten tydzień. Troszeczkę brakowało mi młodzieżowców, ale myślę, że w tej kwestii będą niedługo zmiany. Starczy już tego wszystkiego, bo mówię, Halkiewicz jest ok, ale tutaj nasz kolega Lewandowski nie spełnia moich oczekiwań. Kolega Orgacki mi dzisiaj odmówił startu. Chciałem go wymienić w ostatnim biegu, także też już będę stawiał na młodzież, na naszych, na Kacpra Zielińskiego, żeby się rozjeżdżał. Pewnie zrobił takie same punkty jak tutaj reszta.
1: Do najbliższego meczu jeszcze przejdziemy, ale w tym miejscu warto podkreślić, że w awizowanym składzie na niedzielny mecz ósmej kolejki Metalka z drugiej Ekstraligi nie ma ani Krzysztofa Lewandowskiego, ani Seweryna Orgackiego, ani też wspomnianego przez trenera Kacpra Zielińskiego. Z juniorów jest póki co Tomasz Szeląg, choć na razie zgłoszono tylko 7 żużlowców. To teraz wróćmy do meczu z Wilkami Krosno i tego, co działo się przed nim.
2: Jesteśmy szczęśliwi. Nie planowaliśmy między tymi dwoma meczami treningu gdzieś tam, żeby spokojnie przygotować sprzęt, odpocząć, ale gdzieś tam po tej porażce wspólnie podjęliśmy decyzję, że trzeba się przejechać, spróbować innych rzeczy, no i to zaprocentowało.
1: W niedzielę łodzianie prezentowali się naprawdę dobrze. Co zmieniło się zatem od Bożego Ciała?
2: Trochę wcześniej wiedzieliśmy, że będziemy musieli założyć plan dekę i dzięki temu odpowiednio wcześniej go mogliśmy przygotować. Na mecz czwartkowy gdzieś tak ta informacja o tej plan dece przyszła nagle, więc tak naprawdę nie można było toru przygotować, tylko zakrywaliśmy i tyle. I mieliśmy to, co mieliśmy. Chyba najnudniejsze zawody na tym torze w całej historii chyba nawet, kurczę, bo ten tor zazwyczaj jest taki, że dużo się walczy, co dzisiaj można było zobaczyć.
1: W niedzielę walki na dystansie było sporo, a wśród rywali był doskonale znany fanom żużla Australijczyk Jason Doyle. Było się więc z kim ścigać.
3: Ja się bardzo cieszę z tego. Jason to jest mistrz świata, wiadomo, wszyscy chcą z nim wygrać, no i to jest też taka presja trochę dla niego. Udało się dzisiaj nam i się bardzo cieszę.
1: Marcin Nowak rozpoczął świetnie od 3 trójek. Później jednak dwukrotnie przyjeżdżał na metę ostatni.
2: No komisarz zabronił lać wody, bo gdzieś tam te deszcze, które czyhają, przez to też mecz rozpoczynaliśmy szybciej, no były taki temat, żeby nie lać wody i gdzieś po prostu mi ta szybkość uciekła. Starty przede wszystkim, bo no dużo łatwiej się idzie z przodu, jak się wygra start po prostu. Gdzieś tam ciężko później przeatakować, choć się starałem, no ale kurczę, ciężko z takimi nazwiskami, ciężko takie nazwiska jak Jason Doyle wyprzedzić po trasie.
1: Trzeba jednak przyznać, że w biegu 11, który miał dokładnie taki sam skład jak ostatnia gonitwa, choć Nowak punktów nie zdobył, to jego jazda na jednym z wiraży pozwoliła Cookowi wyprzedzić właśnie Doyle'a i zdobyć bardzo cenne w ostatecznym rozrachunku punkty. Nieco słabiej w minioną niedzielę prezentował się młody Duńczyk Wilac Nagel.
3: Wilac dzisiaj tak nie do końca zadowolony. Ten motocykl chyba wymagają już remontu. On codziennie jeździ, jest bardzo zmęczony. Także człowiek jest zmęczony, nie ma refleksu. Też to widać na trasie.
1: Pierwszą rundę rozgrywek Orzeł zakończył na 3. pozycji. Teraz czas na rewanże. A celem jest miejsce w czołowej czwórce na koniec fazy zasadniczej.
2: O tych playoffach myślimy oczywiście cały sezon tak naprawdę od startu tego sezonu. Co już mówiłem w wywiadzie nawet na obozie zimowym. Ale gdzieś tam na razie to jest z tyłu głowy. Musimy koncentrować się na tym, żeby co najmniej tak samo pojechać tą drugą połowę sezonu jak pojechaliśmy pierwszą, więc to jest na ten moment.

0: Żużlowcy będą się teraz ścigać nie tylko o punkty meczowe, ale też o bonusy. I w przypadku Orła nie będzie o nie łatwo. Dwie wysokie porażki powodują, że w dwóch meczach z Polonią, Bydgoszcz i Ostrowią raczej ciężko na dodatkowe zdobycze liczyć. Z Rowem Rybnik udało się wygrać wysoko, więc tam szansa jest spora. Do tego Orzeł zanotował dwa zwycięstwa dwupunktowe i dwa remisy. Zwłaszcza więc w dwóch meczach z ekipami z Rzeszowa i Poznania jest o co walczyć, bo zwycięzca w rewanżu, oba odjechane będą w Łodzi, zgarnie 3 punkty. Cel na mecz ze Stalą Rzeszów może być zatem tylko jeden – wygrana.
1: Zgadzam się w 100%.
2: Będziemy robili wszystko, żeby wygrywać starty i jesteśmy w stanie sobie poradzić.
0: Początek niedzielnego meczu Orła ze Stalą o 15:15, o ile oczywiście pogoda pozwoli na ściganie na motoarenie.
3: No na razie to pogoda nie pozwoliłaby, gdyby mecz się odbywał dzisiaj, a jutro no to trzeba sprawdzić, jakie są prognozy pogody, ale zdaje się także niezbyt optymistyczne. No cóż, żużel to jest taki sport, że pogoda niejednokrotnie determinuje. O tym słodko-gorzkim, długim weekendzie czerwcowym opowiadał Państwu Michał Malinowski. No to jeszcze rzut oka na kort w Hertogenbosch, bo tam trwa półfinałowy mecz tenisistów. Kamil Majchrzak gra z Daniłem Miedwiediewem. Przypomnę, pierwszego seta Polak wygrał 7-6, w tiebreaku 7-4, a w drugim pochodzący z Piotrkowa tenisista prowadzi już z Miedwiediewem 4-1.

0: Było o jeździe na dwóch kołach, teraz będzie o jeździe na rowerze, bo 1 lipca rozpoczyna się 37. wyścig Solidarności i Olimpijczyków i znamy już, jaką trasą będą kolarze w tym roku jechać. Zdradza to przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Waldemar Kręc.
1: Będzie się odbywał od 1 lipca, kończy będzie się 4 lipca w Jaworznie, a zaczyna się tradycyjnie w Łodzi. Będzie 5 etapów. Łącznie do przejechania będzie 651 km i ten wyścig 37 będzie się charakteryzował płaską trasą. Nie ma po raz pierwszy żadnej górskiej premii, ale chcę już dzisiaj zapowiedzieć, że 38 wyścig, który już mam prawie w głowie ułożony, będzie się odbywał wtedy z nawiązką na terenach górskich. Jeżeli chodzi o etapy, pierwszy etap rozpocznie się tu w Łodzi, 1 lipca w środę w godzinach rannych około 9 z minutami. Z Łodzi startujemy przy Bombonierce, jak to się nieraz nazywało, przy starych hali sportowej na ulicy Skorupki przy Aleja Politechniki. I on będzie startował do Bełchatowa, tam zakończy się, a późnym popołudniem będzie się odbywał drugi etap. Jest to już tradycją w naszym wyścigu. Zawodnicy i ekipy nie są z tego za bardzo zadowolone. Ale cóż, i on się będzie odbywał ze Zduńskiej Woli do Sieradza. To jest 1 lipiec. 2 lipca będziemy startowali do trzeciego etapu, ostatniego, na terenie województwa łódzkiego, z Koluszek do Skierniewic. Ten etap będzie miał około 164 km, więc jak wiemy, kolarstwo nie jeździ po drogach tych szybkich, tylko chodzi o to, żeby ten sport przeprowadzić bezpośrednio do miejscowości, szczególnie tych małych, które nie mają jakby dużych wydarzeń sportowych. Trzeci etap, tak jak jeszcze raz powtórzę, będzie się odbywał z Koluszek do Skierniewic. Kończymy go w Skierniewicach w centrum miasta i przemieszczamy się do województwa świętokrzyskiego, gdzie czwarty etap będzie się odbywał z Jędrzejowa do Sosnowca. Z Sosnowca wracamy z powrotem świętokrzyskie, aby odbyć ostatni, piąty etap z Nowin do Jaworzna i tam zakończymy wyścig kolarski Solidarności Olimpijczyków 37. W trakcie wyścigu będzie 11 lotnych finiszy. Tak jak wspomniałem, nie będzie żadnej górskiej premii. Na starcie będzie obecnej chwili 150 kolarzy. Być może będzie więcej, ale te decyzje dopiero będą zapadały w najbliższych dniach.
0: A jakich kolarzy możemy oczekiwać na trasie z Łodzi do Jaworzna? O tym rzecznik wyścigu Mariusz Gos.
2: 25 ekip będzie na starcie, łatwo pomnożyć, 150 osób może wystartować. Jest szansa, że przyjedzie Marceli Bogusławski, ponieważ grupa czeska ATT Investment jest na liście zgłoszonych. Razem z Marcelim Bogusławskim, który wygrał w tamtym roku wyścig Solidarności Olimpijczyków, prawdopodobnie przyjedzie Michał Pomorski, który był drugi, który przeszedł z serca Polski do Investment. I dyrektorem sportowym tej grupy jest Adrian Banaszek, czyli jest takie trochę przeniesienie serca Polski do czeskiej grupy. Będzie tam jeździł również Norbert Banaszek. Chciałem zwrócić uwagę na grupę Vibatech. Tam wystartuje Alan Banaszek, Radosław Frączak i Mateusz Rudyk. A wczoraj rozmawiałem z dyrektorem sportowym grupy Woster. Będą jechać na Patryka Stosza lub Jakuba Kaczmarka, będzie im pomagał Paweł Bernas. Oczywiście składy drużyn będziemy mieli dopiero po Mistrzostwach Polski. Zobaczymy, czy wszyscy będą w pełni zdrowi, ale mamy nadzieję, że tak. Nie jesteśmy w stanie nigdy stwierdzić, jaką ekipę przyślą Holendrzy czy Belgowie. Z prostej przyczyny to jedzie zwykle drugi ich garnitur. Jeżdżą młodzi ludzie, którzy później pokażą się na dużych wyścigach.
0: A tydzień przed rozpoczęciem wyścigu Solidarności wspomniane Mistrzostwa Polski w kolarstwie.

Majszak gra jeszcze w Hettingen-Bosch. Kończymy strefę kibice. Jolanta Kozłowska, Piotr Andrzejczak. Dziękujemy za tę godzinę, a przed nami jeszcze sport dwa razy, o 21 i 22.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
3: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
4: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
5: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
3: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
6: Tworzymy rodzinę.
7: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
2: www.domwlodzi.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Tu Radio Łucia, na zegarach już 19. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. W Łodzi koszykarskie święto, trwa mecz drużyny Gortata z NATO. W Polsce przybędzie myśliwców F-35, jest decyzja rządu. Mieszkańcy Wiskitna w Łodzi będą mieli obwodnicę. Za chwilę szczegóły. Dziś o zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami burze, także z gradem. Zaczynamy od sportu, bo w łódzkiej Atlas Arenie trwa koszykarskie święto. Do przerwy w meczu drużyny Marcina Gortata z NATO Air Force prowadzą żołnierze, ale na trybunach jest świetna zabawa.
9: Jest świetnie, super, dużo zmianek ludzi, dobry mecz.
10: Atmosfera, czekamy aż Marcin tu przyjdzie, musimy wyrwać z nim zdjęcie.
11: No to pewnie po meczu to się uda, jaki poziom wam się podoba, kto najlepiej w kosza grać.
12: Pomijając Gortata, jestem zaskoczony AJ-em, naprawdę się przygotowali tutaj. Pierwszy raz na Atlas Arenie i Wodzik sobie też prawie, że.
11: Skąd przyjechaliście?
12: Z Robina, koło Bydgoszczy.
8: Warto dodać, że w drużynie Gortata grają m.in. siatkarz Tomasz Fornal, muzyk BDS, influencerzy na czele z Frizem, czy aktorzy Mateusz Damiński, Janusz Chabior oraz Sławosz Uznański-Wiśniewski. A zdjęcia z tego wydarzenia są już na naszej stronie.
13: Więcej na radiołódź.pl.
8: Jest deklaracja zakupu kolejnych samolotów F-35. Była o tym mowa podczas wczorajszego uroczystego przyjęcia polskiego wojska myśliwców F-35 w bazie pod Łaskiem w Łódzkiem. To kluczowa deklaracja dla rozwoju polskich sił zbrojnych, uważa ekspert lotniczy Bartosz Głowacki.
14: Minister Kosiniak Kamysz zapowiedział wszemi wobec, że kupimy dwie kolejne eskadry F-35. I słyszał to nie kto inny, tylko podsekretarz handlu uzbrojeniem Dianno, Amerykanin, więc to na pewno nie była przypadkowa deklaracja. To chyba jest najważniejszy element wczorajszej ceremonii, że będzie tych samolotów więcej.
8: Na razie Polska kupiła 32 takie myśliwce. Mieszkańcy Wiskitna w Łodzi doczekają się obwodnicy. Poinformowała o tym prezydent Łodzi Hanna Zdanowska na spotkaniu z mieszkańcami. Na te informacje wyczekiwano od lat, mówi radny Marcin Masłowski.
15: Nie było komisji transportu, żebyśmy nie spotykali się z mieszkańcami Wiskitna, którzy ciągle apelowali o to samo, czyli o budowę obwodnicy. A więc mieszkańcy Wiskitna odetchną od tirów, od ciężkiego transportu, który dowoził sprzęt do magazynów.
8: Jeszcze w tym roku ruszy przetarg. Budowa ma się rozpocząć w 2028 roku, a jej zakończenie zaplanowano rok później. Studentki łódzkiej SP pomogą odnowić zabytkową kamienicę. Chodzi o zniszczone i zaniedbane podwórko oraz budynek przy Więckowskiego 8 w Łodzi. Ta okolica ma być odnowiona według projektów studentek z Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. W efekcie powstaną nowe mieszkania, lokale usługowe, a swoją nową siedzibę będzie miał tu dzienny dom seniora. Przygotowano 3 nowe koncepcje, według których to miejsce ma się zmienić nie do poznania. Łodzianie sami będą mogli wybrać, jak kamienica przy Więckowskiego 8 będzie wyglądać po remoncie. Ruszyło właśnie internetowe głosowanie. Głosy będzie można oddawać na profilu facebookowym Miasta Łodzi do 17 czerwca. Karty EKUS dostępne od ręki na łódzkim lotnisku. To dobra wiadomość dla osób wybierających się za granicę. Dzięki tej karcie w razie nagłego zachorowania lub wypadku nie trzeba pokrywać pełnych kosztów leczenia z własnej kieszeni. Kartę EKUS w każdy poniedziałek wydają na łódzkim lotnisku pracownicy NFZ. Wystarczy wypełnić wniosek i okazać dokument tożsamości. Cała procedura trwa zaledwie kilka minut, wyjaśnia Magdalena Góralczyk z łódzkiego oddziału NFZ.
16: Karta EKUS uprawnia do opieki zdrowotnej na takich samych zasadach, jakie dotyczą osób ubezpieczonych w państwie, do którego podróżujemy. Oznacza to, że jeżeli w danym kraju istnieje obowiązek współpłacenia, to również my Polacy, korzystając ze świadczeń opieki medycznej w danym kraju, będziemy musieli ponieść takie koszty.
8: Karta EQUS potwierdza prawo do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej. W ubiegłym roku na lotnisko wydano około 300 kart, w tym roku już blisko 500. W tej godzinie to wszystko, na kolejne wiadomości w Radiu Łódź. Zapraszam o 20. Na termometrach 18 stopni, wieczór w Łodzi upływa nam pod znakiem dużego zachmurzenia. W kolejnych godzinach ta temperatura znacząco spadnie. Miejscami mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu, szczególnie późnym wieczorem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany zachodni, a w nocy zachmurzenie pozostanie duże, ale opady będą zanikać. Natomiast nad ranem termometry pokażą tylko do 12 stopni.
13: Przebojowa wolna sobota z Radiem Łódź.

8 minut po godzinie 19. Dobry wieczór. Witają się Ola Kozłowska za stołem realizatorskim i mówiący te słowa Sebastian Dziuda, a ta audycja przebojowa Wolna Sobota w Radiu Łódź oczywiście. Dziś ponownie witam się w zastępstwie za Piotra Stańczyka. Kłaniam się Państwu i zapraszam do godziny 22. A za nami pierwszy utwór w dzisiejszym programie Imagine Dragons i Shots. To jest singiel z mojego ulubionego albumu Smoków pod tytułem Smoke and Mirrors. Bardzo miło teraz wspominam koncert Imagine Dragons na Stadionie Narodowym, na którym byłem w tamtym roku. Mam nadzieję, że jeszcze przyjdzie mi zobaczyć ten zespół na żywo, bo naprawdę robią fenomenalne show. Liczę na to, że wkrótce ich ponownie będziemy mogli zobaczyć. No to co, poruszajmy się jeszcze troszkę, rozprostujmy kości, pozostańmy w tanecznym klimacie, rozchmurzmy się w ten ponury dzień.

Wiktor Dyduła z Kasią Sienkiewicz mówili nam, nie mówię tak, nie mówię nie, to już za nami w Radiu Łódź. Fajną energię zyskuje ten kawałek na żywo, to muszę powiedzieć. Ja się o tym przekonałem w tamtym roku na Great September. Jeśli będziecie Państwo kiedyś mieli okazję pójść właśnie na koncert Wiktora Dyduły, no to polecam chociażby dla usłyszenia tego jedynego kawałka. Mimo że lirycznie ten utwór jest dosyć poważny, no bo opowiada o relacji, w której każda ze stron nie potrafi znaleźć jakiegoś zrozumienia i ukojenia. Do Wiktora Dyduły wrócimy jeszcze w tej audycji, a teraz zrobi się nieco bardziej funkowo. Drodzy Państwo, zakładamy cekinowe dzwony, stroimy fryzurę na afro i przenosimy się do Ameryki lat 70. Już teraz jeden z największych przebojów Stevie'ego Wondera, czyli Superstition.

To Stevie Wonder i Superstition, czyli z pewnością standard muzyki funk. Proszę sobie wyobrazić, że ta piosenka znalazła się na 15 albumie Stevie'ego Wondera. To była płyta Talking Book z 1972 roku. I co niesamowite, to to, że w chwili wydania tego krążka Stevie Wonder miał 22 lata. To jest absolutnie niesamowite i tylko pokazuje wielki talent, jaki Stevie Wonder bez wątpienia ma. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o istotne wydarzenia, jakie właśnie się dzieją na świecie, to trzeba wspomnieć o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, które rozpoczęły się, jeśli dobrze pamiętam, w czwartek. Tak, wtedy był mecz otwarcia. Meksyk jako jeden z gospodarzy podejmował południową Afrykę. Natomiast Meksyk jest jednym z trzech gospodarzy tegorocznego czempionatu, bo jest jeszcze Kanada, są jeszcze Stany Zjednoczone i właśnie w USA najwięcej meczów jest rozgrywanych. Nie wiem jak państwo, ja zupełnie nie czuję klimatu tych futbolowych emocji. Ja mam chyba pierwszy raz coś takiego, że w ogóle tej atmosfery międzynarodowego czempionatu w ogóle nie potrafię przyjąć do siebie. Nie wiem z czego to wynika, może się starzeje, może właśnie to, że te mistrzostwa są tak daleko od nas, na innym kontynencie. Te mecze są rozgrywane o bardzo nietypowych godzinach, bo w nocy trudno jest mi wsiąknąć, powiem szczerze, w tę atmosferę. Wcześniej jakoś bardziej przeżywałem te wszystkie mundiale. Być może też w jakimś stopniu na to, że nie czuję tych mistrzostw tak bardzo, jakbym chciał, ma to, że nie ma reprezentacji Polski. Nie dostaliśmy się i nie mamy tak naprawdę komu kibicować. Przez to te emocje są mniejsze, ale na przywrócenie atmosfery piłkarskiego święta, no chociażby na naszej antenie, mam pewne remedium. Nazywa się Pitbull i Jennifer Lopez.

We are one, ole ola, czyli jesteśmy jednością. Tak właśnie śpiewał Pitbull i Jennifer Lopez w 2014 roku. To, proszę państwa, hymn Mistrzostw Świata w roku 2014, organizowanych wtedy w Brazylii. Każdy mundial ma jakiś tam swój utwór przewodni, można powiedzieć. Można go nazwać hymnem. Jedne są bardziej zapamiętywalne, inne trochę mniej, jedne bardziej wchodzą do głowy i zostają na dłużej, inne jednym uchem wlatują, a drugim wylatują. Ten należy zdecydowanie do tych pierwszych, tych, które zostały ze mną na dłużej i które bardzo lubię, bardzo mi się podobają, bo też przypominają mi beztroskie czasy dzieciństwa. Ja w 2014 roku miałem 12 lat i to były moje pierwsze świadome Mistrzostwa Świata, jakie oglądałem, pierwszy mundial, jaki pamiętam. Jestem ciekaw, jak u państwa, jakie Mistrzostwa Świata państwo pamiętają, które najlepiej państwo wspominają. Możemy porozmawiać na ten temat. Proszę do nas pisać studio@radioloc.pl. Można też wysłać głosówkę za pośrednictwem naszej strony internetowej, ale też można to uczynić na tak naprawdę każdy inny temat, jaki państwa interesuje. Zachęcam do kontaktu, a jeszcze wracając do Mistrzostw Świata, to najbardziej pamiętam dwie rzeczy. Mówię tutaj o Mistrzostwach Świata w 2014 roku, tych w Brazylii. To było kolekcjonowanie kart z piłkarzami. Wtedy było bardzo modne zbieranie ich do albumu i wymienianie się tymi kartami z kolegami na korytarzu w szkole, na przerwie. To pierwsza rzecz. Ja miałem tych albumów bardzo dużo i pamiętam, że tym pierwszym albumem w ogóle, jakim się zainteresowałem, to były karty z piłkarzami z 2014 roku, właśnie z mundialu. Potem były inne ligi, inne karty, inni piłkarze. Ta zajawka trwała, przyznam się szczerze, krótko, ale była intensywna i myślę, że dużo chłopaków w moim wieku przeszło właśnie taką fazę na karty piłkarskie. A druga rzecz to granie w popularne gry komputerowe o tematyce piłkarskiej. Ja nie zliczę godzin, jakie przegrałem po prostu w te gry. Dużo się przy nich bawiłem, dużo też się przy nich nawkurzałem, ale to była z pewnością część dorastania i jakiejś takiej beztroski, jaką wtedy przeżywałem. Te gry, one miały bardzo przyjemną oprawę muzyczną. Z tego, co kojarzę, nadal mają, bo każda gra, trzeba przyznać, że ma jakiś tam określony soundtrack i producenci z pewnością nadążają z duchem czasu. To znaczy wiedzą, co teraz jest modne i czego ludzie, którzy grają w takie gry, słuchają i co im się może podobać. Większość z tych gier, przepraszam, większość z tych utworów nadal jest ze mną, mimo że ja w gry już za bardzo nie gram. To jednak dużo z tych numerów zostało ze mną na dłużej, więc pozwólcie, drodzy państwo, że wyruszymy razem w taką nostalgiczną podróż właśnie do utworów, które towarzyszyły mi podczas grania w gry za dzieciaka. Chciałbym właśnie państwa zabrać w tę sentymentalną podróż wraz ze mną, więc wysłuchajmy. Najpierw Foster the People, Call It What You Want. Ja słuchałem tego, jak słucham tego, to mam przed oczami, jak robię triki kaką w Realu Madryt na arenie, a już za chwilę Empire of the Sun i kawałek Alive.

No i znowu mam 12 lat. Alive od Empire of the Sun już za nami na antenie Radia Łódź, a sezon koncertowy już coraz śmielej się rozkręca. Dawid Podsiadło kontynuuje swoją trasę obrotowy tour. Dziś gra na stadionie w Poznaniu. I co ważne, jeśli chodzi o poprzednie koncerty, to zaprezentował się tydzień temu na stadionie w Chorzowie. W niedzielę zaprosił do współpracy, z tego co pamiętam, Artura Rojka. Zaśpiewali oczywiście Długość dźwięku samotności, ale też podzielił się z nami Artur Rojek nowym singlem o tytule Yeti, stworzonym we współpracy właśnie z Dawidem Podsiadło. Jeśli chodzi o kawałek Yeti, to według Artura Rojka jest to utwór o człowieku, którego życie toczy się w codziennym chaosie, w nadmiarze informacji i wymagań, którym nie jest w stanie sprostać. Mam wrażenie, że ten opis dotyczy naprawdę wielu z nas i bardzo dużo osób może się z nim utożsamić, ja z pewnością. A single promuje album Artura Rojka o bardzo nietypowym tytule. Otóż nazwa tego krążka brzmi Chciałbym się urodzić szebelatorem. Latałem. Tak, chciałbym się urodzić, żeby latałem. Tak dokładnie brzmi ten album, nazwa tego albumu. Ja nic, proszę państwa, nie pokręciłem. To są słowa wypowiedziane przez młodszego syna artysty, które poruszyły go na tyle mocno, że nie dość, że właśnie postanowił tak zatytułować swój już trzeci solowy krążek, to jeszcze wytytułował sobie te słowa na swoim ciele. Płyta ukaże się 18 września, a następnie miesiąc później Rojek wyruszy w trasę, odwiedzi też Łódź, zagra w wytwórni 8 listopada. Dwa koncerty. Ten pierwszy, a właściwie drugi, pierwszy ogłoszony, ale drugi, który się odbędzie, bo odbędzie się około godziny 20:30, jest już wyprzedany, ale jeszcze można się wybrać na ten o godzinie 17:30, 8 listopada, a za produkcję odpowiada m.in. Oleg Świerkot. To jest nazwisko coraz bardziej znaczące w branży muzycznej. Ten człowiek współpracował m.in. z Dawidem Podsiadło, z Kaśką Sochacką, nagradzany był wieloma Frederekami. To też jest taki stempel jakości, jeśli chodzi o Artura Rojka, ale generalnie samo nazwisko Rojek, mam wrażenie, że jest już samo w sobie pewnym stemplem jakości, a we współpracy z Dawidem Podsiadło, no to już nie może być innego rozwiązania jak sukces. Posłuchajmy zatem tego kawałka.

Przypominamy, że właśnie za niedługo rozpoczyna się kolejny koncert Dawida w ramach trasy Obrotowy Tour. A pozostając przy koncertach, przy tych największych stadionowych koncertach, które w czerwcu będą mieć miejsce w Polsce, to nie w sposób nie wspomnieć o pierwszym dużym koncercie zagranicznej gwiazdy. 15 czerwca na Stadionie Narodowym zagrają Foo Fighters. Ekipa Dave'a Grohla zaprezentuje się właśnie przed polską publicznością 15 czerwca w Warszawie. To jest koncert, mam wrażenie, że troszeczkę przeskalowany. To znaczy obiekt jest troszeczkę przeskalowany, bo długo się ten koncert nie wyprzedawał. Tutaj organizatorzy, widziałem, że wyłączyli część trybun z użytku, nawet obniżyli ceny biletów. Ja uważam, że na przykład z takim wyprzedaniem Atlas Areny Foo Fighters nie mieliby najmniejszego problemu. Tak uważam, natomiast mimo wszystko koncert cieszył się nawet niezłym zainteresowaniem. Jest to w końcu kapela, która na rynku działa nie od dziś, wylansowała kilka hitów. No i jeden z takich usłyszymy już teraz, a nazywa się Learn to Fly.

To zespół Foo Fighters i ich kawałek Learn to Fly. A na supporcie teraz kilka słów właśnie o zespole Royal Otis. Na supporcie wystąpi właśnie ta kapela, poprokowa energia. Miałem okazję widzieć i słyszeć również ten zespół na festiwalu Inside Seaside w Gdańsku w zeszłym roku. Zrobili naprawdę fajne show, podobało mi się to, jak grali, przyjemnie mi się ich słuchało. Co ciekawe, byli sygnowani na plakatach i na grafikach promocyjnych jako headlinerzy. Ja bym o nich tak nie powiedział, natomiast było to ciekawe zagranie. Nie uważam, że są takim aż pułapem, można powiedzieć, headlinerskim. Natomiast za kilka lat myślę, że spokojnie będą wyprzedawać też i te największe hale, bo mają bardzo duży potencjał i wierzę w nich. Fajnie grają, to jest właściwie duet. Jest chłopak, który się nazywa Royal, jest też chłopak, który się nazywa Otis. No i zespolili to, nazwali się Royal Otis. Genialne w swojej prostocie, można rzec. Jestem ciekaw, jak wypadnie ich muzyka w stadionowym wydaniu. Bo ten festiwal, ja chyba tego nie doprecyzowałem, ale to był festiwal w listopadzie, więc siłą rzeczy on odbywał się w hali. To też jest dosyć nietypowe jak na festiwale w Polsce, gdzie przyzwyczailiśmy się do tego, że one po prostu są gdzieś tam w plenerze, pod chmurką. Ten festiwal odbywał się rzeczywiście w hali, więc jestem ciekaw, jak to poprokowe granie wypadnie na stadionie w warunkach naprawdę niełatwych, no bo w warunkach Stadionu Narodowego, gdzie ta akustyka rzeczywiście pozostawia wiele do życzenia. Ja mam nadzieję, że dadzą z siebie, ja wiem, że dadzą z siebie wszystko, ale zastanawiam się, czy akustyka i nagłośnienie również, no to będzie duże wyzwanie, bo te gitarowe brzmienia zazwyczaj na Stadionie Narodowym wypadają nieco gorzej niż te popowe, ale jestem ciekaw, jak wypadną. Tymczasem Royal Otis, posłuchajmy tej kapeli w wydaniu studyjnym.

11 minut do godziny 20. Słuchacie Państwo Radia Łódź, oczywiście, audycja przebojowa Wolna Sobota. Do godziny 22 jestem z Państwem, a to był utwór Car od grupy Royal Otis. Jak już jesteśmy przy koncertach, w tematyce dużych koncertów w Polsce, to nie sposób nie zahaczyć o, siłą rzeczy, festiwale. A już wielkimi krokami zbliża się chyba ten największy, zdecydowanie jeden z najważniejszych, jeśli chodzi o szeroko pojęty mainstream, jeśli chodzi o taką festiwalową produkcję dla mas, no to tutaj Open Air chyba jest takim pierwszym, który przychodzi na myśl. No i ten festiwal w Gdyni odbędzie się w dniach 1-4 lipca. Kilka dni temu poznaliśmy już ostatni rzut artystów. Głównie z Polski. Dowiedzieliśmy się niedawno, że w Gdyni na festiwalu wystąpi m.in. zespół Kols, zagra też Soku, będzie Zalia, zespół Lordofon, Kasia Linz, Daniel Godson. Będzie też trochę jazzu, to taka gratka dla fanów tego gatunku. Jazzu z podznaku młodego polskiego jazzu, bo zagra zespół Błoto, zagra zespół Klawo i autorzy mojego ulubionego polskiego albumu z zeszłego roku, czyli Kolektyw Omasta. A jeśli chodzi o album, to nosi on tytuł Jazz Reports from the Hood. Polecam serdecznie, tak na marginesie. I poznaliśmy też jedną gwiazdę zagraniczną. Mowa o kapeli Slowdive, legendy shoegazu. Pamiętam, jak ogłaszali ich występ w 2023 roku. To było na OFF Festiwalu. Wtedy to było bardzo duże wow, bo to był koncert, który został ogłoszony i miał on się wydarzyć 6 lat po ostatnim koncercie w Polsce wtedy, czyli w 2017. Więc naprawdę fani bardzo długo czekali na powrót ich ulubionej kapeli do Polski, na koncert właśnie nad Wisłą w naszym kraju. Tym bardziej, że ta grupa się reaktywowała w 2014 roku, a lata świetności święcili w połowie lat 90. Więc 2023 i OFF Festival to naprawdę było duże wydarzenie. Potem przyszedł rok 2024 i koncerty na Openerze i w warszawskiej Progresji. To wtedy też było miłe, no bo to była taka okazja, żeby zobaczyć zespół dla tych, którzy na Openerze być nie mogli. A teraz, jak ich ogłosili już ponownie, czwarty raz w ciągu 3 lat, no to czytam komentarze pod tytułem przecież grali przed chwilą, nie ma innych zespołów? To ja odpowiadam w ten sposób. Są inne zespoły i jest zespół Slowdive.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Kampania społeczna, wakacje, ale co to?
2: Gdzie jedziesz w tym roku na wakacje?
3: Nigdzie, jak zwykle. Mówią, że wakacje są fajne, ale sama nie wiem.
1: Obok ciebie są dzieci, które w wakacje poczują na twarzy jedynie bryzę miejskiego kurzu i usłyszą szum samochodów. Zobacz szczegóły kampanii społecznej Wakacje, ale co to? Na www.fundacjapociecha.pl.
4: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
5: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
6: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
7: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
8: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
9: Ty też możesz nam pomóc!
8: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
10: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
8: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
11: Tu Radio Łódź, jest 20. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Poważny wypadek w Łodzi z udziałem 4 pojazdów. Są ranni. Szczątki płodów na posesji na Podkarpaciu. Na miejscu pracują technicy. Jest wniosek o areszt dla podejrzanej. Powiemy też o przygotowaniach do Light Move Festival. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami burze, także z gradem. Uwaga kierowcy, utrudnienia na Aleksandrowskiej w Łodzi. To po wypadku z udziałem autobusu MPK. Jedna osoba została ranna. Na skrzyżowaniu z traktorową w kierunku Aleksandrowa Łódzkiego doszło do zderzenia 4 pojazdów, mówi młodszy aspirant Izabela Wybychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
12: Ze wstępnych ustaleń wynika, że w zdarzeniu udział brały autobus MPK, pojazd marki BMW, Suzuki oraz Saab. Policjanci pracują na miejscu celem ustalenia dokładnego przebiegu oraz okoliczności tego zdarzenia. Kierujący pojazdem marki Suzuki w związku z poniesionymi obrażeniami został przewieziony do szpitala.
11: Ruch odbywa się jednym pasem.
13: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
11: 3 miesiące spędzi w areszcie patomorfolożka. Była właścicielka działki w Lutoryżu koło Rzeszowa, na której znaleziono szczątki 32 płodów i odpady medyczne. Przypomnijmy, makabrycznego odkrycia dokonano przypadkiem podczas prac budowlanych. Nowi właściciele domu powiadomili policję. Działka wcześniej należała do oskarżonej kobiety. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i podzielił ich argumentację dotyczącą konieczności izolowania kobiety. Tłumaczy naczelnik 1 Wydziału Śledczego w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie Wojciech Przybyło.
14: Argumentacją był fakt możliwości mataczenia w przedmiotowym postępowaniu i wpływania na zeznania ewentualnie przesłuchiwanych na dalszym etapie świadków oraz obawa wymierzenia surowej kary i ta właśnie surowa kara mogłaby motywować podejrzanych do tej pierwszej przesłanki, czyli wpływania na ewentualne dalsze zeznania nieustalonych jeszcze świadków.
11: Zdaniem mecenas Patrycji Hobel nie ma powodu, by stosować wobec podejrzanej tak surowe sankcje, więc zaskarży decyzję Sądu Rejonowego do Sądu Wyższej Instancji. Termin na złożenie zażalenia to 7 dni. Higiena i mycie rąk są podstawą zapobiegania zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby typu A, przypomina sanepid. Przypadków WZWA z roku na rok przybywa. Choroba daje objawy z opóźnieniem, choć nosiciel wirusa cały czas zaraża. Wirusowe zapalenie wątroby typu A uważane jest za chorobę brudnych rąk. Wirus może przenosić się też poprzez kontakty seksualne czy zanieczyszczone jedzenie. Zakażenia łatwo można uniknąć. Co więcej, objawy nie są na początku oczywiste, mówi dr Marta Syczewska, kierująca oddziałem chorób zakaźnych w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie.
15: Prawdę powiedziawszy, dopóki nasz pacjent nie zżółknie, co jest najbardziej typowym objawem choroby wątroby wirusowej, to te objawy są dosyć nieswoiste. Dlatego zanim pacjent do nas trafi, no to od lekarza do lekarza, a to gorączka, a to kaszel, a to bóle mięśniowo-stawowe, tłumaczymy sobie to w rozmaity sposób. I dopiero wykonanie właściwych badań biochemicznych albo objaw żółtaczki naprowadza na właściwe rozpoznanie.
11: Tylko w zachodniopomorskim od początku roku zachorowało już tyle osób, co przez cały ubiegły rok. Ostatnie przygotowania do Święta Łodzi. Magistrat ogłosił przetargi dotyczące organizacji Łódź Summer Festival. To 3 dni bezpłatnych koncertów polskich i zagranicznych gwiazd. Co jeszcze zostało do zrobienia? To sprawdza nasz reporter Michał Dąbrowski.
16: Budowa tymczasowych dróg, usługa gastronomiczna oraz zabezpieczenie medyczne wydarzenia. Wykonawców tych 3 usług poszukują Łódzkie Centrum Wydarzeń oraz Holding Łódź na Łódź Summer Festival. To 3 dni bezpłatnych koncertów polskich i zagranicznych gwiazd na Błoniach przy Konstantynowskiej. Na miejscu ma się bawić nawet 150 tysięcy osób.
17: Pracujemy nad organizacją terenu festiwalu na łódzkich Błoniach, zabezpieczeniem wydarzenia, zapleczem sanitarnym, komunikacją dla uczestników oraz rozwiązaniami transportowymi.
16: Mówi Daria Głowacka z Urzędu Miasta Łodzi. Łódź Summer Festival odbędzie się w ostatni weekend lipca. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
11: A 603 urodziny Łodzi od 24 do 26 lipca to nie tylko koncerty, ale też około 150 wydarzeń w całym mieście. Więcej na ten temat piszemy na radiołódź.pl. A ja na kolejne wiadomości w Radio Łódź zapraszam o 21. Wieczór w Łodzi, regionie chłodny i pochmurny. Temperatura aktualnie wynosi 17 stopni, w kolejnych godzinach spadnie tylko do 13. Zachmurzenie pozostanie duże, miejscami możliwe są jeszcze słabe, przelotne opady deszczu. W nocy te opady stopniowo będą zanikać, nad ranem termometry pokażą do 12 stopni, a niedzielny poranek zapowiada się pochmurno i chłodno. Temperatura wyniesie około 12 stopni, lokalnie może pojawić się słaby deszcz lub mżawka. W ciągu dnia nie zobaczymy więcej niż 16 stopni.
18: Przebojowa wolna sobota z Radiem Łódź.

7 minut po godzinie 20 rozpoczynamy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania w programie Przebojowa Wolna Sobota. Wita się z wami Jola Kozłowska za stołem realizatorskim oraz Sebastian Dziuda przy mikrofonie. Kłaniam się i do godziny 22 jestem z państwem. A to był singiel, to był utwór Znowu Sam od Zali. Zali, która wystąpi na Łódź Summer Festival jako jedna z wielu artystek, którzy zaprezentują się właśnie na tym miejskim festiwalu na święcie Łodzi właściwie w dniach 24-26 lipca. Będzie bardzo dużo polskich gwiazd, między innymi BDS 2115, Problem, Hubert i White 2115. To taka reprezentacja rapowa, ale oczywiście to nie wszystko. Będą też popowe dźwięki. Dawid Kwiatkowski, Justyna Steczkowska i też trochę rockowego pazura, które zaoferuje Nocny Kochanek czy Happy Sad. Ale oczywiście to też nie wszystko. Będą zagraniczne gwiazdy. Timbaland, Sean Paul, Bastille, Jet, a także Rudimental z DJ Setem. A ostatnią taką gwiazdą, chyba już też można powiedzieć o niej jako headlinerze, jest Mata, polski raper. Jego niedawno dostaliśmy jako taką już ostatnią gwiazdę zamykającą cały line-up. Przypominamy 24-26 lipca, Łódzkie Błonia. Największe bez wątpienia wydarzenie w tym mieście w kontekście całego roku. A co do samej Zali, to był kawałek, który pochodził z albumu Serce, wydanego 2 lata temu. I też mi się bardzo podoba ten numer, bardzo mi się podoba ten album. Uważam go za jeden z najlepszych albumów popowych w tej dekadzie, jeśli chodzi o polską muzykę. I już coś wiemy na temat nowości od artystki. Już pracuje nad nową płytą, już trzecią w jej dorobku i na dniach ma ukazać się pierwszy singiel zwiastujący właśnie nowe wydawnictwo Julii Zarzeckiej, bo tak nazywa się właśnie Zalia, a powiedział o tym za pośrednictwem mediów społecznościowych jej producent Leon Krześniak. Więc nie możemy się doczekać. Jestem ciekaw, w jakim kierunku pójdzie Zalia, czy to będą właśnie, tak jak na przykład na pierwszej płycie, bardziej R&B klimaty, czy takie popowe już brzmienia jak na płycie Serce. Zobaczymy. Ja jestem ciekaw. Nie mogę się wprost doczekać, bo to jest jedna z najbardziej utalentowanych artystek młodego pokolenia obecnie w Polsce. A teraz troszeczkę tutaj myślę, że przejdziemy do Szwecji, bo nikt nie potrafi robić tak chwytliwych i tak przebojowych melodii jak właśnie Szwedzi. Wydaje mi się, że możemy się troszeczkę pogniewać za to, że wyeliminowali nas z gry w Mistrzostwach Świata, ale jak wybrzmią te numery, no to myślę, że wybaczycie mi państwo. Roxette, a później Abba.

Lay All Your Love On Me, zespół ABBA oczywiście, to już za nami na antenie Radia Łódź. A teraz kilka słów o jaśniejącej coraz większym blaskiem gwieździe pop, jaką bez wątpienia jest Olivia Rodrigo. Opowiem nieco o jednej z najgłośniejszych premier tego roku i niewątpliwie najgłośniejszej premierze ostatniego piątku. Mowa tutaj o albumie You Seem Pretty Sad For a Girl So In Love. To już trzeci album w dorobku artystki. Płyta zebrała bardzo pozytywne opinie od krytyków. No a jeśli chodzi o fanów, no to chyba nie muszę mówić, że krążek został bardzo dobrze, bardzo ciepło przyjęty i jej słuchacze i słuchaczki bardzo polubili to brzmienie artystki. Trzeba przyznać, że jest to najdojrzalsze dzieło w karierze bardzo młodej, bo 23-letniej piosenkarki z Kalifornii, a przed państwem moim zdaniem najlepszy utwór całej płyty, czyli The Cure.

0: The Cure. No niewątpliwie Olivia Rodrigo podała nam lekarstwo na zły humor, na beznadziejny dzień, bo dzięki takim kawałkom naprawdę jakoś taki czuję się podniesiony na duchu, mimo że tekst no, wcale do jakichś takich pozytywnych nie należy. Polecam też uwadze teledysk. Laboratorium chemiczne i estetyka lat 50. XX wieku to bardzo ciekawe połączenie. Zaglądamy teraz po raz pierwszy w naszej audycji dzisiejszej do muzycznego kalendarium. 31 lat temu ukazał się album Jack Little Pill od Alanis Morissette. To niewątpliwie jeden z najpopularniejszych albumów popowych lat 90. i zdecydowanie najważniejszy, najpopularniejszy i najlepszy w dorobku samej Alanis Morissette, bo właśnie z tej płyty pochodzi jej największy przebój, czyli Ironic. On oczywiście wybrzmi na naszej antenie już za chwilę, ale zanim to posłuchajmy kawałka Hands Clean również od Alanis.
1: Maturity, none of this would have happened. If you weren't so wise.

Ironic, czyli największy przebój Kanadyjki Alanis Morissette, wybrzmiał właśnie teraz na antenie Radia Łódź. A nawiązując do nazwy programu, czyli Przebojowa Wolna Sobota, w naszej audycji zrobi się teraz bardziej tanecznie. Już teraz Paula Abdul i Forever Your Girl, album o tym samym tytule, na którym znajduje się ten numer, ukazał się dokładnie 38 lat temu. Hey baby, you got to remember. You got to remember. And forever your girl. A bit

Forever Your Girl i Paula Abdul za nami, a my zaglądamy raz jeszcze do muzycznego kalendarium. Dziś 56 lat kończy Rivers Cuomo, lider, wokalista, tekściarz kapeli Weezer, jednego z najważniejszych zespołów alt-rockowych lat 90. Za momencik wysłuchamy kawałka Buddy Holly z ich debiutanckiej płyty, w moim odczuciu najlepszej w całym ich dorobku. Tych płyt już mają, myślę, że z 20. Przez te 30 lat naprawdę dużo się tego nazbierało, ale cały czas ten debiut pozostaje takim niedoścignionym wzorem, mam wrażenie. Blue Album, tak właściwie nazywa się Weezer, ale jako że ma okładkę niebieską, no to nazywany jest Blue Album, bo jeszcze kilka takich płyt o nazwie Weezer ten zespół wyprodukował. A jeśli chodzi o samą piosenkę, czyli Buddy Holly, to ten utwór Rivers napisał pod wpływem zachowania jego kolegów, którzy lubili sobie stroić żarty z jego nowej partnerki. Stąd też wziął się sam początek tekstu, w którym słychać, jak Rivers właśnie pyta się siebie chyba samego, co ci kolesie mają do mojej dziewczyny.

Wizard i Buddy Holly, czyli klasyka alternatywnego rocka za nami, a tymczasem w piątek ukazał się nowy album od zespołu Kolls. Kacha Kowalczyk, Łukasz Rozmysłowski wydali płytę zatytułowaną Magia, a wcześniej poznaliśmy singiel zatytułowany Fanga. Według języka polskiego jest to lot piłki wysokim łukiem w grze w Palanta lub potocznie uderzenie. Na tym kawałku gościnnie pojawiła się Kasia Linz. Posłuchajmy.

KH ma jeden z najciekawszych żeńskich głosów na polskiej scenie. Łukasz z kolei to bardzo utalentowany producent. Nic więc dziwnego, że jako zespół Kolls, jako duet Kolls stają się coraz bardziej popularni. Uważam, że nawet nieśmiało pukają do bram mainstreamu, tak to nazwijmy. A kawałek nazywał się Fanga i znalazł się na ich płycie Magia, która ukazała się właśnie w ostatni piątek. Jeśli chodzi o zbliżające się z kolei premiery, to posłuchajmy teraz najnowszego singla od zespołu Muse. Kawałek nazywa się Night Shift Superstar. Zespół wyrusza w trasę koncertową po Ameryce i po Europie. W lato będzie grać w Stanach Zjednoczonych. Tam dosyć sporo tych miast się znalazło. Z kolei, jeśli chodzi o tę europejską część trasy, no to tutaj, powiedzmy sobie szczerze, jest trochę bieda. Tam jest naprawdę kilka miast. Berlin, Montpellier, Milan, Londyn. Tak naprawdę chyba nawet 10 tych miast nie ma. Będą grać panowie z Wielkiej Brytanii na przełomie listopada i grudnia w Europie, jeśli dobrze pamiętam. Polski nie ma na tej trasie. Natomiast już mówi się i Matt Bellamy, czyli wokalista zespołu, chyba nawet to potwierdził, że Muse będzie koncertować w przyszłym roku. Natomiast nie halowo, tylko w takim wymiarze już stadionowym. Więc myślę, że możemy się w 2027 roku spodziewać Muse już w takim wydaniu właśnie stadionowym. Bardzo na to liczę. Mam nadzieję, że powrócą do Polski, bo ostatnio taki pełnoprawny koncert Muse wydarzył się w roku 2019 w krakowskiej Tauron Arenie. Jeszcze w międzyczasie, w 2025, czyli właśnie rok temu, pojawili się na Openerze. Natomiast to był występ festiwalowy, wiadomo, z pewnymi ograniczeniami, jak to na festiwalach bywa. Ja bardzo bym chciał zobaczyć w takiej pełnej krasie ten zespół, bo jest cały czas na mojej liście do odhaczenia, jeśli chodzi o koncerty. Znalazł się na niej bardzo dawno temu i jak do tej pory jeszcze go stamtąd nie wykreśliłem, więc liczę, że niedługo to się zmieni. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku kawałka Night Shift Superstar w tym roku w Polsce na żywo nie usłyszymy, ale już teraz usłyszmy go właśnie w wersji studyjnej, bo to jest świetny taneczny kawałek. Ta linia basu jest genialna. Posłuchajmy.

Tak się nazywa ten kawałek, Nightshift Superstar od zespołu Muse. To jest single promujący kolejny album kapeli z Wielkiej Brytanii. On ukaże się 26 czerwca, a nosi tytuł Wow The Signal. A na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania zaprezentuje się na naszej antenie Roosevelt. Kawałek nazywa się Ordinary Love. Jeśli chodzi o miejsca, w których uczestniczyłem na koncertach, to ten pan tutaj jest na prowadzeniu, bo byłem na jego koncercie. Proszę sobie wyobrazić, to było 2 lata temu na dworcu Łódź Fabryczna. A to jest też artysta, który nie jest jakoś bardzo znany. Grał tam przy okazji Festiwalu Wielu Kultur. Oniryczne doświadczenie, bo sobie pomyślałem, że jakby mi się to przyśniło, to bym się nie zdziwił, bo to naprawdę brzmi jak taki typowy sen, który mógłby mi się przyśnić. Roosevelt, Ordinary Love już teraz.

0: Radio Łódź.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
3: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej w Rust tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
4: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
5: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
4: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
5: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
4: I tych, którzy działają razem dla Polski.
5: Więcej na funduszobywatelski.pl.
6: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
1: Ogłoszenie społeczne.
7: Tu Radio Łódź, na zegarach 21. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Wielkie święto koszykówki w Łodzi. Drużyna Marcina Gortata przegrywa podczas meczu w Atlas Arenie. W Bełchatowie będą zmiany na placu Narutowicza. Za chwilę szczegóły. Powiemy też o problemie z dzikim parkowaniem w centrum Łodzi. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami burze, także z gradem. A wiadomości zaczynamy od sportu. Wielkie koszykarskie święto w łódzkiej Atlas Arenie. Drużyna Marcina Gortata przegrała z drużyną NATO Air Force. Na miejscu spotkania obserwował dla nas Robert Zwoliński.
8: Team NATO Air Force wygrywa ze drużyną Marcina Gortata 90-87 w tradycyjnym, corocznym meczu charytatywnym w łódzkiej Atlas Arenie. Oczywiście nie wynik tutaj był sprawą najważniejszą, ale dobra zabawa, no i to na pewno się udało. Wśród drużyny Marcina Gortata oglądaliśmy nie tylko sportowców, ba, tych sportowców w tym roku nie było zbyt wielu, no ale między innymi Tomasz Fornal po raz kolejny pokazał, że nie tylko w siatkówkę grać potrafi, ale pokazali się też między innymi ponownie BDOS, Sławosz Uznański, Wiśniewski, czy też popularni influencerzy na czele z Frizem. No i przypomnę, drużyna Gortata przegrywa ostatecznie po zaciętej końcówce 87-90.
7: Relacjonował Robert Zwoliński. Dziękujemy, a ja dodam, że zdjęcia z tego wyjątkowego meczu są już na naszej stronie.
9: Więcej na radiołódź.pl.
7: Niebezpieczna roślina na Andrzejowie w Łodzi. Mieszkańcy mają dość. W lasku przy ulicy Tołstoja rośnie w dużych ilościach barszcz sosnowskiego. Przypominamy, kontakt skóry z tą rośliną może prowadzić do poważnych zmian skórnych, przypominających oparzenia. Więcej na ten temat reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
10: Mieszkańcy od niemal 10 lat zgłaszają ten problem urzędowi miasta. W ubiegłym roku interweniowaliśmy w tej sprawie, co zaowocowało wykopaniem części barszczu sosnowskiego. Niestety, jak się okazuje, działania te nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Straż miejska odgrodziła część terenu lasu, zabezpieczając miejsce, w którym znajduje się ta niebezpieczna roślina. Jak informuje Małgorzata Antczak z Urzędu Miasta Łodzi, wciąż odnotowujemy nowe zgłoszenia, co sugeruje, że w glebie mogły pozostać nasiona, które obecnie kiełkują.
11: Po najbliższym weekendzie planowana jest wizja lokalna. Oględziny są niezbędne do oceny sytuacji i zaplanowania odpowiednich działań.
10: Do sprawy będziemy wracać.
7: W przypadku kontaktu z barszczem sosnowskiego należy jak najszybciej przemyć skórę zimną wodą i mydłem oraz unikać słońca przez 48 godzin. W przypadku poważniejszych objawów zaleca się niezwłoczną wizytę u lekarza lub zgłoszenie się na pogotowie.
9: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
7: Plac Narutowicza w Bełchatowie przejdzie modernizację. Po przebudowie plac w centrum miasta ma stać się bardziej estetycznym i przyjaznym miejscem spotkań oraz odpoczynku. O zakresie prac mówi Radiu Łódź wiceprezydent Bełchatowa Wojciech Piasecki.
12: Przebudowa części tego deptaka, wymiana podestu, wymiana ławek, bo już są w dość niewłaściwym stanie, tak lekko mówiąc. Dużo nowych nasadzeń. Chcemy, powiedzmy, zrewitalizować ten plac.
7: Prace na placu Narutowicza w Bełchatowie będą prowadzone w okresie letnim. Wiceprezydent Wojciech Piasecki zapewnia, że prace nie wpłyną na zaplanowane w tym czasie miejskie imprezy. Miasto podpisało już umowę z wykonawcą. Koszt inwestycji wyniesie niespełna 670 tysięcy złotych, a zakończenie prac planowane jest na połowę września. Koniec z dzikim parkowaniem w centrum Łodzi. Trwa budowa miejskiego parkingu na placu u zbiegu ulic Wschodniej z Pomorską. Wcześniej bez opłat parkowało tu kilkadziesiąt aut dziennie, co część mieszkańców bardzo dobrze wspomina.
0: Ogranicza się osobom, które mają jakiś pojazd, żeby gdzieś stanąć.
13: To raczej zła decyzja.
14: Chciałoby, żeby było bezpłatno, ale no jak jest, tak jest. No co zrobisz?
0: Proszę pana, po prostu wyciąganie pieniędzy od ludzi.
7: Na placu przy Pomorskiej 14 wymalowano już miejsca postojowe, zamontowano podnoszone zapory i parkomat. Na parkingu jest 35 miejsc postojowych, a jego uruchomienie planowane jest w najbliższych dniach. To jeden z etapów uszczelniania łódzkiej strefy płatnego parkowania. Wcześniej uruchomiono już m.in. parkingi przy ulicach Targowej czy na placu Zwycięstwa. W tej godzinie to wszystko. Na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 22, a teraz czas na wiadomości sportowe. W studiu jest Piotr Andrzejczak.
15: Kamil Majszak po raz pierwszy w karierze zagra w finale imprezy rangi ATP. W meczu półfinałowym tenisowego turnieju w holenderskim mieście Hertogenbosch, sklasyfikowany na 76. miejscu na świecie, Polak pokonał 8. rakietę świata Rosjanina Daniła Miedwiediewa 7-6-6-1. Pochodzący z Piotrkowa tenisista przyznał, że wykorzystał swój pomysł na grę.
16: Bardzo trudny mecz, takie mecze są z Daniłem, natomiast wydaje mi się, że mam skilla, żeby przeciwstawić się jego graniu i utrudniać mu grę w wielu wymianach, zwłaszcza na trawie, też tak tutaj było. Konsekwentnie grałem swoje i utrzymałem to do samego końca i dzięki temu awansowałem do finału.
15: A finałowym rywalem naszego tenisisty będzie w niedzielę Kanadyjczyk Alex de Minaur. W ćwierćfinale, przypomnę, Majszak wyeliminował turniejową jedynkę Kanadyjczyka Felixa Auger-Aliassime'a. A niestety finał tenisowego turnieju kobiecego w Hertogenbosch nie dla Magdy Linet. W półfinale na trawiastym korcie Polka przegrała z Czeszką Barbarą Krejcikową. Koszykarska reprezentacja Polski w odmianie 3-3 nie zagra w Mistrzostwach Europy. Polacy grający w składzie Michał Sokołowski, Michał Samsonowicz, Filip Put i Daniel Krużyński przegrali po 18-19 najpierw z Turcją, a potem z Finlandią w eliminacjach rozgrywanych w Kożycach i odpadli z rywalizacji. Biało-czerwoni po raz ostatni grali w Mistrzostwach Europy 4 lata temu, zajęli wtedy 5. miejsce i od tego czasu 4 razy nie uzyskali kwalifikacji na tę imprezę. Po spadku do czwartej ligi w sztabie szkoleniowym drużyny GKS Bełchatów znajdą spore zmiany. Po ponad 7 miesiącach pracy z pierwszą drużyną pożegna się trener Mateusz Milczarek. Z Bełchatowem żegna się także Łukasz Sapela. Wraz z wygaśnięciem kontraktów obowiązujących do końca czerwca strony zakończą współpracę. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź za godzinę.
7: A na termometrach 16 stopni, miejscami może jeszcze słabo pokropić, ale opady będą już powolutku stopniowo zanikać. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. W nocy zachmurzenie pozostanie duże, choć możliwe będą krótkie przejaśnienia. Nad ranem termometry pokażą od 10 do 12 stopni, a niedzielny poranek zapowiada się chłodno i pochmurno. Lokalnie możliwy będzie słaby deszcz lub mżawka, a temperatura nie wyniesie więcej niż 15 stopni.
17: Przebojowa wolna sobota z Radiem Łódź.
18: 7 minut po godzinie 21:00 słuchacie państwa Radia Łódź. Jola Kozłowska za stołem realizatorskim, Sebastian Dziuda przy mikrofonie. Kłaniam się, to audycja Przeboje Wolnej Soboty. Dziś w zastępstwie za Piotra Stańczyka zapraszamy na trzecią godzinę spotkania. Do 22:00 jesteśmy z państwem, a ja zaglądam raz jeszcze w tym programie do muzycznego kalendarium. Drodzy państwo, dziś urodziny obchodzi piosenkarka, która ma siłę i nie wiecie państwo jak wielką. Anita Lipnicka dziś kończy 51 lat. Wszystkiego najlepszego.

To zespół Various Punks i pierwszy duży przebój grupy, czyli Zanim Zrozumiesz, z 1994 roku. A jak już jesteśmy przy zespole Various Punks, to nie sposób nie wspomnieć o ojcu założycielu grupy, stałym punkcie zespołu w obliczu wielu zmian w składzie na przestrzeni lat, czyli o Robercie Jansonie. Bo Robert Jansson to nie tylko Various Punks, Robert Jansson to też udana kariera solowa i utwory, które być może już nieco zarosły pajęczyną w pamięci, to państwo pozwolą, że trochę tam teraz poodkurzam.

Póki radość jest w nas, chciałoby się powiedzieć, to oczywiście Robert Jansson i Małe Szczęścia na antenie Radia Łódź. 15 minut po godzinie 21, a Państwo słuchają audycji Przebojowa Wolna Sobota. Przypominamy, że do godziny 22 jesteśmy z Państwem i przypominamy, że do godziny 22 też można się z nami kontaktować. Można do nas napisać studiomałparadio.pl, a także oczywiście na naszej stronie internetowej. Można przesłać głosówkę i podzielić się swoimi wrażeniami. To oczywiście Robert Jansson, a teraz przejdziemy do nowości od legendy muzyki, czyli samego Paula McCartneya, który kilka dni temu wydał nowy album o tytule The Boys of Dungeon Lane, w którym przez kilka minut, kilkadziesiąt minut śpiewa "Siadaj młody, opowiem ci piękną historię", bo taka jest właśnie ta płyta. Najbardziej osobista, najbardziej intymna w dorobku Maki i to nie ulega wątpliwości. Zresztą sama nazwa albumu nawiązuje do miejsca w Liverpoolu, w którym kiedyś za dzieciaka, za młody Paul McCartney się wielokrotnie przechadzał. Miał tam różne historie, wiele przebojów, wiele tych historii tak naprawdę nie sposób w jednej książce zebrać. Mam wrażenie, że potrzeba kilku książek, żeby o całej dyskografii Paula McCartneya opowiedzieć tak na dobrą sprawę, bo to jest opowieść, jeśli chodzi o ten album, to jest opowieść bardzo przejmująca o człowieku, który już troszeczkę takim kruchym głosem, to nie jest taki głos mocny, jak chociażby w latach 70., jeszcze w latach 60., taki młodzieńczy, absolutnie nie. To jest głos, który już troszeczkę łamie się, jest kruchy, jest delikatny. To jest głos człowieka, który godzi się z tym, że te najpiękniejsze momenty życia już przemijają, ale to, co najważniejsze, to to, że zostawiają po sobie bardzo znaczący, nieusuwalny wręcz ślad. I właśnie chyba tą muzyką, tym albumem chciał to Paul McCartney światu przekazać. Już teraz na naszej antenie, na antenie Radia Łódź, kawałek Home to Us właśnie z płyty The Boys of Dungeon Lane. Tak na marginesie jeszcze chcę powiedzieć, że to jest niesamowite, że Paul McCartney dalej tworzy, dalej jest aktywny zawodowo, wydaje nowe płyty. To samo mogę powiedzieć o zespole The Rolling Stones, którzy też wydają w lipcu bodaj kolejną płytę. W niesamowitych czasach przyszło nam żyć. Bardzo się cieszę, że te największe legendy dalej tworzą, dalej są aktywne i oby tak zostało jak najdłużej. A jeszcze co do kawałka Home to Us, to warto w tym miejscu wspomnieć, że gościnnie w tym numerze pojawił się Ringo Starr, więc mamy tak naprawdę jedną, drugą, dwie czwarte całych The Beatles w tym numerze. Posłuchajmy.

Świat wokół nas nie był bezpieczny, drogi były w opłakanym stanie, ale to był dla nas dom. Tam się czuliśmy najlepiej, najbezpieczniej. Właśnie tak śpiewał Paul McCartney w utworze Home to Us, ale też śpiewał na całym albumie The Boys from the Dungeon Lane, bo generalnie właśnie na tym opiera się cała ta jego płyta. Na poczuciu nostalgii i tęsknoty za dzieciństwem, tak jak wspomniałem wcześniej, bardzo osobisty album i cieszymy się, że Paul McCartney dalej tworzy i mimo 80 już ponad lat na karku dalej jest pełen wigoru. Nic tylko poza zdrościć. Gratulujemy. A teraz czas na troszeczkę bardziej indie rockowego grania prosto z Francji. Francuzi też bardzo dobrze umieją w muzykę, umieją w indie rock i to jest właśnie taki kawałek na dobre samopoczucie. Myślę, że dużo z Państwa, wiele z Państwa może mieć właśnie takie utwory, które gdzieś tam sobie puszcza, żeby sobie poprawić humor. Mój jest właśnie taki, nazywa się Trying to be Cool od francuskiej ekipy Phoenix.

Z jednej strony Francuzi, a jednak śpiewają po angielsku oczywiście, przepraszam. To zespół Phoenix i kawałek Trying to Be Cool z ich albumu Bankrupt z 2013 roku. I teraz przechodzimy w naszym programie do kolejnego segmentu nowości muzycznych, takich muzyczno-filmowych, można powiedzieć, bo ostatnio obrodziło, tak zauważyłem, w muzyczne filmy. Ja w tym roku byłem na bardzo wielu, tak jak sobie teraz przypominam, to w zasadzie byłem na większej liczbie filmów w kinie w tym roku niż w zeszłym roku, a to w większości, w zdecydowanej większości, to były filmy koncertowe. Obejrzałem w tym roku koncert 21 Pilots w kinie, obejrzałem koncert Bring Me the Horizon. Ta kapela swoją drogą grała też wyprzedany koncert w Tauron Arenie w Krakowie oczywiście, kilka dni temu w Polsce. Byłem też na koncercie Billie Eilish w kinie i czy coś jeszcze widziałem? Aha, widziałem dokument o Iron Maiden. To nie był koncertowy film, natomiast też można powiedzieć, że tutaj okołomuzyczne klimaty się pojawiły. Więc rzeczywiście ostatnio ta muzyka w kinie jest coraz popularniejsza i można zauważyć, że tym trendem podąża zespół Linkin Park. Linkin Park, który zapowiedział, że do kin wejdzie w tym roku produkcja Unshatter. Czego możemy się spodziewać po tym filmie? To ma być taki dokument, który łączy w sobie elementy koncertu, a w tej warstwie dokumentalnej pojawią się historie, pojawią się materiały o tym, jak ten zespół formułował się po odejściu wokalisty Chestera Benningtona w 2017 roku. Ja tylko przypomnę, że od 2024 roku kapela koncertuje, nagrywa z wokalistką Emily Armstrong. To jest dosyć niekonwencjonalne podejście, żeby zamienić płeć właściwie głównego wokalisty mężczyzny na kobietę. Natomiast mam wrażenie, że już po tych dwóch prawie latach koncertowania i nagrywania po jednej płycie fani już się przyzwyczaili, że to jest coś nowego, że przyjęli Emily jak po prostu do swojej rodziny, bo bez wątpienia Linkin Park to na pewno jedna wielka rodzina. I to nie ulega wątpliwości, że Emily nie chce wejść w buty Chestera Benningtona, bo ona ma swoje i też się w nich czuje dobrze i nie zamierza tutaj absolutnie kopiować stylu Chestera, po prostu jest sobą. I to jej dobrze wychodzi. Fajnie śpiewa, bardzo świetnie krzyczy też, to nie ulega wątpliwości. I ten film ma ukazywać właśnie całą drogę, jak ten zespół formułował się po wielkiej stracie wokalisty i jak odrodził się w 2 lata temu właściwie. Zresztą ten album, który wyszedł w 2024 roku, nosi tytuł From Zero, czyli od zera. Zaczynamy tak naprawdę od nowa. Jest nowy start, nowa wokalistka, przy okazji też odszedł perkusista, jest też, no właśnie, nowy bębniarz w zespole. Więc tak naprawdę wszystko jest, tworzy się od nowa. Jestem ciekaw tego filmu i mam nadzieję, że będę się na nim dobrze bawił i czegoś się ciekawego dowiem. A jeśli chodzi o muzykę Linkin Park, no to właśnie już teraz zaprezentujemy kawałki od tej grupy na naszej antenie. Najpierw ten najnowsza twórczość właśnie z albumu From Zero. To był pierwszy singiel, który poznaliśmy, The Emptiness Machine, taki nosi tytuł. Ja od razu pomyślałem sobie, że to jest bardzo bezpieczny wybór, jeśli chodzi o ten zespół, taki, który myślę, że spodoba się fanom i nie będą narzekać, że to jest jakieś coś nowego, że to jest w ogóle zupełnie inna trajektoria, jeśli chodzi o brzmienie tego zespołu. Fani przyjęli pozytywnie ten kawałek, cieszył się dużą popularnością i na ten moment jest jednym z najpopularniejszych kawałków w ogóle, więc już teraz Linkin Park, The Emptiness Machine, a później nieco klasyki Shadow of the Day. Posłuchajmy.

To utwór Shadow of the Day autorstwa zespołu Linkin Park. Przypomnijmy, że czekamy na film, który opowie o drodze zespołu do wznowienia działalności po tragicznej śmierci pierwszego wokalisty Chestera Benningtona, która miała miejsce w 2017 roku i dopiero w 2024 kapela ogłosiła, że wraca. Zagrała pierwszy koncert, zapowiedzieli album, więc trochę czasu musiało minąć. To wszystko ma zostać ukazane w filmie Unshattered. Kiedy to się stanie, czyli ta premiera, tego jeszcze nie wiemy. Póki co data owiana jest tajemnicą, pozostaje wyczekiwać kolejnych informacji. Ja czekam bardzo, natomiast to nie jest film, jaki chciałbym zobaczyć w tym roku w kinie najbardziej, bo od kilku dni żyję informacją, że od 4 września w kinach będzie można oglądać jeden z moich ulubionych filmów, czyli Asterix i Obelix Misja Kleopatra w zremasterowanej wersji. Cóż, drodzy Państwo, gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, no to właśnie takie sytuacje.

The Less I Know, The Better i Tame Impala już za nami na antenie Radia Łódź, a do godziny 22 zostało się 18 minut. Przypominamy, że słuchają Państwo audycji Przeboje Wolnej Soboty, dziś w zastępstwie za Piotra Stańczyka. Ja na chwilkę tylko jeszcze wrócę wspomnieniami do koncertu właśnie Tame Impala, w którym miałem przyjemność uczestniczyć. To było w kwietniu tego roku, więc nie tak dawno temu. Te wspomnienia jeszcze są całkiem świeże. Koncert odbył się w Gliwicach, w arenie Prezora, w arenie właśnie w Gliwicach. To, co najbardziej zapamiętam z tego koncertu, to niesamowita gra świateł. To muszę przyznać, że jeszcze nigdy nie byłem na takim koncercie, na którym światła robiłyby tak niesamowitą robotę, bo co występ, co kawałek, co jakiś utwór, to te światła inaczej się prezentowały, mieniły się różnymi kolorami. Proszę mi uwierzyć, że zdjęcia, jakie zrobiłem na tym koncercie, są jednymi z najlepszych na moim telefonie i z pewnością jeszcze długo tam w nim zostaną. Chyba nawet przez jakiś czas miałem na tapecie, nawet na telefonie, zdjęcie z tego koncertu, bo po prostu to wyglądało tak fantastycznie. Bardzo dobrze wspominam ten koncert i Kevin Parker naprawdę potrafi zrobić show, bo ten koncert to nie było tylko światło, to były też konfetti, to też była niesamowita gra całego zespołu. No i nie dziwne, że wypełnił arenę po brzegi i to dwukrotnie, bo warto też zaznaczyć, że odbyły się dwa koncerty Tame Impala właśnie dzień po dniu. Ja byłem na tym drugim, bodaj to chyba było w niedzielę, bawiłem się przednio i serdecznie polecam każdemu właśnie doświadczyć takiego koncertu, bo to jest nie tylko uczta dźwiękowa, ale też uczta wizualna, bardzo. A jeśli chodzi o koncerty, to fajnie jest, myślę, opowiedzieć o koncertach mniejszych artystów, bo oczywiście miło jest opowiadać i wspominać te, które zrobiły na nas największe wrażenie. Natomiast wydaje mi się, że też ważnym jest mówić o tych występach, które mają coś ciekawego do powiedzenia, tych artystów, którzy mają coś interesującego do zaoferowania od siebie i sprawdzać ich, by móc potem za kilka, kilkanaście lat powiedzieć: widziałem ich właśnie takich bardzo kameralnych przestrzeniach, jak chociażby w Centrum Edukacji Kulturowej na Żubarskiej. Tam właśnie w dniach 16-17 czerwca odbędą się kolejne występy eliminacyjne New Jeans Music. Mówię o tym dlatego, że na laureatów tego konkursu czekają atrakcyjne nagrody. Radio Łódź jest partnerem tego wydarzenia i zwycięzcy mają okazję nagrać profesjonalną epkę w studiu Radia Łódź, a także wystąpić podczas festiwalu Sound Edit w tym roku. Pierwsza runda eliminacyjna już za nami, ona odbyła się w połowie maja i kolejne zespoły czekają na to, aby zaprezentować się szerszej publiczności, a także jury w składzie Michał Wiraszko, Waluś Krakse Kryzys, Maciej Werk oraz Marcin Tercjak. 16 czerwca wystąpią zespoły Control Z, Nadiare, Frank Prega, Kresy, Tosia Witkosz i Megmel, a 17 czerwca Potato Stonks Norbelana, KK Kroa, Wieczny

Bruce, Patma i Konglomerat. To właśnie odbędzie się w Centrum Edukacji Kulturowej na Żubarskiej. Wstęp jest wolny. Ja uważam, że gdyby artystka, która teraz nam się zaprezentuje na antenie, była z Łodzi lub z regionu łódzkiego, bo tutaj biorą udział właśnie artyści z Łodzi i okolic, myślę, że na pewno miałaby duże szanse wygrać w ogóle w tym konkursie. Mowa o niesamowicie utalentowanej Liwce, która ostatnio przeżywa jakiś niesamowity ogres w swojej karierze. To utwór Nici.

0: tylko nić. Choć czuję, że nie trzyma nic.
1: To utwór Nici od Liwki. Tak jak wspomniałem, ta artystka obecnie przeżywa chyba swój najlepszy okres w karierze, no bo najpierw mieliśmy w tamtym roku projekt Fenomen Dawida Podsiadły. W ramach festiwalu Zorza to był taki projekt, który wyłaniał najciekawsze osobowości nie tylko tutaj z obszaru muzycznego, nie tylko artystów, ale też i projektantów graficznych, też grafików właściwie, filmowców, fotografów. I właśnie Liwka już wtedy pokazała się szerszej publiczności, pokazała swój talent, ale jej życie zmieniło się dopiero tak naprawdę w grudniu ubiegłego roku, kiedy to Taco Hemingway, obecnie najpopularniejszy raper w Polsce, tak mi się wydaje, zaprosił ją do swojego albumu. Latarnie wszędzie dawno zgasły, tam udzielała się gościnnie na kilku utworach i też ruszyła z nim w trasę koncertową po największych halach w Polsce w maju, więc nie dość, że swój głos tutaj uwypuklała fajnie w wersji studyjnej, to jeszcze pokazała się od jak najlepszej strony na scenie. Właśnie podczas majowych koncertów w halach i też podczas dwóch koncertów na Stadionie Narodowym w Warszawie, bo Taco grał w halach w Gdańsku, grał w hali w Krakowie i we Wrocławiu, ale właśnie jeśli chodzi o Warszawę, to tam zagrał dwa koncerty na Stadionie Narodowym, swoją drogą chyba wyprzedane. A Liwka sama powróci do Łodzi w tym roku, we wrześniu zagra na festiwalu Great September, już jako trochę inna artystka niż miało to miejsce dwa lata temu, bo wtedy też występowała na tym showcase'owym festiwalu właśnie w Łodzi. Wtedy jeszcze jako trochę mało znana artystka, teraz jako osoba z niesamowitym bagażem doświadczeń i wydaje mi się, że headlinerka po prostu. A już teraz na naszej antenie Red Hot Chili Peppers.

To był utwór Charlie od Red Hot Chili Peppers. Na zegarach jest już godzina 21:54. To oznacza, że nasze dzisiejsze spotkanie dobiega już końca. Jola Kozłowska za stołem realizatorskim, Sebastian Dziuda przy mikrofonie. To była audycja przebojowa Wolna Sobota w Radiu Łódź oczywiście. Kłaniam się nisko Państwu i mam nadzieję do usłyszenia niebawem. W imieniu Piotra Stańczyka zapraszam na kolejne wydanie za tydzień, a ja żegnam się podobnie jak w ubiegłym tygodniu utworem od Robiego Williamsa. Do usłyszenia.

0: Radio Łódź.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Kampania społeczna, wakacje, ale co to?
3: Gdzie jedziesz w tym roku na wakacje?
4: Nigdzie, jak zwykle. Mówią, że wakacje są fajne, ale sama nie wiem.
2: Obok ciebie są dzieci, które w wakacje poczują na twarzy jedynie bryzę miejskiego kurzu i usłyszą szum samochodów. Zobacz szczegóły kampanii społecznej Wakacje, ale co to? Na www.fundacjapociecha.pl.
5: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
6: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
5: Tak wcześnie?
6: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
5: I co powiedzieli?
6: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
5: Bezcenne.
6: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
7: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
8: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
1: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 22. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Nadal nie ma decyzji prezydenta w sprawie odebrania Orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. ZDIT zapowiada drogowe zmiany. W wakacje ruszą kolejne prace w Łodzi. Powiemy też o przygotowaniach do tegorocznego Łódź Summer Festival. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami burze, także z gradem. Nie ma jeszcze decyzji prezydenta w sprawie ewentualnego odebrania Wołodymirowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Polskie władze czekają na ruch strony ukraińskiej. Najlepiej na wycofanie się z nadania jednej z wojskowych jednostek imienia bohaterów UPA. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba uważa, że zwlekanie Karola Nawrockiego w tej sprawie świadczy o braku jego skuteczności.
10: Myślę, że zapędził się w kozi róg z tą sprawą i okazał się mało skuteczny w zweryfikowaniu i zmianie tej decyzji, którą powszechnie krytykujemy.
11: Jeśli chcemy, żeby Ukraina się zmieniła, to musimy wywierać presję na władze Ukrainy. To jest jedyny sposób.
9: Odpowiada poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński. Miniony poniedziałek w sprawie odebrania Orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymirowi Zełenskiemu obradowała kapituła. Nie przekazano, jaka zapadła decyzja. Zmiany na wodnym rynku w Łodzi. Remont przejdą ulice Złota, Dobra i Wysoka. To odpowiedź na potrzeby mieszkańców, którzy podczas konsultacji z Urzędem Miasta domagali się poprawy jakości dróg w tym miejscu, mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu.
12: Drogowcy zajmą się wymianą zniszczonej nawierzchni jezdni. Wyremontowane zostaną także chodniki po obu stronach drogi. Jednak zanim rozpoczną się wspomniane prace, wymieniony zostanie wodociąg w jezdni.
9: Na wodnym rynku pojawią się też nowe miejsca parkingowe i nasadzenia drzew. Pierwsze prace rozpoczną się na ulicy Dobrej jeszcze w tym miesiącu. Wakacje, roboty ruszą na ulicach Złotej i Wysokiej. Podwyżka za miejskie ciepło w Bełchatowie. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę dla elektrowni Bełchatów, która jest producentem ciepła systemowego. Mieszkańcy będą musieli nieco głębiej sięgnąć do kieszeni, płacąc za ogrzewanie. Szczegóły zna reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
13: Joanna Nablewąska-Kołodziejczak z PGGSA tłumaczy, że zatwierdzona przez Urząd Regulacji Energetyki taryfa oznacza wzrost ceny ciepła w porównaniu do poprzedniej stawki o 2%. Jest to zmiana uwzględniająca częściowe pokrycie rosnących kosztów produkcji ciepła.
14: Opłaty za ciepło wzrosną średnio niecałe 7 zł miesięcznie, czyli niespełna 23 grosze dziennie.
13: Odbiorem i przesyłaniem ciepła zajmuje się Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bełchatowie, które obniżyło opłaty za dystrybucję, mówi Łukasz Rutka, prezes PEC Bełchatów.
15: Nie chcielibyśmy już obniżać taryfy. Na pewno zrobiliśmy tyle, ile mogliśmy zrobić. Obniżyliśmy, tak jak mówię, dla wszystkich tych grup taryfowych trochę ponad 1%.
13: Nowe stawki za ciepło w Bełchatowie zaczną obowiązywać. obowiązywać od lipca. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
9: Z kolei od lipca będzie można składać wnioski, żeby skorzystać z bonu ciepłowniczego. To rządowe wsparcie dla gospodarstw domowych o niższych dochodach, które korzystają z ciepła systemowego. Wnioski o dopłaty od 1000 do 3500 zł można będzie składać do końca sierpnia.
0: Więcej na radiołódź.pl.
9: Ostatnie szlify przed Łódź Summer Festival. Miasto ogłasza przetargi m.in. na budowę dróg tymczasowych, catering oraz opiekę medyczną podczas największego bezpłatnego festiwalu muzycznego w Polsce. 603 urodziny będą hucznie świętowane na Błoniach przy Konstantynowskiej. Będzie można zobaczyć i usłyszeć gwiazdy z Polski i świata.
16: Pracujemy nad organizacją terenu festiwalu na łódzkich Błoniach, zabezpieczeniem wydarzenia, zapleczem sanitarnym, komunikacją dla uczestników oraz rozwiązaniami transportowymi. Jesteśmy gotowi na przyjęcie dużej liczby gości sprawnie i bezpiecznie.
9: Mówi Daria Głowacka z Urzędu Miasta Łodzi i dodaje, że 603 urodziny stolicy regionu to nie tylko festiwal na Błoniach.
16: Od 24 do 26 lipca na Łodzian czekają koncerty, pikniki, wycieczki rodzinne, atrakcje, wydarzenia plenerowe i sportowe aktywności w całym mieście.
9: A 603 urodziny Łodzi będą świętowane od 24 do 26 lipca. Teraz to wszystko, a na kolejne wiadomości zapraszam jutro o 6 rano, ale jeszcze oczywiście wiadomości sportowe. Przed mikrofonem Piotr Andrzejczak.
17: Emil Majszak po raz pierwszy w karierze zagra w finale imprezy rangi ATP. W meczu półfinałowym tenisowego turnieju w holenderskim mieście Hertogenbosch, klasyfikowany na 76. miejscu na świecie, Polak pokonał 8. rakietę świata Rosjanina Daniła Miedwiediewa 7-6-6-1. Przypomnę, że w ćwierćfinale Majszak wyeliminował turniejową jedynkę Kanadyjczyka Felixa Auger-Aliassime'a, a finałowym rywalem polskiego zawodnika będzie w niedzielę Kanadyjczyk Alex de Minaur. Natomiast Magdalinet odpadło w półfinale turnieju kobiecego w Hertogenbosch. Polska tenisistka przegrała po ponad dwugodzinnym boju z Barborą Krejcikową. Czeszka w dorobku ma m.in. wielkoszlemowy triumf w Wimbledonie 2 lata temu. Żołnierze Sił Powietrznych NATO pokonali złożoną z gwiazd muzyki, filmu, internetu i sportu drużynę Marcina Gortata 90-87 w charytatywnym meczu koszykówki rozegranym dzisiaj w Łodzi. Były koszykarz klubu NBA podkreśla, że ważniejsza od wyniku jest idea, która przyświeca szacunek do munduru. Koszykarskie starcia zaproszonych przez byłego zawodnika z NBA gwiazd show biznesu z żołnierzami Wojska Polskiego i NATO stały się też tradycją wielkiego finału obozów dla najmłodszych adeptów basketu organizowanych od 18 lat przez Gortata w całej Polsce. W sobotę ten mecz rozegrał już po raz 11. Dochód z tego spotkania przeznaczany jest na cele charytatywne. Z trybun łódzkiej hali Atlas Arena zaciętą rywalizację oglądało dzisiaj ponad 8 tysięcy widzów. A w tym roku miejsce drużyny Wojska Polskiego zajęło NATO Team Air Force. Zmiana ta związana była z obchodami 25-lecia wstąpienia Polski do NATO, a wśród rywali ekipy Gortata byli żołnierze Sił Powietrznych. Inna Kociubej, na co dzień pracująca w uczniowskim klubie sportowym Basket Aleksandrów Łódzki, została główną trenerką reprezentacji Ukrainy w koszykówce kobiet. Już w listopadzie poprowadzi kadrę w Ukrainy w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. Jej zespół będzie grać z drużynami z Francji, Wielkiej Brytanii i Luksemburga. W zeszłym roku Inna Kociubej została wybrana zwycięzczynią plebiscytu Sportowiec Roku Aleksandrowa Łódzkiego w kategorii Trener Roku. A pod jej okiem zespoły UKS-u Basket osiągały półfinały młodzieżowych mistrzostw Polski, zdobywały Mistrzostwo Polski Szkół Ponadpodstawowych w koszykówce 5x5, a także wywalczyły 3 medale Mistrzostw Polski Szkół Ponadpodstawowych w koszykówce w odmianie 3x3. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
9: Pochmurno w Łodzi i regionie. Aktualnie temperatura wynosi około 15 stopni. W najbliższych godzinach będzie nadal chłodno, z dużym zachmurzeniem i jedynie niewielką szansą na słabe przelotne opady deszczu. W nocy temperatura spadnie do 10 stopni. Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni. Nad ranem lokalnie mogą pojawić się mgły. A niedzielny poranek przyniesie dużo chmur i temperaturę około 12 stopni. Miejscami możliwy będzie słaby deszcz. W ciągu dnia termometry pokażą tylko do 16 stopni.

Jestem wszystkim, czego chcesz. Wszystkim, czego chcesz. Wszystkim, czego chcesz. Powiesz tylko słowo i wiesz, że zostawię to, co mam, ale może też i ty,